0: Drodzy Państwo, dobry wieczór, Witold Sułak. Rozpoczynamy audycję Audiokracja. Wysłuchaliście utworu Rzeczywistość. I rzeczywistość w studiu jest taka, że razem ze mną w studiu są autorzy tego właśnie utworu. Całą czwórką zespół Honker. Cześć.
1: Cześć. Cześć. Witamy wszystkich.
0: I powiem Wam dokładnie, kto wchodzi w skład grupy Honker. Katarzyna Król, śpiewająca, Henryk Wogt, gitarzysta, Jarosław Malajka, gitara basowa i Marcin Skarżyński na perkusji, czyli klasyczny rockowy band, chociaż w utworze Rzeczywistość był duet wokalny, więc jak teoretycznie Katarzyna śpiewa, ale tutaj dołączył jeszcze męski głos. Ktoś się odważył jeszcze.
2: Tak, jeszcze dołączył do nas Damian Michalski z zespołu TSA, MNKWL i zaśpiewał razem ze mną.
0: Aha,
2: podkręcił taki charakter rockowy, dał tej płycie. No i myślę, że to świetnie brzmi.
0: Tak, ja uważam, że mnie to w ogóle nie dziwi, dlatego że kiedy dostałem piosenkę, dostałem mail z piosenką pierwszą jako propozycję do listy, a kto słuchał o polskiej listy, polskiej piosenki, to wie, że Honker, no, wszedł z mocnym przytupem, a właściwie wjechał i rozjechał tam dosyć mocno pozycję, jeżeli chodzi o polską listę. Ale powiem Wam, że myślałem, że to jakaś grupa profesjonalna, zawodowa, taka naprawdę, gdzie się uchowali, czemu ja o nich wcześniej nie słyszałem. Oni mówią, a wiesz, przyjedziemy do studia, opowiemy, bo my z Kędzierzyna jesteśmy. I zgłupiałem.
3: To miło to słyszeć.
2: Tak, bardzo miło.
0: No bo naprawdę jest to muza na naprawdę najwyższym poziomie. Co z jednej strony wydaje się proste, bo gracie klasycznego blues rocka, stoner rocka, southern rocka, bardzo różne fajne wpływy. Więc wydawałoby się, że z jednej strony nie potrzeba tutaj finezji, ale tylko ktoś, kto nie ma pojęcia o muzyce i nie trzymał instrumentu w rękach, może tak twierdzić, że to jest proste granie. Było tylu fantastycznych wykonawców, tak wielka historia jest zapisana w tych gatunkach, że to naprawdę nie wystarczy zagrać i, jak to się mówi, odgrzać kotleta. Wam się udaje kotletów nie odgrzewać, ale może to wynika po prostu z tego, że nie kalkulujecie, nie zastanawiacie się, tylko macie pomysł, macie fajny riff i gracie i już.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest. Przede wszystkim kochamy to, co robimy, to co robimy i to jest wszystko takie spontaniczne, naturalne, co płynie prosto z naszych serc. Od lat praktycznie żyjemy tym, więc no, nad tą płytką zresztą pracowaliśmy około 2 lat. Te utwory gdzieś tam się tworzyły. Raz szybciej, raz trudniej to szło, ale efekt końcowy wydaje nam się, że też jesteśmy z tego zadowoleni i jeśli będzie się słuchaczom podobać, to my też jesteśmy szczęśliwi.
0: No tak, a ja myślę, że się podoba, no przynajmniej jeżeli chodzi o polską listę polskiej piosenki, no to się bardzo spodobało, ale też jesteście zespołem, który gra taką muzykę, że akurat nagranie na żywo, jeżdżenie po Polsce, po świecie i granie akurat narzekać chyba nie możecie specjalnie, bo tutaj jakbyście, no zobaczycie zdjęcie później oczywiście, częściowo takie bardzo motocyklowe, highwayowe, więc zakładam, że bliskie są Wam akurat te środowiska.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
2: No, utwór na 2 kołach.
1: Aha. Z poprzedniej płyty jest taka piosenka na 2 kołach, typowo dedykowana dla motocyklistów. Także te klimaty są nam zdecydowanie bliskie sercu.
0: No to jest taka muzyka, że aż się prosi, tak powiem, za kierownicę, za kółko.
2: Zdradzę, że zawsze ten utwór dedykujemy naszym fanom z Opola właśnie.
0: No w Opolu macie na pewno fanów, zresztą myślę, że w wielu innych miejscach. Później jeszcze na koniec powiemy, gdzie będą w najbliższym czasie grali. Na Opolszczyźnie też jest sporo różnych miejsc. No i takie eventy, imprezy właśnie dla motocyklistów, trackerów, ciężarówki. To jest to, tam się odnajdujecie.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Yeah!
0: Zastanawiam się, bo tak zazwyczaj się przyjęło w takim stereotypowej popkulturze, że jak jedzie kierowca ciężarówką, no to słucha właśnie takiej muzy, a jak jedzie kierowca jakąś tam limuzyną, to musi słuchać Chopina. Ja tam akurat nigdy ciężarówką nie jeździłem, ale nie słuchałem w samochodzie Chopina, bo to średnio się do samochodu nadaje. Natomiast Born to be Wild musowo.
1: Nie? Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Słuchajcie, to żeby nie być gołosłownym, bo mogliście powiedzieć, że jedna piosenka, jeszcze do tego Enken Tesa, podpórka, że to tak gadamy, chwalimy, no to próba ognia teraz przed Wami. 2 kolejne kawałki, a później do Honkerów wrócimy do rozmowy i jeszcze pogadamy troszeczkę też o tekstach, bo zobaczymy, jak to wygląda od tej strony. Póki co jedziemy z muzą.

0: Wracamy do rozmowy. Razem ze mną ciągle jest grupa Honker. Właśnie jak dosłaliście muzyki, okazało się, że tak usiedli w studio na fotelach, jak na scenie stoją z instrumentami. No tego nie widzicie, ale od lewej jest basista, później perkusja, wokalistka i gitarzysta. Gitarzysta na razie mówił najwięcej. Tak to jest. No ale ktoś tam, no najczęściej tak jest, no, że się jednego wypycha, co ty powiedz. Ale oczywiście moim zdaniem ten tłusty, fajny, pulsujący bas i sekcja w takiej muzyce jest jednak kluczowa. Ja mam sentyment do basu, sam próbowałem jako dzieciak na basie grać, więc teraz zostawiamy gitarzystę, oni zawsze chcą grać tylko solówki. No moim zdaniem kwintesencją jest bas, przywołam grupę Free, legendarną. Bez tego basisty genialnego, który specjalnie się za bardzo nie ruszał z tym swoim basem, przy całym szacunku dla Paula Kossoffa i reszty, to jednak bas tam robił klimat. Co ty na to?
1: Nie, ja się z tym zgadzam, oczywiście. No wirtuozem, no fajnie by było ten coś tam zamieszać, tylko że no ja cały czas się uczę, prawda?
0: Bo człowiek całe życie się
1: tak,
0: uczy.
1: Tak, tak. Nie, robimy taki klimat, staramy się, żeby było tego jak najmniej, a w punkt. I myślę, że to wygrywa to tym wszystkim.
0: No to prawda, bo to musi pulsować rytm.
2: Generalnie Przez te lata wszystkie, jak grałem w różnych kapelach, to po prostu zauważyłem, że właśnie młode zespoły często robią taki błąd, że mają przesyt, nawał dźwięków i tak dalej, a niestety cisza, klimat, oddech to jest klucz właściwie do dobrego aranżu i dobrej piosenki moim zdaniem. Także no, tego się staramy w tej chwili trzymać.
0: Oho, no to prawda. No i też tutaj jak już basista dosyć skromnie powiedział, że no tam specjalnie nie kombinuje, ale tu nie chodzi właśnie o kombinowanie. Perkusista też, no wiemy, że na koncertach to najczęściej każdy perkusista chce mieć swoją solówkę. Grywasz solówki na koncertach?
3: Małe przybitki takie. Staram się tutaj nie zahałasować za bardzo, a chciałem powiedzieć odnośnie basu jeszcze tutaj. Bardzo mi się fajnie z Jarkiem zgrało. Miałem pewne obawy tutaj, czy się dobrze zgramy, bo Jarek wcześniej grał taką śpiewaną. My taki zespół rockowy mocny, ja osobiście z dawnych lat, bardziej taka jeszcze mocniejsza muzyka metalowa i bardziej w takich klimatach a la Sepultura, później trochę łagodnie Alice in Chains i mówię, kurczę, czy my się z Jarkiem zgramy jako sekcja. Muszę powiedzieć, że no z Jarkiem mi się najlepiej gra i łapiemy tego flowa od razu. I był taki moment, że tak się po ciemku omacywaliśmy i szukaliśmy siebie, ale w pewnym momencie dostaliśmy takiego flowa fajnego i że nam to siadło i te utworki naprawdę tutaj sekcyjnie myślę, że fajnie siedzą.
0: No moim zdaniem siedzą świetnie, ale teraz jak to zaczęłeś opowiadać to wszystko, o tych różnych waszych doświadczeniach, że nie wszyscy wywodzicie się z takiego grania, jakie słyszymy na płycie, to może to jest też właśnie efekt, że ta płyta tak brzmi. Że macie jednak duże doświadczenia od metalu, poprzez poezję, poprzez klasyczny taki blues rock, stoner rock. Zresztą uważam, że to, jeżeli chodzi o teksty, bo obiecałem, że o tekstach troszeczkę porozmawiamy, to tutaj to też jest taka muzyka i taka publiczność, że oni chcą tekstów prawdziwych, autentycznych, o życiu. Nie jakiejś wielkiej poezji. Oczywiście przy całym szacunku, bo ja uważam, że prawdziwa poezja to może być kilka prostych, naprawdę prostych słów. I wiemy, że w historii poezji takie wiersze bywały, że miały linijkę, dwie, kilka prostych słów, ale one trafiały do ludzkich serc. I myślę, że u was jest podobnie. No to ja te teksty kupuję. Jesteście dla mnie wiarygodni. To nie jest wykalkulowana poza, że to grupka, no nie wszyscy są pod tatusiali. rockmenów, czy pod mamusiali. O to sobie tam śpiewa. No, dla was jest ważne. Tak. Autentyczność, identyfikowanie się z tym.
2: Tak. Zdecydowanie prawdziwość to zawsze. To jest rockowa muzyka, w ogóle blues, rock, one na tym się opierają dla mnie, że to musi być serce i musi być prawda. To jest klucz w ogóle tego wszystkiego.
4: Do tego jeszcze dorzucić właśnie takie emocje, nie? To wszystko płynie właśnie z emocji, z naszych tam doświadczeń osobistych, z obserwacji, z rozmów czasem, no i takie wszystko, taki jeden tak z życia ogólnie wzięte. Aha. To wszystko razem szczepiliśmy.
0: No ja wiem, bo tutaj akurat Kasia mi powiedziała i nie wiem, ja poproszę, żebyś to, bo to była bardzo wzruszająca anegdota, bo chyba najlepszym takim znakiem tego i dowodem, jak bardzo ważne jest to, co robicie, jest to, kiedy nagle usłyszycie od fana, kogoś z zewnątrz, że się wzruszył. No, jak to było? Opowiedz tę historię, bo to jest tak, uważam, lepsze niż robienie jakichś analiz literackich tutaj.
4: Tak, to prawda, że często się nasi słuchacze wzruszają, ale raz miałam taką przygodę, że zrobiłam w domu coś przy organach. Grałam, coś tam przygrywałam właśnie i przyszedł taki pan do nas w jakiejś tam sprawie I mój mąż mówi, aby pan się zapytał, co ja tam robię, nie? A on mówi, że tam coś przygrywa, uczy się chyba do próby z zespołem, ze swoim zespołem, nie? A on mówi, a co to za zespół? Tak się zainteresował, nie? A mój mąż tam mówi, że taki rockowy zespół, to czy coś by mogła zagrać, zaśpiewać, nie? A ja mówię, nie ma problemu. No i tam mieliśmy akurat nasz utwór gotowy, więc wrzuciłam go. Pan posłuchał i nawet nie doszło do refrenu dobrze chyba. Ten pan tak się wzruszył bardzo, że ja poczułam się...
0: Miał łzy w oczach?
4: On płakał.
3: Piosenka Czas na zmianę, która jest też na naszej płycie.
0: No to Czasu na zmianę na pewno posłuchamy, bo teraz to już sobie nie wyobrażam, bo wszyscy pewnie słuchacze chcą usłyszeć. Szykujcie zatem chusteczki do nosa i inne tam. Można w rękaw oczywiście. Uważam, że prawdziwy mężczyzna po prostu płacze w rękaw i wszystkie inne rzeczy.
4: Robi,
0: wszystko robi w rękaw po prostu i tyle. Zawsze można to po prostu później wyprać. Więc czas na zmianę przed wami. A jak już tak idziemy tym tropem czasu, to jeszcze dołożę wam pułapkę czasu. Takie dwa kawałki z czasem w tytule, chociaż jest jeszcze inny o sianiu mięty, ale o nim pogadamy, jak już posłuchacie, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie posiali tutaj mięty. Zdrowa jest i smaczna, ale póki co czas na zmianę, pułapka czasu.

0: Już do was wracamy, cały czas Honker, nie uciekają ze studia, nawet muszę powiedzieć, że się tutaj bardzo rozkręcamy, no ale audycja niestety ma swoje granice czasowe, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wybrali się na koncert. Tych koncertów będzie sporo w najbliższym czasie, ale ja odsyłam was po prostu najzwyczajniej w świecie do mediów społecznościowych, chociażby na Facebooka, tam jest profil Honkera i widzę, że i Opolszczyzna, i też duże miasta, bo jakiś Przemyśl tutaj się pojawia i Zawiercie. Nawet Ogrodzieniec, do którego się wybieram i tyle lat i nigdy nie pojechałem zobaczyć w końcu tą Jurę Krakowsko-Częstochowską i te wszystkie piękne okolice, to może koncert Honkera będzie nareszcie tym, co mnie tam skusi. Będę miał taki podwójny powód, żeby zobaczyć. Ale oczywiście też są miejscowości na Opolszczyźnie. Widzę, jest Grodków, jest Prudnik. Sprawdzicie sobie wszystko. No bo jesteście z Kędzierzyna, ale to, że jeździcie po Polsce, to pokazuje, że naprawdę jest branie. I to, co najbardziej może zaskakiwać, to, że wy w tym składzie gracie dopiero 4 lata i jest to taka historia, jak z amerykańskiego filmu, jak to tam pisał zazwyczaj jakiś znany muzyk, że a dałem ogłoszenie do gazety i tak powstał zespół z Rolling Stones czy inny. Wiele zespołów tak powstawało i tutaj było podobnie, że też ci się w pewnym momencie posypała ekipa i nagle...
1: Dokładnie. Odszedł wokalista, właściwie taki filar naszego zespołu poprzedni, później i perkusista i tak troszkę byliśmy w zawieszeniu, ale tutaj miałem Jarka właśnie, basistę, z którym grałem w takim właśnie poetyckim składzie. No i ucieszyłem się bardzo, że Jarek zgodził się grać tutaj w Honkerze, więc to już dało mi jakąś nadzieję, no ale teraz co tu z wokalistą, kluczowa sprawa. No mieliśmy tam jakieś przesłuchania, były castingi, gdzieś tam przychodziły osoby, ale no zupełnie nie nadawaliśmy na tych samych falach. I wrzuciłem ogłoszenie tutaj na portal w poszukiwaniu muzyków i przyszła, nie czekałem długo, chyba dzień czy dwa, odzywa się Kaśka i pisze mi, że ja bym chyba nadawała się do waszego zespołu, klimat pasuje, wszystko. No i rozmowa telefoniczna i Kaśka zanuciła mi kawałek naszej piosenki. No i w tym momencie, powiem szczerze, zbierałem szczękę z podłogi. No i tak sobie, jeszcze jej tego nie mówiłem, ale sobie pomyślałem, takiej dziewczyny nie mogę odpuścić za nic w świecie. No i rzeczywiście, jak przyjechała na próbę, jak już przyjechała przygotowana, to naprawdę buty nam spadły i do dzisiaj tak się dzieje, że to jest dynamit na scenie i w tej chwili filar naszego zespołu. Także oczywiście po drodze tutaj Marcin, maszyna napędzowa nasza, również zgodził się z nami zagrać. No i tak przez te 4 lata jesteśmy troszeczkę naprawdę jak rodzina, dobrze się rozumiemy, świetnie się ze sobą bawimy, świetnie się zgrywamy, czujemy ten sam flow, dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Kochamy to, co robimy.
2: To słychać na płycie.
0: Tak, to słychać na płycie, bo to właśnie ktoś się może zastanawiać, że wystarczy warsztat umiejętności. Ty już powiedziałaś,

0: Cię, już no, zaczęła się właściwie od początku muzyki, powiedzmy rockowej, bluesowej, hardrockowej. Zawsze ona była i ona się nigdy nie starzeje, ma swoich fanów do dziś. Ludzie uwielbiają proste, rockowe, fajne granie, szczere, z serducha. Ale z drugiej strony, jak później przychodzi do płyt, do koncertów, to już nie jest teoretycznie tak wesoło. Tych bluesowych, wydaje się, różnych eventów jest sporo. Ja nie chcę też, żebyśmy bardzo teraz wchodzili w to, czy trzeba was, tak jak w myśli nowych projektów, objąć specjalnym ubezpieczeniem. Zostawmy to sobie. Polityka zawsze się kula, toczy, walcuje nas wszystkich normalnych ludzi w te i we w te. Jakoś musimy sobie radzić i wy sobie radzicie szczęśliwie. Natomiast myślę, że z takim nastawieniem rzeczywiście, że to jest patent na to, żeby grać, cieszyć się tym i robić swoje przede wszystkim. No, jeżeli wam się to uda.
1: Zdecydowanie taki mamy zamiar.
0: No zwłaszcza, że też wszyscy, że tak powiem, piszecie, bo to jeszcze macie też przyjaciół, którzy piszą teksty, to o nich wcześniej nie wspominałem, ale fajnie mieć też ludzi, którzy to czują, prawda?
1: Tak, tak, tak. Od lat właśnie współpracujemy gdzieś, korzystamy też z ich, że tak powiem, doświadczeń.
0: No i zakładam też, że po tej płycie będzie też płyta kolejna, chociaż jak mówiłem, nie jesteście zespołem, który musi koniecznie nagrywać płytę za płytą, bo wy każdy nowy kawałek możecie testować w boju po prostu na koncertach, a płyta będzie, to będzie i tyle. No,
1: dokładnie, właśnie, dokładnie.
2: Chciałem to powiedzieć, że my nie musimy, my po prostu chcemy, nie?
0: O, to jest cudowne.
3: Przede wszystkim też Kasia się nie chce pochwalić, ale ja ją pochwalę, jeżeli chodzi o utwór Pułapka Czasu, jest całkowicie przez nią zrobiony. Myśmy tylko dołożyli swoje 5 groszy jako instrumentaliści, a całą śmietankę spija Kasia. I...
0: Tak, tak. Jest tu na płycie to wszystko udokumentowane. Muzyka Katarzyna Król, słowa Katarzyna Król. Natomiast zaskakujące jest to, ja jestem zauroczony tym, że napisałeś, że chyba się nadaje do tego.
4: Dosłownie tak to było.
1: Aha. To był cytat.
0: Ale jestem bardzo ciekaw, co ty w takim razie, Katarzyna, robiłaś wcześniej, że miałaś wątpliwości, czy się chyba nadajesz? Śpiewałaś w ogóle? Czy
4: muszę
0: tak się
4: to powiedzieć.
0: Powiedz, powiedz.
4: To znaczy ja już od dziecka śpiewałam. I, no i później przyszły czasy, że śpiewałam do kotleta. Także musiałam śpiewać różnego rodzaju muzykę. No, często disco polo.
0: No ale to rozumiem.
4: Jakieś tam biesiadne, nie? Takie rzeczy. Ale też wpadały i rockowe, bo na przykład ja bardzo lubię zespół Ich Troje. Mhm. Dla mnie to jest...
0: Oni mają kilka świetnych kawałków.
1: A śpiewałeś też, powiedz, w bendzie niemieckim rockowym.
4: A też śpiewałam. Śpiewałam w dwóch bendach. Z jednym nagraliśmy nawet płytę, bo później mieszkałam w Hamburgu, zostawiłam właśnie te kotlety, że tak powiem, wesela itp. Pojechałam do Hamburga i tam nie mogłam też oczywiście zostawić tej muzyki całkowicie, więc poszperałam w internecie. Przez rok czasu nauczyłam się troszkę niemieckiego. No i jakoś tak poszło dalej, że znalazłam zespół podobnie jak Honkera. Zgraliśmy się, nagraliśmy płytę, ale powiem szczerze, że jednak polski gitarzysta nasz Heniu do tego niemieckiego, znaczy ten niemiecki to jest pikuś przy Heniu. I tutaj doceniłam gitarę, naprawdę.
1: Dziękuję.
4: Naprawdę.
1: Szkoda, że nie widać, ale jestem cały czerwony.
0: No słuchajcie się, kochacie. Wam życzę, żeby ta miłość trwała i trwała tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście powiem tak, bo mieliście już poezję, mieliście już metal, macie bluesa, rocka, teraz jeszcze dochodzą do tego niemieckie szlagry i inne różne rzeczy.
4: Po angielsku to, no.
0: Powiem tak, Honker nie mógł się nie udać przy takich doświadczeniach.
4: To już powiem, że to były rockowe utwory właśnie, takie rockowe, no.
0: Skorpions na przykład. Nie, no dobrze. Mają więcej zdecydowanie rockowych zespołów. Ja akurat do niemieckiego metalu mam jakiś taki duży sentyment, wychowałem się na
1: to. Ja również.
0: Nigdy w życiu nie będę się śmiał. Uważam, że Skorpions w pewnym momencie po prostu na przełomie lat 70. 80. stworzyli epokowe płyty i koniec i tyle.
1: Ale no. Halloween, Accept, te zespoły, kurde, które kocham od lat 80. cudowne.
0: Aha, ale to też was słychać, bo potraficie dać ognia właśnie, naprawdę ognia, chociaż nie jesteście metalowcami teoretycznie, ale to jest dzisiaj bardzo, bardzo płynne. To, czy się jest metalowym, bluesowym, rockowym. Jesteście fajnym rock'n'rollowym bandem. Bardzo często zresztą te wielkie tuzy muzyki, jakich pytali o gatunki, mówili, jesteśmy po prostu rock'n'rollowym bandem.
1: Dokładnie. No,
0: i tyle. Co najśmieszniejsze, to że jestem po prostu rock'n'rollowym śpiewakiem, zaśpiewał taką piosenkę Moody Blues. Zespół chyba najmniej bluesowy, chociaż mieli bluesa w nazwie, ale rzeczywiście tak, no chodzi o rock and roll.
1: Ale wydaje mi się, że na tej płycie też tak troszeczkę słychać, bo są utwory takie, powiedzmy, balladowe, melancholijne, są no, nawet o zabarwieniu heavy metalowym, takim bardzo dynamicznym i stricte bluesowym, także ona jest taka bardzo różnorodna.
3: Jest duży przekrój właśnie tutaj muzyczny i tam

0: od takich spokojniejszych, balladowych, po ostatni utwór, który jest taką naszą wisienką na torcie, ale
1: nie będziemy
0: tutaj za dużo...
2: I takim naszym też postrzeganiem tego świata. Ten tekst po prostu to jest typowo to co my widzimy, to, co nam gdzieś tam serce podpowiadało i to, co czujemy, co się w tej chwili dzieje, to jest przeniesione dokładnie tutaj na ten utwór.
3: To jest autor właśnie tekstu, Heniu.
4: Tak, Heniu jest
3: autor.
4: No to słuchajcie, Zmienić świat będzie naszą wisienką na torcie w naszym spotkaniu i naszej rozmowie, bo zmienianie świata to jest też robienie ludziom dobrze, żeby czuli się radośnie, żeby czuli, że nie są na świecie sami, że ktoś ich rozumie, myśli podobnie jak oni, ma podobne doświadczenia, a to właśnie jest w waszej muzyce i waszych tekstach. Moim przynajmniej zdaniem, a państwo za chwilę możecie do mnie później napisać po audycji, czy się zgadzacie, czy nie. Więc dziękuję wam ślicznie za spotkanie.
2: My też dziękujemy, było naprawdę fantastycznie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Chyba, że krótko.
4: No krótko, no to tak jest, no co wam poradzę, ja też patrzę na zegar i po prostu nie wierzę w to, że to już tyle czasu minęło, ale wiecie, zawsze jest szansa, że gdzieś później znowu się spotkamy za jakiś czas, nowy singiel, coś tam, wiecie.
2: Jasna sprawa.
4: Póki co na pewno do zobaczenia na trasie, na koncertach, jak mówię, macie rozpiskę, tych koncertów jest sporo.
3: Na pewno chętnie przyjedziemy jeszcze raz, bo to jest bardzo miło.
4: Ja was chętnie ugoszczę. Przypomnę, Skędzierzyna, Honker, a za chwilę kawałek Zmienić świat. Ja nie tylko żegnam się z zespołem, wam też życzę już dobrej, spokojnej nocy, ale przypomnę w sobotę kolejne wydanie Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, na które zapraszam. Zobaczymy, jak Honker sobie tym razem tam poradził.
2: My też dziękujemy i wszystkiego dobrego życzymy tobie, Witku, i wszystkim słuchaczom.
3: Dzięki.
2: Do usłyszenia. Dzięki, cześć.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: Więcej kultury.
1: W czwartkowym programie Więcej kultury witają Państwa Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera, który program realizuje. A w naszej audycji za chwilkę spotkamy się z Mateuszem Torzeckim z Muzeum Polskiej Piosenki, który opowie o wydarzeniu Vinyl Fest On Tour Opole 2026. Impreza rozpoczyna się w piątek i potrwa także w sobotę. Wydarzenie jest organizowane z Radiem Opole. Powiemy o muzyce odtwarzanej z płyt winylowych, ale także z płyt kompaktowych. Będzie również o spotkaniu prowadzonym przez Witolda Sułka. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.
1: Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach.

0: Więcej kultury.
1: Proszę Państwa, i mój gość, dr Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Chcemy Państwa teraz zaprosić ani nie do Radia Opole, ani do Muzeum Polskiej Piosenki, chociaż reprezentujemy te dwie instytucje, a zupełnie gdzie indziej, ale blisko i radia, a jeszcze bliżej muzeum.
2: Tak jest. Szanowni Państwo, zapraszamy na Winylfest on Tour Opole. To jest taka fantastyczna impreza, którą robimy między innymi na Noc Kultury, ale nie tylko. Więc to wydarzenie dwudniowe będzie miało miejsce zarówno w piątek, jak i w sobotę. Mówimy o ostatnim weekendzie czerwca, czyli 26 i 27 czerwca. Olbrzymia, fantastyczna giełda płytowa, która będzie miała miejsce w holu Amfiteatru Tysiąclecia. Natomiast wydarzenia w samym Muzeum Polskiej Piosenki też będą miały miejsce, bo zapraszamy również wszystkich fanów muzyki, bez względu na to, czy mają lat 5 czy 105, do tego, by wziąć udział w Winylfest on Tour Opole, również z tego powodu, że będziemy robić odsłuchy. To będzie możliwe z tego względu, że partnerem samej inicjatywy jest też Audio Center Poland, więc na high-endowym sprzęcie będziemy również celebrować te płyty, które w tym roku obchodzą swoje lecie, czy to 55-lecie, 40-lecie, i będziemy je przypominać. Mam nadzieję, że dla wielu z Państwa, a szczególnie dla osób, które znają te płyty na pamięć, za moment pewnie opowiemy w ogóle, co to za płyty. To będzie zupełnie inne doświadczenie, ponieważ gwarantuję, drodzy Państwo, że gdy słuchamy muzyki w streamingu, to jest jedno doświadczenie, ale słuchanie tych płyt z czarnych krążków, na dobrym sprzęcie, w dobrej sali, z dobrą akustyką, to będzie przeżycie dla wielu osób niezwykłe i mam nadzieję, że odkryją te płyty również kompletnie na nowo. I te wydarzenia z kolei będą miały miejsce w sali kinowo-koncertowej Muzeum Polskiej Piosenki, również w Amfiteatrze.
1: No i się właśnie cieszę z tego powodu, bo tam jest świetna akustyka, jeszcze dobry odsłuch, dobry sprzęt, no to tym bardziej. Ja zaczynałem swoją przygodę z muzyką od czarnych płyt. Później zafascynowałem się kompaktami, bo były jakby te zachodnie bardziej dostępne niż czarne płyty. Później mamy teraz ten streaming. Oczywiście tam, jak sobie jadę, nie wiem, lecę samolotem, jadę pociągiem, no to sobie słucham z tych streamingów, bo przecież nie będę tego sprzętu targać ze sobą. Natomiast zupełnie inny odsłuch, inaczej brzmią czarne płyty. I tu nie chodzi o to, że ktoś je źle przechowywał albo dotykał źle i one są lekko porysowane i są trzaski. Po prostu ta muzyka inaczej brzmi. Taka jest prawda. Zaczyna się to wszystko w noc, a właściwie można powiedzieć w Dzień Kultury, bo to już od 14.
2: Tak jest, drodzy Państwo, z tego powodu, że będziemy mieć wystawców z różnych części Polski. Chcieliśmy im udostępnić sam hall Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, ale także Państwu ten moment trochę przyspieszamy, więc nie spotkamy się tylko wieczorem, ale już tak naprawdę od wczesnych godzin popołudniowych. To wynika również z tego, drodzy Państwo, że użyję tutaj takiego sformułowania, które przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych było bardzo popularne u progu właśnie 9. dekady XX wieku, czyli tak zwany art of digging, czyli sztuka przekopywania się właśnie przez te wszystkie skrzynie z płytami winylowymi. Gdyby nie to, to bardzo wiele fantastycznych płyt opartych chociażby na samplingu nie miałoby miejsca. Tutaj muszę wspomnieć chociażby o debiucie DJ Shadowa, bo to jest naprawdę zupełnie innego rodzaju celebracja. Zupełnie inaczej, kiedy sięgamy do streamingu i włączamy playlistę, a zupełnie gdy podchodzimy do takiego miejsca jak właśnie giełda płytowa i tak naprawdę nie wiemy, na co trafimy. Wydaje mi się, że dla każdego kolekcjonera to jest ten moment, który jest najbardziej ciekawy, kiedy buduje swoją własną kolekcję, gdy te albumy, których niekoniecznie spodziewaliśmy się, że w ogóle będziemy mieć w kolekcji, zaintrygują nas i zechcemy je kupić, to często też wiem, że wynika z tego, że na przykład zachwyci nas oprawa graficzna danej płyty. Nie znamy kompletnie zespołu. Dzisiaj to też wygląda trochę inaczej, bo jak zachwyci nas ta okładka, to my oczywiście w tym streamingu możemy sprawdzić, czy to jest muzyka, która jest skierowana do nas, czy niekoniecznie. Natomiast ja nie ukrywam, że gdy sam zaczynałem budować moją już niemałą kolekcję płyt, to uwielbiałem właśnie to, żeby trafić na rzeczy kompletnie mi nieznane, gdzie zachwyci mnie właśnie czy to oprawa graficzna, ale także zobaczę, że na przykład skład zespołu jest intrygujący i dobry, bo pojawia się instrument, który jest na przykład zachęcający. No i to sprawiało, że całą masę muzyki odkrywałem właśnie w ten sposób i mam nadzieję, a badania pokazują, że te kolekcje płyt winylowych są najczęściej rozpoczynane przez osoby, które nie mają jeszcze 30 lat, więc liczę, że grupa młodych osób również w ten sposób będzie troszeczkę tę muzykę odkrywać, no ale też liczę na tych kolekcjonerów, którzy doskonale wiedzą, co w trawie piszcze.
1: Powiem tak, ja już nie zbieram czarnych płyt, ja już kompaktów nie zbieram, już tego mam za dużo. Natomiast za każdym razem, gdy jestem na przykład gdzieś za granicą i tam te sklepy płytowe mają bardzo dużo tych czarnych płyt, no to wchodzę i te 2 godziny spędzam, przeglądam i kuszci mnie, żeby jakąś kupić. Mówię nie. Zostawmy to innym być może.
2: No to ja, drodzy
1: Niech
2: Państwo,
1: oni sobie kupią.
2: Muszę przyznać, że ja przepadłem tylko w tym miesiącu, rozmawiamy w czerwcu, no podejrzewam, że około 16-17 płyt zostało kupionych. No ale z drugiej strony, jeżeli w tym miesiącu, no tak naprawdę pod koniec poprzedniego miesiąca, swoją najnowszą płytę wydaje Paul McCartney, 83-letni, a już niebawem 84-letni, jednocześnie jest to tak dobra płyta, no to grzechem jest jej nie dołączyć do swojej kolekcji.
1: Ale jak znajdę, bo mam, tylko nie wiem, gdzie je schowałem, mam single, włoskie single oryginalne Beatlesów. To ci przyniosę.
2: Z wielką chęcią.
1: Kiedy masz urodziny?
2: Niebawem 30 lipca, więc wszystko się zgadza.
1: No to już mam prezent. Tak sobie, proszę Państwa, żartujemy, ale to nie jest tylko zbieractwo, to nie jest tylko kolekcjonerstwo, to jest po prostu słuchanie muzyki w dobrych warunkach i z dobrego nośnika. Ja wiem, że wszyscy się zachwyciliśmy w pewnym momencie płytą kompaktową, no bo ona była teoretycznie nie do zepsucia, co jest nieprawdą. Też trzeba się z nią obchodzić tak samo delikatnie i nie dotykać palcami, bo tłuszcz z naszych łapek niszczy i czarną płytę, i kompaktową płytę. Poza tym czarne płyty, wiemy, że 100 lat już wytrzymały, a co będzie z kompaktami, tego jeszcze do końca nie wiemy.
2: To prawda, natomiast mogę powiedzieć, że mam w mojej kolekcji również płyty jeszcze tak mniej więcej z 85, z 86 roku, jeżeli chodzi o kompakty, czyli 40-letnie. No i muszę przyznać, że cały czas grają, cały czas są w dobrej formie. Natomiast 60-letnie płyty winylowe w swojej kolekcji również mam, również grają i muszę powiedzieć, że gdy miałem okazję na Winylfeście, który odbywał się w Chorzowie z kolei, mieć okazję robić odsłuch na tym fantastycznym sprzęcie, to słuchaliśmy zarówno chociażby Black Star Davida Bowiego we fragmentach z pierwszego tłoczenia, ale wrzuciliśmy też biały album Beatlesów z lat 70. To było amerykańskie wydanie. No i muszę Państwu powiedzieć, że to wydanie jednak z lat 70. no grało 100 razy wybitniej niż wszystkie współczesne płyty na 180 gramach, dziewiczym winylu wytłoczone, etc., etc. Jednak gdy cały proces był w 100% analogowy, to są to rzeczy nie do przebicia pod względem jakości dźwięku.
1: Tak jest. Poza tym też trochę inaczej na innym sprzęcie się kiedyś nagrywało. Teraz trochę tej elektroniki jest bardzo dużo. Okej, nie narzekam, no bo te studia są cyfrowe już w tej chwili do nagrywania płyt. Ale o tym też będzie można posłuchać. Bo to nie tylko ta giełda.
2: Oczywiście, to nie tylko giełda, tak jak Państwu mówiłem, będziemy robić też odsłuch tych płyt. Wydaje mi się, że to sprawi, że no, doświadczycie Państwo czegoś zupełnie, zupełnie innego. A mamy przepiękny rok, bo mamy rok 2026 i to oznacza, że chociażby w tym roku swoje 55-lecie ma album Korowód Marka Grechuty i Anawa. Dla mnie jedna z najważniejszych polskich płyt, którą teraz wymienię, czyli Blues Breakoutu. Wydaje mi się, że to będzie zupełnie inne doświadczenie, szczególnie, że to jest muzyka, która no, broni się cały czas i ponad pół wieku temu wydana, a cały czas kolejne pokolenia odbiorców są nią zachwycone. Ja natomiast chcę Państwu przypomnieć album, który nosi nazwę Bzz. To jest album grupy ONA. Posłuchamy go z takiego specjalnego wydania, które było z kolei 5 lat temu wydawane na 25-lecie, z przeźroczysto-czarnego winylu, który robi olbrzymie wrażenie już w ogóle jako sam album pod względem wizualnym, ale o dziwo jakość tłoczenia jest też bardzo, ale to bardzo przyzwoita. Więc opowiem Państwu trochę o tej płycie, ale jednocześnie posłuchamy najważniejszych piosenek z tego albumu. Bardzo też dziękuję Radiu Opole za zaangażowanie się, ponieważ o 18 w piątek będziemy mieć spotkanie z Michałem Wilczyńskim z GAD Records, które poprowadzi Mariuszu, twój redakcyjny kolega Witold Sułek. Wydaje mi się, że to będzie bardzo, ale to bardzo intrygująca i ciekawa rozmowa, ponieważ porozmawiamy z jednej strony o skarbach, które znajdują się w archiwach Radia Opole, a tu, drodzy Państwo, muszę powiedzieć jako pracownik Muzeum Polskiej Piosenki, że tego archiwum zawsze Wam zazdroszczę, bo uważam, że to jest jedno z najważniejszych archiwów w ogóle w całej Polsce, jeżeli chodzi o polską piosenkę. No i Michał Wilczyński, czyli tak naprawdę no, człowiek, który jest chodzącą encyklopedią, jeżeli chodzi o muzykę polską, to co robi GAD Records, to jest taka tytaniczna praca, drodzy Państwo, ponieważ Gad Records wydaje całą masę fantastycznych albumów, wznawia je, ale jednocześnie te zapisy radiowe, które na przykład no, mogłyby przepaść, gdyby nie ich digitalizacja przez Gad Records, są również wydawane i bardzo mi się podoba to, co Gad Records zrobiło dla polskiej muzyki filmowej czy polskiej muzyki jazzowej, bo naprawdę no, uchroniła przed przepadnięciem olbrzymią liczbę fantastycznych nagrań, które dzisiaj często po 50-60 latach są odkrywane i co najdziwniejsze. Wszyscy mówią, że już nikt nie kupuje płyt. Natomiast okazuje się, że te nakłady, które Gad Records przygotowuje, zazwyczaj są wysprzedane. Zresztą w tym roku też mieliście premierę przepiękną w Radio Opole na 45-lecie Helicopter z Johna Portera. No muszę powiedzieć, że płyta brzmi rewelacyjnie.
1: To ten nowy miks, jak mówią niektórzy. No po prostu nowe zgranie, nie wiem. Nowy mastering, o, tak powiem. Prawda jest taka, że sporo płyt, materiałów na płyty było nagrywanych w Radio Opole, czy to jeszcze przy ulicy Piastowskiej, jak się mieściliśmy, czy już nawet tutaj u nas w nowej siedzibie od 97 roku przy Strzelców Bytomskich 8, ale też sporo nagrań muzycznych powstało, które nie ukazały się nigdy na płycie, bo po prostu radio nagrywało dla własnych potrzeb wykonawców w naszych studiach i to na naszej antenie było prezentowane. Teraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia, która wydaje i czarne płyty, i płyty złote, czyli kompaktowe, też znajduje w swoich przepasnych zbiorach niepublikowane nagrania, chociażby jazzowe, chociażby Stańki na przykład, i też próbują to teraz wydać i to też jest chyba dobre, bo ja zawsze mówię, to co na płycie, to zawsze gdzieś tam u kogoś dla potomnych zostanie. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że my swoje archiwum przekazujemy do archiwum państwowego w Opolu i to też tam już zostaje też na wieki.
2: Zgadzam się w zupełności, bo oczywiście no, nie mogło być inaczej. Ten boks Tomasza Stańki zakupiłem i muszę Państwu powiedzieć, że te 5 płyt, które znajduje się w tym boksie, no naprawdę nie spodziewałem się, że taki skarb znajduje się w zbiorach Polskiego Radia i dla fanów polskiego jazzu, no to w zeszłym roku naprawdę był jeden z takich najważniejszych boksów, które ukazał się w polskiej muzyce. I jednocześnie to, że jakość tego wydania, bo z tym, drodzy Państwo, umówmy się, było różnie, szczególnie w latach 90. i u progu XXI wieku. Natomiast dbałość od kilku lat, czy to Gad Records, czy Polskiego Radia do tych reedycji, albo właśnie w ogóle premierowych wydań tych zapomnianych nagrań, naprawdę chylę czoła, bo widzę, że robią to pasjonaci. I robią to pasjonaci nie tylko dla pasjonatów, ale naprawdę dla słuchaczy. No i zresztą z tego co pamiętam, ten pierwszy nakład boksu Tomasza Stańki to tak naprawdę zniknął z tych magazynów bardzo szybko i chyba
1: tak,
2: bardzo szybko trzeba było robić.
1: Ja dostałem.
2: No ja musiałem mój akurat zakupić, natomiast bardzo się cieszę, że w ostatniej chwili udało mi się go zakupić i rzeczywiście mam go w kolekcji. Natomiast drodzy Państwo, gdy mówimy o tych jubileuszach, to chcę też powiedzieć, że w sobotę będzie muzyka trochę inna odsłuchiwana, bo będziemy mieć 40-lecie Nowej Aleksandrii Siekiery, bardzo ważnego albumu dla lat 80. w Polsce. I choć trudno mi w to uwierzyć, to także spróbujemy uczcić 45-lecie debiutu Perfektu. Płyty, która mam wrażenie, że w pewnym momencie była praktycznie w każdym polskim domu. Doskonała okładka Edwarda Lutczyna.
1: Dwie godziny stałem w kolejce, żeby kupić.
2: Logotyp po prostu robił olbrzymie wrażenie, natomiast też musisz chyba Mariuszu przyznać, że opłaciło się wtedy te dwie godziny stać w tej kolejce, bo płyta rzeczywiście do dzisiaj po prostu robi olbrzymie wrażenie. No i cieszę się też, że zaproszenie na Vinyl Fest on Tour Opole przyjęli nasi goście z Uniwersytetu Opolskiego. To będą, drodzy Państwo, dwie kolejne prelekcje, które chcemy Państwu w sobotę zaproponować. Jedno z tych wystąpień to jest wystąpienie Sławomira Kuźnickiego, który z kolei skupi się na historii grupy Homo Twist, czyli tej grupy, którą dowodzi Maciej Maleńczuk. Dla wielu osób wychowujących się, może tak powiem, w latach 90. Zespół rzeczywiście nie do przecenienia, ponieważ odradzał się w różnych składach, natomiast no to dowództwo Macieja Maleńczuka sprawiało, że każdy z tych albumów, które Homo Twist wydało, to dla świata polskiej alternatywy są naprawdę albumy bardzo, ale to bardzo ważne, więc bardzo się cieszę, że Sławek zechciał w ogóle opowiedzieć o nich. To będzie też jedyne wystąpienie, drodzy Państwo, gdzie nasz partner techniczny specjalnie też przywiezie ze sobą odpowiedni odtwarzacz płyt kompaktowych, ponieważ no, Homo Twist było w latach 90. tylko i wyłącznie wydawane na kompaktach. Natomiast nadal uważam, że warto o tym zespole rozmawiać i mówić. No i nasz fantastyczny Radosław Marcinkiewicz, czyli osoba, która od wielu, wielu lat współtworzy wspaniałą konferencję naukową, która nazywa się Unisono w Wielogłosie. Wiele książek w GAD Records już z tej serii się ukazało. No i muszę powiedzieć, że tematy, które tam się pojawiają, no przybliżają polską muzykę w fantastyczny sposób. No i tutaj cieszę się, że Radosław Marcinkiewicz opowie nam na taki temat, który zresztą bardzo podoba mi się tytuł, który zaproponował. Na winylu większy jest ten świat. Niemen i SBB oraz inni muzycy z tego okresu lat 70. głównie w Polsce. No i przyjrzymy się w dużej mierze szeroko rozumianemu roku progresywnemu, który w Polsce w latach 70. się pojawił. No mam nadzieję, że to Państwu pokazuje, jak bardzo zróżnicowana będzie to impreza. Natomiast mam nadzieję, że ta impreza też będzie początkiem takiego trochę innego otwarcia i trochę innej imprezy, którą na co dzień możemy zaproponować Państwu, jeżeli chodzi o wydarzenia wokół Nocy Kultury i nie tylko.
1: No właśnie, bo to Nocą Kultury się zaczyna, Dniem Kultury ja tak nazwałem, ale to jest dwudniowa duża impreza, duży festiwal i no, gdzie jak nie w Muzeum Polskiej Piosenki, no przecież niektórzy ci wykonawcy czasami śpiewali w języku angielskim, ale i na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki też były wykonania w języku angielskim, więc nie czepiajmy się. Dobra muzyka, wspomniałeś SBB, no przecież tutaj Józek Skrzek nagrywał wszystkie swoje płyty, więc też mamy w archiwum taśmy matki.
2: One są fantastycznie, przepięknie właśnie znowu dzięki współpracy Radio Opole z GAD Records wydawane. One naprawdę robią olbrzymie wrażenie, bo też często są na przykład edycjami dwukolorowymi. To sprawia, że no to cieszy oko o wiele bardziej niż gdy widzimy ten winyl w wersji czarnej. Natomiast tak jak Państwu cały czas tutaj opowiadamy, ten świat muzyki, szczególnie świat muzyki z czarnego krążka jest bardzo, ale to bardzo zróżnicowany. Muszę też powiedzieć, że skłoniło nas do tego, żeby Vinyl Fest on Tour w Opolu się właśnie odbył, bo jesteśmy w stolicy polskiej piosenki. Natomiast widzimy, jak pięknie ta impreza rozwija się między innymi w Chorzowie czy w Katowicach. No i chcemy też trochę Opolan zarazić tym, szczególnie, że to są miasta, które są rzeczywiście blisko siebie. I jeżeli możemy po prostu pomyśleć o sobie jako o trzech muszkieterach, czyli po prostu trzech takich miastach, które rzeczywiście są bardzo, ale to bardzo związane z muzyką, bo mam takie wrażenie, to tym bardziej warto, żeby ten Vinyl Fest raz na jakiś czas witał także w Opolu. Szczególnie, że pierwsze odwiedziny Vinyl Festu, które odbyły się, jeżeli dobrze pamiętam, półtora roku temu w Radiu Opole właśnie, również cieszyły się bardzo dużą popularnością i dobrym odbiorem. To, nie ukrywam, jest troszeczkę taki miód na moje serce, że to kolekcjonowanie płyt winylowych czy kompaktowych no, zaczyna się w każdym kolejnym pokoleniu, być może nie na taką skalę jak kiedyś, natomiast ludzie coraz częściej zaczynają doceniać muzykę z nośnika i celebrować ją, bo mam takie wrażenie, że w tym naszym bardzo zabieganym życiu możliwość tego, że sięgamy po tę płytę, kładziemy ją na talerzu gramofonu, to jest taki moment idealnego wytchnienia około 40 minut, gdzie można usiąść, skupić się na tej muzyce, napić się dobrej kawy i odetchnąć w ciągu dnia.
1: Jak teraz o tym mówisz, to sobie przypomniałem wydarzenie z liceum, gdzie kolega ze Zdzieszowic, Janusz, otrzymał płytę Pink Floydów od z rodziny z Niemiec. No i co? No taką paczką pięciu osób pojechaliśmy do niego i trzy razy słuchaliśmy, siedząc i leżąc na podłodze, trzy razy słuchaliśmy płyty Floydów, żeby to ta muzyka do nas doszła. Jeśli chodzi o sprzęt, no to na pewno nie tak dobry, jak już teraz można go kupić, no bo jednak tego dostępu wcześniej takiego dobrego nie było, ale tak jak powiedziałeś, warto celebrować słuchanie czarnych i też kompaktowych.
2: Oczywiście, że...
1: Po prostu zanurzyć się w muzyce, ponieważ nadajemy nasz program i przez analogowe nadajniki, ale także i w DAB+, i w internecie, to jest to zaproszenie dla wszystkich, jak ktoś ma ochotę przyjechać na Winyl Festival On Tour Opole.
2: Oczywiście, że tak. To jest, drodzy Państwo, impreza, która jest otwarta, nie wymagamy żadnych biletów wstępu, nie ma żadnych wejściówek. Impreza jest otwarta dla wszystkich, dlatego też mam taką nadzieję, że będzie cieszyć się dużym powodzeniem, bo to, o czym rozmawiamy tak naprawdę w ciągu całego naszego dzisiejszego spotkania, tu chodzi naprawdę o odkrywanie muzyki i to, że muzyka no może wpływać na nas i zmieniać nas w ten sposób, że to życie będzie troszeczkę, że tak powiem, lepsze, bo bardzo cieszyło mnie to, o czym opowiedziałeś przed momentem, Mariuszu. Ja też pamiętam, gdy byłem w liceum i po raz pierwszy z czarnej płyty słuchaliśmy Dark Side of the Moon. To było pewnego rodzaju zbiorowe doświadczenie i odkrywanie, pomimo tego, że był to już tak naprawdę XXI wiek, płyta pochodziła z lat 70., no ona ta i tak wpuszczała nas w zupełnie inne światy i w zupełnie inne Poznanie. I pamiętam, gdy byłem licealistą i Piotr Kaczkowski puszczał w którejś z audycji Dark Side of the Moon. Byłem zdziwiony, że tego rodzaju doświadczony dziennikarz muzyczny przypomina płytę, gdzie wydawało mi się, że już cały świat poznał tę płytę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo podobała mi się jego argumentacja, bo puścił całą stronę i powiedział tylko takie zdanie, że bardzo, ale to bardzo zazdrości wszystkim osobom, które usłyszą to po raz pierwszy. Dlatego to też jest pewnego rodzaju misja, gdy mówimy o radiu, czy mówimy o Muzeum Polskiej Piosenki, że musimy pamiętać zawsze o tych odbiorcach, którzy usłyszą to po raz pierwszy. Jestem bardzo ciekawy, na przykład, gdy w piątek się spotkamy i posłuchamy tego korowodu albo tego bluesu breakoutu i niektórzy usłyszą te płyty po raz pierwszy. I być może
1: w domu to nie będzie dla mnie.
2: Ale być może zmienimy czyjeś życie i na to bardzo, ale to bardzo liczę, bo nawet jeżeli to będzie 5 osób, albo nawet 1 osoba, to warto zawsze tego rodzaju imprezy robić.
1: Proszę Państwa, zapraszamy do udziału w tym festiwalu. Nie trzeba kupować biletów. Proszę przyjść w piątek i w sobotę do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Tam w to miejsce, gdzie się wchodzi do Muzeum Polskiej Piosenki. A mówił i zachęcał Państwa tak barwnie i można powiedzieć, że już muzycznie Mateusz Torzecki. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reporterski obraz dnia.
1: I tak razem z zespołem TILAF rozpoczynamy nasze czwartkowe spotkanie z reporterami Radia Opole. A co w programie do 15? Między innymi już za chwilę odwiedzimy opolskich logistyków. Brygada w czerwcu zazwyczaj obchodzi swoje święto. Jednostka, proszę sobie wyobrazić, stacjonuje w Opolu już prawie 30 lat. Dzisiaj w koszarach odbyły się uroczystości w nieco skróconej wersji ze względu na upał.
2: Był Irak, Afganistan, bardzo duże misje.
3: Dzisiejsze święto przede wszystkim skupia się na uroczystej zbiórce.
4: Kiedy wejdzie się i pozna ich zadania, ich zakres, to naprawdę człowiek nabiera pokory do ich pracy.
1: Będzie też trochę historii tej najnowszej w Namysłowie. Od dzisiaj z placu Namysłowskiego, czerwca 76. Wrócimy do wydarzeń sprzed 5 dekad.
5: Usunięto mnie ze stanowiska, dostałem nagany.
6: Nie jest godzien pracownika w państwie socjalistycznym. Zwolniono go.
7: Powinniśmy w sposób godny upamiętnić to ważne historyczne wydarzenie.
1: Sprawdzimy też, na jakim etapie jest proces budowy akwaparku w Opolu. Wiemy, że dzisiaj zakład komunalny oficjalnie przejął działkę przy Oleskiej. Większość radnych jest za, ale są też wątpliwości.
8: Ta budowa jest inna od stadionu, bo tam było pole orne. Tutaj mamy obiekt, który najpierw będziemy wyburzać.
9: Miasto naszym zdaniem nie powinno się zadłużać.
10: Liczymy na to, że będą nas odwiedzały osoby z regionu.
1: Marcin Kobza, program dzisiejszy realizuje Cezary Puzyna. Kłaniam się wszystkim przed mikrofonem. Zachęcamy do tego, aby zostać z nami co najmniej do godziny 15.

0: Radio Pole w reporterskim obrazie dnia. Przenosimy się teraz na ulicę Domańskiego. 10. Polska Brygada Logistyczna stacjonuje w Opolu. Właśnie tam blisko 30 lat w czerwcu jednostka obchodzi swoje święto. Żołnierze z koszar przy Domańskiego dokładnie od 27 lat dbają o zabezpieczenie logistyczne dla polskich kontyngentów wojskowych. Wspierają lokalną społeczność, uczestniczą w zagranicznych misjach i towarzyszą naszym sojusznikom. Podczas dzisiejszych uroczystości na Placu Apelowym dziękowano żołnierzom za ich służbę, wręczono m.in. odznaczenia państwowe.
1: Przez te 27 lat najważniejszy cel to było służyć wiernie naszej ojczyźnie, Rzeczpospolitej Polskiej plus społeczeństwu. Pułkownik Anton, zastępca dowódcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Na początku byliśmy tak bardziej skupieni na wszelką realizację zadań związanych z zabezpieczeniem misji pokojowych. Czyli był Irak, Afganistan, bardzo duże misje i my to wszystko ogarnialiśmy. Myślę, że z sukcesem. Natomiast dzisiaj się skupiamy na zabezpieczeniu bardziej też misji, ale już w mniejszym stopniu. Natomiast skupiamy się na zabezpieczeniu działalności sił zbrojnych tutaj na terenie Polski. Nie tylko sił zbrojnych Polski, ale sił zbrojnych innych nacji, bo i też zabezpieczamy siły koalicji, które się tu przemieszczają, które tutaj stacjonują i myślę, że na tym się skupiamy, żeby zabezpieczyć potencjalną operację obronną, oby nigdy nie nastąpiła.
2: Kapitan Sandra Kardas, oficer prasowy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Chodzimy coroczne święto. Dzisiaj wszyscy nasi żołnierze trochę celebrują to, że są żołnierzami opolskich logistyków. Dzisiejsze święto przede wszystkim skupia się na uroczystej zbiórce, na wręczeniu wszelkich wyróżnień, na wręczeniu medali resortowych, państwowych oraz wyróżnień naszych przełożonych. W 10. Brygadzie Logistycznej od 9 lat. Mam za sobą dwie misje poza granicami kraju, obie na Sycylii. Właśnie niedawno wróciłam z drugiej swojej misji, gdzie pełniłam obowiązki dowódcy Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego, czyli tak naprawdę stricte związane z naszą logistyką. Mój komponent, czyli ten Narodowy Element Wsparcia Logistycznego, był odpowiedzialny przede wszystkim za to, żeby zapewnić byt dla całej misji i na to, żebyśmy mieli gdzie spać, żebyśmy mieli w co się ubrać i co zjeść.
3: Pośpiech, wicewojewoda Opolski. Przede wszystkim, tak jak ubiegłoroczne święto Wojska Polskiego, to dzisiejsza uroczystość moim skromnym zdaniem powinna odbywać się pod tytułem dziękujemy za waszą służbę, bo jest ona naprawdę ogromna. Tak, to jest między innymi zabezpieczenie całego tego hubu logistycznego, przez który odbywa się pomoc między innymi dla walczącej Ukrainy i szereg jeszcze innych działań w Europie, które w ramach wojsk sojuszniczych tutejsza 10. Brygada Logistyczna wykonuje. Na pozór przejeżdżając tą ulicą wydaje nam się, że jest sobie jakieś wojsko, pracują, stacjonują, załatwiają szereg ważnych spraw. Dopiero kiedy wejdzie się i pozna ich zadania, ich zakres, to naprawdę człowiek nabiera pokory do ich pracy.
0: Katarzyna Doros-Stachoń przygotowała tę relację prosto z koszar 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Dziękujemy bardzo. Przypomnijmy trochę historii teraz tej jednostki. 30 czerwca 99 rok z Opola do Macedonii wysłano wtedy pierwszy Narodowy Element Wsparcia w ramach misji na NATO KFOR. No i na pamiątkę właśnie tego wydarzenia dzień 30 czerwca ustanowiono świętem Opolskiej Brygady. A dodajmy, że logistycy z Opola angażowali się nie tylko w misje wojskowe. W 2004 roku zabezpieczali na przykład przebieg Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Atenach, a na przełomie 2005 i 2006 roku żołnierze brygady nieśli pomoc humanitarną po trzęsieniu ziemi w Pakistanie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Teraz w programie Namysłów. W mieście od dzisiaj jest plac Namysłowskiego Czerwca 1976. Dokładnie 50 lat temu w zakładach elektrotechniki motoryzacyjnej wybuchł strajk okupacyjny. Była to odpowiedź na ogłoszone przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczne podwyżki cen żywności. Warto dodać, że to był wtedy jedyny duży strajk w naszym regionie, na Opolszczyźnie. Wielu uczestników zapłaciło za to utratą pracy i tak zwanym wilczym biletem. Witold Woźtak był na tych dzisiejszych uroczystościach.
2: Minęło 50 lat od Namysłowskiego Czerwca. Jak panowie z perspektywy lat wspominają ten czas?
3: Tadeusz Hołowacz. Pierwsze lata były trudne, bo ze mną się wiązała sprawa. Usunięto mnie ze stanowiska, dostałem nagany. Wiązało się to z utratą ponad 30% zarobków, jakie miałem dotychczas. Poszedłem na takie stanowisko, pracowałem wtedy jako mistrz produkcji na nawijalni, gdzie zarządzałem pracą kilkudziesięciu osób na zmianie, a wiązało się to przeniesienie mnie do działu kontroli na kontrolera jakości. No i przez te kilka czy kilkanaście lat ponosiłem konsekwencje finansowe. Nie odczuwałem jakichś takich politycznych spraw, że ktoś tam nagabywał. Nie ciągano mnie wtedy po milicji, służba bezpieczeństwa do mnie nie podchodziła, ale konsekwencje te są do dzisiaj, bo miało wpływ na wysokość mojej emerytury.
4: Stanisław Łoza. Dla mnie utkwiła najbardziej chwila, kiedy dużo starszy ode mnie pracownik podchodzi z dokumentem i pokazuje mi ze łzami w oczach: przeczytaj, Stasiu. Czytam i znamienne zdanie tam jest: nie jest godzien pracownika w państwie socjalistycznym. Zwolniono go. Przez kilka miesięcy nie mógł znaleźć pracy, bo to był tak zwany wilczy bilet.
2: A czy z perspektywy tych wszystkich lat coś zrobiliby panowie inaczej?
4: Czy bym w tej chwili postąpił tak samo jak wówczas? Podejrzewam, że tak. Co prawda było to spontaniczne, ale każdy myślał o pracy, o polepszenie swego bytu. Była to słuszna decyzja tych uczestników tego strajku.
5: Marian Regner, były główny energetyk ZEMO. Wspominam je z pewnym sentymentem i z pewnym zadowoleniem, i że się w końcu doczekaliśmy, że ktoś dostrzegł nasze heroiczne wystąpienie, gdzie żywność była podstawowym elementem i żądaliśmy tylko, żeby ona była dostępna za naszą pracę, godziwa płaca. No i w zasadzie to było takie jedno żądanie, które się władzy nie podobało. Przed strajkiem, jeden dzień wcześniej, zostałem powiadomiony przez organizatorów, by szczególnie zwrócić uwagę, przypilnować, żeby wszystko zagrało i nie dało podstaw do ewentualnych szykan i pożywki dla ludzi nastawionych negatywnie do tego wystąpienia naszego. Nasze wystąpienie miało charakter pokojowy. Zresztą bardzo dobrze zachował się nasz dyrektor ówczesny, pan Kulo. W sumie to było około 80 osób szykanowane w różnej formie.
2: Panie burmistrzu, mówił pan, że bardzo szybko to potoczyło się. Jak to się stało, że gmina przejęła ten plac?
6: Tak naprawdę prace nad przejęciem tego placu trwały od początku tej kadencji. Marcin Biliński, zastępca burmistrza Namysłowa, bowiem w ubiegłej kadencji, myślę, że w wyniku, nie wiem, niechlujstwa, niedbalstwa, plac został przejęty przez podmiot prywatny. Choć gmina mogła skorzystać z prawa pierwokupu, tak się nie stało. Niemniej jednak podjęliśmy decyzję od początku kadencji, aby ten plac centralny, w zasadzie plac, jeden z najważniejszych parkingów w mieście, stał się własnością gminy Namysłów. I faktycznie dwa tygodnie temu, w czwartek, udało się sfinalizować tą transakcję. Podpisaliśmy akt notarialny, dogadaliśmy się z prywatną osobą, aby stał się on własnością gminy. I myślę, że to jest z dużą korzyścią dla mieszkańców.
2: A co do nadania tej nazwy? To był błyskawiczny pomysł, jedyna propozycja?
6: To był błyskawiczny pomysł, bo tak naprawdę podpisanie aktu notarialnego zbiegło się ze zbliżającymi się wydarzeniami, właśnie upamiętniającymi 50. rocznicę czerwca 76 roku. W związku z tym uznaliśmy, że skoro ten plac właśnie w takim okresie udało się pozyskać dla gminy Namysłów, to powinniśmy w sposób godny upamiętnić to ważne historyczne wydarzenie.
1: A plac Namysłowskiego Czerwca mieści się obok targowiska i przy murze obronnym. To tak, gdyby ktoś chciał, zamierzał go odwiedzić. Za chwilę w programie Prudnik i współczesny spór o sprawy historyczne.
7: Pomyśleliśmy o tym, żeby uczcić pamięć prudniczan, którzy nie przebywali w getcie zaraz po wojnie.
8: Jest to próba relatywizacji historii II wojny światowej.

0: Reporterski obraz dnia. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut zostało do godziny 15. Teraz Prudnik i spór o trudną historię. Powiatowi samorządowcy chcą upamiętnić powojenne prudnickie getto, w którym przetrzymywano niemiecką ludność, ale wzbudza to kontrowersje. Nie wszyscy się z tym zgadzają. Te kontrowersje dotyczą tamtejszej Rady Miejskiej. Kwestia tego upamiętnienia była w programie dzisiejszej sesji i wywołała długą dyskusję. O tym wszystkim opowie nam teraz Jan Poniatyszyn.
2: Prudnickie getto było wydzieloną częścią miasta, gdzie od marca 1945 roku przez kilkanaście miesięcy najpierw sowieckie, a później polskie władze przetrzymywały niemieckich mieszkańców. Pozbawiono ich właściwej opieki medycznej, zmuszano do różnych prac, powszechne było niedożywienie. Intencje upamiętnienia wyjaśnia wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
3: Tłem była 80. rocznica tragedii górnośląskiej. Ona nie dotknęła tak mocno powiatu prudnickiego. Niemniej jednak pomyśleliśmy o tym, żeby uczcić pamięć prudniczan, którzy nie przebywali w getcie zaraz po wojnie. To był taki epizod historyczny, który oczywiście wypadałoby upamiętnić i uczcić. I taka koncepcja się pojawiła, żeby dokładnie temat zanalizować, poprosiliśmy dyrektora Muzeum Prudniku, pana doktora Marcina Husaka, aby przygotował pod kątem historycznym i dokumentacyjnym temat. Jest opisana historia. Przyjęliśmy uchwałą Rady Powiatu, a także uchwałą zarządu, sposób uczczenia i upamiętnienia mieszkańców, no, byłego Neustadt tak naprawdę. Ma to charakter takiej tablicy i listwy, która symbolizuje granice tego getta ówczesnego. Te elementy znajdują się na terenie samorządu gminnego. W związku z tym zwróciliśmy się o wyrażenie zgody na zainstalowanie tej instalacji upamiętniającej to getto w Prudniku. Pojawiły się wątpliwości i kontrowersje wśród radnych.
2: Jest to całkowicie niepotrzebna rzecz, uważa radny miejski Jacek Urbański.
4: Jest to próba relatywizacji historii II wojny światowej, czyli spłaszczenia granic pomiędzy sprawcami a ofiarami. W 1933 roku w wyborach do Reichstagu w Rejencji Opolskiej, do której należał Prudnik, zwyciężyła partia NSDAP, którą kierował Hitler. W roku 1938 Noc Kryształową przy biernej postawie mieszkańców Prudnika byli to Niemcy, spalono synagogę. Założyli tutaj jedną z komórek NSDAP. Działał tutaj Volkssturm, który później bronił Prudnika przed wojskami radzieckimi. Także nie mamy czego upamiętniać. Nie wymazujemy z historii Prudnika mieszkańców tamtych czasów, czyli Niemców. Natomiast ta historia związana z tą deportacją jest poza nami. W wyniku konferencji poczdamskiej dokonywano takich deportacji na terenie całego Śląska, Pomorza, Kresów Wschodnich, mało tego, w Czechosłowacji, na Węgrzech. Były punkty zborne, z których deportowano tych mieszkańców Niemców do Niemiec.
2: Przeciw takiemu upamiętnieniu jest też prudnicki radny Edward Mazur.
5: Jeżeli chodzi o tą tablicę, wypłynęła ta narracja z mniejszości niemieckiej, taką mam wiedzę, taką mam informację. Myśmy nie powinni w tym kierunku iść, żeby to tutaj było w Prudniku wspomnieniem związanym z II wojną światową.
2: To trudny temat, uważa prudnicki radny Witold Rygorowicz.
6: Wystarczająco w tym mieście upamiętniamy mieszkańców Neustadt. Mamy wiele wydawnictw, wiele książek. Nie ukrywamy prawdy, również historycznej, wiedząc, że stąd zostali wypędzeni w pewnym sensie. Natomiast kolejne upamiętnienia budzą kontrowersje, tym bardziej, że prawidłowo nie upamiętniliśmy jeszcze chociażby tutaj naszych obywateli.
2: Prudnicki wicestarosta wystąpił do tamtejszej Rady Miejskiej o przełożenie na sierpniową sesję dyskusji w sprawie kontrowersyjnego upamiętnienia. Wówczas historyczną prezentację na ten temat przedstawić ma dyrektor Prudnickiego Muzeum. 10 radnych poparło takie rozwiązanie i tylu było też przeciw. Oznacza to jednak, że sprawa ponownie wróci pod obrady. Z Prudnika Jan Poniatyszyn. Boli mnie.

0: bohaterski obraz dnia.
1: Jedenaście minut zostało do godziny 15. Teraz dobra informacja. No tak się zastanawiam. Subiektywnie powiem, dla mnie dobra informacja, ja się cieszę. Budowa akwaparku w stolicy regionu coraz bliżej. Dzisiaj podczas sesji Rady Miasta oficjalnie przekazano zakładowi komunalnemu działkę przy Oleskiej. To właśnie w miejscu byłego już stadionu Drupole ma powstać ta inwestycja. W planach, przypomnijmy, baseny, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie, w tym taka, w której będzie można osiągnąć prędkość do 60 km na godzinę, całkiem nieźle. Rozbudowana strefa saun, gastronomii, blisko 500 miejsc parkingowych. Budowa akwaparku ma potrwać 2,5 roku. Radni w większości popierają pomysł budowy kompleksu basenów. Są też tacy, którzy mówią tak, ale...
2: Dziś oficjalne przekazanie działki, która należy do miasta, zakładowi komunalnemu, żeby móc rozpocząć inwestycje. Działka jest, wiemy też, że trwa postępowanie przetargowe i co dalej?
3: Tak naprawdę to trwają dwa postępowania przetargowe, zarówno na inżyniera kontraktu, jak i na wykonawcę robót budowlanych. Patryk Stasiak, prezes zarządu zakładu komunalnego w Opolu.
4: Tak naprawdę my możemy realizować...

0: Bo mamy do tego odpowiednie oświadczenie, że możemy działać, jeżeli chodzi o przetarg na tym terenie, o budowę. Niemniej jednak łatwiej proceduje się pewne rzeczy w momencie, kiedy to my jesteśmy właścicielem. I dlatego właśnie zależy trochę nam na tym, żeby te procedury tutaj przyspieszyć. Ta budowa jest inna od stadionu, bo tam było pole orne. Tutaj mamy obiekt, który najpierw będziemy wyburzać. W związku z tym to są trochę inne procedury, trochę inaczej to przebiega.
1: Kiedy ewentualnie możemy spodziewać się rozstrzygnięcia i wbicia pierwszej łopaty?
0: Bardzo trudno jest to określić, bo musimy rozstrzygnąć przetarg, wybrać wykonawcę. Przy czym rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy to jeszcze nie koniec, bo często do tego są odwołania. No, chciałbym na pewno rozstrzygnąć postępowanie zarówno jedne, jak i drugie do końca wakacji, wyłonić wykonawcę i móc podpisać z nim umowę na przełomie roku.
1: Czy ta inwestycja jest zasadna i czy jest ona potrzebna miastu?
2: Znaczy z jednej strony tak oczywiście, natomiast z drugiej strony nie ten model finansowania. Sławomir Batko, Radny Miasta Opola, Prawo i Sprawiedliwość. To, co podkreślamy cały czas, to, że miasto naszym zdaniem nie powinno się zadłużać pod takie inwestycje, a przede wszystkim zadłużać spółek. No, mamy już sytuację, kiedy mamy zadłużone miasto samo w sobie, budżet miasta, zadłużony WIG, teraz będzie zadłużony zakład komunalny. No, jest taka taktyka spalonej ziemi troszeczkę po panu prezydencie Arkadiuszu Wiśniewskim. On odejdzie, a ktoś sobie będzie z tymi długami musiał radzić i uważamy, że tego rodzaju inwestycje, które bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często są obciążeniem dla samorządów.
3: Tobiasz Gajda, przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska. Budowa akwaparku już wielokrotnie była przeliczana. Miasto jest w stanie unieść tą budowę. Budujemy akwapark jako stolica regionu, czyli też liczymy na to, że będą nas odwiedzały osoby z regionu. Inwestycja jest przeliczona w ten sposób, żeby kredyt, który będzie zaciągnięty na tą inwestycję, mógł się stopniowo spłacać, więc nie obciąży ona nadmiernie budżetu, ponieważ kredyt będzie na długi okres czasu, 20-letni, więc inwestycja jest w tym czasie sama się spłacić. Ja uważam, że inwestycja potrzebna, mieszkańcy pytają nas o akwapark, więc działamy w tym temacie, liczymy, że wbicie łopaty nastąpi jesienią tego roku.
1: Akwapark ma powstać za blisko 3 lata. Znacznie wcześniej zrewitalizowane zostanie inne miejsce do wypoczynku, mowa tu o Kamionce Silesia.
4: Zmieni się bardzo dużo, przede wszystkim robimy drogę dojazdową z oświetleniem i monitoring. Dariusz Kudryński, kierownik referatu inwestycji i remontu w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola. Porządkujemy tam teren, z którego usuniemy kiosk, który tam jest, usuniemy płyty betonowe, uporządkujemy generalnie i damy mieszkańcom możliwość takiego bezpiecznego korzystania z tego terenu. Będą ławeczki również, ale przede wszystkim, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo, to będzie to oświetlenie z monitoringiem. Czekamy na złożenie ofert, ewentualne pytania. Zakończenie inwestycji planujemy na październik tego roku.
5: Monika Matuszkiewicz-Biel była na obradach sesji w opolskim ratuszu i tym wodnym tematem kończymy dzisiejszy reporterski obraz dnia. Pamiętajcie o tym, aby pić dużo wody, unikać słońca, w weekend ma być powyżej 35 stopni. Marcin Kobza, Cezary Puzyna. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Łap vibe, nie fake.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: jak jedwa.
1: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
2: Gościem Radia Opole jest Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zakończyło się półroczne przewodnictwo województwa opolskiego w konwencie marszałków. Gościliśmy tutaj szefów regionów, wszystkich regionów. Jest pan zadowolony z tego konwentu, z tej całości?
3: Jestem bardzo zadowolony, dlatego że no naprawdę wiele się wydarzyło podczas tego półrocznego przewodnictwa. To jest tak, że oprócz tego, co najbardziej widoczne, czyli dwóch posiedzeń konwentowych, odbyło się, przyjęliśmy 14 stanowisk, to jest ważne, bo to dość duży dorobek, a stanowiska, przypominam, są przyjmowane przez wszystkich marszałków, więc musi być absolutny konsensus. I to się udało. Odbyło się też również 14 różnych spotkań takich zespołów okołokonwentowych, od konwentu skarbników i sekretarzy po zespół rowerowy, który przy konwencie również działa. No ale więc to wszystko składa się na to stwierdzenie, że jestem zadowolony. Natomiast no, jeżeli rozebrać to na czynniki pierwsze, podczas naszych dwóch posiedzeń mieliśmy okazję gościć no, bardzo ważnych przedstawicieli rządu, bo na pierwszym posiedzeniu była pani minister Pełczyńska-Nałęcz, był pan minister Stefan Krajewski, minister rolnictwa, a to dla nas kluczowe postacie, dlatego że mówiliśmy o tym, co chyba najistotniejsze dla marszałków wszystkich województw.
2: Czyli pieniądze unijne.
3: Pieniądze unijne, dokładnie. My jesteśmy dystrybutorem, ale też w pewnym sensie kreatorem tych rozwiązań.
2: Tym bardziej, że była obawa, że regiony no, nie mogłyby być operatorami
3: dokładnie
2: tych pieniędzy.
3: Dokładnie tak. Natomiast głównym zadaniem marszałków województw jest realizacja strategii rozwoju, czyli rozwój województwa. Nie da się tego zrobić bez instrumentów, jakim są pieniądze. No i nie da się tego zrobić bez właśnie takiego instrumentu, jakim są pieniądze europejskie, bo one nam dają możliwości kreowania tego rozwoju. Więc to jest kluczowa sprawa, która wciąż jeszcze jest w grze, ale zarówno i ta deklaracja wpadła właśnie w Głuchołazach podczas pierwszego konwentu w marcu. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że rząd polski zrobi wszystko, żeby ten komponent regionalny był przedwczoraj potwierdził to minister Jacek Karnowski, który był w Opolu. Już mówił o większych szczegółach, o 404% przeznaczonych na ten komponent regionalny. Oczywiście, i tu nawiązuję znowu do marca, trwa dyskusja na temat wspólnej polityki rolnej, czy tego, co dzisiaj będzie wspólną polityką rolną, gdzie to się zmieści, jak się tym podzielimy, ale my również w Głuchołazach trochę może wymusiliśmy na ministrze Krajewskim, który zresztą podczas naszego poprzedniego przewodnictwa, bo każde województwo teraz na 8 lat ma to półrocze, to podczas naszego poprzedniego przewodnictwa był członkiem zarządu województwa podlaskiego, w związku z czym sprawy...
2: Też perspektywa pewnie mu się zmieniła.
3: Tak, sprawy regionalne, ale to jednak mogliśmy do tego nawiązać, do tej solidarności z nami i mówiliśmy również o tym, żeby ten komponent rozwoju wsi i rolnictwa również pozostał na poziomie regionalnym.
2: Udało się stworzyć tego typu presję, żeby ministrowie odczuli,
3: Wydaje się, że samorządy chcą
2: mieć w swoich rękach te pieniądze?
3: Tak, te deklaracje padły tam, w związku z czym i one były publicznie wygłoszone w obecności wszystkich, więc marszałków, trzymamy się tego, zresztą nawiązywaliśmy do tego podczas tego drugiego posiedzenia konwentowego. No i szereg innych kwestii, które poruszaliśmy teraz, niełatwych również, bo...
2: Choćby służba zdrowia, prawda?
3: No więc właśnie, ta kwestia związana z ochroną zdrowia to jest temat niezwykle gorący dzisiaj. My planując to nie wiedzieliśmy, że będziemy w środku tak skomplikowanej i trudnej dyskusji, również dla nas jako dla formacji, bo ja nie uchylam się od tego, że Koalicja Obywatelska ma tutaj wiele do wyjaśnienia w tej kwestii, bo rzeczywiście zgadzam się z premierem, że to, co się dzieje w Warszawie, to, co zostało opublikowane, no trzeba wyjaśnić, po prostu, niezależnie od tego, jaki będzie tego efekt, bo trochę jestem przekonany, mając pewne doświadczenie również i obserwując nasze szpitale, chociaż to zupełnie inna skala, inny wymiar i inne miejsce, Warszawa jest absolutnie wyjątkowa pod tym względem, To wiem, że te historie opublikowane przez media chyba są mocno wyolbrzymione, ale jeżeli dochodziło do jakichkolwiek
2: nadużyć... Ale o systemie generalnie porozmawiać trzeba.
3: Wracając do tego, to jeżeli chodzi o nasze sprawy systemowe, to widzimy wyraźnie, że te kwestie, choćby nawiązując do właśnie, bo przypominam, zaczęło się od tego, że doktor, kierownik tego SOR-u miał w oświadczeniu majątkowym 1 600 000 wpisane. I to jest dyskusja wokół tych wynagrodzeń, bo nikomu nie zaglądając do kieszeni. Absolutnie. To są wybitni fachowcy, ludzie, którzy ratują nasze życie, więc nie ma o czym w ogóle mówić. Ale wiemy, że w 2022 roku powstała ustawa, która gwarantuje rokrocznie wzrost wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek. I ja nie wiem, czy to jest takie właściwe, bo widzimy, że w przyszłym roku, to nam pan doktor Michał Dzięgielewski, pełnomocnik prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przedwczoraj pokazywał, sama ta ustawa w 200-miliardowym budżecie NFZ-u wygeneruje 70 miliardów. Mhm. Więc pytanie, czy jest jakiś koniec dokładania do budżetu NFZ-u, bo z roku na rok to, co jest różnicą między tym, co w zasadzie może zapłacić NFZ, bo to nie jest między tym, co wszystko jest winien naszym szpitalom, a tym, co spływa ze składek, jest pokrywane z budżetu państwa. Czyli my już nie mamy tylko składkowego systemu ochrony zdrowia, ale składkowo-budżetowy. Więc ja w ogóle się zastanawiam, czy ten system, on na pewno powinien ulec jakiejś zmianie. To jest, mówimy o systemie, bo padły podczas naszego konwentu również takie słowa o decentralizacji, czyli powrocie do tego, co było istotą tej reformy w 1998 roku.
2: Tak?
3: Tak, wtedy były kasy chorych. Mhm. Rząd SLD, który przyszedł po rządzie Jerzego Buzka, postanowił zmienić ten system i scentralizować i stworzyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Ja mam takie przeświadczenie, że biorąc pod uwagę specyfikę regionu i to, że coś, co jest centralizowane, zawsze gorzej działa niż...
2: No właśnie, bo regiony też są różne.
3: No bardzo różne.
2: Bardzo różne pod względem ilości mieszkańców, tego, jakie szpitale są, również, kto nimi zarządza
3: bo
2: też.
3: Nie zapominajmy, że w ochronie zdrowia ważna jest też geografia, nie tylko wskaźniki, bo to jest kwestia tej dyskusji na przykład przy rozmieszczeniu porodówek. Absolutnie rozumiem i przyjmuję argument lekarzy, że porodówki tam, gdzie za mało dzieci się rodzi, są po prostu niebezpieczne dla pacjentek. Dlatego, że personel tam pracujący
2: nie ma praktyki.
3: Nie ma praktyki. Nie ma tej rutyny, którą się nabywa przy ilości porodów. Co za tym idzie, każdy trudniejszy przypadek stanowi problem. I z tym nie dyskutuję. To jest opinia wszystkich lekarzy, z jakimi rozmawiałem na ten temat, a proszę mi wierzyć, że dużo na ten temat rozmawiałem. Natomiast trzeba uwzględnić również geografię. To nie jest tak, że wystarczy tylko wskaźnikami się poruszać, bo te wskaźniki zawsze będą największe w mieście wojewódzkim i zawsze będą największe w tych miastach, które mają jakiś potencjał populacyjny. Ale to nie znaczy, że trzeba zmuszać pacjentki, żeby jechały 100 kilometrów czy 50 kilometrów nawet do
2: innego
3: miejsca.
2: To wydaje się trudny kompromis.
3: Ale konieczny. W każdym razie, tu właśnie mówimy o tej specyfice. To znaczy, jeżeli z Warszawy będą rozstrzygane te kwestie, to one nigdy nie będą dobre dla Głubczyc, dla rubieży powiatu oleskiego, chociażby gminy Rudniki, Radłów i tak dalej.
2: Czyli byłby pan za tym, żeby zdecentralizować NFZ, żeby był taki regionalny?
3: Jestem przekonany, że ten centralizm nie służy zwłaszcza regionom takim jak my, czyli regionom peryferyjnym albo małym.
2: A konsolidacja z szpitali to jest też...
3: To jest konieczność.
2: Bez dyskusji.
3: To bez dyskusji absolutnie, bo tutaj jeden argument do mnie przemawia szczególnie, to znaczy w polskiej demografii wydarzyło się w ciągu ostatnich 20 kilku lat ogromnie dużo. To znaczy widzimy, jak ubyło mieszkańców województwa opolskiego, jak zmieniają się te czynniki demograficzne, jak one jeszcze w dodatku, ponieważ tu już demografię da się prognozować. Znaczy, jak się nie urodziły mamy, to się nie urodzą dzieci.
2: To się nie urodzą dzieci, oczywiście.
3: Co oznacza, że wiemy, co będzie mniej więcej za 20 lat, za 15 lat, to się da wyliczyć. I jeżeli przyłożymy do tego sieć szpitali, która nie drgnęła, w tym czasie. Znaczy, nic się nie zmieniło w tym układzie szpitali. No to wiemy, że system, który był mniej więcej skalibrowany na, tak jak u nas, ponad milionowe...
2: ilość mieszkańców,
3: tak, no, ponad
2: w końcu
3: milionowe
2: nie zadziała.
3: Województwo nie zadziała. To znaczy, nie ma możliwości utrzymywania, tak jak szkół tylu, czy przedszkoli, jeżeli się nie urodzą dzieci, tak i szpitali. Poza tym ta struktura się zmieniła. Mamy coraz więcej starszych osób. Trzeba też brać to pod uwagę. Właśnie, coraz mniej dzieci się rodzi. I to się nie zmieni. To się, jak powiedziałem, już wydarzyło. Konsolidacja jest

0: z dobrą infrastrukturą i przede wszystkim, bo to jest największy problem tego systemu, z lekarzami, którzy będą wiedzieli, co mają robić, bo to wciąż jest deficytowo w tym obszarze, ale bardzo nad tym pracujemy. To znaczy w naszym województwie już się dużo zmieniło dzięki decyzji o uruchomieniu Wydziału Lekarskiego.
1: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz do internetu. Zapraszam na transmisję.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: dobry początek pięknego piątku, początku wakacji. Dwie ogólnopolskie premiery w Radio Pole, Benson Boone, a teraz Sombre. Rozpieszczamy się od samego rana, a dzisiaj w ogóle w kalendarzu Światowy Dzień Chłodnictwa. I ja tak sobie myślę, że mocno schłodzeni po wczorajszym meczu to są Niemcy, prawda, Jacku?
1: Zdecydowanie tak. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: No, oglądałeś ten mecz Niemcy-Ekwador,
1: czy nie? Nie widziałem tego, natomiast nie spodziewałem się takiej sytuacji, chociaż przypomnę, że w minionych mundialach zdarzały się takie sytuacje na etapie grupowym. Później jakoś wszystko wracało do normy.
0: Jakim to skończyło się wynikiem, to już za chwilę powiem wam oczywiście w najświeższych i pierwszych dziś wiadomościach Radia Opole. Koniecznie dajcie głośniej. No to pora na porcję ciekawostek, informacji ze świata, kraju i naszego regionu.
1: Zaczynamy. Wicepremier Kosiniak-Kamysz stanowczo o przekazaniu rosyjskich migów Ukrainie. Piątek, kolejnym dniem upałów, są ważne zalecenia głównego inspektora sanitarnego. Sportowo mundial nie może być inaczej. Przegrana Niemców z Ekwadorem oraz druga wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów. A w ekonomii nowy inwestor w Opolu. Więcej o tym powie państwu Joanna Marlak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A pierwsze wiadomości w Radio Opole serwuje Jacek Rudnik.
1: A raz jeszcze dzień dobry. Rozpoczynamy od możliwych komplikacji w ruchu. Niewielkich komplikacji w Sosnówce, zaraz za obwodnicą Niemodlina w kierunku Opola w powiecie opolskim. Doszło tam do kolizji dwóch osobówek. Zdarzenie bez poszkodowanych, ale służby są jeszcze na miejscu. Usuwają płyny eksploatacyjne, które wyciekły z pojazdów. Szef MON nieugięty w sprawie przekazania samolotów MiG Ukrainie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po raz kolejny powtórzył do partnerów z Kijowa: technologia dronowa w zamian za nasze myśliwce.
3: Wy sprzedajecie drony na Bliski Wschód, to macie już możliwości do tego, żeby produkować. Jak zarabiacie już na tym, to nie ma tutaj moralnie żadnej uwagi do tego, że stawiamy warunki, że po prostu to ma być partnerstwo. Solidarność to jest relacja dwukierunkowa, a nie jednokierunkowa. Ukraina nie może o tym zapomnieć.
1: Dziś w Gdańsku tymczasem drugi, zarazem ostatni dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Coroczne wydarzenie organizowane od początku rosyjskiej napaści na ten kraj w tym roku odbywa się właśnie w Polsce.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: 11 osób poszkodowanych, 3 spośród nich z lekkimi potłuczeniami trafiły do szpitali. To skutki wczorajszego najechania na siebie pociągu w miejscowości Białośliwie w Wielkopolsce. Służby wciąż pracują na miejscu, tak by jak najprędzej wznowić ruch kolejowy na szlaku między Bydgoszczą i Piłą. Zbyt długie przebywanie na słońcu może spowodować poważne kłopoty ze zdrowiem, przypomina Marek Waszczewski, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Upał może doprowadzić do przegrzania, odwodnienia organizmu. Najbardziej narażone są małe dzieci i osoby starsze, jednak przy tak wysokich temperaturach, jakie przed nami, właśnie piątek, sobota, niedziela, wszyscy musimy zachować przezorność.
4: Oczywiście wszyscy powinniśmy unikać przebywania na zewnątrz w godzinach, kiedy jest największe słońce, czyli między godziną 10 a 15. Starajmy się unikać wysiłku fizycznego na słońcu, jeżeli tylko mamy taką możliwość. Zawsze też nośmy nakrycie głowy, stosujmy kremy z filtrem UV, nośmy lekką oraz przewiewną odzież.
1: Synoptycy spodziewają się w weekend pobicia ponad 100-letniego rekordu temperatury. Dotychczasowy odnotowano, przypomnijmy, 29 lipca 1921 roku w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie. To wtedy prowadzono już takie pomiary. Odnotowano u nas 40,2 stopnia Celsjusza.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Od początku czerwca utonęło w Polsce 30 osób. Takie informacje przekazuje raportalu X Policja u progu rozpoczynających się dzisiaj wakacji. Służby apelują o zachowanie ostrożności nad wodą w związku z zapowiadanymi upałami. Także wielu Opolan najpewniej zdecyduje się na weekendowy wypoczynek na miejskich kąpieliskach. Te od dziś będą już przygotowane. A gościem porannej rozmowy Radia Opole kwadrans po 8 dziś u nas będzie Dariusz Krawiec, prezes WOPR-u Województwa Opolskiego. No, przypomnijmy takie podstawowe zasady bezpieczeństwa i zachowania nad wodą.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: W meczu trzeciej kolejki grupy E padły 3 bramki. Pewni gry w fazie pucharowej Mistrzostw Świata Niemcy przegrali jednak z Ekwadorem 1-2. To najbardziej zaskakujące rozstrzygnięcie ostatnich godzin. Drużyna z Ameryki Południowej z trzeciego miejsca awansowała do kolejnej rundy. W tej samej grupie Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2. W grupie F Holandia nie dała żadnych szans Tunezji 3-1. Japonia, Szwecja 1-1. W kończących się właśnie porankach meczach w grupie D Paragwaj remisuje z Australią 0-0 oraz Stany Zjednoczone, Turcja. Tu mamy 4 gole, 2-2. Dobre informacje dla kibiców siatkówki. Biało-czerwoni wygrali z Turcją 3-2 w spotkaniu Ligi Narodów w Gliwicach. Najwięcej punktów dla Polski 20 zdobył Aleksander Śliwka.
2: Światowe agencje informują.
1: Prezydent Trump pozostaje zaangażowany w bezpieczeństwo Polski, ale szczegóły zapowiedzianego przez niego wysłania do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy nie zostały jeszcze ustalone, powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Matthew Whitaker. Zapewnił jednak, że słowa prezydenta będą realizowane. Partnerzy Wielkiej Brytanii w NATO ostrzegają, że Londyn ma pewien kłopot z wiarygodnością w sprawach obronności. Jak pisze The Times, europejskie stolice są sfrustrowane stanem brytyjskiej armii i zbyt wolnym zwiększaniem wydatków na wojsko. Temat wraca przed szczytem w Ankarze, gdzie państwa NATO mają rozmawiać o nowych celach obronnych.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 5 minut po 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Do Opola wchodzi nowy inwestor, czyli Kintera Capital. To fundusz, który inwestuje w sektor minerałów krytycznych i przejął on projekt produkcji materiałów wykorzystywanych w inżynierii baterii. Fundusz przejął zapowiadaną wcześniej inwestycję firmy Ascent Elements. W Polsce powstanie trzeci terminal LNG, drugi pływający w Zatoce Gdańskiej. To kolejny krok w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego, podkreśla minister energii Miłosz Motyka. Łączna moc regazyfikacji trzech terminali LNG wyniesie ponad 20 miliardów metrów sześciennych rocznie. Obecnie Polska zużywa około 22 miliardów metrów sześciennych. Największe polskie spółki energetyczne podpisały w Gdańsku deklarację woli zaangażowania w odbudowę Ukrainy w kontekście infrastruktury energetycznej. Podpisy pod dokumentem złożyli prezesi lub przedstawiciele władz Orlenu, PGE, Tauronu oraz Enei. Jak mówili sygnatariusze listu intencyjnego, trudno teraz przewidzieć, jaki wymiar może mieć wspólne działanie. To wszystko się jeszcze okaże, mówi Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauronu.
6: Mówimy o czymś takim, że dzisiaj jest trudna sytuacja. Tak? Na Ukrainie toczy się wojna, duże inwestycje są obarczone ogromnym ryzykiem. Natomiast to jest ten moment, kiedy przygotowujemy się do czegoś tego. Wojna się zakończy w pewnym momencie. Nie możemy być zdziwieni, musimy być przygotowani.
5: Współpraca będzie polegała także na dzieleniu ryzyka, mówi prezes PKN Orlen Ireneusz Fonfara.
7: Wspólne działanie może polegać na tym, że jeśli będziemy stanęli przed możliwością dużej inwestycji, będziemy wspólnie zastanawiali się, czy możemy ją zrobić. Takiej inwestycji, która będzie przekraczała możliwości jednego z nas.
5: Bank Światowy szacuje projekt odbudowy Ukrainy na ponad 500 miliardów dolarów, mówił z kolei Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. I jak dodał, nie wyobraża sobie, aby polskie firmy nie brały w tym udziału.
2: Pogoda.
0: A ja jeszcze z taką sytuacją w tym roku to nie miałam do czynienia. 20 stopni Celsjusza o 6 rano. Tyle pokazują opolskie termometry. I uwaga, dzisiaj maksymalnie do 33 stopni. To będzie bardzo gorący dzień, dlatego pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu, o kapeluszach, o czapkach, żebyście też bezpiecznie mogli się schronić w cieniu. No bo to słońce naprawdę jest dzisiaj już bardzo niebezpieczne. Nocą tą najbliższą będzie od 18 do 20 stopni. No a w sobotę od 33 do 30. W niedzielę spodziewamy się nawet 40 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ekstremalne upały dotarły do Polski w sam raz na początek wakacji, ale my sobie z tym ciepłem jakoś poradzimy. Witajcie, Iwona Tokarska, Marcin Gowienkowski. To dzień dobry z Radiem Opole.

0: nasi zachodni sąsiedzi, plus niektórzy mieszkańcy naszego regionu mogą być dzisiaj bardzo mocno niepocieszeni, bo Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2 na mundialu. I co ciekawe, Ekwadorczycy, którzy już mieli żegnać się z mistrzostwami, zapewnili sobie tym samym awans do 1-16. Pierwsza bramka Niemców była bardzo kontrowersyjna, zaliczona po uderzeniu Pawlowicza w głowę Pedro Vite, ale sędzia tam nie dopatrzył się żadnego przewinienia. Ta sytuacja bardzo mocno podrażniła Ekwadorczyków, dlatego co tu dużo mówić. Niemcy lekko nie mieli, ostatecznie przegrali, choć byli uznawani za faworyta tego spotkania. No i co tam sąsiedzi, aż by się chciało powiedzieć. Ale mam dla was jeszcze inną ciekawostkę. Podczas meczu Tunezja-Holandia sędzia nie mogła rozpocząć drugiej połowy, bo zawodnik Tunezji nie zdążył wrócić na boisko. No i tak to skomentowali komentatorzy TVP.
1: Nie widziałem takiej sytuacji nigdy, powiem szczerze. Żeby tutaj wszyscy czekali na zawodnika.
2: Jest, wyłonił się. Elias Skiri to był chyba ten, którego brakowało nam na placu gry. Jeszcze numer odstaje kapitanowi
1: reprezentacji. Owacje na stojąco.
0: No cóż, mecz meczem, ale wiadomo, że czasami w toalecie odbywają się sprawy ważniejsze.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: I z wielką przyjemnością ogłaszamy, że to najnowsza Madonna i feat Red My Lips.

0: Ach, czekaliśmy, obserwowaliśmy transmisję online, podkręcaliśmy w ogóle ten temat i nareszcie możemy się ucieszyć wspólnie z wami, że dziwidło olbrzymie właśnie rozkwitło i setki osób od późnego wieczora i przez całą noc odwiedzały Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, by zobaczyć to kwitnące dziwidło olbrzymie. To jedno z najrzadszych wydarzeń w świecie roślin. W szczytowym momencie na wejście trzeba było czekać aż 3 godziny.
1: Super, przepiękny kwiatek, bardzo ładnie pachnie. Czym? Czym? No mięskiem takim zepsutym. Jak poleży mięsko z 2 tygodnie, to później tak ładnie pachnie.
2: Bardzo śmierdzi, ale chciałybyśmy, żeby bardziej śmierdziało.
3: Fajnie, rośnie, rozwija się co rusz.
1: A zapach?
3: No, trochę śmierdzi.
1: Co ten zapach przypomina?
3: Trudno mi powiedzieć, ale taki zgniłe jajo.
4: Bardzo się cieszę, że udało mi się przyjść, bo jest to w pewien sposób roślina, która mnie fascynowała od dziecka i cieszę się, że udało się zobaczyć tutaj akurat we Wrocławiu, nie trzeba było nigdzie jeździć.
2: Tak, spotkamy się po prostu za 10 lat znowu.
4: Tak.
5: Dużo dobry humor.
6: Super
5: tak,
6: jest.
5: Tak.
6: Jest dosyć małe, ale śmierdzi jak duże, naprawdę, także jesteśmy pod wrażeniem. Jest uderzenie, jest to mocne. Martwego gekona.
0: Jest dosyć małe, ale śmierdzi jak duże. Ale mogło śmierdzieć by bardziej. Ludzie, co wy wąchacie, jak macie taki zakres tolerancji węchowej?
7: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
8: Mój koniec świata był 863 dni temu.
9: Pierwsza myśl...
10: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić w momentach końca świata? Pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
10: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
9: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
13: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieć możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
14: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
7: Reklama społeczna.
15: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
16: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Winylfest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
17: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
18: Po reklamie.

0: powolutku zbliżamy się do 6:30, a to oznacza, że pora sprawdzić, co tam słychać na polskich drogach. Jak się jeździ w ostatni dzień roku szkolnego? To pytanie do Kuby Biela, który rozpoczyna swój dyżur.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzień dobry i zaczynam oczywiście od dużej uwagi dla kierowców. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 46 między Opolem a Nysą. Na wysokości miejscowości Prądy, Sosnówka, tutaj gdzie akurat od kilku dni mieliśmy wahadło, doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Po kolizji jeden z pojazdów stanął w ogniu. Na szczęście nikt nie został ranny, ale droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują strażacy i policja. Utrudnienia powinny potrwać około godziny, więc jeżeli jedziecie trasą Opole-Nysa, to warto doliczyć sobie dodatkowy czas podróży. Jedźcie ostrożnie. Poza tym już na drogach wakacyjnie o poranku, pusto w Opolu, autostrada też w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Piątek, sobota, niedziela, te dni trzeba po prostu przetrwać. Przed nami potężne upały i, jak sądzą synoptycy, całkiem możliwe przekroczenie rekordu pomiaru w Polsce odnotowanego, przypomnijmy, w Pruszkowie na Opolszczyźnie. ABC bezpiecznego postępowania przy tak wysokich temperaturach, także w porannej rozmowie Radia Opole, dużo o tym także w ogóle w poranku. Prosimy rzecz potraktować bardzo poważnie. W Opolskiem dziś 33, sobota 35, niedziela nawet powyżej 37. Piątek poza upałami, także zakończenie roku szkolnego, początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkuset tysięcy nauczycieli także. O 11:00 szefowa MEN Barbara Nowacka weźmie udział w uroczystościach krajowych w Zespole Szkół Morskich. W tym roku to w Darłowie. W najbliższym tygodniu odbiory techniczne nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, z którego młodzież będzie korzystać od września. Powstało w miejscu dotychczasowego z asfaltową nawierzchnią. Jego przygotowanie w prawie 90% sfinansowano straż ministra sportu. O 7:00 jeszcze parę chwili, koniec roku szkolnego.
4: Jakie masz plany na wakacje?
5: Głównie wyjazdy, są zaplanowane obozy.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A jeśli właśnie powolutku budzicie dzieci na to zakończenie roku szkolnego, to ubierzcie je dzisiaj w takie przewiewne ubrania, może coś też dajcie na głowę, no bo naprawdę będzie patelnia i mam nadzieję, że te apele też będą szybciej się kończyć, dlatego że spodziewamy się aż 33 stopni w ciągu dnia, to będzie maksymalna temperatura, a już o 6:30 mamy 21 stopni w regionie. Najbliższej nocy od 18 do 20 stopni, jutro do 35, a w niedzielę między 38 a 40.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Proszę, pamiętajcie oczywiście, że my wam podajemy temperatury, które będą w cieniu. W słońcu będzie jeszcze gorzej. Także szykujemy się wspólnie na tę falę upałów. Ona już nam zaczęła towarzyszyć, ale mam nadzieję, że i tak preferujecie towarzystwo Radia Opole.

0: za 22 minuty będzie 7. Roxy Węgiel śpiewa o kanaryjskim wietrze. No taki też by nam się tutaj przydał, bo prognozę pogody mamy iście kanaryjską. Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, a teraz Polska zaczynają walkę z upałami. W wielu miejscach w kraju obowiązują ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, a kolejne dni mają być jeszcze cieplejsze. O tym, jak znaleźć ochłodę podczas takich temperatur, opowiadają wypoczywający nad Bałtykiem, którzy w końcu z pogody nad morzem są zadowoleni.
1: Jakoś radzimy, no, czy trzeba trochę wodzie, trochę nogi pomoczyć, pochodzić, napić się i się żyje. No, a jak się nie da, to trzeba zejść i docienia iść.
2: Cieplutko, bardzo ładnie, zadowoleni jesteśmy.
3: Jest ciężko, ale całe szczęście można się ochłodzić w naszym wspaniałym Bałtyku.
4: Strasznie coś chłodnego, czasem coś ciepłego, zależy. Weekend ma być najgorzej, ale to wtedy już raczej nie będzie, bo w czasy szybkie.
5: Można się ochłodzić zawsze, więc i też dużo pić, to na pewno.
6: I w cieniu trochę.
0: Skutki upałów widać też poza Polską. W części europejskich państw odwoływane są wydarzenia plenerowe, pojawiają się utrudnienia w transporcie, a służby apelują o ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu w najgorętszych godzinach dnia. W wielu miejscach temperatury przekraczają już 40 stopni, a prognozy wskazują, że fala gorąca utrzyma się jeszcze przez co najmniej kilka dni.
7: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: A to proszę bardzo, kolejna mundialowa propozycja: Hugel, David Guetta i French Montana, utwór Shine.

0: Human League, Don't You Want Me w Radio Pole za kwadrans. Będzie godzina 7, słuchacie Radio Pole. No cóż, muszę zapytać Jacka, czy padnie rekord?
1: Wiele na to wskazuje. W ocenie synoptyków to się może wydarzyć. Przypomnijmy.
0: I od razu wiedział, o co chodzi.
1: Bo wszyscy o tym mówią od kilku dni. No upały przed nami. Prawdopodobnie te trzy najgorsze dni, czyli piątek, sobota, niedziela. Mówisz o tym także w poranku.
0: Każdego dnia... A może chodziło mi o rekord piłek na mundialu? Goli.
1: Myślisz?
0: Tak, już to, wiesz, przez to, że jest rozszerzona formuła mistrzostw świata, tak, to mówią, to że w ogóle jest możliwe, że padnie rekord. Ale faktycznie chodziło mi o ten temperaturę.
1: Mamy fajny też wyścig, jeśli chodzi o mundial. Jednym zdaniem tylko dorzucę wyścig o króla strzelców, bo to się ciekawie wszystko rozwija. Erling Haaland, jest oczywiście Messi, jest Ronaldo z dużym apetytem, a może Vinicius Junior?
0: No, a Mekambe?
1: Tak, no, a chyba nie jednak.
0: Chyba nie. Pewne wątpliwości
1: chyba
0: u kolegi. Nie, tego się nie spodziewałam.
1: Turniej jest długi. Turniej jest długi, także zobaczymy. Temperaturowo na pewno to będą uwagi numer jeden. Też tak dla jest. Państwa sporo o tym mówisz w poranku. Z każdym dniem temperatura. Dziś już mamy 33.

0: Jutro prawdopodobnie 35, później 37, a w niedzielę strach się bać.
1: No właśnie, niektóre prognozy pokazują nawet 40 stopni. Tak się składa, że ja w ogóle w tym czasie będę w stolicy na pewnym koncercie i już się obawiam w ogóle, jak to wszystko będzie przebiegać, jak to będzie wyglądać, dlatego że nie ma żartów już z takimi temperaturami. My, Polacy, absolutnie, nie jesteśmy przyzwyczajeni w ogóle do takich wysokich temperatur.
0: Absolutnie. Trzymam kciuki za ciebie, trzymam kciuki za państwa. Prosimy wziąć te nasze uwagi, nasze tak przestrogi, zalecenia, porady bardzo poważnie, bo poważnie to wygląda.
1: A czy dzisiaj będziemy zajmować się tylko upałami, czy też zakończeniem roku szkolnego?
0: Nie, roku szkolnego mamy. Oczywiście. Jeszcze parę chwil. Ulubiony ostatni dzwonek przed wakacjami dla 113 tysięcy uczniów z naszego regionu. Wojewódzkie podsumowanie mamy w Brzegu, miejskie oczywiście w Opolu. Na miejscu będą nasi reporterzy. Szef MON nieugięty w sprawie przekazania samolotów MiG Ukrainie. Deal mówi jest prosty. Nasze myśliwce za waszą technologię dronową. To się na razie nie dzieje. Jest nadzieja, że się w końcu zadzieje. Będzie także magia czarnej płyty. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczyna się Vinyl Fest. Analogowe odtwarzacze, piękne okładki z kompletem tekstów. Takie to były czasy, kiedy muzyka, mam wrażenie, docierała do nas jakoś tak pełniej.
1: Wiadomości w Radio Pole dzisiaj prezentuje dla was Jacek Rudnik. Jacku, dziękuję ci za wszystkie informacje. Idź się chłodzić, bo za chwilę znowu będzie trzeba rozgrzać struny głosowe i przekazać te wszystkie najświeższe wiadomości. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki.
1: A już teraz na naszej antenie Kuba i Kuba, stygnie lato, aby stygło troszeczkę.

0: Za dwie minuty będzie siódma, powolutku budzi się Opolszczyzna na zakończenie roku szkolnego i o tym zakończeniu będziemy mówić też w najbliższych wiadomościach Radio Opole. 113 tysięcy uczniów właśnie na Opolszczyźnie kończy ten rok szkolny. O szczegółach już o siódmej opowie o nich Jacek Rutnik.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
5: Utrudnienie, o którym mówiliśmy pół godziny temu, czyli konsekwencja wypadku dwóch samochodów osobowych w Sosnówce na drodze krajowej 45 już za nami. Niemniej między obwodnicą Niemodlina a węzłem autostradowym Opole Zachód mamy spowolnienie. To remont, który obejmuje wymianę poszczególnych warstw nawierzchni, warstwy ścieralnej, także warstwy wiążącej. No i tam na czas prowadzonych robót na tym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy. Dodatkowe problemy to te związane z wahadłami na drodze krajowej 45 na odcinku Zawada Jełowa i DK46 na odcinku Ozimek Grodziec. Poza tym jeszcze jest okej, naprawdę tryb wakacyjny. Oby bezpiecznie, także autostradą, która przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Powolutku zbliżamy się do siódmej. Słuchacie Radio Opole w piątek. To wakacji początek, 26 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
6: Zaczynamy siódma. Jeszcze parę chwili, koniec roku szkolnego. Przed nami weekend z rekordowo wysokimi temperaturami. Szef MON stanowczo o przekazaniu samolotów MiG Ukrainie. W podopolskich Luboszycach rusza zlot garbusów, a w Muzeum Polskiej Piosenki przed nami Winylfest.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A przed mikrofonem Jacek Rudnik.
6: Jeszcze parę chwili zabrzmi ostatni przed wakacjami. Uczniowie mają swoje plany. Najważniejsze, że będzie czas, by odpocząć trochę od nauki.
7: Głównie wyjazdy, mam zaplanowane obozy. Dużo się napracowałem, żeby dostać czerwony pasek. Trochę musiałem poprawiać, żeby dostać stypendium.
6: 113 tysięcy uczniów w naszym regionie kończy rok szkolny. W całym kraju wakacje rozpoczyna blisko 5 milionów uczniów i kilkaset tysięcy nauczycieli.
8: No i uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową, a w tym roku mieliśmy tych absolwentów sporo i to chyba ostatni taki, powiedziałabym, duży rocznik, bo w tych 403 szkołach 8836 uczniów przystąpiło do tego egzaminu. No i teraz są tak naprawdę w trakcie rekrutacji. Prawie 113 tysięcy uczniów zaczyna wakacje.
6: Mówi Anna Raźniewska, opolska kurator oświaty. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w Brzegu, miejskie w Opolu. Będziemy na miejscu.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
6: Piątek, sobota, niedziela. Te trzy dni trzeba przetrwać. Przed nami potężne upały i jak sądzą synoptycy, całkiem możliwe przekroczenie rekordu pomiaru w Polsce, odnotowanego, przypomnijmy, w Pruszkowie na Opolszczyźnie.
9: Oczywiście wszyscy powinniśmy unikać przebywania na zewnątrz w godzinach, kiedy jest największe słońce, czyli między godziną 10 a 15. Starajmy się unikać wysiłku fizycznego na słońcu, jeżeli tylko mamy taką możliwość. Zawsze też nośmy nakrycie głowy, stosujmy kremy z filtrem UV i nośmy lekką oraz przewiewną odzież.
6: Radzi Marek Waszczewski, to rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Przy tak wysokich temperaturach oczywiście wypoczynek nad wodą. Dziś ruszają wszystkie miejskie kąpieliska w Opolu.
10: Najlepiej byłoby, jeśli byłyby to kąpieliska strzeżone, tam gdzie są ratownicy. Nigdy nie wchodzić do wody, kiedy na plaży widzimy czerwoną flagę. Jeśli korzystamy z różnego rodzaju sprzętu pływającego, pamiętajmy o tym, aby używać kapoku.
6: Radzi aspirant Ewelina Karpińska z Zespołu Pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Gościem porannej rozmowy Radio Opole kwadrans po ósmej dziś u nas Dariusz Krawiec, prezes WOPR-u województwa opolskiego. Przypomnimy takie podstawowe zasady bezpieczeństwa i zachowań nad wodą.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
6: Szef MON, nie ugię... dokumenty w sprawie przekazania samolotów MiG Ukrainie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po raz kolejny powtórzył do partnerów z Kijowa. Technologia dronowa w zamian za nasze myśliwce.
11: Wy sprzedajecie drony na Bliski Wschód, to macie już możliwości do tego, żeby produkować. Jak zarabiacie już na tym, to nie ma tutaj moralnie żadnej uwagi do tego, że stawiamy warunki, że po prostu to ma być partnerstwo. Solidarność to jest relacja dwukierunkowa, a nie jednokierunkowa. Ukraina nie może o tym zapomnieć.
6: A w Gdańsku rozpoczyna się drugi i zarazem ostatni dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Coroczne wydarzenie organizowane od początku rosyjskiej napaści na ten kraj w tym roku odbywa się w Polsce. Piątek, 26 czerwca.
1: To przyniesie dzień.
6: Oczywiście poza zakończeniem roku szkolnego także ruszają wszystkie miejskie kąpieliska w Opolu. Jest apel o zachowanie maksymalnej przezorności nad wodą. W podopolskich Luboszycach, w ośrodku wypoczynkowym Żwirek, trzeci zlot Garbusa. Łopolskie klimaty. Tak się nazywa. Oficjalne otwarcie i początek zlotu godzina 16. A w Opolu magia czarnej płyty. Wciąż aktualna w Muzeum Polskiej Piosenki, oczekiwany z dużym zainteresowaniem Winylfest. W programie giełda płytowa oraz prezentacja sprzętu audio. Takiego trochę zapomnianego. Gramofony. Tak, tak, młodzi słuchacze Radio Opole, było coś takiego. Na długo przed opracowaniem formatu MP3. Relacje z tego winylowego święta także w wiadomościach.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Kilka minut po siódmej i mamy już 22 stopnie na termometrach. Jest bardzo gorąco. Dzisiaj ubieramy się naprawdę zwiewnie, lekko, bo spodziewamy się w ciągu dnia maksymalnej temperatury, która będzie oscylowała w granicach 33 stopni. W cieniu, przypominam. Nocą od 18 do 20 stopni, jutro od 33 do 35. Uff, jak dobrze, że rozpoczynają się wakacje.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A na zegarze mamy już 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry z Radiem Opole. Mówi wam w ostatni piątek roku szkolnego. Iwona Takarska. Program realizuje Marcin Głowinkowski.

0: Krystyna Jasteczkowska razem ze swoim synem myszkowskim Leonem zaśpiewała piosenkę Za karę, a ja myślę, że właśnie tak to czasami w domach bywało, że rodzice pod nosem sobie śpiewali, czy my jesteśmy to za karę. Ale uff, nareszcie koniec roku szkolnego. Tak, powiedzą nie tylko dzieci, ale i rodzice, którzy co tu dużo kryć, też przerabiają te podręczniki, znają te zeszyty i te wszystkie szkolne zadania.
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
1: Odmień być.
2: No daj spokój.
1: No odmień, no.
2: Weź się, tato.
1: No nie odmienisz.
2: Tak. Nie odmienię.
0: A potem wiemy, jak było. Skończą się też takie problemy i dylematy kibiców piłki nożnej.
3: Dobra, zróbmy to raz, dwa, to jeszcze może zdążę na mecz. Popraw błędy. Napisz po jednym zdaniu, używając słowa, które błędnie zapisałeś w dyktandzie. Co tak tupie po ścieżce? Tam Barcelona gra półfinał, a tu coś tupie po ścieżce.
0: Oj, tak to w domach bywa. A za rozwiązywaniem zadań, z którego przedmiotu wy nie będziecie tęsknić? Z matematyki czy plastyki? Dajcie znać pod 7745-415-41, bo jestem mocno ciekawa. Drodzy rodzice, proszę śmiało do mnie dzwonić, a my serwujemy wam jako pierwsi w kraju i Kanę Pop, i Yellow Top.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Wiktor Waligura z nowością w Radio Pole. To była ogólnopolska premiera utworu To jest to. Mamy już 18 minut po godzinie 7. No i synoptycy i eksperci spodziewają się, że ten weekend będzie absolutnie rekordowy. Możliwe pobicie jest ponad 100-letniego rekordu temperatury w Polsce. Dotychczasowy został odnotowany 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie u nas na Opolszczyźnie i wynosił 40,2 stopnie Celsjusza.
1: Pobicie tego rekordu jest bardzo prawdopodobne, twierdzi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
2: Prognozy synoptyczne, modele numeryczne są dość zgodne. Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni. Także im bliżej tego terminu, tym większa szansa na tak wysokie temperatury.
1: Pobicia rekordu wysokości temperatury spodziewa się też Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Ekspert tłumaczy, że jest to efektem zmian klimatu.
3: Planeta cieplejsza o parę stopni powoduje, że mamy do czynienia właśnie z takimi wyjątkowymi w skali już całego kontynentu falami upału.
1: Eksperci nie mają wątpliwości, takie fale upałów w przyszłości będą się powtarzać. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To gdybym ja była mieszkanką naszego opolskiego Pruszkowa, to te stacje bym tam zostawiła. Niech się nagrzewa i nabija nam kolejny rekord, żebyśmy nadal dzierżyli tę palmę pierwszeństwa. Ale sama na ten upał miałabym tylko jeden krótki i słuszny plan.
4: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
5: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
7: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
8: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Reklama społeczna.
0: Reklama.
9: Dzień dobry, Straż Miejska.
10: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
9: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
10: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
11: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775-006-006 lub wejdź na multiplay.pl.
12: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.

0: Domoli, Policeman w Radio Opole. Zbliżamy się do 7.30, a to oznacza, że też policemani już się pojawili na opolskich drogach, dlatego że przed nami rozpoczęcie wakacji, a w związku z tym trzeba być ostrożnym na drodze. Zresztą posłuchajmy, co dzieje się na opolskich traktach. Szczegóły zna Kuba Biel.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Swoją drogą jestem ciekaw, czy policjanci dzisiaj będą wystawiali mandaty z czerwonym paskiem. To mogłoby być dość ciekawe. Jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu, to nie są one duże, bo tak jak powiedziałem, wakacje, klimat już nam się włączył w pełni. Przed godziną 7.30 malutkie utrudnienia na Wrocławskiej do centrum, z Pychalskiego też delikatnie. No i Oleska do Chabrów, to są punkty, gdzie rzeczywiście wciskamy hamulec i na chwilę postoimy. Jeżeli chodzi natomiast o inne miejscowości województwa opolskiego, w Nysie Nagrodkowskiej mamy remont, który skutecznie nam spowalnia trasę. Tam musimy przeczekać wahadło w brzegu. Są problemy na Armii Krajowej i 3 maja, ale poza tym jest ok. Dodatkowo przypadki remontów DK45 Zawada Jołowa, tutaj wahadła, DK46 Ozimek Grodziec, tu również wahadła, A4 w porządku.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Budowa akwaparku w Opolu coraz bliżej po tym, jak miasto formalnie przekazało zakładowi komunalnemu działkę przy Oleskiej. To tam właśnie powstanie. W planie maksimum rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę do końca wakacji i podpisanie umowy na przełomie roku. Czas realizacji zadania nie więcej niż 2,5 roku. Senat przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej oraz ustawę wprowadzającą bez żadnych poprawek, co oznacza tyle, że oba dokumenty w takim kształcie trafią na biurko prezydenta. To pierwsza w historii regulacja dotycząca związków nieformalnych, która przeszła przez parlament. 113 tysięcy uczniów w regionie kończy dziś rok szkolny. W całym kraju wakacje rozpoczyna blisko 5 milionów uczniów, kilkaset tysięcy nauczycieli. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w publicznej podstawówce numer 3 w Brzegu, miejskie od 9 już w podstawówce numer 7, oczywiście w Opolu. O 8 zapraszam, ruszają wszystkie miejskie kąpieliska w Opolu, a w Kędzierzynie-Koźlu będzie już także dostępne wodne oko.
4: Można się ochłodzić zawsze, więc i też dużo pić.
3: W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8 o bezpieczeństwo nad wodą zapytamy Dariusza Krawca, prezesa opolskiego WOPR-u.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A w naszym porannym programie też po 9 spotkamy się z Aleksandrą Raś, która nam opowie o tym, jakie MOSiR w Opolu szykuje atrakcje dla najmłodszych. 23 stopnie pokazują już opolskie termometry, do 32. Dzisiaj maksymalnie przygotujcie się tak lekko na to zakończenie roku szkolnego, żebyście przetrwali te kilka minut na świeżym powietrzu. Jutro do 35, w niedzielę spodziewamy się temperatur między 38 a 40 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I chociaż George Ezra będzie nam teraz śpiewał o zielonej trawie, to ona za chwilę będzie jednak bardzo mocno wysuszona.

0: tańczyć, to dzisiaj będą wszyscy uczniowie, którzy właśnie kończą rok szkolny, a potem to myślę, że wszyscy udadzą się albo na kąpieliska, albo na baseny, które też dzisiaj się otwierają. Natomiast Joanna Matlak, uśmiechnięta, jeszcze nie tańczy, ale myślę, że zatańczy, jak przeprowadzi poradną rozmowę, prawda?
1: Tak, chociaż dzisiaj będziemy prosić, przestrzegać i ostrzegać. No właśnie, to jest trochę to, co wspomniałaś, że uczniowie za chwilę zatańczą, że kończą rok szkolny. Ja już sobie to wyobrażam, że wbiegają po prostu do wody, do tych wszystkich kąpielisk, do jezior. Tylko no właśnie, to nie jest do końca bezpieczne, bo przecież jest upał, ciała są rozgrzane, chcemy się ochłodzić, wiadomo, ale to trzeba robić stopniowo.
0: Można dostać wstrząsu, prawda?
1: Oczywiście, więc dzisiaj będziemy apelować o to, żeby z tych wakacji był dobry pożytek, żeby to wszystko było bezpieczne, żeby potem 1 września wrócić do szkoły. Mhm. I tych zasad jest troszeczkę. Powie nam o nich prezes WOPR-u, pan Dariusz Krawiec. No i to wszystko 7:15.
0: Ale myślę, że też ostrzeżenia dla samych dorosłych się przydadzą.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Tu też nas wiele rzeczy gubi, chociażby alkohol, to jest też taka zmora na kąpieliskach. Nam się wydaje, że można się wychillować, jak to się mówi, prawda? A to jest niestety bardzo zgubne.
0: A czy będziesz też mówiła o tym, ile mamy takich w ogóle kąpielisk strzeżonych? No bo
1: tak,
0: wiadomo,
1: myślę,
0: że ta liczba ratowników też jest ograniczona.
1: Tak, wskażemy takie miejsca, gdzie jest bezpiecznie, gdzie są właśnie te strzeżone miejsca, gdzie są ratownicy.
0: A ty jakie masz swoje ulubione miejsca kąpieliskowe?
1: Wiesz co, no ja niezmiennie Turawa jednak i jeziora i te miejsca. Jeziorko Srebrne, no to tak jeszcze z czasów nastoletnich trochę.
0: To w takim razie, jak będziecie w ten weekend nad Turawą, to wypatrujcie uśmiechniętej Asi Matlak, która będzie akurat zgodnie z przepisami w ogóle plażowała.
1: Tak, oczywiście.
0: Także można wziąć z niej przykład. Asiu, powodzenia w takim razie. Kwadrans po 8:00, poranna rozmowa z Joanną Matlak. Mam nadzieję, że zostaniecie z Radiem Apolej i oczywiście będziecie uważnie słuchać.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiu Apolej. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Babie Lato, Natalia Grosiak, Bela Komaszyńska i Katia. Co chcę, to mam. Za kwadrans godzina 8:00 i proszę bardzo, to już oficjalne. Rada Miasta zgodziła się przekazać teren po byłym stadionie pod Aquapark. Teraz zakład komunalny może już przystąpić do realizacji swojego pomysłu, zadania. Obecnie trwają dwa postępowania przetargowe. Jedno na inżyniera kontraktu, drugie na wykonawcę robót budowlanych. Łatwiej proceduje się pewne rzeczy, kiedy jest się właścicielem gruntów, podkreśla Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu.
1: Ta budowa jest inna od stadionu, bo tam było pole orne. Tutaj mamy obiekt, który najpierw będziemy wyburzać. W związku z tym to są trochę inne procedury, trochę inaczej to przebiega. Kiedy wbicie łopaty, bardzo trudno jest to określić, bo musimy rozstrzygnąć przetarg, wybrać wykonawcę. Przy czym rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy to jeszcze nie koniec, bo często do tego są odwołania. Chciałbym na pewno rozstrzygnąć postępowanie zarówno jedne, jak i drugie do końca wakacji, wyłonić wykonawcę i móc podpisać z nim umowę na przełomie roku.
0: Park wodny w Opolu będzie miał 10 zjeżdżalni wodnych, kompleks basenów, w tym zewnętrzny z gorącą wodą, sztuczną falę, rwącą rzekę, sauny wodne, plac zabaw oraz centrum spa.
2: Ja mam tylko jedno pytanie, u was też jest tak gorąco? Ale grzeje, co?
0: No grzeje, oczywiście, że tak, ale na kąpiel na terenie nowego akwaparku musimy jeszcze poczekać tak z 3 lata.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: Ależ my na to czekaliśmy. Dominik Dudek, Francis on my mind. Po angielsku tym razem Midnight Echoes.

0: 4 minuty będzie 8. Nie tylko dzieci, ale i rodzice od samego rana czekają na ten dźwięk. I mniej więcej za godzinę rozpoczną się uroczyste apele wieńczące rok szkolny, a wraz z wakacjami ruszają policyjne kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież. Na czym dokładnie polegają, o tym opowie wam Jacek Grudnik w najbliższych wiadomościach Radio Opole równo o 8.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Jak mogę cię uszczęśliwić, kochanie?
5: Tuż za granicą czeską w Ostrawie jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
4: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
5: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
8: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
9: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonaszadyba.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
11: Spoglądam na drogową mapę Opola przed godziną 8 i szczerze mówiąc jestem w ciężkim szoku, bo gdybym powiedział, że są jakieś utrudnienia specjalne, gdzieś tracicie dużo czasu, to bym skłamał. Generalnie, jeżeli jakkolwiek możemy mówić o utrudnieniach, to ulica Oleska do skrzyżowania z Chabrów i właściwie tyle. Okej, samochodów jest więcej, ale jeździmy dość płynnie. Jeżeli chodzi natomiast o utrudnienia poza Opolem, to przypominam, od kilku dni między obwodnicą Niemodlina a węzłem autostradowym Opole Zachód mamy spowolnienie tam, mamy remoncik, konkretnie wymiana poszczególnych warstw nawierzchni, dodatkowe problemy, zawada jołowa, ozimek, Grodziec, a czwórka w porządku. Jedźcie bezpiecznie.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Piątek, 26 dzień czerwca, imieniny Jana i Pawła, a także Światowy Dzień Chłodnictwa. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radio Opole 8.
12: W wieku 65 lat zmarł Daniel Castellani, trener kadry Polski z Zaksy Kędzierzyn-Koźle, z którą zdobył Puchar Polski. Początek kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek, o tym także koniec roku szkolnego i początek letniego wypoczynku na miejskich kąpieliskach w stolicy regionu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A o szczegółach Jacek Grudnik.
12: Rozpoczynamy jednak od Śląska. 4 osoby poszkodowane wskutek ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik został zatrzymany przez policję. O stanie rannych mówił ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch.
13: Mają Mniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, a kolejne trzy osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
12: 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju został przed dotarciem policjantów obezwładniony przez jednego z ordynatorów szpitala. Czeka teraz na przesłuchania.
3: To są wiadomości Radio Opole.
12: W wieku 65 lat zmarł Daniel Castellani. Był pierwszym trenerem, który doprowadził Polaków do Mistrzostwa Europy. Miał to miejsce w 2009 roku, ale 3 lata później Castellani objął stanowisko trenera Zaksy Kędzierzyn-Koźle. To pod jego wodzą kędzierzynianie zdobyli Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju w sezonie 2012-2013. W swojej bardzo bogatej karierze trenerskiej Castellani prowadził zespoły z Polski, Włoch, Grecji, Turcji, Belgii, a także reprezentacje Argentyny i Finlandii.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
12: Wraz z rozpoczynającymi się dzisiaj wakacjami ruszają kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek.
14: W trakcie takich kontroli funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowcy, czy ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Potrzebę takiej kontroli najlepiej zgłosić policjantom z Opora, dzwoniąc pod numer 47 864 2582 lub też numer 47 864 2586.
12: I jak dodaje Przemysław Kędzior, to oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu, taką inspekcję warto zgłosić odpowiednio wcześniej, tak by móc zaplanować ją bardzo dokładnie. Mieszkańcy regionu kolejny dzień mierzą się z upałami, tak to wygląda. Wiele osób wybiera wypoczynek nad wodą, dlatego ratownicy przypominają, o czym warto pamiętać, by było po prostu bezpiecznie.
15: Przy tak wysokich temperaturach bardzo ważne jest, kiedy wchodzimy na sprzęty pływające, aby założyć na siebie kamizelki co najmniej asekuracyjne lub ratunkowe, tak aby kiedy coś nam się stanie, żebyśmy byli zabezpieczeni.
12: Radzi Maciej Buczek, ratownik w Opolu Turawy. Cenne porady, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą, także w porannej rozmowie Radio Opole, którą poprowadzi Joanna Matlak.
16: Dzisiaj będziemy apelować o to, żeby z tych wakacji był dobry pożytek, żeby to wszystko było bezpieczne, żeby potem 1 września wrócić do szkoły. Tych zasad jest troszeczkę. Powie nam o nich prezes WOPR-u, pan Dariusz Krawiec. No i to wszystko 15 po 8.
12: Od dziś, przypominamy, ruszają miejskie kąpieliska w Opolu, Bolko, Malina, basen letni Błękitna Fala i park wodny na osiedlu Armii Krajowej. W sobotę otwierają basen miejski w Głupczycach, a w Kędzierzynie-Koźlu tamtejszy MOSiR przyspiesza otwarcie basenu zewnętrznego. Wodne oko, ważna informacja, będzie dostępna już od dziś. Teraz stolica po prawie 12-godzinnym maratonie i ostrej debacie zdominowanej przez aferę wokół Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania. Choć opozycja z Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy domagała się dymisji wiceprezydentów i oskarżała władze stolicy o tolerowanie patologii na ursynowskim SOR-ze, stabilna większość koalicji przesądziła o wyniku.
3: Światowe agencje informują.
12: Do 235 według ostatnich danych wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Są poważne obawy, że będzie ona znacznie wyższa. Trwa cały czas akcja ratunkowa zakrojona na szeroką skalę. Wenezuelczycy przebywający za granicą próbują kontaktować się z bliskimi. Holandia z powodu upałów od północy obowiązuje kod czerwony. Instytut Meteorologiczny ten najwyższy stopień ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą wydał po raz pierwszy w historii. Temperatura może sięgać dziś w tym kraju 40 stopni.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A temperatura rośnie z godziny na godzinę. Już 24 stopnie pokazują te nasze opolskie termometry. Pranie schnie w tempie błyskawicy. Spodziewamy się, że dzisiaj w tym najcieplejszym takim momencie, myślę, że w okolicach już samego południa będziemy mieli 33 stopnie. Noc też ciepła, od 18 do 20. Jutro od 33 do 35, w niedzielę nawet 40 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dzień dobry z Radiem w Opole. Już za moment rozpoczynamy wakacje. Zostańcie zatem sami, bo i my wakacyjnie dla was gramy. Iwona Tokarska, Marcin Gumienkowski. Cześć.

0: reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: To prawda, to prawda.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowane. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
0: Po reklamie.
10: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
11: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: A wy też zostańcie z Radiem Opole. Doskonała propozycja, taka mocno wakacyjna od Vixena. Zostać tu w Radiu Opole. A my mamy już teraz po godzinie 8:00. Przenosimy się do studia porannej rozmowy Radia Opole. Tam czeka już Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radia Opole.
2: A moim gościem jest dzisiaj pan Dariusz Krawiec, prezes WOPR-u Województwa Opolskiego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
2: Koniec szkoły, wakacje się zaczynają, ratownicy gotowi?
3: Tak, no właśnie, zbliżamy się do rozpoczęcia wakacji, już niektóre kąpieliska ruszyły tydzień temu. Ruszyło kąpielisko w Niemodlinie, ruszyło kąpielisko w Białej. W tej chwili rozpoczynamy przygotowania do otwarcia kąpieliska w Lewinie Brzeskim. Jutro otwierają się pozostałe kąpieliska nad Jeziorem Średnim w Turawie, w Głogówku, w Reńskiej Wsi, w okolicach Dębowej. Także tych kąpielisk ratownicy wodni, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Opolskiego mają pod opieką 9. Także ruszają wakacje, robi się ciepło i będzie gorąco.
2: Ale są pewne nowości, jak tak pan wymieniał.
3: Tak, no w porównaniu do tamtego roku mamy trochę więcej do obsługi kąpielisk. Udało się zaangażować grupę około 80 ratowników, którzy będą się rotacyjnie wymieniali w ciągu sezonu, także do końca wakacji mamy zabezpieczone te 9 kąpielisk.
2: Panie prezesie, co nas najczęściej gubi nad wodą?
3: Nieznajomość terenu, nieznajomość topografii, niefrasobliwość, brak umiejętności pływania, złe zachowania, przebywanie przede wszystkim w miejscach niestrzeżonych. Ja w tej chwili właśnie zachęcam państwa do tego, aby przebywać w miejscach strzeżonych, tam gdzie są ratownicy, bo tam państwo macie możliwość skorzystania ze skutecznej pomocy.
2: Po czym poznać, że kąpielisko jest strzeżone? No jest ratownik, to jasne, ale czy są jeszcze jakieś znaki?
3: Znaczy kąpielisko jest obwarowane linami torowymi, jest regulamin, są ratownicy, także to jest wszystko widoczne, tak wiadomo, które kąpieliska są oznakowane, są flagi sygnalizacyjne, także to jest wszystko widoczne.
2: No właśnie, flagi są różnego koloru, kiedy do wody wchodzić, a kiedy nie?
3: Oczywiście wtedy, kiedy flaga jest biała. Jak jest flaga czerwona, jest zakaz kąpieli, więc wtedy słuchajmy poleceń ratowników i nie wchodźmy do tej wody.
2: A czarna jest jeszcze używana?
3: Nie, już nie.
2: Czarna nie. A zielona? Bo też się z taką spotkałam. Też nie. Czyli biało, albo biało, albo czerwono. Tak jest, po polsku.
3: Tak.
2: Panie prezesie, bo wymieniał pan szereg tych zachowań niedobrych nad wodą. Jak to jest? Bo właściwie co roku, jak się sezony rozpoczynają te wodne na kąpieliskach czy na basenach, co roku apelujemy, upominamy. I pytanie, czy ta nasza świadomość się jednak zmienia? Można to jakoś zmierzyć, jak pan to widzi ze swoich obserwacji?
3: Jeżeli chodzi o działania prewencyjne i profilaktyczne, my prowadzimy szereg akcji profilaktycznych, nie tylko wśród młodzieży, ale również dotyczących osób dorosłych. Także wydaje mi się, że ta świadomość społeczeństwa jest trochę już teraz inna, ponieważ mamy coraz więcej możliwości i dostępności do basenów, gdzie prowadzi się wiele szkółek pływackich i te dzieci, które są wyedukowane, na pewno umieją teraz więcej, znaczy potrafią więcej teraz przewidywać nad tą wodą, ponieważ są do tego już jakby szkolone od małego. Także wydaje mi się, że ta świadomość trochę wzrasta, ale mimo wszystko tych wypadków utonięć jest znacząca ilość.
2: To jeśli szkółki pływackie powstają, jest ich coraz więcej, to chyba dobrze dla was, dla ratowników, bo właśnie ta świadomość coraz większa. Dziecko coraz szybciej jest oswajane z wodą.
3: Tak, no dokładnie właśnie o to chodzi, że te maluchy są już powiedzmy nauczone tych zachowań nad wodą. Nie mówię stricte o umiejętnościach pływackich, ale o zachowaniach nad wodą.
2: A proszę powiedzieć, co musi umieć taki ratownik? Czy te wymagania wobec ratowników też się zmieniają, czy to jest coś stałego?
3: Znaczy w tej chwili cały czas obowiązuje ustawa z 2012 roku. Taki ratownik musi przejść przeszkolenie ratownika wodnego, czyli musi wykonać tam pewne elementy egzaminacyjne. Oprócz tego musi posiadać uprawnienie ratownika, tak zwane kwalifikowanej pierwszej pomocy, dodatkowe uprawnienie przydatne w ratownictwie. Także wyedukowanie takiego ratownika nastręcza trochę czasu, tak, trochę finansów. I taki ratownik po tych właśnie tych podstawowych kursach jest przygotowany do pracy, no i przede wszystkim 18 lat w tej chwili.
2: A są chętni?
3: Tak. Na przełomie ostatnich lat wzrasta ilość tych ratowników, którzy przychodzą na kursy. Tylko to są ratownicy, którzy mają w momencie kursu 17-16 lat. On musi wtedy poczekać 2 lata do osiągnięcia pełnoletności, do zrobienia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ale mając już doświadczenie na przykład w wolontariacie 2-letnie, jest przygotowany do pracy w momencie 18 roku życia.
2: Czyli chętnych nie brakuje, tak można powiedzieć? Czy brakuje? Jednak
3: to
2: za mało.
3: Tak różnie. To właśnie jest ten największy problem jest z tym przedziałem czasowym tego 16-17 latka, bo on jest jakby nauczony, ale nie może podjąć pracy. Czyli musimy poczekać na niego z 2 lata i wtedy on jest przygotowany do pracy w wieku 18 lat, kiedy ma tą kwalifikowaną pierwszą pomoc. Tu jest ten problem.
2: A potem już zostaje, czy jednak rezygnuje, jak się zetknie z tym prawdziwym życiem, że się tak wyrażę?
3: Jednak większość zostaje w tym ratownictwie wodnym, bo to jest jakby nie było sposób na życie. Dla nich, dla tych młodych.
2: Bo to też specyficzny zawód, prawda? Bardzo trudny, odpowiedzialny. Nie każdy chce.
3: Zawód ratownika przede wszystkim polega na prewencji, profilaktyce, obserwacji tego, co się dzieje i przewidywaniu. To nie jest tak, że każdy ratownik jest turboratownikiem, wchodzi zawsze do wody. To nie o to chodzi.
2: Obserwacja przede wszystkim.
3: Obserwacja, prewencja i analiza tego, co się dzieje nad wodą, tak zwane penetrowanie tychże takich obszarów wodnych. Także tak, ta praca jest dość wymagająca. To nie jest praca fizyczna, ale to jest praca, która polega właśnie na przewidywaniu obserwacji, prewencji.
2: Ciągłe skupienie.
3: No tak, 9-8 godzin pracy w temperaturze 30 stopni jest jednak wymagającym doświadczeniem.
2: A jak teraz ta praca też się zmieniła, bo wydaje mi się, że coraz większą popularnością cieszą się katamarany, żaglówki, omegi też są, prawda? Dużo z nas też ma skutery, to też jest pojazd szybki, prawda? Więc...
3: No mamy na terenie Opolszczyzny 2 duże zbiorniki, Trawa i Jezioro Nyski. Rzeczywiście tam w związku z dostępnością do tychże środków pływających, o których pani wspomniała, tych skuterów i tych katamaranów, czy tych supów, czy desek pojawia się coraz więcej. Największe problemy mamy z osobami, które przebywają na tych dużych jeziorach Turawskim i Nyskim i ci, którzy korzystają ze skuterów, ponieważ te maszyny są coraz mocniejsze. A sternicy niejednokrotnie nie mają takiego doświadczenia i dochodzi często do wypadków z udziałem skuterów.
2: Ale uprawnienia muszą mieć.
3: Uprawnienia muszą mieć, tylko kwestia doświadczenia na tym skuterze, bo to nie jest samochód i on się nie zatrzymuje na drodze. Tak jak samochód na drodze, on cały czas płynie.
2: No właśnie,
3: cały czas się przemieszcza do przodu.
2: Możemy mieć przyzwyczajenie z samochodu, a tu trochę inaczej działa ta maszyna.
3: Dokładnie. Poza tym te skutery niestety mają dużą nocę i rozwijają wielkie prędkości na tej wodzie.
2: Chciałabym zapytać o problem alkoholu nad wodą. Często się Państwo z tym spotykają?
3: O problemie, znaczy o alkoholu mówimy zawsze. Oczywiście jest to jedna z przyczyn, która prowadzi do utonięć, do wypadków nad wodami. Problem polega też na tym, że na tych kąpieliskach, na tych obszarach wodnych pojawiają się punkty gastronomiczne i w tych punktach gastronomicznych niestety podaje się alkohol. No to wiadomo, że chodzi tutaj o piwo. No i z tym jest właśnie problem, bo my nie mamy nad tym jakby kontroli. My nie wiemy, czy i dana osoba, która była w wodzie, czy uległa wypadkowi, spożywała alkohol, czy nie, dopiero potem się możemy dowiadywać. Ale to jest właśnie problem nie tylko lokalny, to jest problem ogólnopolski, że podawany jest alkohol na plażach.
2: No właśnie, ja się też nad tym często zastanawiam, bo też sama bywam na różnych kąpieliskach, te miejsca gastronomiczne widać, no i to jest swoisty oksymoron, bo z jednej strony mówimy właśnie, jesteśmy nad wodą, są ratownicy, nie spożywaj tego alkoholu, a z drugiej strony budka z tym piwem.
3: No to jest taki paradoks, który właśnie nastręcza problemów. Chyba nie tylko nam.
2: Tutaj przydałoby się rozwiązanie jakieś prawne chyba.
3: Myślę, że tak.
2: Panie prezesie, jak przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o stanice WOPR-u? Jakieś remonty były, żeby to wszystko przygotować do sezonu? Albo co jest Państwu potrzebne w tej chwili?
3: Na stanicach tych największych w Turawie, na Jeziorze Nyskim no, doszło do modernizacji. Jeżeli chodzi o sprzęt, ten pływający, to jesteśmy zabezpieczeni w tej chwili. W trawie oczywiście sprawy lokalowe, które się ciągną już od lat. Tam brakuje nam po prostu zaplecza takiego dla ratowników wodnych dyżurujących. Radzimy sobie to w tym momencie, że wynajmujemy kontenery, ale nie jest to sprawa docelowa, więc to, o co pani zapytała, to głównie chodzi o te sprawy lokalowe na stanicy nad Jeziorem Dużym w Turawie.
2: Mhm. Dariusz Krawiec, prezes WOPR-u Województwa Opolskiego, jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz do internetu.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Powolutku zbliżamy się do 8:30. Jak się jeździ po mieście o tej porze? Czy wszyscy pędzą na zakończenie roku szkolnego? To pytanie do Kuby Biela.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No właśnie, szczerze mówiąc, jestem poważnie zaskoczony, zdziwiony, bo ruch naprawdę swobodny, jeżeli chodzi o Opole. Oczywiście, zdarzają się postoje krótkie, ale zwykle są to skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Widzę malutkie zagęszczenie na wlocie do Opola od strony Kluczborka, a konkretnie od strony Zawady. No a poza tym jest okej. Jeżeli chodzi o utrudnienia, obwodnica północna, tutaj hamujemy, no bo mamy tam przebudowę. Poza Opolem w Nysie na ulicy Grodkowskiej, tam mamy wahadło. No i standardowo te punkty, o których wspominamy dość często, czyli droga krajowa na Kluczbork, tam Zawada Jełowa, wahadła, Ozimek, Grodziec, tam również wahadła. Podobnie też zresztą jak na drodze krajowej w okolicach Niemodlina, tam również mamy ruch wahadłowy, więc w tych miejscach musimy zwolnić.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Brak umiejętności pływania, niewrasobliwość i kąpiel w miejscach niestrzeżonych to najczęstsze przyczyny tragedii nad wodą. Nie miał wątpliwości w porannej rozmowie Radia Opole prezes Opolskiego Wobru Dariusz Krawiec. Opolski Wobr ma w tym roku pod opieką 9 kąpielisk, między innymi to Niemodlin, Biała, Lewin Brzeski, Głogówek oraz Akwen Dębowa w Rańskiej Wsi. Tam bezpieczeństwa przez całe wakacje będzie strzec rotacyjnie oczywiście 80 ratowników. Gość Radia Opole przestrzegał też przed wchodzeniem do wody po alkoholu, kiedy mamy ograniczoną świadomość i ocenę własnych możliwości. Brak zgody na turbiny wiatrowe w gminie Pakosławice powodem przygotowania przez grupę mieszkańców inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta i całej rady. Do 24 sierpnia muszą zebrać 275 podpisów, to wtedy komisarz wyborczy w ciągu miesiąca wyda decyzję o ewentualnym referendum. O 9:00 zapraszam. Włókniarz Kiec świętuje 80-lecie. Sprawdzamy, co przygotowano na sobotę, a w sporcie ważne rozstrzygnięcie na mundialu oraz druga wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A tak by się chciało powiedzieć, że też wygrana polskich piłkarzy, ale musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość i na to poczekać, tak samo jak i na ochłodzenie też troszeczkę musimy poczekać. 24 stopnie już pokazują opolskie termometry, do 33 dzisiaj maksymalnie. No będzie grzało, musicie nie tylko się wysmarować kremem z filtrem, ale też zadbajcie o jakąś czapkę, o jakiś wiatraczek. Różne są teraz wynalazki technologiczne, one dzisiaj będą miały użycie, ale też taki tradycyjny wachlarz jak najbardziej warto wziąć w dłoń. Jutro do 35 maksymalnie, w niedzielę spodziewamy się temperaturowego rekordu, nawet 40 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A propos temperaturowych rekordów, to za moment będziemy się łączyć z Pruszkowem i sprawdzimy, jak tamtejsza stacja badawcza jest przygotowana na najbliższą niedzielę. Iwona Tokarska, Marcin Głowienkowski. Cześć, witajcie, zostańcie z Radiem Opole.

Katy Perry, Watch It Burn, to chyba trochę o słońcu. I proszę bardzo, to była ogólnopolska nowość w Radio Pole. Za 19 minut będzie godzina 9, a dokładnie 29 lipca 1921 roku w Polsce padł rekord ciepła. I to w naszym Pruszkowie na Opolszczyźnie.

0: od 2 lat monitoruje przebieg warunków klimatycznych, szczególnie jeśli chodzi o pomiary temperaturowe, wilgotność, ciśnienie.
1: A na jakiej zasadzie działają te termometry wewnątrz? Bo to chyba nie są te takie rtęciowe, które jeszcze czasami mamy za oknami.
0: No nie, zdecydowanie. Rzeczywiście dawniej takim podstawowym narzędziem był klasyczny termometr, no i jakby ręczny obserwator, tak? W określonych godzinach odczytywał pomiar temperatury i ewentualnie inne parametry sprawdzał. Natomiast dzisiaj w tych stacjach meteorologicznych mamy czujniki takie elektroniczne. One w odpowiedni sposób reagują na zmiany między innymi temperatury, zmianą parametrów elektrycznych i tutaj takie pojęcie chociażby rezystancji. I ten sygnał jest później przetwarzany przez rejestrator danych i zapisywany jest z dokładnym czasem pomiaru. Więc to jest później analizowane komputerowo, tak? Więc my tutaj nie mówimy o takich pojedynczych odczytach co jakiś czas, tylko tak naprawdę o stałym monitoringu.
1: Pani profesor, co takiego jest w tym Pruszkowie, że mówi się, że to jest najcieplejsze miasteczko w Polsce?
0: To jest generalnie trudno tutaj mówić jednoznacznie, natomiast na pewno jest to zarówno Pruszków, jak i w ogóle okolice Opola, no to południowo-zachodnia Polska, więc to jest obszar, który często jakby należy do takich cieplejszych części kraju, tak? Znaczenie na pewno ma to położenie na nizinach, charakter sam terenu. Myślę, że udział terenów otwartych i rolniczych, aczkolwiek ja nie jestem takim ekspertem w tym obszarze. Niemniej jednak rzeczywiście tutaj w takich okresach napływu takiego bardzo ciepłego powietrza ten teren tutaj Pruszków, okolice Opola mogą być miejscami takimi szczególnymi, które mogą się w odpowiedni sposób mocno nagrzewać, tak?
1: Pani profesor, natomiast to nie, tak. Niektóre prognozy pogody mówią o tym, że w niedzielę w cieniu będziemy mieli 40 stopni Celsjusza. Czy pani się spodziewa, że właśnie w Pruszkowie tego dnia padnie kolejny rekord Polski?
0: Troszkę może mamy nadzieję, pomimo tego, że przecież wiele osób już narzeka, że mamy zbyt wysoką temperaturę na zewnątrz. Natomiast może tak będzie, natomiast trzeba też mieć tą świadomość, że spodziewamy się rzeczywiście wysokich temperatur w najbliższych dniach, więc będziemy szczególnie uważnie przyglądać się pomiarom w naszej stacji. Natomiast trzeba mieć też tą świadomość, że te prognozy niekoniecznie muszą mieć rzeczywiście taki wynik rekordowy.
1: Tak jest, a potem będzie rozumiał, że analiza wyników i jakby co, to państwo się nowym rekordem Polski pochwalą.
0: Dokładnie, na pewno pochwalimy się wynikiem, szczególnie teraz w najbliższy weekend, kiedy te prognozy zapowiadają rzeczywiście bardzo wysoką temperaturę.
1: Profesor Anna Poliwoda, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego na Uniwersytecie Opolskim, przekazywała nam te informacje prosto ze stacji meteorologicznej w Pruszkowie, która szykuje się na być może kolejny rekord Polski pod kątem ciepła. Oczywiście bardzo pięknie dziękuję za wszystkie szczegóły.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: 15 minut będzie 9. Słuchacze Radia Opole kontaktują się z nami i proszą, żeby przypomnieć o wystawianiu poidełek dla ptaków, dla jeży, dla bezdomnych kotów, dla psów, które cierpią z powodu upałów. No to przypominamy, drodzy słuchacze, żebyście też pamiętali o tych naszych braciach najmłodszych. A podczas upałów pogarsza się jakość powietrza. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siegierej wyjaśnia, że zagrożeniem staje się ozon, który w wysokim stężeniu jest trujący. Zagrożenie to dołącza do innych niebezpiecznych zanieczyszczeń.
1: W taką pogodę mamy dużą emisję również ozonu i tutaj słońce jest przyczyną tego, czyli do jednego czynnika, jakim jest dwutlenek azotu, który i tak już jest szkodliwy, dokłada się jeszcze podwyższony poziom ozonu, a do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone, czyli to wszystko, co emitują stare diesle, ścierające się opony, ścierające się klocki hamulcowe. Mamy koktajl toksycznych substancji, które wpływają na nasze zdrowie.
0: Ozon podrażnia drogi oddechowe i błony śluzowe, może powodować problemy z oddychaniem, pieczenie czy łzawienie. Podczas największych upałów należy więc unikać miejsc o takim nasilonym ruchu samochodowym, ale też ograniczać uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Musicie się wstrzymać po prostu do przyszłego tygodnia. Wtedy ma nadejść na szczęście fala nieco chłodniejszego powietrza.

0: Polly Humberstone, White Noise w Radio Pole. Za 4 minuty będzie godzina 9. No i właśnie o tej 9 to rozpoczną się apele wieńczące tegoroczny sezon szkolny, tak mogę chyba śmiało powiedzieć. Rok szkolny, oczywiście o to mi chodziło. A to oznacza, że na mieście może być tłoczno, więc posłuchajcie naszego autopilota, w którym to Kuba Biel zdradzi, jak się jeździ po Opolszczyźnie.
1: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
6: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
9: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
10: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
9: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
11: Bogusław Kalisz, zapraszam na ostatni poranny raport z dróg. Poranek mija nam bez poważniejszych wypadków. Główna trasa w regionie, autostrada A4 jest przejezdna. Szybko docieramy do granic województwa. W opolskich miastach też spokojnie. Dzisiaj ostatni dzień szkoły, więc natężenie ruchu niewielkie, a od poniedziałku powinno być już całkiem luźno. Nie brakuje jednak drogowych utrudnień. Pomarańczowe ekipy walczą m.in. na DK46 przed Niemodlinem czy na trasie do Kluczborka koło Sowca i Węgier. W Opolu trwają prace przy wiadukcie obok Makro. Dzisiaj wieczorem wielkie asfaltowanie, będzie wahadło, a po weekendzie ekipy wejdą na Wrocławską przy kanale Ulgi. Kolejne raporty z dróg wracają przed 15.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: To był oczywiście Bogusław Kalisz. Dziękujemy bardzo. A na zegarze już 9. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
12: O 9:00 prezes opolskiego WOPR-u Dariusz Krawiec i ABC bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Włókniarz Kietrz ma 80 lat. Sprawdzamy, co przygotowano na sobotni jubileusz. W sporcie oczywiście mundial, ale także druga wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Znów było 5 setów, tym razem z Turcją.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
12: Brak umiejętności pływania, nieznajomość terenu, ale także niefrasobliwość czy zażywanie kąpieli w miejscach niestrzeżonych. To najczęstsze przyczyny tragedii nad wodą. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole szef opolskiego WOPR-u Dariusz Krawiec, pytany o zasady bezpiecznego wypoczynku na kąpieliskach.
13: Złe zachowania, przebywanie przede wszystkim w miejscach niestrzeżonych. Ja w tej chwili właśnie zachęcam Państwa do tego, aby przebywać w miejscach strzeżonych, tam gdzie są ratownicy, bo tam Państwo macie możliwość skorzystania ze skutecznej pomocy.
12: Opolski WOPR ma w tym roku pod opieką 9 kąpielisk, m.in. w Niemodlinie Białej, Lewinie Brzeskim, Głogówku oraz Akwen Dębowa w Reńskiej Wsi. Tam bezpieczeństwa przez całe wakacje będzie strzec rotacyjnie 80 ratowników.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
12: Budowa akwaparku w Opolu coraz bliżej po tym, jak miasto formalnie przekazało zakładowi komunalnemu działkę przy ulicy Oleskiej, gdzie powstanie. W planie maksimum rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonawcę do końca wakacji, podpisanie umowy na przełomie roku. Czas realizacji zadania 2,5 roku. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił właśnie specjalny numer, na który można zgłaszać pożary zagrażające środowisku naturalnemu. Należy telefonować pod 539 141 466. Jest apel, by w przypadku zauważenia ognia, zadymienia w pierwszej kolejności niezwłocznie telefonować 112 albo 998, czyli numery należące do Straży Pożarnej. Przy zgłaszaniu należy w miarę możliwości dokładnie podać lokalizację pożaru oraz co się pali i czy jest zagrożenie dla ludzi.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
12: 113 tysięcy uczniów z naszego regionu kończy dziś rok szkolny. Rozpoczynają się wymarzone wakacje w całym kraju dla blisko 5 milionów uczniów i kilkuset tysięcy nauczycieli. Miejskie podsumowanie roku szkolnego rozpoczyna się właśnie teraz w podstawówce numer 7 w Opolu, wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w podstawówce numer 3 w Brzegu. O 10:00 połączymy się z Kubą Bielem, który zapytał uczniów o to, z jak dużą ulgą rozpoczynają wakacje, kiedy już usłyszą ten wymarzony dźwięk. Włókniarz Kietrz o tym teraz ma 80 lat. Sobotnie obchody uświetni mecz przyjaźni byłych i obecnych zawodników klubu z zespołem Odry Włodzisław. Na jubileusz przygotowaliśmy sporo atrakcji, mówi nam prezes klubu Dawid Kolatczuk.
14: Czekają bardzo ciekawe atrakcje, między innymi mecz przyjaźni z piłkarzami Odry Włodzisław, tymi obecnymi i kilkoma z poprzedniej dekady. Także mam nadzieję, że będzie dobre widowisko. Dodatkowo są przygotowane atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, dla kibiców. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które przyczyniły się do rozwoju tego klubu, do istnienia. Każdego, kto dołożył jakąś cegiełkę do tego działania.
12: Będzie się działo. 80-lecie włókniarza rozpocznie się w sobotę o 14:00 na stadionie przy ulicy Sportowej, oczywiście w Kietrzu.
1: Światowe agencje informują.
12: Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na umowę celną ze Stanami Zjednoczonymi. Formalnie zatwierdzili ją właśnie ministrowie środowiska na spotkaniu w Luksemburgu. W zeszłym tygodniu, przypomnijmy, umowę przyjął Parlament Europejski. Prokuratura chce dożywocia dla sprawcy zamachu w Magdeburgu. Dziś niemiecki sąd wyda wyrok na Taleba A, który przed Bożym Narodzeniem 2024 roku wjechał samochodem w tłum ludzi na jarmarku. Zabił 6 osób, ranił ponad 300.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
12: 4:09.
1: Sport w Radiu Opole.
15: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Poznaliśmy kolejnych uczestników 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do Niemców, którzy awans zapewniony mieli już wcześniej, dołączyli reprezentanci Wybrzeża Kości Słoniowej, Australii, Holandii, Japonii i Ekwadoru. W East Rutherford koło Nowego Jorku w ostatnim meczu grupy E Ekwadorczycy pokonali faworyzowanych Niemców 2-1 i wskoczyli na 3. pozycję premiowaną awansem. Mimo porażki Niemcy awansowali do 1/16 z pierwszego miejsca w grupie, a Wybrzeże Kości Słoniowej z drugiego po ograniu Curaçao 2-0. Rozstrzygnięcia w grupie F były korzystne dla Holendrów po zwycięstwie z Tunezją 3-1 i Japończyków po remisie ze Szwedami 1-1. Drużyna trzech koron awansowała z trzeciego miejsca. Pewni występu w fazie pucharowej są też Australijczycy po bezbramkowym remisie z Paragwajem. Dziś wieczorem kolejne mecze. Kibice już czekają na hitowe starcie Francji z Norwegią. Obie drużyny mają już pewny awans do fazy pucharowej. W drugim meczu Senegal zagra z Irakiem. Zmieniamy temat. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Turcją 3-2 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanym w Gliwicach. Najwięcej punktów dla Polski 20 zdobył Aleksander Śliwka, mówi środkowy biało-czerwonych Szymon Jakubiszak.
16: Mamy swoje problemy, potrafimy z nich wyjść i wygrać dla nas ważne spotkanie, bo na pewno lepiej i spać z wygraną niż z przegraną. Był to męczący mecz, kolejne 5 setów po wczoraj. Taki jest ten turniej, gdzie się gra dzień po dniu i trzeba być na to gotowym.
15: W drugim meczu rozgrywanym w Gliwicach Belgia pokonała Chiny 3-1. Liderem tabeli Ligi Narodów są Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajmuje Japonia, a trzecia jest Słowenia. Polska zajmuje 6. miejsce. Sebastian Ogier prowadzi po pierwszym dniu rajdu Akropolu 8. rundy Mistrzostw Świata WRC. Po pierwszym odcinku specjalnym Francuz wyprzedza Japończyka Takamoto Katsue. Trzeci jest Belg Thierry Neuville. 35. miejsce zajmuje Tymoteusz Abramowski, a 44. jest Grzegorz Bonder. Rajd Akropolu potrwa do niedzieli. Jan Zieliński odpadł w półfinale gry podwójnej podczas tenisowego turnieju ATP w Eastbourne. Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Monakijczykiem Igonesem i Francuzem Edouardem Roger Vasselinem 4-6, 2-6.
1: Pogoda.
0: Chciałby się człowiek wyrozbierać jak do rosołu, ale to też nie jest za bardzo wskazane. Lepiej takie jakieś przewiewne ubrania, lniane, bo jeszcze jakby człowiek tak za dużo ciała odsłonił, to potem jeszcze się poparzy i będzie, no, miał czerwoną skórę. 26 stopni pokazują opolskie termometry. Do 33 dzisiaj, także szybko załatwiajcie te formalności związane z odbieraniem świadectw i pędźcie na te kąpieliska, nad te baseny, korzystajcie z tego pięknego słońca. No nie ma siedzieć, nie ma co siedzieć w domu, trzeba po prostu cieszyć się już tym latem, tymi wakacjami, skoro tak do nas pięknie i obficie dotarły. Jutro do 35 stopni, w niedzielę spodziewamy się nawet 40, także w niedzielę będziemy bardzo mocno szukać zaciemnionych miejsc.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: 8 minut po godzinie 9. Dzień dobry o poranku z Radiem Opole. Mówi wam Iwona Tokarska. Nasz program realizuje Marcin Głowinkowski. Specjalnie dla nas już teraz Milki i David Guetta. Just the way you are.

0: Daria Zawiało w Hej Hej i tutaj pośpiewała nam bardzo mocno o krótkich momentach, a za krótki moment to się skończy szkoła i rozpoczną się wakacje, a to oznacza, że jeszcze tego przedpołudnia niektórzy zrobią właśnie taki skok do wody, bo będzie można się zrelaksować już na naszym letnim basenie w Opolu. Już jest w studiu Radia Opole Aleksandra Raś, to rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Dzień dobry, pani Olu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy pani już też zanurzyła się w naszym basenie letnim, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze się nie zanurzyłam, natomiast byłam tam wczoraj i no przyznam, że bardzo kuszące, zwłaszcza przy tych temperaturach, które aktualnie mamy. Dlatego bardzo się cieszymy, że już dzisiaj będzie można skorzystać i pierwszy raz wykąpać się na basenie letnim. Błękitna fala w tym sezonie.
0: Nie pomyliłam się, mówiąc, że jeszcze przed południem, bo już od 10 basen będzie otwarty.
1: Zapraszamy już od 10, tak jak od poniedziałku do piątku będzie otwarty właśnie od 10 do 19, natomiast w weekendy godzinkę wcześniej od 9 do 19.
0: Ale w ten weekend specjalne wydłużone godziny w związku z tymi ekstremalnymi upałami, które są przed nami.
1: Tak, w ten weekend mamy niespodziankę, bo już dzisiaj nie do 19, ale do 21. Tak samo jutro i w niedzielę można będzie schłodzić się dłużej. Mamy na uwadze właśnie to, że ma być nawet 40 stopni w niedzielę, dlatego warto sobie zaplanować wypad na basen i kąpać się z nami.
0: A proszę powiedzieć, jaka jest temperatura wody, jeśli temperatura powietrza to 33 stopnie, przynajmniej dzisiaj takiej maksymalnej temperatury się spodziewamy.
1: Temperatura wody jest odpowiednia.
0: powyżej 20 będzie?
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej powyżej 20. Natomiast wiadomo, że wszystko zależy od indywidualnych preferencji, ale woda na pewno schłodzi, nie jest za gorąca, nie jest jak w wannie, więc można będzie skorzystać śmiało z naszych różnych
0: A ja sądzę, że jak dzisiaj pół Opola tam ten basen odwiedzi, to temperatura raz dwa się podniesie tej wody, ale poza tym będzie też mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, prawda? Chociażby tor przeszkód.
1: Tak, jest tor przeszkód, który został specjalnie uszyty na miarę niecki 50-metrowej. W sumie ma 44 metry, aż 12 elementów, takich jak drabinki, zjeżdżalnie, trampoliny, także można się na nim śmiało bawić.
0: Od 10 otwiera się letni basen w Opolu przy Placu Róż. Dobrze powiedziałam?
1: Przy Placu Róż.
0: Przy Placu Róż, błękitna fala konkretnie. Aleksandra Raś, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, jest moim gościem, a za moment jeszcze powiemy, jakie inne atrakcje są na tym basenie właśnie na wakacje zaplanowane.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiu Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: 22 minuty po godzinie 9. Słuchacie w Radia Opole w ostatni dzień roku szkolnego. To oznacza, że już za moment, już chwilkę po tym, jak uczniowie odbiorą swoje świadectwa, to chyba szykuje się oblężenie basenu letniego w Opolu. Pani Aleksandra Raś, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, jest gościem Radia Opole. Spodziewacie się dzisiaj faktycznie rekordu takiego oblężenia basenu?
1: Spodziewamy się jak najbardziej. Pogoda nam bardzo w tym sprzyja. Jesteśmy przygotowani na to oblężenie, dodam. Dlatego też wydłużyliśmy właśnie godziny do 21:00. No bardzo jestem ciekawa, jak to się będzie kształtować po weekendzie. W poniedziałek dowiemy się, jaka liczba osób nas odwiedziła w ten weekend.
0: Bo to może być rekordowy weekend właśnie dla basenu letniego przy Placu Róż w Opolu, ale w ogóle to mogą być też rekordowe wakacje. A czemu nie? Zwłaszcza, że atrakcji też nie będzie brakować.
1: Nie będzie brakować atrakcji. Na samym basenie letnim przygotowaliśmy takie rzeczy, jak na przykład strefa masażu. Z jedną ze szkół z Opola zapraszamy aż 7 okazji. Można będzie sprawdzić te daty na naszej stronie internetowej. One się tam niedługo pojawią. Masaż jest darmowy.
0: Masaż jak w Tajlandii.
1: Tak, masaż jest relaksacyjny, dodamy, więc można się naprawdę poczuć jak na egzotycznej plaży. Wystarczy zakupić bilet wstępu na basen letni i skorzystać z takiego masażu, jeżeli oczywiście będzie miejsce, bo po ostatnim sezonie widzimy, że też zainteresowanie jest bardzo duże.
0: Czyli będą kolejki do masażysty?
1: Zapewne będą kolejki, natomiast jeżeli ktoś nie skorzysta z masażu, no to mamy też energetyczne zajęcia w wodzie Aquafan, zajęcia z instruktorką, można będzie trochę poskakać, pobawić się przy ładnej pogodzie w niedzielę, w pierwsze 3 niedziele w lipcu oraz 3 niedziele w sierpniu. Wtedy będzie można skorzystać o godzinie 13:00.
0: Dobrze, a będzie też coś takiego profilaktycznego, coś, co sprawi, że też jakaś wiedza trafi do tych najmłodszych, którzy będą się tam relaksować.
1: Jak najbardziej nasz cykl Bezpieczne Wakacje, który realizujemy od wielu lat właśnie na basenie letnim Błękitna Fala, 3 lipca za tydzień od godziny 12 do 15 edukujemy przez zabawę razem z zaprzyjaźnionymi służbami takimi jak Straż Miejska, Policja, WOPR. Zapraszamy do tego, żeby nabyć taką niezbędną wiedzę na temat bezpiecznych zachowań na akwenach. Również będą konkursy z nagrodami, piana party, dmuchaniec, także i zabawa, i nauka, bo będą pokazy ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, więc jeżeli ktoś chciałby się uzbroić w taką niezbędną wiedzę, to jak najbardziej zapraszamy.
0: A na kąpielisku Bolko też będzie się działo?
1: Też będzie się działo. Tam z kolei druga edycja biegu wakacyjnego 25 lipca. Wczoraj ruszyły zapisy, więc jeżeli ktoś ma ochotę pobiec w tym biegu, to radzimy się pośpieszyć, bo miejsca się bardzo szybko rozchodzą, a są ograniczone. To jest 300 osób. Warunkiem wzięcia udziału w takim biegu jest posiadanie jakiegoś plażowego, letniego rekwizytu. Także w zeszłym roku zaobserwowaliśmy na przykład dmuchane flamingi, rękawki do pływania, okulary przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, różne różniste rzeczy, więc tutaj...
0: Czyli to jest też trochę taki bieg na kreatywność.
1: Jak najbardziej na kreatywność, tylko wyobraźnia nas tutaj ogranicza, więc zapraszamy serdecznie, aby przemyśleć to, jaki rekwizyt ze sobą zabrać i razem z nami bawić się fajnie 25 lipca.
0: Pięknych wakacji w takim razie na basenie letnim i kąpielisku Bolko życzymy wszystkim, którzy będą korzystali z tej miejskiej infrastruktury, a o szczegółach opowiadała nam Aleksandra Raś, to rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Dziękuję pani Olu.
1: Dziękuję bardzo, zapraszamy na kąpieliska.
2: Słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
4: Miłość nadal w sercach gra.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca Opole Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Po reklamie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Z takimi temperaturami to nie ma żartów. Wydłużenie przerw lub skrócenie czasu pracy to działania, które może zastosować pracodawca w czasie upałów. Nie jest to jednak obowiązek, mówi nadinspektor pracy Adam Terza z Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie.
2: Formalnie nie znajdziemy takich uregulowań, natomiast zalecenia, wytyczne nasze, prosimy o to i pracodawca ma zawsze do tego prawo, żeby jakieś dodatkowe elementy zastosować. I tak, warto, żeby pracodawcy pomyśleli o dodatkowych przerwach, być może o skróceniu czasu pracy w te dni bardzo gorące. Także tutaj pełna swoboda. Myślę, że pracodawca powinien przemyśleć tego typu działania.
1: Do obowiązków pracodawcy należy natomiast zapewnienie pracownikom bezpłatnego dostępu do wody, gdy temperatura podczas pracy na zewnątrz przekracza 25 stopni lub 28 stopni, gdy praca odbywa się w pomieszczeniach. Krótko mówiąc, wszyscy pracownicy, oj, trzymajcie się mocno.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Powolutku zbliżamy się do 10:00, słuchacie Radia Opole. No i chociaż kończy się poranek, to już za chwilę duet na fali, jak to wakacyjnie w ogóle brzmi. Ja sama przyznam, że wskoczyłabym teraz na taką deskę surfingową, chociaż w życiu nie jeździłam, ale tak sobie wyobrażam, że chętnie bym na tych falach pływała, nawet z tobą, Krzysiu.
2: No proszę bardzo, a ja jestem zodiakalna ryba, ja bardzo lubię wodę i wiesz, już w ogóle snuję plany na weekend takie motocyklowo-wodne.
1: I znakomicie, tak. A co będziesz planował ze słuchaczami Radia Opole?
2: No, będziemy się pochylać razem na przykład z Tomkiem Tańczukiem z Fundacji Koło Natury nad losem zwierząt w mieście Włupały. Ty przed chwilą wspominałaś coś o tych poidełkach, żeby wystawiać, żeby o tym pamiętać ptaki. Jeżeli ja się skupię głównie na ptakach, ale pewnie ten szerzej podejdziemy do tego tematu, no bo ja obserwuję na przykład dużo takich pisklaków, niestety, które wypadają z gniazd. Sam na parapecie pomagałem odchować taką pustułkę, która jeszcze nie była pewna, czy potrafi latać.
1: Matko, no to kolega ma gołębie serce.
2: Trochę tak. Na moim balkonie jadła myszy. Tak, było to urocze. O takich zjawiskach porozmawiamy. Będziemy też zapraszać razem z Witkiem Sułkiem, szybko dodam, na Vinyl Fest on Tour Opole. Taka impreza dla miłośników winyli już w ten weekend.
1: Już za chwilę duet na fali Krzysztof Rap, a za program poranny dziękuję Iwona Tokarska. Spokojnego, pięknego rozpoczęcia tegorocznych wakacji.

0: Reklama.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
0: Po reklamie.
3: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 10:00. Mamy piątek, piąteczek, piątunia, 26 dzień czerwca, Światowy Dzień Chłodnictwa. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie? Sprawdźmy.
4: Zaczynamy wojewódzkie zakończenie roku szkolnego. Właśnie teraz rozpoczyna się w Brzegu. W Opolu nowe atrakcje na kąpielisku Błękitna Fala właśnie otwierają. W wiadomościach także nowe ustalenia w sprawie ataku 19-latka w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju oraz wydarzenia kulturalne przygotowane dla Państwa przez Witka Sułka.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A już teraz przed mikrofonem Jacek Rudnik.
4: Rozpoczynamy od Brzegu. Tam w publicznej podstawówce numer 3 rozpoczyna się wojewódzkie zakończenie roku szkolnego. Na miejscu jest Kuba Biel. Ciekawi jesteśmy, jaką oprawę przygotowano, zanim ten wymarzony ostatni przed wakacjami dzwonek.
6: Oczywiście, tutaj dzieciaki nie mogą się doczekać tego, aż rozpoczną wakacje już tak oficjalnie. Natomiast jest odrobina żalu, w szczególności w tych dzieciakach, czyli uczniach, którzy opuszczają mury tej szkoły, czyli publicznej szkoły podstawowej numer 3 w Brzegu, uczniowie klasy 8. Mówią, że szkoda, bo to był piękny czas z fantastycznymi ludźmi, z fantastycznymi nauczycielami, którzy towarzyszyli im w tej edukacji i ten żal wśród nich gdzieś jest. Oczywiście część uroczysta będzie, przygotowano specjalne przedstawienie, są też goście specjalni, jest opolska kurator oświaty, są też samorządowcy, czyli ludzie, bez których taka uroczystość nie mogłaby się odbyć. Są przede wszystkim dzieciaki i ich rodzice. Rodzice też podkreślają, że zakończenie roku szkolnego to taki wyjątkowy moment. To wszystko już zaczyna się za chwilę. My oczywiście będziemy pytać o to, jakie są plany dzieciaków na wakacje i to wszystko dzisiaj w reporterskim obrazie dnia.
4: Dziękuję bardzo, Kuba Biel. W całym kraju wakacje rozpoczyna blisko 5 milionów uczniów, kilkaset tysięcy nauczycieli. Pierwsze dni wakacji pod znakiem rekordowo wysokich temperatur. Sporo mówimy o tym dzisiaj w porannych wiadomościach, a przetrwać je można nad wodą. Przygotowany do nowego sezonu basen Błękitna Fala w Opolu właśnie otwiera swoje podwoje. Mówiła o tym w poranku Aleksandra Raś, rzecznik opolskiego MOSiRO.
7: Zapraszamy już od 10:00, tak jak od poniedziałku do piątku będzie otwarty właśnie od 10:00 do 19:00, natomiast w weekendy godzinkę wcześniej od 9:00 do 19:00. Ten weekend mamy niespodziankę, bo już dzisiaj nie do 19:00, ale do 21:00. Tak samo jutro i w niedzielę można będzie schłodzić się dłużej. Mamy na uwadze właśnie to, że ma być nawet 40 stopni w niedzielę, dlatego warto sobie zaplanować wypad na basen i kąpać się z nami.
4: Poza Błękitną Falą ruszają także miejskie kąpieliska Bolko, Malina oraz Park Wodny na osiedlu Armii Krajowej. W Kędzierzynie Koźlu od dzisiaj już dostępne Wodne Oko. Jutro natomiast otwierają basen miejski w Głubczycach.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Teraz Śląsk. W chwili ataku w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju 19-letni napastnik był pod wpływem środków odurzających, przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka tamtejszej policji, aspirant sztabowa Halina Semik.
8: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wszedł na teren szpitala, gdzie zaatakował nożem dwie przebywające tam pacjentki. Zareagowała pielęgniarka oraz lekarz. Oni także odnieśli obrażenia. 19-latek był trzeźwy. Wstępne badania potwierdzają, że był pod wpływem narkotyków.
4: W wyniku wieczornego ataku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju, przypomnijmy, napastnik ranił nożem 4 osoby. Lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: W najbliższym tygodniu odbiory techniczne nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach. Będzie mogła z niego młodzież korzystać już od września. Powstało w miejscu dotychczasowego z asfaltową nawierzchnią. Jego przygotowanie w prawie 90%, jak się okazuje, sfinansowano z transz ministra sportu. Zazwyczaj niedostępny dla zwiedzających zabytki można oglądać podczas Dni Prudnika. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, możliwe w kilku turach, rozpoczyna się codziennie o 16:30. Kulminacyjnym punktem programu jest muzyczny finał Dni Prudnika. To w sobotę i niedzielę na rynku wystąpią m.in. Oskar Cyms, Piotr Cugowski oraz Stachurski.
5: Światowe agencje informują.
4: Inflacja w Stanach Zjednoczonych ponownie wzrasta. W maju przekroczyła 4%. Tak wysoki skok odnotowano pierwszy raz od 3 lat. Rosnące koszty życia mogą przysporzyć problemów politycznych prezydentowi Trumpowi w obliczu zbliżających się wyborów środka kadencji. Placówki opieki zdrowotnej z Rotterdamu walczą z biurami pracy tymczasowej, które wyzyskują migrantów zarobkowych z Europy Wschodniej. 15 instytucji grozi nieuczciwym agencjom ujawnieniem ich nazw, jeśli nie zaprzestaną swoich praktyk. Jak się okazuje, 2/3 bezdomnych na ulicach holenderskich miast to migranci zarobkowi, m.in. z Polski, Bułgarii, także Rumunii. Na drogach obowiązują dzisiaj, przypominamy, wakacyjne ograniczenia w ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Więcej o tym powiem Państwu w wiadomościach za godzinę.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
4: 5 minut po 10.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. Przed nami 48 wydarzeń w Noc Kultury, która startuje już dziś. Wśród nich także takie, które będą trwały również w sobotę, jak Vinyl Fest on Tour. Opole, wspólna inicjatywa Muzeum Polskiej Piosenki, Radia Opole i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W programie m.in. prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje dotyczące muzyki i kultowych płyt, w tym rozmowa z Michałem Wilczyńskim o skarbach fonoteki Radia Opole, które wspólnie z GAD Records wydało już kilka płyt, w tym SBB czy Johna Portera. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie również działała strefa sprzedaży płyt, konkursy z nagrodami oraz wieczorne koncerty DJ-skie. Zmieniamy temat. Również przez 2 dni będzie trwał 16. Opolski Festiwal Fotografii, którego oficjalne otwarcie zaplanowano na piątek na godzinę 19 w Muzeum Śląska Opolskiego, ale już o 17 na Placu Wolności odbędzie się wernisaż wystawy plenerowej 35 lat Opawskiej Szkoły Fotografii, a o 17:30 dwa wernisaże w Centrum Aktywizacji Społecznej na ulicy Krakowskiej 32. Natomiast w sobotę już od godziny 11 4 kolejne wernisaże, 2 spotkania autorskie i prezentacja książek fotograficznych. Szczegółowe informacje i program znaleźć można także na stronie Radia Opole. Ponownie zmieniamy temat. 3 dni będą trwały wydarzenia w ramach projektu Jazz First Opolskie Tribute to Zbigniew Seifert. W piątek w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego o tym wybitnym muzyku. W sobotę polsko-niemieckie warsztaty dla uzdolnionej młodzieży z Polski i Niemiec, a wszystko zwieńczy niedzielny koncert, który odbędzie się o godzinie 18 w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, podczas którego usłyszymy zarówno uczestników warsztatów, jak i kwartet Mateusza Smoczyńskiego.
3: Pogoda. A jeśli chodzi, ja tylko jeszcze szybko dodam o Vinyl Fest on Tour Opole, no to Witek Sułek wpadnie też do duetu na fali. Po 11:00 koniecznie, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej imprezie, musicie włączyć Radio Opole. No a jeśli chodzi o pogodę, no cóż, piękny dzień kolejny przed nami. Niebo bezchmurne, padać nie powinno, o burzach nie ma wspominku żadnego. Od 31, uwaga, do 33 stopni. No, ciepło będzie dzisiaj. Wiatr słabiutki, do tego powieje głównie z północy. Noc także przed nami bezchmurna, no i ciepło od 18 do 20 stopni. Jeszcze szybko rzucam okiem na termometry w poszczególnych większych miastach regionu. 28 stopni mamy już w tej chwili w Opolu, 28 także w Kluczborku i Namysłowie i w Brzegu, 27 w Nysie, no 29 i to jest najcieplejsze miasto mamy już w tej chwili w Kędzierzynie-Koźlu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Witajcie. 7, a prawie 8 już minut mamy po godzinie 10. Krzysztof Rab wita w duecie na fali, Marcin Głowienkowski ten program będzie realizował. No a teraz przed nami 4 godziny dobrej zabawy i dobrej muzyki. A propos muzyki, The Rolling Stones na początek. In the Stars. Chłopaki sięgają gwiazd. No i nic dziwnego, bo to przecież gwiazdy są. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Za nami Bryan Adams w utworze When You're Gone. 20 minut mamy dokładnie po godzinie 10. No to pora przywitać Was na dobre konkursem. To już ostatnie dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Do rozdania mam taki voucher upoważnie do wjazdu na tę wieżę kolejką krzesełkową. Co w te upały może to ułatwić? Ale żeby było jasne, nie musicie absolutnie w ten weekend się tam wybierać. Możecie odczekać chwilę, te upały troszeczkę osłabną. W ramach tych wejściówek mamy tam także wstęp do tężni Solankowej, która jest tam na szczycie u podnóża tejże pięknej drewnianej wieży. Piękne widoki już darmowo w tejże cenie tych pakietów, które ja proponuję. Tylko co zrobić, żeby wygrać? No, słuchajcie, bardzo prosto to wszystko. Dzień Światowy Chłodnictwa dziś mamy, za oknami leje się żar. No to pytanie jest oczywiste. Jakie są wasze patenty na te upały? Jak przetrwać na dworze? Jak przetrwać w domu? Nie wiem, czy ktoś próbował otwierać lodówkę na oścież, czy to pomaga, czy to dobry pomysł. Chyba nie najlepszy. No a jak przetrwać upał na dworze? Dzwońcie i proponujcie. Oczywiście najbardziej oryginalne pomysły znajdą uznanie w oczach jury. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: I już teraz na antenie Radiopole Martyna Baranowska w utworze Dreszcze. A ja tylko przypomnę, że dobrze się z Martyną znamy, bo swego czasu gościła tu w studiu i fajnie się z nią rozmawiało. No to posłuchajmy teraz, jak śpiewa.

0: Colby Kylop, Bringer than the Sun. No dobrze, jeśli chodzi o słońce, no to tutaj wszystko gra. Natomiast jeśli chodzi o różne inne zjawiska przyrodnicze, no to słuchajcie, właśnie Amorphophallus titanum w rozkwicie od wczorajszego wieczora zachwyca odwiedzających ogród botaniczny we Wrocławiu. No, nazwa jest jaka jest, łacińska jest. A dokładnie chodzi, słuchajcie, o dziwidło olbrzymie. Śledzimy losy tej niezwykłej rośliny właściwie już od 2 dni, no bo tak miało być, że lada dzień zakwitnie, lada dzień zakwitnie. Poczekało do późnego wieczora, no i wczoraj rzeczywiście było widowisko. Nietuzinkowa roślina wysoka na blisko 1,5 metra, no i o mocno charakterystycznym wyglądzie, jest takim botanicznym rarytasem, jest teraz w pełni kwitnie, no i do szklarni tej we Wrocławiu ustawiają się długie kolejki. No niestety, choć widok owszem imponujący, no to zapach rośliny już dużo mniej, no bo przypomina tenże zapach mieszankę zgniłych jaj, padliny i zepsutego mięsa. No ale mimo to chętnych na te doznania nie brakowało, ci, którzy odstali swoje, nie żałują.
1: Jak wrażenie za tą chłopę?
2: Super. Ania, jak pachnie?
3: Nie pachnie.
2: Krzysiu? Cudownie, naprawdę. Jak rośnie?
1: Zapiera dech w piersiach.
2: Dokładnie, nawet bardziej.
4: Na wrażenie estetyczne.
1: Warto było czekać?
4: Warto, to na pewno.
1: Śmierdzi?
2: Pachnie.
5: No. Powiem tak, nie spodziewałem się, że to tak, no ten zapach jest taki, może jeszcze nie jest intensywny, ale czuć.
1: Co ten zapach przypomina? Do czego go można porównać?
5: No takie mięso, takie, nieraz jak leży kilka dni, to no taka padlina, coś takiego.
0: No prawda, że fajnie? Dziwidło olbrzymie, dodam, tylko zakwita tylko raz na kilka lat, no a to samo kwitnienie trwa zaledwie kilkadziesiąt godzin. Ogród botaniczny ten wrocławski nie ma się zatem co dziwić. Otwarty był przez całą noc, transmisję można było oglądać na kanale Ogrodu Botanicznego w serwisie YouTube i cały czas tam jeszcze oczywiście jest ten filmik odpalony. W naturze roślina owa rośnie w wilgotnych lasach równikowych w zachodniej części Sumatry.

0: Trouble i Ocean House na antenie Radio Opole. Za 22 minuty będziemy mieli godzinę 11. No, tematem przewodnim tych dni są oczywiście upały. Powiem tak, no ja z uwagi choćby na mój rocznik jestem daleki od takiego panikowania i wieszczenia kataklizmu i końca świata za każdym razem, gdy słupki rtęci przekraczają te 30 stopni, ale prawda jest też taka, że rzeczywiście długo czekaliśmy na lato, a to jak wybuchło, no to teraz będziemy się gotować przez najbliższy weekend i faktycznie uzasadnione są te ostrzeżenia. Słuchajcie, to naprawdę nie ma żartów, kiedy temperatury sięgają 40 stopni. No i takie rekordowe upały, no, stają się teraz naszą taką nową rzeczywistością. To już nie tylko południe, powiedzmy, Europy czy Afryka. Przed takim scenariuszem ostrzega Bogdan Chojnicki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jego zdaniem fale upałów, no, po prostu będą się powtarzać.
1: Częstość właśnie występowania takich zjawisk będzie się w przyszłości nasilać. Także z jednej strony nowa rzeczywistość, ale z drugiej strony poważne wyzwanie. W takich warunkach musimy uważać szczególnie na zdrowie. Nawadniamy się maksymalnie, ukrywamy się w cieniu.
0: Michał Brenek z kolei z Instytutu Geofizyki PAN dodaje, że w Polsce, także po Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii będą padały kolejne rekordy upału. No nie ma zmiłuj. Dotychczasowy, odnotowany w 1921 roku, przypominamy to, trochę z dumą, trochę z przerażeniem, to oczywiście Pruszków pod Opolem, no i wtedy w cieniu 42 stopnia.
2: Planeta cieplejsza o parę stopni powoduje, że mamy do czynienia właśnie z takimi wyjątkowymi w skali już całego kontynentu falami upału.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed tą wysoką temperaturą już dla prawie całej Polski, przy czym na przeważającym obszarze są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Obecnie ostrzeżenia obowiązują do jutra, do 10, no ale oczywiście IMGW już zapowiada, że będą one kontynuowane z wyższym stopniem. Temperatura przekraczająca 30 stopni ma się utrzymać co najmniej do poniedziałku. No z każdym dniem ma być właściwie cieplej. Taka kulminacja w naszym regionie to w niedzielę. No i tam rzeczywiście ta 40 może się na termometrach pojawić. IMGW prognozuje, że w weekend temperatura na takiej ziemi lubelskiej, na Dolnym Śląsku właśnie może dojść też do około 40, 39-40 stopni w cieniu. No to próbujmy jakoś przetrwać, aklimatyzujmy się, bo ja myślę też, że z każdym dniem, kiedy te upały będą nam towarzyszyć, po prostu będziemy jakoś je może trochę łatwiej znosić.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
0: No to już teraz najnowszy Matt Hansen dla was. Też może tak trochę na ochłodę. Thinking About Me. Dajcie głośniej.

0: 18, You Got The Look na antenie Radio Opole. Za 12 minut będzie godzina 11, no to teraz krótka piłka. Dosłownie krótka piłka i Grzegorz Frankowski.
1: Krótka piłka w Radio Opole.
2: Piłkarze z Ekwadoru lubią grać z drużynami ze środkowej Europy. 20 lat temu na mundialu w Niemczech pokonali biało-czerwonych 2-0. Teraz na mistrzostwach w Ameryce Północnej.

Północnej. Ograli gospodarzy tamtego turnieju 2-1 i po raz drugi w historii awansowali do fazy pucharowej. Niemcy też awansowali dalej, ale mocno rozczarowali. Zespół z Ekwadoru ma w składzie kilku naprawdę niezłych grajków i aż trudno wytłumaczyć, że w dwóch pierwszych grupowych meczach zdobył tylko jeden punkt. Tym razem ekipa La Tricolor potrafiła przełożyć swój spory potencjał na końcowy wynik. Choć zaczęło się bardzo źle, bo Niemcy otworzyli rezultat już w drugiej minucie. Bramkowa akcja zaczęła się jednak od nieprzepisowego zagrania Pawlowicza, który zbyt wysoko uniósł nogę i trafił w nią w głowę przeciwnika. VAR oglądał chyba w tym czasie jakąś meksykańską telenowelę i nie dopatrzył się przewinienia. Później Ekwador zagrał jednak tak, jak kiedyś grali Niemcy, którzy aż do skutku cały czas parli do przodu, ale to było kiedyś. Ekwador zdołał strzelić 2 bramki i jest już w 1:16. Piękny sen zakończyła z kolei reprezentacja Curaçao. Przed ostatnim meczem zespół trenera Dicka Advocata wciąż był w grze. Z awansu wyleczyło ich wybrzeże kości słoniowej. 2 trafienia Nicolasa Pepe zamknęły ostatecznie temat. Później na plac gry wyszły drużyny grupy F. W meczu Holandia-Tunezja faworyt był jeden i faworyt nie zawiódł. Jak wiadomo, 7 to szczęśliwa cyfra i właśnie po 7 minutach gry pomarańczowi prowadzili już 2-0. Po zmianie stron obie drużyny solidarnie zdobyły po 1 golu, 3-1 dla zespołu z Europy, pierwsze miejsce w grupie i awans do 1:16 finału. W drugim spotkaniu Japonia remisuje ze Szwecją 1-1. Wynik promuje obie reprezentacje do dalszej fazy turnieju. Co zapamiętamy? Na pewno piękną bramkę Antoniego Elangi. Szwedzki skrzydłowy Newcastle posłał bombę za pola karnego. Gol Stadiony Świata. Kwadrans przed końcem na boisko wszedł Yuto Yagamoto. To jego 146. występ w reprezentacji i 5. występ na mundialu. Kto cierpi na bezsenność, mógł pooglądać sobie jeszcze 2 ostatnie spotkania w grupie D. Grający wyłącznie o honor Turcy pokonali współgospodarzy turnieju ekipę USA 3-2. Zwycięski gol padł w 8. doliczonej minucie gry, a Paragwaj bezbramkowo zremisował z Australią. Ekipa znad Bosforu wraca do domu, pozostali grają dalej. Mundial nabiera tempa. Do tej pory rozegrano już 60 spotkań. W sumie będzie ich 104. Wczoraj organizatorzy podali, że padł już rekord łącznej liczby kibiców na trybunach. Amerykańskie stadiony odwiedziło do tej pory ponad 3 600 000 widzów. Znając zamiłowanie szefa FIFA do zarabiania wciąż jeszcze większych pieniędzy, nie można wykluczyć sytuacji, że już niedługo nie będzie eliminacji, a w mundialu będą grać przez cały rok wszystkie kraje na świecie z przerwą na wakacje i powitanie nowego roku.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
0: Po reklamie.
5: Za 10 sekund na zegarach wybije godzina 11, mamy piątek, 26, jest to dzień czerwca. Sprawdźmy, co ważnego dzieje się na świecie, w kraju, no i oczywiście w naszym regionie.
6: Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach, są ważne przestrogi strażaków. Od 18 ograniczenia w przemieszczaniu się największych aut ciężarowych. Wernisaże spotkania autorskie i wystawy, rusza 16 Opolski Festiwal Fotografii.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Szczegóły przedstawi teraz Jacek Rudnik.
6: Rozpoczynamy od utrudnień w ruchu na wojewódzkiej 401 w miejscowości Woisław, to gmina Grodków, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak przekazał nam przed chwilą dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, starszy kapitan Arkadiusz Fulneczek, dwie osoby są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Służby jeszcze na miejscu, przejazd utrudniony.
7: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: 113 tysięcy uczniów z naszego regionu doczekało się rozpoczęcia wakacji. Wojewódzkie zakończenie roku w podstawówce numer 3 w Brzegu, a miejskie obchody zorganizowano w PSP numer 7 w Opolu.
8: Dzisiaj żegnamy właśnie jedną klasę, 8-19 uczniów, otrzyma świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a rok szkolny uważam, że był bardzo udany.
9: W sumie to brakowało tylko takiej wycieczki dwudniowej, a tak to super było za tym.
10: Co, mam odczucie, że klasa się zgrała tak pod sam koniec jakoś bardziej, ale według mnie pasowało.
11: Było bardzo dobrze, klasa była moim zdaniem zgrana i niczego nie brakowało. Będzie na pewno brakowało nauczycieli, kolegów z klasy i koleżanek.
6: Za odrobiną sentymentu zatem Alicja, Mariusz i Wiktor, uczniowie opolskiej siódemki, za tydzień w piątek zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach, na łąkach i nieużytkach. Po wielu dniach bez opadów wystarczy iskra, niedopałek papierosa albo chwila nieuwagi, żeby ogień szybko wymknął się spod kontroli. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
12: Brak opadów i ekstremalnie wysoka temperatura powietrza powodują, iż wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10%. Dla porównania, kartka suchego papieru ma około 15% wilgotności. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie.
6: Opolscy strażacy na razie nie notują wyjazdów do pożarów w lasach czy nieużytkach i niech tak dzięki naszej przezorności pozostanie.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Od 18 przypominamy, zaczną obowiązywać ograniczenia w przemieszczaniu się najcięższych aut ciężarowych. Czy kierowcy będą respektować wakacyjne wytyczne? To sprawdzi Policja i Inspekcja Transportu Drogowego.
13: Żeby umożliwić dojazd do wymarzonego celu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ograniczeń ruchu, od najbliższego piątku rozpoczynają się zakazy wakacyjne. Piątek będą obowiązywać w godzinach od 18 do 22, w sobotę od 8 do 14 i w niedzielę od 8 do 22. Takie zakazy weekendowe potrwają aż do końca wakacji, to znaczy do 30 sierpnia.
6: Wyjaśniła nam Iwona Sładkowska, zastępca naczelnika Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.
7: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: Wernisaże, spotkania autorskie i wyjątkowe wystawy prezentowane w różnych przestrzeniach Opola. To wszystko od dziś w ramach 16 Opolskiego Festiwalu Fotografii, o czym z redakcji kultury Witold Wosiłek.
14: Oficjalne otwarcie zaplanowano na piątek na godzinę 9.
0: 19 w Muzeum Śląska Opolskiego, ale już o 17 na Placu Wolności odbędzie się wernisaż wystawy plenerowej 35 lat Opawskiej Szkoły Fotografii, a o 17.30 dwa wernisaże w Centrum Aktywizacji Społecznej na ulicy Krakowskiej 32. Natomiast w sobotę już od godziny 11 cztery kolejne wernisaże, dwa spotkania autorskie i prezentacja książek fotograficznych. Szczegółowe informacje i program znaleźć można także na stronie Radia Opole.
6: Noc na ławce przed blokiem spędziła seniorka z Kędzierzyna Koźla. 81-letnia kobieta poszła wieczorem wyrzucić śmieci, ale nie mogła wrócić do mieszkania po tym, jak zatrzasnęły się drzwi wejściowe do budynku. Kobieta zostawiła klucze w mieszkaniu, nie miała przy sobie także telefonu. Seniorce nic się nie stało, nie wymagała pomocy medycznej.
14: Światowe agencje informują.
6: Ponad 50 tysięcy osób jest na liście zaginionych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawczo-ratownicza. Oficjalnie potwierdzono śmierć 235 osób. Jest wyrok dożywocia dla sprawcy tragedii w Magdeburgu, kiedy półtora roku temu Saudyjczyk Taleb A wjechał podczas jarmarku w tłum ludzi. Zabił 6 osób, ranił około 300. Zgodnie z wyrokiem niemieckiego sądu nie będzie mowy o ubieganiu się o wcześniejsze zwolnienie. Dziękuję Państwu, spokojnego dnia. Proszę nie dać się upałom. Wiadomości od południa będzie przekazywał Roman Juranek.
14: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: To może tak do tego podejdźmy. To jest po prostu piękny, wakacyjny, letni dzień. Dzieci skończyły dziś formalnie szkołę, dostały świadectwa. Już nie wnikajmy, czy z paskiem, czy bez. I bez paska do tego w ogóle podchodźmy. Niebo bezchmurne, dużo słońca, do 33 stopni dziś w dzień. Wiatr do tego słaby, północny. W nocy też niebo bezchmurne, nie powinno padać. No i do 20 nawet stopni, więc ciepła noc przed nami. No i w ogóle przed nami ciepłe, żeby nie powiedzieć upalne dni, ale to już pewnie doskonale wiecie. W Opolu w tej chwili 30 stopni już na termometrze. Nie ma zmiłuj. 30 jeszcze także w Kluczborku, na Mysłowie Brzegu i Kędzierzynie Koźlu. W Nysie 29. No zawsze to jakiś jeden stopień wytchnienia.
14: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: No to witajcie w drugiej godzinie duetu na fali Krzysztofa. Po raz kolejny mówi cześć Marcin Głowienkowski, ten program realizuje. A te wakacyjne rytmy w tej chwili, które już tam słyszycie w tle, to jest Mojo i Lady Hear Me Tonight. Dajcie sobie głośniej.

0: Reklama społeczna.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl.
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
7: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
10: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze Boponu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
11: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Pięknie gra Radio Opole w taki już prawie wakacyjny dzień. Kult, gdy nie ma dzieci. No, tylko się tam za bardzo nie rozszalejcie, jeśli te dzieciaki faktycznie wyślecie zaraz na jakieś obozy, kolonie, tudzież nawet półkolonie. Proszę grzecznie się bawić. Najlepiej oczywiście z Radiem Opole. A dlaczego? A dlatego na przykład, że słuchając Radio Opole można wygrać wejściówkę na fajną miejscówkę. Dokładnie na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Piękna wieża, drewniana, ładna. A z tej wieży rozpościera się piękny widok na okoliczną przyrodę. Voucher ten uprawni was do wjazdu na tę wieżę kolejką krzesełkową. Oczywiście można też wejść na nogach. Odczekać, aż miną te upały może wtedy, tak? No i jeszcze tam na górze będziecie mogli sobie skorzystać z stężni solankowej. Co zrobić, żeby te wszystkie luksusy były na wyciągnięcie ręki? Zadzwonić do radia 7745-41541. Ja dziś pytam, jakie są wasze patenty na upały? Jak przetrwać po pierwsze na dworze? No i jak też przetrwać te upały w domu? No bo jak to mawiali dawni górale?
2: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.
3: No i właśnie, ciepło, ciepło jest i będzie jeszcze bardziej ciepło. Także musimy się trzymać. Dzwońcie, dzwońcie, a wtedy chwila wytchnienia. A tak też dodam, że im wyżej, tym trochę chłodniej. Więc choć co prawda to nie ośmiotysięcznik, te Skolnity Wiśle, to jednak zawsze trochę relaksu i ochłody tam zażyjecie.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

0: I tak właśnie brzmi zupełna nowość w Radio Pole Cat de Luna Move Your Cadera. I słuchajcie, aż sprawdziłem sobie teraz, co to ta cadera, bo u mnie z hiszpańskim trochę gorzej. Biodro lub też staw biodrowy, proszę bardzo, o tym jest pieśń. Żeby ruszyć bioderko, taka skoczna.
1: No, biodro?
0: Kto to się odzywa? Że nie zdradzaj. Dobra, Witek Sułek jest w studiu. Cześć, witam cię serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry państwu.
0: Będziemy zapraszać na Vinyl Fest on Tour Opole, bo ta impreza startuje już dziś, potrwa 2 dni, czyli jest oczywiście gratka dla fanów takiego, chciałem powiedzieć, czarnego brzmienia, ale chyba to, nie wiem, czy to jest dobre określenie. No chodzi o płyty winylowe oczywiście, a brzmienie może być różne, niekoniecznie czarne.
1: To prawda. Nawet płyty winylowe już nie są koniecznie czarne, bo są w najróżniejszych kolorach wydawane. Czasami są bardzo kolorowe i bardzo często w limitowanych jeszcze edycjach, więc białe kruki na czarnym winylu, taka była kiedyś audycja.
0: Tak, kojarzę.
1: A dzisiaj mogą być białe kruki także na kolorowym winylu, czerwonym, białym, tak SBB chociażby się ukazało, albo John Porter, którego niedawno wydaliśmy.
0: Słynny Helicopters.
1: Tak, mówię o tych płytach, bo szczególnie na nich się skupimy. Mówię o mojej rozmowie, bo oczywiście panelistów będzie bardzo wielu, natomiast będę też rozmawiał z Michałem Wilczyńskim z God Records i tam wspólnie z Radiem Opole wydaliśmy właśnie kilka płyt. W poprzedniej edycji Vinyl Festu skupiliśmy się głównie na grupie SBB, ale to absolutnie nie wystarczy, bo skarby naszej fonoteki są ogromne.
0: Poczekaj, wiesz co, zaraz wszystko będziemy te perełki zdradzać, tylko może tak zacznijmy od początku.
1: Wszystkich nie zdradzimy, bo chodzi o to, żeby ludzie przyszli.
0: No tak, tak, ale wiesz, zachęcimy ich, damy im jakiś kąsek na zachętę. Po pierwsze, gdzie trzeba się pojawić i o której?
1: W Amfiteatrze Tysiąclecia. Dziś wszystko zaczyna się o godzinie 14. Będzie trwało do 21. Oficjalna ta część, super, oczywiście, bo będzie też strefa sprzedaży, czyli giełda z winylami, ale są też kasety, są też płyty kompaktowe, bo nie wszystko jeszcze na winylu zostało wydane. To, co ukazywało się wtedy, kiedy już wszyscy myśleliśmy, że nikt już tego nie
0: już
1: będzie
0: winyle
1: słuchał.
0: Przepadły i już poszła technologia do przodu, a tymczasem piękny comeback mamy i to już od wielu lat zdaje się.
1: A ile też łez rozpaczy, jak to z tej piwnicy wyrzuciłem na śmietnik, a dzisiaj kupiłbym sobie mieszkanie.
0: Bardzo często
1: tak jest. Tak, nawet ostatnio rozmawiałem na korytarzu, takie spalam się Kazika, podobno dochodzi już do 2000 oryginalne pierwsze wydanie. No tak, ktoś miał takie ładne pudełko w mieszkaniu, takich perełek, no to...
0: Ty wiesz, ja nie mam jakieś kasety w ogóle, a propos kasety tego, wracają co do powiedziałeś. No. Ale nie wiem, czy chciałbym od razu sprzedać. Faktycznie, to są już takie perełki, to są takie trochę białe kruki, czy to kasety, czy właśnie te winyle. Czyli tak, mamy tam na pewno panele, będą prezentacje, będzie giełda. No właśnie, a propos twojego udziału, powiedz, z kim i o czym ty będziesz tam rozmawiał?
1: No właśnie z Michałem Wilczyńskim, szefem God Records, z którym wydajemy wspólnie płyty. I mam nadzieję, że tym razem porozmawiamy nie tylko o SBB i Johnie Porterze, bo o tym było dużo niedawno. Zresztą John Porter gościł też w Radiu Opole.
0: Prawda, tak.
1: Miał koncert i u nas recital, i na rynku. Była duża impreza, o tej płycie dużo mówiliśmy, więc ja absolutnie nie chciałbym się na niej skupić. Ja przyznaję, że osobiście bardzo chętnie wszedłbym w tę edycję, która dotyczy Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Tam już się ukazały 4 płyty. No, dla mnie najciekawsze zaczynają się te 66-67, kiedy w Polsce rodzi się Big Beat. Prawda? I pojawiają się na scenie już masowo Big Beatowcy, niebiesko-czarni, czerwono-czarni, prawda? No, czerwone gitary. Oj, zaczyna się wtedy dziać. A to, co jest ważne i o tym, mam nadzieję, też będziemy mówili, że jest sporo artystów, bardzo duża grupa, która często na tym festiwalu pojawiła się raz, prawda? Coś i kariera się kończyła. Albo ktoś wychodził za mąż, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, i już przestawały śpiewać. I jedyny zapis ich występów to są często te festiwalowe taśmy, prawda?
0: No tak, to dopiero perełki. No dobrze, słuchajcie, tu mały przecinek stawiamy. Przypominam, że zapraszamy na wydarzenie, które nazywa się Vinyl Fest on Tour Opole. W studiu Witek Sułek. Zostańcie z nami, bo za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: Rosalia, tylko kochaj mnie. Za 18 minut będziemy mieli południe. Wracamy do dyskusji z Witkiem Sułkiem o imprezie Vinyl Fest on Tour Opole, w której to Radio Opole mocno bierze udział, ale także we współpracy z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. To wszystko startuje dziś. Taka i giełda, i no niezłe kompendium wiedzy o w ogóle płytach winylowych, o dawnych różnych zacnych wydawnictwach, na które warto zwrócić uwagę, jeśli no czuje się tego bakcyla.
1: No tak, i będą dobrzy prelegenci, bardzo kompetentni, bo będzie i Mateusz Torzecki, będzie też Uniwersytet Opolski, silna obecność, Radosław Marcinkiewicz, Sławomir Kuźnicki.
0: Będziesz wszyscy, ty?
1: No będę ja, tak. Od razu powiem, że będzie też konferencja Unisono, bo oni biorą udział, ja też parę razy brałem udział w konferencji Unisono, która dotyczy właśnie muzyki popularnej, muzyki rockowej, rozrywkowej, szeroko rozumianej, więc ich prelekcje gwarantują naprawdę kompetentną wiedzę, szeroką. Ja dlatego też mówiłem, że nie będę chciał rozmawiać dużo o SBB, bo będzie o tym właśnie Marcinkiewicz mówił w sobotę, Radek, więc wolałbym nie dublować tematów też, zwłaszcza, że mamy sporo innych naprawdę ciekawych. Natomiast warto, i to jest oczywiście dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej niż tylko to, co jest na okładce albo jakiś krótki opis, że kto nagrał, w którym roku i jakie są piosenki. No tutaj będzie zdecydowanie więcej ciekawostek, myślę. Też no kontekstu takiego społecznego, bo bardzo jest istotne, na przykład będzie o debiucie grupy Perfect, ale to jest konkretny rok, mamy 80 lata, początek, za chwilę stan wojenny, wszystko to ma znaczenie, przecież wiemy na przykład, na przykładzie nawet piosenki Chcemy Być Sobą.

0: i Boguś Ziembowicz, który będzie na giełdzie, i organizator Vinyl Tour, to są też ludzie, którzy jeżdżą po Polsce, jeżdżą po świecie, często za granicą, przywożą do Polski perełki, no i naprawdę się znają. To jest tak, że z nimi można też porozmawiać tak o tych płytach i naprawdę myślę, że będzie można coś ciekawego upolować. Oczywiście Radio Pole też będzie miało swoje stoisko, więc te płyty nie tylko o nich opowiemy, ale można będzie je od razu na stoisku Radio Pole po prostu sobie kupić. Wiem, że to jest przekaz handlowy, autopromocja, od razu to zaznaczam, przepraszam. No ale jak mówimy, że giełda, no to co mamy tam robić, prawda? No, stać i oglądać.
1: Słuchaj, życie nas nie pieści, więc pieśmy się sami. Ja bardzo lubię to powiedzenie. No dobrze, ale współcześni artyści, ja domyślam się, bo na przykład przed chwilą graliśmy Zalię i tak mi przemknęło przez myśl, czy ona też wydaje, myślisz, na winylach? Albo jakieś podsiadło dzisiaj, te gwiazdy stadionowe?
0: Tak, i powiem szczerze, że te polskie winyle często są dużo droższe niż zagraniczne.
1: O, pięknie.
0: Naprawdę, ale są też pięknie wydawane. Naprawdę. Co do tego, no ja akurat niedawno kupiłem też sobie winyl z poślizgiem lekkim Ralfa Kamińskiego, bo cenię, bardzo intrygujący artysta. Ładnie to jest wszystko wydane. Widziałem też, no Happy Set na przykład wydał też fantastyczną płytę winylową z wycinanką, prawda, zmieniająca się koperta, troszeczkę jak Psychical Graffiti z Zeppelinów, gdzie możesz sobie włożyć książeczkę, kopertę i masz wycięte okienka i wtedy zmieniasz sobie obrazki. Różne są
1: takie
0: konteksty.
1: Chyba coś w dzieciństwie miałem taką zabawę.
0: Tak, bo kiedyś to było naturalne. Wiele zespołów zatrudniało bardzo poważnych artystów plastyków, którzy im tworzyli
1: zaprojektować okładkę, no pewnie, oczywiście. To było
0: i zależało
1: coś.
0: Im na tym, że muzyka muzyką, ale ktoś chce mieć ten nośnik i zresztą zbieraczom, kolekcjonerom też na tym zależy, bo możemy kupić sobie wznowienia jakieś holenderskie, niemieckie, inne.
1: Albo inne greatest hits, tak?
0: Ale one są często składanki. Jest po prostu zdjęcie, koperta, jakaś wkładeczka, koniec. A ludzie polują, zbieracze, na oryginały, tam gdzie mamy właśnie jakieś wycinanki, bajery, coś się kręci. No Rolling Stonesów z suwakiem akurat mam. Sticky Fingers. Rzeczywiście jest prawdziwy zamek. Jedyny kłopot jest taki, że ta płyta nie może stać pomiędzy innymi płytami, bo ten zamek uszkodziłby kolejną płytę.
1: A, widzisz. No proszę bardzo. Takie smaczki. No dobrze, to zapraszamy razem z Witkiem Sułkiem, słuchajcie, na Vinyl Fest on Tour Opole. To już dziś start o godzinie 14:00. Musicie się pojawić w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a na finał, tak w ogóle jeszcze też na zachętę powiem, fiesta na tarasie i to będzie dokładnie wszystko w sobotę, tak w okolicach 20:00 do północy będzie można poszaleć przy muzyce KH DJ Set Kiwi.
0: Będzie nowocześnie, pytałeś o nowe brzmienia, bo rzeczywiście te pogadanki raczej retro, zespoły z dorobkiem, a coś nowoczesnego to będzie na tarasie.
1: Czyli coś dla każdego. Piękne dzięki za wizytę w studiu.
0: Dziękuję i zapraszam.
1: I zapraszamy tam naszych słuchaczy oczywiście.

0: Reklama.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Słyszałaś o kampusie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
5: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
0: Po reklamie.
6: Piątkowe południe zbliża się wielkimi krokami. Za chwilę właśnie taka godzina na zegarze. Dziś mamy piątek i to jest 26 dzień czerwca. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w regionie.
7: Policja apeluje, by nie pozostawiać dzieci i zwierząt w samochodach. Polski system elektroenergetyczny coraz lepiej przygotowany do ekstremalnych temperatur. W wiadomościach także o przedłużeniu ochrony dla uchodźców z Ukrainy, ale nie dla poborowych.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w newsroomie rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie. Opolska policja apeluje, aby bez względu na okoliczności, nawet na chwilę, nie pozostawiać ludzi i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Samochód działa jak szklarnia, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
9: Taka temperatura wewnątrz takiego zamkniętego pojazdu staje się dwa razy wyższa i tak naprawdę jest śmiertelnym zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Pamiętajmy również o tym, że jeśli osoba postronna zauważy, że w takim pojeździe znajduje się dziecko, czy też zwierzę, ma prawo wybić szybę, ewentualnie wezwać służby, które to zrobią.
7: Mundurowi przypominają, że opuszczanie szyb lub zaparkowanie w cieniu przy takiej fali upałów nie wpływa na zmianę temperatury w pojeździe. Dodatkowo warto wyrobić w sobie nawyk sprawdzania wnętrza samochodu przed zamknięciem go.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Polski system elektroenergetyczny jest coraz lepiej przygotowany do ekstremalnych temperatur. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że przyczyniły się do tego inwestycje w ostatnich latach. Zaznaczył jednak, że ekstremalne upały zawsze są wyzwaniem dla systemu.
10: Polska jest coraz lepiej przygotowana na takie ekstremalne zjawiska. Natomiast na nieprzewidywalne, na sytuacje, które są stricte technicznymi, no robimy wszystko, żeby ich uniknąć. Naszym zadaniem jest maksymalna odporność tego systemu. Poprawiamy ją, czy mamy wpływ na kwestię upałów. Ograniczony, bardziej systemowy, ale na pewno, tak jak poradziliśmy sobie systemowo z ekstremalnymi mrozami, z rekordowym zapotrzebowaniem na moc wówczas.
7: Dodajmy, że eksperci spodziewają się, że w poniedziałek może paść letni rekord poboru mocy. Komisja Europejska chce przedłużenia ochrony dla uchodźców z Ukrainy, ale z wyłączeniem mężczyzn w wieku poborowym. Komisarz do spraw wewnętrznych i migracji zaproponował, by przepisy zostały przedłużone do marca 2028 roku. Teraz tymi planami, zajmą się unijne kraje, których zgoda jest niezbędna.
11: W unijnych krajach jest prawie 4,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Po rosyjskiej napaści Unia objęła ich tymczasową ochroną. Ukraińcy mają takie same prawa jak Europejczycy do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. Jednak ostatnio Kijów zaczął upominać się o mężczyzn w wieku poborowym. Komisja Europejska postanowiła to uwzględnić. Zgodnie z naszą propozycją, tymczasowa ochrona nie będzie udzielana nowo przybyłym osobom, które mają zobowiązania wojskowe. Poinformował unijny komisarz do spraw wewnętrznych Magnus Brunner.
7: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
8: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
7: Uczniowie rozpoczęli długo wyczekiwane wakacje, jednak eksperci przypominają, że odpoczynek jest nie tylko dla dzieci. Dorośli muszą się tak samo regenerować. Tutaj nie ma żadnej różnicy między młodszym a starszym organizmem, a nawet osoba dorosła potrzebuje więcej czasu, aby się zregenerować, mówi profesor Alicja Minto, psycholog z Uniwersytetu Opolskiego oraz pan z Wnysie.
12: Wakacje, czas wolny są potrzebne różnym ludziom na różne
0: różne aktywności. Mam jedną radę, żeby ludzie w czasie wolnym, w czasie wakacji robili to, co jest dla nich przyjemne, to, co ich relaksuje, to, co im pozwala oderwać się od takich codziennych, bieżących trosk i jeszcze jedno, żeby robili to na tyle długo, żeby mieli takie poczucie, że wrócili do normy.
7: Jak dodaje profesor Minto, spędzanie czasu wolnego przed telewizorem albo smartfonem nie zregeneruje sił. Dodajmy, że profesor Alicja Minto jutro po godzinie 14 będzie gościem Marzyny Śmierciak w programie Ze zdrowiem ci do twarzy.
8: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Ciepło, to wiadomo. Do tego błękitne niebo, mało chmur, zero deszczu, nie ma też żadnej wzmianki o burzach, więc spokojny dzień przed nami. No spokojny, ale bardzo ciepły, od 31 do 33 stopni. Wiatr ma być raczej słaby, powieje z północy. W nocy też niebo bezchmurne, do 20 stopni, nawet ciepła noc przed nami. Wiatr słaby, południowo-wschodni. No i jeszcze szybki rzut oka na termometry teraz w większych miastach regionu. 31 dominuje właściwie wszędzie. Kędzierzyn, Koźle, Opole, Kluczbork, Namysłów, Brzeg, Nysa 30. No i jeszcze sprawdzę Prudnik. Też 30, ale to tylko kwestia czasu. Na pewno zaraz będzie cieplej.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 5 minut po godzinie 12. Nie dajmy się tym upałom. Wszystko będzie dobrze. W Światowy Dzień Chłodnictwa, jakże mogło być inaczej? Krzysztof Rap mówi raz jeszcze dzień dobry. Maciej Dudek do mnie dołączył i program realizuje. I jeszcze do nas dołączyła ona, Rainy Ushies, jak magnes.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Duet na fali.
2: Za nami Dawid Podsiadło w utworze Sezon. Mamy 18 minut po godzinie 12. No i przypominam, że chciałbym dziś kogoś wysłać na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Ostatnie takie dwa vouchery, dwie wejściówki u mnie czekają na chętnych. Ten voucher upoważnia do wjazdu na wieżę kolejką krzesełkową, a także daje wstęp do tężni solankowej. I ważna uwaga, no niekoniecznie absolutnie musicie to wykorzystać teraz. Możemy poczekać, aż te upały trochę przeminą, no i wtedy w jakiejś lepszej aurze. A naprawdę warto, bo piękne widoki. Można się przejechać do Wisły pociągiem, malinką. Dziś pytam o to, jakie są te wasze patenty na upały. No bo o cóż innego mógłbym pytać, jak przetrwać taki upał na dworze, jak przetrwać go w domu. Małe podpowiedzi ode mnie, a właściwie to takie rady. No na przykład dobrze jest nakryć głowę mimo wszystko, a nawet szyję i ramiona. No krem z filtrem to takie must have. Picie słodkich napojów gazowanych raczej bym odradzał, bo po tym to bardziej jeszcze będzie się chciało pić. W domu? No cóż, wiatrak? Może jakiś lekki przeciąg, jeśli mamy taką możliwość. No i wiadomo, na nogi sandały albo klapki. Tylko błagam was, bez skarpet wtedy, dobra? Dzwońcie, bo to nie ja mam odpowiadać na to pytanie, tylko wy. 774-541-541. Jakie są wasze patenty na upały? Czy to na dworze, czy to w domu? Jak to wszystko przetrwać? Ciągle czekam na zainteresowanych.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: Nasz człowiek z Opola, Michał Bajor, już teraz w duecie z Anią Dąbrowską. Dajcie głośniej, nie ma pomyłek. To jest taki tytuł, nie ma pomyłek.
3: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

0: duet na fali.
1: No, żeby w takim upale samba zatańczyć, to trzeba być naprawdę wytrwałym. Bellini, Samba de Janeiro, to już za nami. Za 2 minuty będzie w 14:30, a w studiu gość Tomasz Tańczuk, Fundacja Koło Natury, ornitolog. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa serdecznie.
1: No i dziś postanowiłem pochylić się trochę nad losem, no przede wszystkim ptaków, ale też jeszcze może zahaczymy o inne zwierzęta, które w mieście także, podobnie jak my, męczą się z powodu upału, bo to nie jest zjawisko tylko, które no, występuje u nas. No i ja nie tak dawno, no i to taka będzie makabryczna trochę przypowieść, znalazłem na dachu samochodu takie piskle, niestety już martwe. Zacząłem drążyć temat i znalazłem informację, że one nawet potrafią w te upały jakby tak no, wyskakiwać z tych gniazd, bo się tam prawie gotują. Mamy takie niepokojące zjawiska. Jak reagować? Jak ewentualnie pomóc tym zwierzakom?
2: Tak, niewątpliwie ten okres takich mocnych upałów bardzo doskwiera całej awifaunie i te obrazy, o których pan wspomniał, rzeczywiście mogą być naszym udziałem. Niejednokrotnie ten upał jest tak niemiłosierny, że ptaki po prostu z racji tego, że nie mają gruczołów potowych, no muszą sobie jakoś radzić z tym chłodzeniem swojego organizmu. Charakterystycznie zachowują się wtedy, bo możemy zaobserwować tak zwane ziajanie, otwarty dziób, rozszerzone skrzydła, wszystko po to, żeby to ciepło z siebie wydobyć i faktycznie w skrajnych przypadkach może się to skończyć tak, że ten ptak opuści swoje gniazdo, no niechcący. Reguła jest taka, że w sytuacji takiego zagrożenia bezpośredniego, kiedy możemy się spodziewać, że jakiś przemykający w pobliżu kot zaatakuje to piskle, możemy je przesunąć w bezpieczne miejsce, na przykład na wyższą gałąź, natomiast unikamy zbytniej ingerencji. Jeżeli ptak wydaje się być w dobrej formie, pozostawiamy go na tej gałęzi. Bardzo istotne, żeby może zadbać faktycznie o odrobinkę wody. To wystarczy, to jest niezmiernie ważne, to jest bardzo istotne i nawet płyciutkie naczynko, cokolwiek, kawałeczek butelki ściętej, żeby odłożyć gdzieś w tej okolicy i na pewno tutaj będzie to korzyść dla ptaków.
1: Czyli zasada też taka, no właśnie, że nie zgarniamy od razu każdego pisklaka, który jakoś tam w miarę sobie radzi, nie ma, nie wiem, złamanego skrzydła, nogi nie utyka, ale tam sobie podskakuje po tej ziemi. No nie musimy na siłę ratować wszystkich, tak? Bo one sobie tam jakoś poradzą.
2: Tak, rzeczywiście. Naturalnym odruchem jest to, że chcielibyśmy pomóc, że ten ptak jest taki biedny. Natomiast obserwujemy bacznie, co się dzieje, jaka to jest okolica. Jeżeli jest odrobina cienia, ten ptak nie wydaje się jakiś zbytnio osowiały, no to pozostawiamy go samemu sobie. No, tak jak mówię...
1: Przyroda, no tak, to jest, jakoś tak, powinien
2: pewne
1: sobie
2: rzeczy, pewne rzeczy musimy pozostawić samym sobie. Natomiast samo dopajanie w okresach tych intensywnych upałów jest niezmiernie istotne. Dbamy o to, żeby ta woda była świeża, żeby była wymieniana kilka razy dziennie. To naprawdę jest taki minimum, a może przynieść spore korzyści.
1: No i to tak, jedno to te pisklaki, ale dwa, na przykład ja no już tu parę razy na antenie się pochwaliłem, że jestem takim ojcem chrzestnym pewnej pustułki, która 4 dni sobie bytowała na moim parapecie kuchennym, bo to właśnie był taki podlot, się mówi, tak, fachowo,
2: tak,
1: czyli
2: podlot,
1: no już
2: podlot.
1: Nie był opierzony, wyglądał prawie jak mama i tata, ale jeszcze niechętny do takiego, powiedzmy tak, jakiegoś latania takiego samodzielnego. Starałem się nie niepokoić, obserwowałem tylko z zawartym tchem, jak rodzice przy nowe myszy tam przynosili i na tym moim balkonie odbywała się tam uczta w najlepsze. Też może takie zjawisko wystąpić teraz.
2: Tak, tak. Pustułki są takim gatunkiem, który możemy obserwować rzeczywiście gdzieś tutaj, szczególnie w blokowiskach, bo to są ptaki, które upodobały sobie półki skalne, a naturalnie przystosowały się do tego, że taki blok stanowi dla nich
1: parapet na przykład.
2: Taki parapet, tak. To jest taka półka. I rzeczywiście mogą korzystać z tego jak najbardziej, żeby się pożywić, czyli bądź, jeżeli dorosły ptak upoluje, dostarczy taki pokarm takiej młodej pustułce, to ona sobie może gdzieś tam w zaciszu naszego parapetu spokojnie konsumować. Dbamy o to, żeby no nie, żeby nie przeszkadzać jej w
1: nie
2: tej
1: płoszymy.
2: Ciemności.
1: Ja też tak właśnie tak robiłem. Dobrze, robimy tu mały przystanek, przecinek. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Zostańcie z nami. Przypominam, że moim gościem dziś jest Tomasz Tańczuk, Fundacja Koło Natury.

0: przyznam się wam teraz do czegoś. Patrzę na playlistę i tak składam po sylabie. O ten tu to ja. O ten tu to ja. To jest tytuł tego utworu. Zakopower na antenie Radia Apollo oczywiście. A w studiu Radia Apollo niezmiennie Tomasz Tańczuk, Fundacja Koło Natury, ornitolog. No i rozmawiamy sobie, jak pomóc między innymi ptakom w tych trudnych, upalnych dniach. Mówiliśmy o poidełkach, mówiliśmy o tym, że różne takie podloty, nieloty jeszcze kicają po ziemi i o ile nie wymagają jakiejś większej interwencji, nie są, nie wiem, ranne, kulawe, to niekoniecznie musimy każde zgarniać do kartonika i szukać pomocy, ale z tego, co też widzę na stronie, choćby na stronie facebookowej Opolskiego Centrum Rehabilitacji z Dzikich Zwierząt AVI, no to tam zatrzęsienie pisklaków, tam ten ratunek cały czas, no to jest taki czas, prawda, faktycznie, że no te zwierzaki jednak czasem potrzebują tej naszej pomocy i to widzę, ptaków jest cała masa właśnie.
1: Tak, rzeczywiście sezon lęgowy w pełni, teraz jest ten czas, gdy te młode ptaki przygotowują się do opuszczenia gniazda, stąd też większa taka częstotliwość tych znalezionych pisklaków. Faktycznie chyba taka nasza spostrzegawczość jest na wyższym poziomie.
0: Wrażliwość
1: i ta wrażliwość przede wszystkim, tak. I widać to po tych interwencjach, gdzie spotyka się tak, że osoby, które faktycznie w tych kartonikach te pisklaki gdzieś donoszą do fundacji.
0: Ja się tak zastanawiam właściwie, skąd w taki upał ptak ma znaleźć wodę w mieście? No jeśli na przykład już jest naprawdę tak gorąco, a za chwilę będzie, że nawet kałuży przecież nie ma, no to gdzie on ma szukać?
1: Rzeczywiście, jest to wielki problem. Tutaj ratunkiem bywają fontanny, jakieś takie naturalne, stworzone przez człowieka oczka wodne, ale jeżeli ich nie ma, to po prostu ptak musi się oddalić z terenu tego miasta i szuka najbliższego znanego mu jakiegoś poidełka. Stąd tak niezmiernie istotne jest dopajanie właśnie tych ptaków w tym okresie intensywnych suszy.
0: Ja wiem, że pytać ornitologa o jeża będzie może takim no, lekkim fopa, ale ogólnie no, przyrodę kochamy wszyscy i to jest też taki kolejny zwierz, który może czasem naszej pomocy potrzebować, a nocą tupta jest nie tylko, w dzień też po mieście.
1: Tupta faktycznie i cierpi z powodu braku wody i wysuszającej się gleby, co no, tutaj właśnie. Naturalnie jedno idzie za drugim. W związku z czym nie ma też pokarmu, bo nie ma dżownic. Tutaj zasada ta sama, dopajanie. Dopajanie, czyli wystawianie jakichś poidełek, a reagowanie tylko wtedy, kiedy jeż faktycznie nawet w pełnym upale osowiały sobie siedzi, nie rusza się, nie daje oznak życia.
0: Nie schodzi z tego słońca na przykład.
1: Nie schodzi z tego słońca, bo on naturalnie będzie szukał cienia. Jeżeli natomiast widzimy takiego jeża w słońcu, możemy jakąś interwencję tutaj wykonać.
0: Albo panów z kosiarami, co teraz też, tak. No to też ewakuujmy jeża z obszaru zagrożonego.
1: Zdecydowanie tak.
0: Bo może się to źle skończyć, czego już też zresztą przykłady mieliśmy. No dobrze, a teraz przejdziemy w takim razie do projektu, bo Fundacja Koło Natury jakiś czas temu dostała grant i monitoruje błotniaka łąkowego, a dokładnie to wiem, że właśnie pan to robi. Jak się mają błotniaki? Gdzie je można spotkać u nas na Opolszczyźnie?
1: Tak, u nas w fundacji pracuje zespół, który się zajmuje właśnie tym zagadnieniem. Jest to ptak drapieżny rejonów takich polnych. Buduje gniazda w uprawach rzepaku, w uprawach pszenicy.
0: Na ziemi, nie gdzieś tam na drzewach wysoko.
1: Ziemi.
0: Niestety na ziemi można
1: Niestety
0: chyba
1: na
0: powiedzieć.
1: Ziemi, bo narażony jest faktycznie na te prace polne, prace na skoszenie po prostu gniazda. I my staramy się tutaj te gniazda zabezpieczać, znaleźć te lęgi. Te ptaki również cierpią z powodu upałów, tak jak wszystkie inne. Samica okrywa je swoim własnym ciałem. Także
0: robi cień?
1: Tak, robi cień.
0: No
1: robi
0: proszę,
1: faktycznie taki parasol nad tymi pisklakami, żeby faktycznie tutaj nic złego się nie stało. No im więcej takich interwencji, tym myślę, że lepiej dla przyrody, prawda?
0: No dobrze, to za chwilę powiemy, jak dokładnie wygląda takie monitorowanie, bo tam nowoczesna technologia jest już, na przykład drony, słuchajcie.
1: Tak,
0: za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

11 minut, wybije godzina 13. No to jest jeszcze chwila, żeby wrócić do rozmowy o ratowaniu ptaków w upały. Przypominam, Tomasz Tańczuk, Fundacja Koło Natury, ornitolog w studiu. Ale teraz już nie o wszystkich ptakach, ale o jednym konkretnym, błotniak łąkowy. To jest specjalny program, w którym wybierzecie udział. Wymyśliliście i monitorujecie właśnie tego ptaka, a on występuje na polach i jak na złość te gniazda

0: tak gdzieś tam w zbożu sobie zakłada na ziemi, czyli jest narażony na różne, no, kłopoty choćby ze strony rolników.
1: Rzeczywiście tak i zależy nam na tym, żeby ten dialog miał miejsce, żeby po znalezieniu tego gniazda uświadomić tego rolnika i uzyskać jego zgodę na ochronę, na aktywną ochronę czynną. Chcemy dążyć do tego, żeby tych gniazd było znalezionych jak najwięcej. Dzięki temu mam nadzieję uda się uratować tą populację i tutaj najistotniejsze jest to ogrodzenie tego gniazda. Natomiast powiem może troszeczkę króciutko o tym, jak to wszystko wygląda, bo...
0: No jak wy szukacie tych gniazd? No właśnie.
1: Bo sam temat jest bardzo ciekawy. Wykorzystujemy technologię, żeby też jak najmniej ingerować w te gniazda, żeby nie zbliżać się. Wykrywamy te gniazda po obserwacjach już takich z wykorzystaniem faktycznie sprzętu optycznego. Uzbrajamy się w drony z termowizją.
0: No proszę.
1: I tak, i przemierzamy te hektary pól w poszukiwaniu tych gniazd. Wtedy nagle okazuje się, że taki błotniak potrafi się nam zapalić pięknie na pomarańczowo. Od razu wtedy wiwaty, tak? Wielka radość, bo udało się znaleźć to gniazdo i możemy przystąpić do kolejnych etapów, czyli do faktycznej już obserwacji, na jakim etapie są pisklęta, tak żeby w odpowiednim momencie zareagować i to gniazdo zabezpieczyć po uzyskaniu zgody rolnika oczywiście.
0: No to muszę zapytać z ciekawości takiej dziennikarskiej, czy rolnicy idą na taki układ i ten tam metr czy dwa nie przeszkadza im, że tam akurat, nie wiem, nie będą mogli orać albo jakichś innych czynności robić?
1: To palikowanie dokładnie tak, żeby konkretnie już nawet to wybrzmiało, to jest 2 na 2 metry, taki kwadrat, który my osiatkowujemy. I rzeczywiście temat jest troszeczkę nowy dla tych naszych rolników tutaj, natomiast staramy się ich uświadamiać. To jest cała kampania, plakaty w sołectwach. Myślę, że po tych pierwszych rozmowach w gminach, gdzie udało nam się już dotrzeć do konkretnych rolników, taka odpowiedź jest chyba pozytywna.
0: Myślę, że apeluję, jeśli nas rolnicy słuchają. Słuchajcie, no nie zbawi was, tak sobie myślę, chociaż niewiele się na tym znam tak de facto, ale 2 na 2 metry, no to chyba jakiś tam nie będzie z tego tony pszenicy, a tak, piękny i nie wiem, ile mamy
1: i
0: w ogóle...
1: Pożyteczny.
0: I pożyteczny,
1: bo faktycznie faktycznie przyczynia się do redukcji gryzoniów.
0: Prawda? No właśnie,
1: tak.
0: To myszy zboża nie zjedzą
1: których,
0: później w
1: dokładnie, których de facto w tym sezonie, żeby też to wybrzmiało, nie ma aż tak wiele. Sezon lęgowy należy chyba uznać za taki troszeczkę słaby w przypadku tych ptaków, które żywią się gryzoniami, bo po prostu mamy...
0: Bo mało gryzoni.
1: Nie jest myśli rok.
0: Tak.
1: Natomiast
0: no to moja pustułka miała szczęście i rodzice te myszy na ten parapet przynosili.
1: Miał pan sporo
0: szczęścia. A ile mamy tych błotniaków tak mniej więcej w ogóle? Mamy to policzone?
1: Temat na Opolszczyźnie, gdzie działa też jeszcze jedna grupa na terenie Płaskowyża Głubczyckiego, jest taki nie do końca jeszcze doszacowany, natomiast myślę, że możemy powiedzieć, że około kilkudziesięciu par. Na pewno.
0: O, no to dobrze. Pewno, nie tak. Kilka. Bałem się, że usłyszę, że
1: nie,
0: to jest
1: nie. Myślę,
0: raptem
1: że
0: kilka sztuk.
1: Kilkadziesiąt. Piękne ptaki, naprawdę wdzięcznie poruszające się nad naszymi polami i pożyteczne.
0: I tak, człowiekowi krzywdy absolutnie nie zrobią.
1: Zupełnie
0: A wielkości
1: nie.
0: Jaki błotniak jest? Większy od pustułki, to na pewno?
1: Tak, tak. Ja myślę, że to jest coś pomiędzy pustułką, a żeby tak uzmysłowić, a myszołowem na przykład.
0: O, proszę
1: tak.
0: Bardzo.
1: Natomiast zgrabny, cudowny, takim lotem wachlującym przemierza te przestrzenie nad polami.
0: Miło posłuchać i na pewno miło popatrzeć. Dbajmy o te błotniaki, żeby było na co patrzeć. Tomasz Tańczuk, Fundacja Koło Natury, był moim gościem. Dzięki, piękne, zawiste.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
1: Po reklamie.
3: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Czas na najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
4: A w nich minister zdrowia o bezpieczeństwie medyków.
5: Prosiłam o to, żebyśmy przez pryzmat jednego przypadku nie oceniali tak naprawdę pracy wszystkich medyków.
4: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się w połowie lipca. W wiadomościach także zlot garbusów z opolskimi akcentami.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: A szczegóły przedstawi teraz Roman Juranek.
4: Zakup kamizelek dla ratowników medycznych oraz zaostrzenie kar za ataki na personel medyczny. Wdrożenie takich rozwiązań wymieniła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda jako element poprawy bezpieczeństwa w służbie zdrowia. Odnosząc się do ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju, podkreśliła, że trzeba też zadbać o jakość debaty publicznej w kontekście afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
5: Prosiłam o to, żebyśmy przez pryzmat jednego przypadku w Szpitalu Południowym nie oceniali tak naprawdę pracy wszystkich medyków w kraju. Tym bardziej, że naprawdę poczekajmy na ustalenia wszystkich kontroli, które w tej chwili są w Szpitalu Południowym. Mamy wielu profesjonalistów w systemie ochrony zdrowia, mamy świetnie wykształcony i przygotowany personel do tego, żeby udzielać pomocy, żeby świadczyć usługi medyczne.
4: W szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju wczoraj wieczorem napastnik ranił nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału, który przejdzie zabieg. Policjanci zatrzymali 19-letniego napastnika, mieszkańca Jastrzębia-Zdroju był pod wpływem środków odurzających, a obecnie szpitalny zespół kryzysowy analizuje wczorajszy atak nożownika. Dyrekcja placówki wydała polecenie, aby oddziały, na których będzie taka możliwość, były zamykane.
0: To są wiadomości Radio Opole.
4: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się w połowie lipca. W ubiegłym roku po raz pierwszy zastosowano procedurę wysłuchania kandydatów na prezesa NIK. Poinformował o tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: W połowie lipca chciałbym, żeby to weszło pod obrady Sejmu i wejdzie. No jak się nic nie zdarza, nie przypuszczam. Zresztą te dwie kandydatury będą słuchane razem z panią marszałkinią Kidawą-Błońską. Zorganizujemy przesłuchanie i wysłuchanie w tej sprawie. A potem trafi to pod obrady Sejmu, także w połowie lipca spodziewałem się wyboru jednej z dwóch osób.
4: 23 czerwca minął termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Są dwie kandydatury rekomendowanej przez Koalicję Obywatelską prawniczki Sylwii Gregorczyk-Abram oraz popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonistę z czasów PRL-u Adama Borowskiego.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Tropikalne temperatury to problem również dla uczestników i organizatorów imprezy jeździeckiej w Chocimiu koło Prudnika. Na tamtejszym hipodromie wystartowały zawody ogólnopolskie, regionalne i towarzyskie. W ujeżdżeniu rywalizują Amazonki. Uczestniczą 33 konie, a ujeżdżenie jest to królowa dyscyplin jeździeckich, mówi Aneta Sałacka, prezes Stadniny Koni Prudnik.
7: Konkursy rozgrywamy w warunkach pogodowych ekstremalnych, dlatego w godzinach nietypowych, bo zaczynamy wczesnym rankiem, kończymy o 11, potem mamy siestę i kolejna część zawodów rozpocznie się o godzinie 17 i będzie trwała do wieczora. Takie są zresztą zalecenia Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i Polskiego Związku Jeździeckiego.
8: Startuję w klasie C. No jest bardzo gorąco, ale fajnie, że jest taka przerwa, że nie jeździmy w tych upałach. Wchodzimy konia, staramy się, żeby przebywał w cieniu i dajemy mu dużo wody.
4: Powiedziała Zofia Stępniewicz z Wrocławskiego Klubu Jeździeckiego Hanna, a w niedzielę na tamtejszym obiekcie odbędą się zawody Hobby Horse. Rozpoczną się o godzinie 11. Uczestnicy wystartują w kategoriach dzieci i otwartej. W związku z upałami impreza prawdopodobnie odbędzie się w zadaszonej ujeżdżalni. A okolice ośrodka wypoczynkowego Żwirek w Lubuszycach już od dzisiaj będą miejscem trzeciego zlotu Garbusa i Busa o polskie klimaty. Będzie można podziwiać zabytkowe i współczesne modele, poznać ich historię, a także porozmawiać z właścicielami. To wydarzenie ma być też okazją do promocji tradycji, kuchni, folkloru i atrakcji turystycznych Opolszczyzny. Oficjalne otwarcie o godzinie 20.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No ładny dzień, piękny, bezchmurny. Deszczu dzisiaj nie będzie, burz, co ważne, też nie, za to będzie ciepło. Do 33 stopni dziś i to jeszcze nie jest ostatnie słowo tej pogody. Poczekajcie do weekendu już tak na dobre. Wiatr dziś słaby, głównie północny. W nocy także niebo bezchmurne, padać nie będzie. Do 20 stopni ciepła noc przed nami. Oczywiście te kolejne dni dużo, dużo cieplejsze. Ja już nie chcę straszyć, ale faktycznie no w niedzielę w okolicach 40, no to tam możemy na termometrach zobaczyć. Sprawdzam szybciutko, co jest tu i teraz. A w tej chwili, jeśli chodzi o takie nasze większe miasta w regionie, no to mamy praktycznie wszędzie po 30-31 stopni. 31 Kluczbork, Opole, Kędzierzyn, Koźle, 30 Nysa, Brzegi, Namysłów.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 5 minut po 13. Kolejna godzina, ostatnia już duetu na fali właśnie w tej chwili startuje. Zatem Krzysztof Rap raz jeszcze mówi cześć, witajcie, ciepło się z wami witam. Maciej Dudek mówi to samo, widzę, oczyma to mówi nasz realizator. Zostańcie koniecznie z nami, a teraz Patrycja Markowska i Kochajna.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
2: Duet na fali.
3: Jeśli chodzi o ten konkurs, no to macie ostatnie pół godziny, żeby wziąć w nim udział. Ostatnie dwa vouchery, wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle są u mnie i koniecznie chcę je komuś wręczyć. Przypominam, że w ramach tych biletów będziecie mogli też wjechać na tę górę kolejką krzesełkową, no a później już dalej, no na nóżkach, na tę piękną drewnianą wieżę. Tam na górze też macie tężnię solankową w pakiecie. 7745-41541, banalnie proste pytanie w związku z tą aurą za oknem. Jakie są wasze patenty na upały? Jak przetrwać na dworze? Jak przetrwać w domu? No to jak?
4: Patent na upały: schować się w domu do pomieszczenia piwnicznego w godzinach od 10 do 16 z butelką wody z cytryną, dobrą książką i słuchać radia Opole. Powodzenia!
3: Dzięki. Również życzę powodzenia w tej piwnicy. Czytam, aby znowu nie za zimno będzie. A z drugiej strony, jak jakaś półka z kompotami się trafi i różnymi innymi przetrwami, no to będzie dało radę przetrwać. Mamy jeszcze jedną propozycję. Posłuchajmy.
5: Dzień dobry. Jak przetrwać taki upalny dzień jak dzisiaj? Proponuję basen, woda, wnuki, lody, parasol i czapka przeciwsłoneczna.
3: No, ciekawe, czapka przeciwsłoneczna. Wiem, że istnieją okulary przeciwsłoneczne. Parasol można tak zastosować, czapka? No dobra, okej, taka z daszkiem, przyjmijmy. Propozycje spływają i czekam na więcej. Oczywiście pod numerem telefonu 7745-41541. Jakie są wasze patenty na upały? Jak przetrwać na dworze? Jak przetrwać w domu?
1: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.

Tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Luna i Lucky Secret w Radio Pole. I przypomnę, że to była taka ogólnopolska premiera. Zagraliśmy ten utwór dla was jako pierwsi. A teraz trochę będzie wakacyjnie. Wybraliście już góry, czy może? Proponuję jednak góry. Bez tłumów na razie na Krupówkach i na tatrzańskich szlakach. Tak wygląda początek wakacji w Zakopanem. No to jak ktoś nie lubi tłumów, prawda? W pierwszych dwóch tygodniach wakacji zarezerwowano 55% miejsc w hotelach i apartamentach. Przedsiębiorcy nie widzą jednak powodu do narzekania, o czym donosi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Do 15 lipca w tym roku, do 18, bo tak się weekendy ustawiają, mamy zawsze na Podhalu ten okres rozbiegowy i choć niektórzy grzmią, że to tragedia na Podhalu, że zapaść, że konkurencja nas wyprzedziła, niczym takim nie mamy do czynienia.
0: No to dobra rada dla tych, którzy rozważają właśnie wyjazd w Tatry. Lepiej zrobić to teraz, bo ceny za noclegi właśnie na Podhalu znacznie wzrastają w tej drugiej połowie wakacji. Szczyt sezonu tam, no to ewidentnie sierpień i wtedy potrafi być nawet dwa razy drożej niż na początku wakacji. A jak już jesteśmy w Tatrach, no to jeszcze taka ciekawostka. Słuchajcie, trwa tam teraz liczenie kozic. Przyrodnicy i po polskiej, i po słowackiej stronie gór próbują oszacować liczebność tych zwierząt. W akcji bierze udział kilkadziesiąt osób, a wśród nich m.in. leśniczy Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski z Tatrzańskiego Parku Narodowego, który prowadzi obserwacje w terenie.
2: Ja tradycyjnie rejon żandarmerii i Wołosynu od Krzyznego. Pogoda przepiękna, coraz lepiej widać, bo te zacienione miejsca za kwiniami słonku oświetli. Liczymy kozicki w Tatrach Wysokich, Słowacy osobno robili w Tatrach Bielskich, potem było w Tatrach Zachodnich. Chodziło o to, żeby było więcej ludzi w terenie. Słonko jest wysoko, jakieś łupaje nadciągają, tu nie zabodźcie tym, bo jakim krymie, bo strasznie słonko poli.
0: No i dodajmy, kozice liczone są dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Podczas ostatniego jesiennego monitoringu w całych Tatrach naliczono 805 kozic, z czego większość po słowackiej stronie. No tak, teraz liczenie kozic, a potem baranów. Tych, co to bez wiedzy i przygotowania łażą poza szlakami i wzywają potem topra, albo tych, co to nigdzie się nie ruszają bez wygodnych klapek.
3: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.

0: za 20 minut wybije godzina 14. Halo, halo, czy są tu jacyś kibice piłki nożnej? Nie, nie zapomniałem o was. Teraz będzie więc takie szybkie uaktualnienie mundialowego grafika. Dziś wieczorem starcie liderów grupy pierwszej Francji i Norwegii. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata, no ale wciąż walczą o takie pierwsze miejsce w tabeli. Francuzi rozegrają ten mecz w takich dość szczególnych okolicznościach. Otóż będą musieli poradzić sobie bez swojego selekcjonera.
1: To pierwszy taki przypadek w historii występów trójkolorowych na Mistrzostwach Świata. Didier Deschamps wrócił do Francji, by uczestniczyć w pogrzebie swojej matki. Informacja ta wywołała nacekwaną falę wsparcia dla szkoleniowca. W końcówce fazy grupowej reprezentację poprowadzi jego wieloletni asystent Guy Stéphane. Zadanie nie będzie łatwe. Norwegowie od początku mundialu prezentują wysoką formę i mogą liczyć na gorące wsparcie swoich kibiców, których gest wspólnego wiosłowania nawiązujący do łodzi Wikingów obiegł już świat. Duże zainteresowanie budzi również pojedynek gwiazd obu reprezentacji, Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappé. Francuzi prawdopodobnie nas pokonają i wygrają cały turniej, uważa gwiazda Norwegów. Nadsekwaną odczytano te słowa jako próbę wywarcia dodatkowej presji na trójkolorowych. Francuzi muszą liczyć się nie tylko z rywalami, ale również z pogodą. W Bostonie zapowiadane są burze, a to oznacza, że podobnie jak w poprzednim spotkaniu Le Bleu, możliwe są przerwy w grze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No to ten pierwszy gwizdek meczu Francja-Norwegia dziś o 21:00 polskiego czasu oczywiście.

0: sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: Roxy pytała tak sexy, czy chcesz? Owszem, chcę. Chcę wręczyć komuś ostatnie już dwie wejściówki na wieżę widokową Skolnity w Wiśle. Dziś konkurs z taką właśnie nagrodą. Tam i wjazd na wieżę macie kolejką krzesełkową i wstęp do tężni solankowej. A pytanie, no w tych okolicznościach przyrody jedyne uzasadnione, jakie wasze są patenty na te upały, jak przetrwać na dworze, jak przetrwać w domu. No i proszę bardzo, i tak brzmi telefon zwyciężczyni.
2: Moja metoda na upały to domowe łyżwiarstwo. Wrzucam po dwie kostki lodu do grubych, spełnianych skarpet, ściągam je na stopy i jeżdżą po panelach w salonie jak zawodowy pingwin figurowy. Oszczędzam na prądzie, chłodzę organizm od samych stóp, a podłoga w zasadzie myje się sama. Tylko trzeba uważać na zakrętach przy kuchni. Pozdrawiam Was. Dzisiaj chyba nie gorąco.
1: O, to było oryginalne, naprawdę. A ja gorąco pozdrawiam i gratuluję wygranej. No to życzę miłej wycieczki do Wisły. Może faktycznie jak te upały troszeczkę, no, zelżą.
0: Sponsorem konkursu jest firma Skolnity.
1: No i cóż, słuchajcie, mamy 8 minut do godziny 14, a to oznacza, że Duet na Fali dopłynął do brzegu. Ba, Duet na Fali to w ogóle płynie na wakacje, a od poniedziałku spotkamy się tu w nowej formule. Ja, czyli Krzysztof Rap, Iwona Tokarska już w kompletnym duecie ze mną i ruszymy z Radiem Opole na wakacjach. Od godziny 10 aż do 15 będziecie mogli nas słuchać i się z nami bawić. Oczywiście będą konkursy, ciekawochy ze świata i dużo dobrego humoru. Za dziś piękne dzięki, mówi Krzysztof Rap, Maciej Dudek jeszcze zostaje, a za chwilę reporterski obraz dnia i w tym studiu pojawi się Bogusław Kalisz, który mawiał, że maluje ten obraz. Maluje. Ciekawe, jakim to pędzlem.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca Opole Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Po reklamie.
6: Na zegarach już prawie godzina 14, w Radiu Opole czas na wiadomości.
7: A w nich wojewódzkie obchody zakończenia roku szkolnego. Akcja uczniowska wystawia świadectwo MEN. W wiadomościach także pierwsza pomoc przy przegrzaniu.
8: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała.
7: A szczegóły już za chwilę. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Na wiadomości zaprasza Roman Juranek.
7: W publicznej szkole podstawowej numer 3 w Brzegu wybrzmiał ostatni dzwonek. Placówka była gospodarzem wojewódzkich obchodów zakończenia roku szkolnego. Tegoroczna uroczystość miała szczególny wymiar, ponieważ szkoła także miała swój jubileusz, podkreśla Agata Wyrwas, dyrektor PSP numer 3 w Brzegu.
9: W tym roku nasza szkoła jest organizatorem wojewódzkich uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nie ukrywam, jest to dla nas zaszczyt, ponieważ w tym roku również nasza szkoła obchodziła 80-lecie.
10: Ile tego uczniów kończy dzisiaj swój rok szkolny u Państwa?
9: 475.
7: Dla ósmoklasistów zakończenie roku oznacza także pożegnanie ze szkołą i rozpoczęcie nowego etapu edukacji i wbrew przypuszczeniom dla wielu był to dzień, w którym uczniowie mieli mieszane uczucia. Te dobre związane z wakacjami i te nieco gorsze.
11: No szkoda, no najlepiej jakby jeszcze rok było. Naprawdę szkoda opuszczać tych wszystkich znajomości, jak wiem, że z powodu stracę kontakt. Najlepsze wspomnienie ze szkoły to chyba jakieś wspólne wycieczki.
7: A nowy rok szkolny rozpocznie się dokładnie za 67 dni, czyli tradycyjnie 1 września. Większość ocen niedostatecznych, brak promocji do następnej klasy i czarny pasek zamiast biało-czerwonego. Takie symboliczne świadectwo szkolne szefowej resortu edukacji Barbarze Nawackiej wystawili tymczasem aktywiści z organizacji Akcja Uczniowska. Przed gmachem ministerstwa zorganizowali konferencję prasową. Założyciel ruchu Paweł Mrozek podkreśla, że to ocena wystawiona bezpośrednio przez środowisko szkolne.
12: Czy można postawić znak równa się między Czarnkiem a Nowacką? No nie można postawić tego znaku. Równa się. Czarnek był zdecydowanie gorszym, najgorszym ministrem edukacji w historii, ale Barbara Nowacka nie jest nawet dobrą ministrą, tylko osobą, której kompletnie na tym nie zależy.
7: Oprócz symbolicznych jedynek i żądania dymisji Barbary Nowackiej, młodzi ludzie zaprezentowali raport zawierający 50 konkretnych postulatów zmian w polskiej szkole. Zmieniamy temat. Ból głowy, blada i spocona skóra, zawroty głowy czy drżenie mięśni to objawy przegrzania. W weekend temperatury będą ekstremalnie wysokie i przegrzanie, a nawet udar słoneczny to realne zagrożenie życia. Pierwsza pomoc przy podejrzeniu przegrzania jest bardzo prosta, ale kluczowa, tłumaczy Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
8: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać odpowiednie płyny, czyli wodę, najlepiej chłodną. Można również podać chłodny kompres, ale mówimy tutaj o chłodnych, nie lodowatych.
1: Czyli mrożonki nie przekładamy?
8: Absolutnie nie przekładamy, dlatego że nie chcemy, żeby organizm dostał po prostu szoku z bardzo wysokiej temperatury w bardzo niską, bo to również może źle się skończyć, więc schłodzone, nie lodowate.
7: Na skutki przegrzania szczególnie narażone są osoby starsze i małe dzieci. Medycy apelują, by z domu wychodzić tylko rano i wieczorem.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
7: A schładzać możemy się także nad wodą. Sezon kąpielowy w Opolu w pełni. Do dyspozycji mieszkańców są 3 strzeżone kąpieliska Bolko Malina oraz basen letni przy Placu Róż. Widzimy ogromne zainteresowanie basenem, potwierdza Samanta Stachowicz, kierownik obiektu.
13: Od 9 była kolejka, a basen od 10. Taka informacja z ostatniej chwili, że od piątku do niedzieli wydłużamy godziny otwarcia ze względu na pogodę i basen będzie czynny do godziny 21. Trzyniecki, 3 zjeżdżalnie, Brodzik dla najmłodszych, egzotyczna plaża, boiska do piłki plażowej, tor przeszkód, będzie strefa chill, gdzie będą leżaczki.
7: Dodajmy, że w Opolu działa jeszcze wodny plac zabaw, który znajduje się na osiedlu Armii Krajowej.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Przed nami upalny weekend, do końca dnia pogodnie i gorąco do 33 stopni. W nocy ciepło od 16 do 19, wiatr słaby z kierunków wschodnich. W sobotę jeszcze większy gorąc, temperatura maksymalna od 32 do 35 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. A w niedzielę tropiki, w dzień słonecznie, temperatura od 35 do 38 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z kierunków południowych.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Let's go, girls.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: 14 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz, witam. Rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. Na dzisiaj w programie m.in. w szkołach. Dzisiaj ostatni dzwonek. Ponad 100 tysięcy opolskich uczniów rozpoczęło wakacje.
2: Działo się. Bardzo intensywny rok, bardzo szybki. Myślę, że wszyscy zasłużyliśmy na wypoczynek.
3: Było bardzo dobrze. Klasa była moim zdaniem zgrana i niczego nie brakowało. Będzie na pewno brakowało nauczycieli, kolegów z klasy i koleżanek.
1: Aby letni wypoczynek był bezpieczny, opolscy policjanci, ratownicy WOPR i inne służby rozpoczęły specjalną akcję.
4: Prędkość zabija, że lepiej wyjechać później, lepiej się nie śpieszyć.
5: Będziemy kontrolować stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty.
6: Nigdy do wody nie wchodźmy po alkoholu.
1: Pruszków od 105 lat z rekordową temperaturą w Polsce, ale przed nami weekend z ogromnymi upałami. Czy rekord zostanie pobity?
7: Rekord może być pokonany. Czekamy na temperatury, zobaczymy, jak to się będzie układało.
8: Pruszków ma specyficzny klimat, nawet jeżeli chodzi o opady, o burze, to Pruszków zawsze omija.
1: W magazynie odwiedzimy też opolskie kąpieliska, sprawdzimy również, jak z upałami radzą sobie zwierzęta w opolskim zoo. Reporterski obraz dnia do godziny 15. Maciej Dudek, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w tym roku odbyło się w publicznej szkole podstawowej nr 3 w Brzegu. Dla ponad 100 tysięcy opolskich uczniów rozpoczęły się wakacje, czyli wyjazdy nad morze, jeziora czy w góry, ale dla nauczycieli i rodziców to moment na podsumowania. Wydarzeniu przyglądał się Kuba Biel.
1: Sztandar szkoły wprowadzić.
2: W tym roku nasza szkoła jest organizatorem wojewódzkich uroczystości zakończenia roku szkolnego. Agata Wyrwas, dyrektor Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Jana Kochanowskiego w Brzegu. Nie ukrywam, jest to dla nas zaszczyt, ponieważ nieczęsto zdarza się taka sytuacja.
3: Ilu tych uczniów kończy dzisiaj swój rok szkolny u Państwa?
2: 475.
3: Jaki to był rok?
2: Rok bardzo ciężki, obfitował w mnóstwo zajęć, ponieważ w tym roku również nasza szkoła obchodziła 80-lecie. W maju tego roku mieliśmy dokładnie uroczystości jubileuszowe.
3: No to teraz czego będziemy życzyć tym młodym ludziom? Bezpieczeństwa chyba przede wszystkim.
2: Przede wszystkim odpoczynku, takiego rozsądnego, aby te wakacje spędzili na ładowaniu baterii, żeby każdy wrócił po wakacjach pełen energii i sił, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.
4: Marta Podgórska, klasa 8B, szkoła nr 3 w Brzegu.
5: Nadszedł ten ważny dzień, także i w Twoim życiu, zakończenie roku szkolnego, a w szczególności ważne, tak mi się wydaje, dla Ciebie, ponieważ Ty opuszczasz mury tej szkoły. Co Ci ta szkoła dała? Co stąd wyniesiesz? Jakieś może najciekawsze wspomnienie?
4: Dużo nowych znajomości na pewno. Ciężko powiedzieć, bo było tyle fajnych momentów z moją klasą, że ciężko to ubrać w słowa.
5: Powiedz mi, jest radość, czy jednak trochę smutku, że dużo kolegów, koleżanek gdzieś się porozchodzi?
4: Trochę smutku, bo mimo wszystko zżyliśmy się bardzo z naszą klasą.
5: Wakacje za pasem? Jakieś plany? Co robisz? Gdzie jedziesz?
4: Wyjeżdżam nad morze polskie z rodzicami do Pobierowa.
6: Dzień dobry, nazywam się Tobiasz Cyran, chodzę do szkoły podstawowej nr 3 w Brzegu i jestem w 8 klasie, kończę już 8 klasę. No szkoda, no najlepiej jakby jeszcze rok było. Naprawdę szkoda opuszczać tych wszystkich znajomości, jak wiem, że z połowu stracę kontakt. Najlepsze wspomnienie ze szkoły to chyba jakieś wspólne wycieczki. Szkoda, że nie będziemy już widzieć nauczycieli na co dzień, tych, co nas uczyli i w sumie tak naprawdę nasi tacy drudzy rodzice.
5: Rozpoczynacie te wakacje, więc jakie są plany?
6: W pierwszym tygodniu wyjeżdżam do babci na Lubelszczyznę. Bardzo ją pozdrawiam, babcię Bożenkę. A tak to na całe wakacje ze znajomymi będę wychodzić. Basen się otworzył w Brzegu, to trzeba będzie chodzić, korzystać, dopóki się nie zamknie.
7: Franek Książkowski, pierwsza A.
5: Bardzo czekałeś na to zakończenie roku szkolnego?
7: Tak.
5: Co było najfajniejsze w tym roku? Pamiętasz jakieś fajne wydarzenie? Jak ci się spędził ten czas?
7: Wszystko.
5: Powiedz mi o swoich planach na wakacje. Co będziesz robił?
7: Do Pragi będę jechać i chyba na basen będę chodzić.
8: Ja jestem rodzicem Hani Majgier z klasy pierwszej A.
5: Co czuje rodzic po tym pierwszym roku pełnym w szkole?
8: Na pewno dumę. Jest to pierwszy rok, kiedy moja córka występuje na zakończeniu roku, kiedy kończy pierwszą klasę. Na pewno dla młodego rodzica jest to moment niesamowity. Tym bardziej, że w tym roku nasza szkoła obchodzi 80-lecie istnienia, więc jest to taki podwójny powód do dumy.
9: Joanna Rażniewska, opolska kurator oświaty.
5: Pani kurator, kończymy oficjalnie uroczyście rok szkolny 2025-26. Jaki to był ten rok szkolny? Dużo wyzwań?
9: Dużo wyzwań, jak w każdym roku szkolnym, patrząc na to, że najważniejsze są dzieci, ich indywidualne potrzeby, że szkoły, przedszkola, wszystkie placówki oświatowe pracują w różnych warunkach, w różnych sytuacjach, to trudno mówić o takim roku szkolnym, że po prostu jest nijaki. Zawsze jest dużym wyzwaniem i bardzo cieszę się, że w tej chwili dzieciaki rozpoczynają wakacje.
5: Pani kurator, ostatni wątek, czego im życzyć?
9: Przede wszystkim życzyłabym bezpiecznych wakacji, chociaż dla dzieci to mało interesujące życzenia, ale dla nas wszystkich i dla młodych ludzi, żeby były bezpieczne, żeby były ciekawe, żeby rzeczywiście odpoczęli, żeby był czas na wspólne bycie razem z rodziną, może ciekawe wyjazdy, żeby mieli czas na relacje, pobyli trochę offline i korzystali z piękna nie tylko naszego województwa, ale i kraju, czyli dużo ruchu, dużo zajęć, dużo wypoczynku, no i życzę im też tego, żeby naprawdę z chęcią wrócili do swoich szkół.
0: Za kilka minut w programie podpowiemy, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą czy w górach. Policjanci, strażacy, ratownicy WOPR rozpoczęli specjalną akcję.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ruszyła akcja Bezpieczne Wakacje. Opolska Policja wspólnie ze Strażą Pożarną, ratownikami WOPR, inspektorami ITD oraz innymi służbami apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą, w górach, ale także podczas wakacyjnych podróży. To właśnie trzeci kwartał roku w policyjnych statystykach nazywany jest czarnym ze względu na większą liczbę wypadków drogowych i niebezpiecznych zdarzeń nad wodą.
2: Pamiętajmy przede wszystkim o tym, aby korzystać tylko i wyłącznie z miejsc wyznaczonych do kąpieli. Najlepiej byłoby, jeśli byłyby to kąpieliska strzeżone, tam gdzie są ratownicy. Jeśli korzystamy z różnego rodzaju sprzętu pływającego, pamiętajmy o tym, aby używać kapoków. Co ważne, nigdy do wody nie wchodźmy po alkoholu. Letni wypoczynek to nie tylko woda i wyjazdy, ponieważ wiele dzieci i młodzieży zostanie jednak w miejscu zamieszkania. Często również będzie wypoczywać na gospodarstwach rolnych. Pamiętajmy o tym, aby dzieci i młodzież trzymać z dala od niebezpiecznego sprzętu rolniczego, od niebezpiecznych narzędzi. Aby podczas zbiorów żniw nie przewozić na przyczepach załadowanych słomą czy też zbożem osób.
3: Przypominamy wszystkim wyjeżdżającym na letni wypoczynek, że prędkość zabija, że lepiej wyjechać później, lepiej się nie śpieszyć, spóźnić się o kilka minut czy też nawet godzin, niż nie dojechać na ten wymarzony urlop w ogóle. Komisarz Tomasz Kukułko, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dlatego dostosujmy prędkość do panujących warunków drogowych, atmosferycznych i swojego doświadczenia, które jak wiemy często jest przeceniane. Przed takim wyjazdem wakacyjnym apelujemy też do kierowców, aby odpowiednio siebie przygotować i też pojazd, abyśmy byli wypoczęci, wyspani w dalszej podróży, żebyśmy nawet co godzinę, co dwie robili nawet kilkuminutowe przerwy, bo zmęczenie za kierownicą, podobnie jak alkohol, powoduje śmiertelne zagrożenie. Przygotujmy też swój pojazd do podróży, czyli zadbajmy o sprawność oświetlenia zewnętrznego, stanu ogumienia, płynów eksploatacyjnych.
4: Iwona Sładkowska, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Żeby umożliwić dojazd do wymarzonego celu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ograniczeń ruchu, od najbliższego piątku rozpoczynają się zakazy wakacyjne. W piątek będą obowiązywać w godzinach od 18 do 22, w sobotę od 8 do 14 i w niedzielę od 8 do 22. Takie zakazy weekendowe potrwają aż do końca wakacji, to znaczy do 30 sierpnia tego roku. Będziemy kontrolować przede wszystkim teraz pojazdy przewożące osoby na wymarzony wypoczynek. Będziemy kontrolować stan techniczny pojazdu, wymagane dokumenty, które musi mieć kierowca podczas podróży, czas pracy oraz trzeźwość. Osoby, które pragną, żebyśmy skontrolowali autobus przed wyjazdem, proszone są o kontakt z naszym inspektoratem i zgłoszenie takiego pojazdu. Co najmniej na 2 dni przed wyjazdem.
5: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj apelujemy o ostrożność i przede wszystkim ostrożne posługiwanie się ogniem otwartym w przestrzeniach otwartych. Mam tutaj na myśli głównie lasy, ale i również tereny niezurbanizowane, gdzie tydzień po tygodniu mogą się zmieniać warunki związane z dorastającymi płodami rolnymi, a więc ta wilgotność na przykład zboża będzie się zmniejszać, co będzie powodowało to, że te warunki rozprzestrzeniania się pożaru, tak jak i w lesie, tak na terenach rolnych mogą powodować zagrożenia dla ludzi, ale i również dla infrastruktury technicznej, czy też naszych domostw. Warto również wziąć pod uwagę to, że jeżeli wyruszamy na wakacje i opuszczamy nasz dom, aby zabezpieczyć go odpowiednio i na czas wszystkie odbiorniki w domu powyłączać, aby nie powodować dodatkowego zagrożenia wewnątrz naszego mieszkania, czy też domu.
2: Pamiętajmy również o tym, że zanim wyjedziemy na te wakacje, żebyśmy zabezpieczyli odpowiednio swój dom, czy też mieszkanie. Jeśli posiadamy alarmy, pamiętajmy o tym, aby je uruchomić. Natomiast przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby odpowiednio zamknąć wszystkie okna, również te do piwnic, czy też garaży, bo często właśnie złodzieje wykorzystują te miejsca, które wydają nam się mało istotne. Takim najlepszym zabezpieczeniem będzie zaufany sąsiad, który będzie doglądał tej naszej posesji, który być może weźmie listy ze skrzynki. Taka duża ilość listów może wskazywać na to, że nie ma nas w domu i być potencjalną zachętą dla włamywaczy.
1: Policjanci radzą jeszcze, wakacjami chwalmy się w mediach społecznościowych dopiero po powrocie do domu. Takie relacje podczas naszej nieobecności mogą przyciągać potencjalnych złodziei. Materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: skoro lato, żar leje się z nieba.
1: Reporterski obraz dnia.
2: Ostatni dzwonek w szkole, odbiór świadectw i nad wodę. Ruszył sezon kąpielowy w Opolu. Mieszkańcy Opola mają do dyspozycji 3 strzeżone kąpieliska: Bolko, Malina i basen letni przy placu Róż. Przy tym ostatnim od rana ustawiała się nawet kolejka. Był tam także nasz reporter Adam Wołek.
0: Skoro lato, żar leje się z nieba, to i basen Błękitna Fala przy placu Róż. Samanta Stachowicz, kierowniczka tego obiektu. Liczycie na tłumy?
3: Tak, liczymy na tłumy, chociaż nie ukrywam, że już od 9 była kolejka przed basenem otwieranym.
0: A przypominam, że basen od 10.
3: Tak, a basen od 10. Taka informacja z ostatniej chwili, że od piątku do niedzieli wydłużamy godziny otwarcia ze względu na pogodę i basen będzie czynny do godziny 21.
0: Jakie atrakcje czekają na tych, którzy mają zamiar odwiedzić akurat ten basen?
3: Trzyniecki, trzy zjeżdżalnie, brodzik dla najmłodszych, egzotyczna plaża, boiska do piłki plażowej, tor przeszkód, który był szyty specjalnie na miarę naszej Niecki 50-metrowej, który składa się z 12 elementów.
0: Do dzisiaj się na nim nie zmierzyliśmy.
3: Nie, ale mam nadzieję, że kiedyś mi obiecałeś, że się zmierzymy, więc mam nadzieję, że w końcu do tego dojdzie. Nowością, o którą nas prosili klienci, będzie strefa chill, gdzie będą leżaczki, będzie dużo wydarzeń przez cały sezon. Już 3 lipca bezpieczne wakacje.
0: Mamy jeszcze Bolko i Malinę.
3: Tak, Bolko i Malina również dzisiaj ruszyła z sezonem, równo o godzinie 10. Na Bolko codziennie jest 5 ratowników, na kąpielisku Malina jest 3 ratowników, więc też serdecznie zapraszamy.
4: Ratowniczka Wiktoria Lewandowska.
0: Sporo ludzi się szykuje, że będzie w przeciągu tego weekendu na basenie i przez całe wakacje. Chciałbym porozmawiać o takich najważniejszych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Na co wy zwracacie szczególną uwagę tutaj na tym basenie?
4: Przede wszystkim na różne skoki, aby nie było sytuacji, że ktoś na siebie wskoczy. Na pewno bardzo ważne jest też nawodnienie i żeby ludzie po prostu uważali na to, bo bardzo często występują osłabnięcia różne.
0: Ale gwizdek ratownika jest rzeczą ostateczną. Jeżeli jest gwizdek, trzeba się do niego dostosować, tak?
4: Oczywiście, że tak, koniecznie. Bardzo trzeba na to właśnie zwracać uwagę.
0: Czyli ten, kto nie będzie przestrzegał zasad panujących na tym basenie, po prostu go opuści.
4: Dokładnie tak.
5: Trzeba się chłodzić, o to właśnie chodzi, żeby się nie przegrzać, czajnika. Na basenie super czysta woda, zawsze fajne warunki, więc najlepsze miejsce na takie upały to właśnie basen. Byłem też na Kamionce już, tam też ma to swoje, że tak powiem, uroki dodatkowe, ale basen trzeba sprawdzić na tym bardziej, jak jest otwarcie.
0: Tor przeszkód zaliczony?
6: Jeszcze nie. Tutaj kolega zaliczył.
7: Fajnie. Rok temu było fajnie, bo gdy się to robiło pierwsze sprinty, to mogło się po prostu prześliznąć przez drugie.
3: Natalia?
0: Pani Natalio, ja widzę, że to był pełen profesjonalizm. Nasmarowanie mocnym kremem przeciwsłonecznym.
3: Obowiązkowo, żeby się nie spaliły dzieciaki.
0: I w jaki sposób radzicie sobie z tym upałem? No bo lekko dzisiaj nie będzie.
3: No nie będzie, a weekend będzie jeszcze gorzej.
0: Czyli co, nawadnianie się?
3: Po prostu nawadnianie i chłodzenie się.
8: Super.
0: Co zdążyłaś? Bo widzę, że już mokra, to znaczy już byłaś w wodzie.
8: Tak.
0: Zanim mama zauważyła, co?
8: Tak.
0: Jarosław Białochławek, Nyski Wopr.
9: Pamiętajcie, chrońcie się przed słońcem, czapka, woda, nie przesadzajmy z alkoholem, bo przy takim upale to jest naprawdę jedno piwo może spowodować całkowite wyłączenie człowieka. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Ja wiem, że nikt nie lubi w kamizelce pływać, ale te kamizelki są po to, że jak coś się stanie, zemdlejemy, to ona nas utrzyma na wodzie do chwili przybycia służb ratunkowych.

0: To już 105 lat rekordu. 29 lipca 1921 roku stacja meteorologiczna Królewskiego Instytutu Pomologii w Pruszkowie odnotowała 40,2 stopnia Celsjusza. To niepobity do tej pory rekord ciepła w Polsce, ale w ten weekend, najdalej w poniedziałek, niestety może zostać pobity. Mieszkańcy Pruszkowa pamiętają o tym wydarzeniu, również jest im gorąco, ale chyba niechętnie chcieliby się pożegnać ze swoim rekordem. Podopolskie miasteczko odwiedził Witold Woźtak.
1: Marek Zgoda, sympatyk lokalnej historii. Wydaje się, że ten rekord 105-letni jest zagrożony w ten weekend.
2: No powiem panu, te prognozy, które do tej pory przedstawiali synoptycy, rekord może być pokonany. Czekamy na temperatury, zobaczymy, jak to się będzie układało, ale na tą chwilę jesteśmy rekordzistami. Najwyższej temperaturze w Polsce.
1: A może tu w Pruszkowie padnie kolejny rekord, a nie gdzieś w Zielonej Górze?
2: Też nam się wydaje, ponieważ 105 lat temu zanotowano właśnie tą temperaturę 40,2 stopnia. To był punkt meteorologiczny, który miał bardzo ważną funkcję w tamtej historii, ponieważ on współpracował z lotniskiem we Wrocławiu i wszystkie dane, które były tutaj określane, przechodziły później do lotniska we Wrocławiu i prowadzono badania w trzech różnych godzinach i to był, można powiedzieć, ważny punkt na mapie meteorologicznej współczesnej Europy.
1: Rekordu nie może pan pamiętać, natomiast sporo lat tutaj pan przeżył. Czy tutaj jest faktycznie tak bardzo gorąco?
3: Znaczy Pruszków ma specyficzny klimat. Joachim Kąsek, mieszkaniec Pruszkowa. Od urodzenia, od 1963 roku, nawet jeżeli chodzi o opady, o burze, to Pruszków zawsze omija. Jesteśmy w tak zwanej bramie morawskiej, także unikamy tutaj na szczęście jakichś tam kataklizmów. No ale jak już wejdzie do Pruszkowa, to już później łomoczy dosyć mocno. Jeżeli chodzi o najwyższą temperaturę, to była lipca 1921 roku i do dzisiaj, z tego co wiem, to rekord nie został jeszcze pobity.
1: Ale w niedzielę ta sytuacja może zmienić się, bo takie są prognozy.
3: No zobaczymy, jak będzie. Czy rzeczywiście pobijemy rekord temperatury w Pruszkowie, czy nie, no to się okaże. Ale dzisiaj jest gorąco, ale leciutki wiaterek wieje, także jest nawet przyjemnie.
1: Wygląda na to, że chyba w ten weekend może się to zmienić.
4: No może się zmienić. Zresztą klimat się ociepla, także nic dziwnego.
1: A czy tutaj jest faktycznie bardzo gorąco? Teraz trochę wieje, więc lżej, ale tak na co dzień?
4: No to jest bardzo gorąco. No trzeba siedzieć w domu, klimę puścić i spoko. Dzisiaj robię zakupy i jutro nie wychodzę, pojutrze też nie. Przetrzymam, a przyjdzie ochłodzenie na pewno.
1: Wydaje się, że teraz może być pobity.
5: Myślę, że tak. Zobaczymy. Nie pamiętam, w którym roku w Pruszkowie była ta najwyższa temperatura, no ale chyba w tym roku może pobijemy. Nie wiem, czy to jest dobre, że pobijemy. Nic nie poradzimy. Musimy to jakoś przeżyć. Nawadniać się i tyle.
1: A czy tutaj na co dzień jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco?
5: To zależy od lata. Różnie to teraz bywało. Po niedzieli podobno ochłodzenie, także będziemy znowu marudzić, że jest zimno.
1: To na ile pan ocenia szansę, że Pruszków straci tytuł w niedzielę?
2: Dalej jesteśmy tą częścią, do której napływa główne ciepło. Część zachodnia zawsze dostaje ten szczał. My jesteśmy też brani pod uwagę. Odkąd pamiętam, odkąd czytam historię, zawsze była postrzegana, że występuje to mikroklimat. Dlatego był ten Królewski Instytut Pomologiczny i tak dalej. Liczę na to, że dalej będziemy funkcjonować jako Pruszków przez Bału zamknięte, bo trzeba powiedzieć, że to jest opolski Pruszków. Będzie na mapie zaznaczone jako to, że była określona najwyższa temperatura i możliwe, że będzie ten rekord pokonany, ale dalej w Pruszkowie.
0: Tego życzymy sobie, a za kilka minut zajrzymy do opolskiego ogrodu zoologicznego. Sprawdzimy, jak z upałami radzą sobie nasze zwierzęta. Zajrzymy do wielbłądów i uchatek.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Zwierzęta w zoo kontra upały. Nasza reporterka Joanna Matlak sprawdzała dzisiaj, jakie sposoby na wysokie temperatury mają zwierzęta w ogrodzie zoologicznym w Opolu. Jak się okazuje, nie każdy narzeka, a mówią o tym pracownicy zoo Marceli Bruj, Denis Walecki i pani Aleksandra.
2: Chłodzimy się, ile możemy. Które zwierzęta też mają takie prysznice zamontowane pierwszy raz w tym roku. Wielbłądy dostały swój prysznic. Uchadki, oprócz wiadomo wielkiego swojego basenu, też mają taki prysznic zamontowany. Arbuzów dużo zamówiliśmy, więc arbuzy są. Mamy tutaj swoją produkcję lodów. Lody są w smakach owocowych. Też rybne produkujemy, uchadkom bardzo smakują, muszę tutaj pochwalić. Mięsne też, jaguary na przykład dostały mięsne lody.
3: Naturalnym sposobem na takie ochłodzenie dla zwierzęcia jest szukanie cienia. Rozumiem, że wszystkie to praktykują.
2: Tak, większość zwierząt tak naprawdę siedzi teraz w cieniu, na wyjątek żółwie. Żółwiom pasuje pogoda.
3: A które zwierzątka zażywają kąpieli błotnych i dzięki temu też się mogą ochłodzić?
4: Są to hipopotamy karłowate, są to rossomaki, świnki puławskie i one faktycznie, jak się przechodzi koło nich, to się całe otulają tym błotem i poza tym, że to ich chłodzi, to jeszcze dodatkowo tworzy taką barierę przed komarami, różnymi robakami.
3: Pan pracuje w szklarni, no to tam jest ten najgorszy upał.
4: Tak, ja pracuję w szklarni, tak zwanej krainie bioróżnorodności. Temperatura przekracza spokojnie 35, nawet potrafi do 40 sięgnąć, ale mamy swoje sposoby. Jest u nas prawdziwa opolska dżungla.
3: A jakie zwierzątka żyją w tej szklarni, no i jak one sobie radzą?
4: W naszej szklarni żyją różne ptaki. Mamy na przykład największego gołębia świata, czyli koroniec plamoczuby. Mamy afrykańskiego kuzyna naszych szpaków, czyli błyszczak purpurowy, więc patrząc na to, skąd one pochodzą, one też są dostosowane do takich temperatur. Tukan jest świetnym tego przykładem, aczkolwiek też pomagamy im się schłodzić, czyli polewamy pod takim bardzo delikatnym ciśnieniem te ptaki wodą. Urozmaicamy im diety, czyli dostają dużo takich sezonowych warzyw i owoców, które są bardzo bogate w wodę, tak jak na przykład arbuz, tak jak na przykład melon, ogórek.
3: Taka jedzącego ogórka to się nie spodziewałam.
4: Lubią sobie dziobać w tym ogórku, jest naprawdę przysmak, nie dostają tego też codziennie, więc jest dla nich to naprawdę wyjątkowe.
3: Czy są ptaki, które wręcz kochają upał?
5: Tak, biorą sobie kąpiele słoneczne, takie wyprostowują się, pokazują skrzydła do słońca. To są właśnie kąpiele słoneczne, które sprawiają im przyjemność, mimo że dla nas są dosyć męczące.
3: Czyli tak rozkładają się wręcz przed tym słońcem, tak?
5: Tak, tak, dokładnie. Po pierwsze sprawiają sobie tym przyjemność, ale też ma to taką dodatkową zaletę, czyli pozbywanie się pasożytów z piór.
3: A kąpiel piaskowa to jest jakiś sposób na ochłodzenie?
5: Tak, kąpiel piaskowa również, ponieważ ziemia ma niższą temperaturę, dlatego nasze ptaki, szczególnie w krainie bioróżnorodności, zakopują się w ziemi, poprzez co się schładzają.
1: Mieszkańcom Opolszczyzny przypominam, przed nami bardzo upalny weekend. W sobotę temperatura maksymalna od 32 do 35 stopni, natomiast w niedzielę prawdziwe tropiki, temperatura do 38 stopni. I tym gorącym materiałem kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

przyszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Uwaga, zmotoryzowani, kilka niegroźnych kolizji w regionie, w Kędzierzynie na wyspie potrącenie pieszego, w Wierzbińcicach to powiat Nyski, zderzenie dwóch osobówek, Namysłów na Oleśnickiej, kolizja dwóch pojazdów, a w Brzegu na Mojej Ujowickiej zderzyły się dwie osobówki. Uważajcie na pracach w regionie DK46, obwodnica Niemodlina do ronda przy węźle autostradowym Opole Zachód, wymieniają asfalt, są wahadła, podobnie jak na odcinku Zawada Jełowa, również mamy zestaw wahadeł, to DK40 46, ale odcinek Ozimek Grodziec, tam powstaje ścieżka rowerowa i również jedziemy naprzemiennie. Wojewódzka 401, obwodnica Grodkowa, tam duża przebudowa i budowa ronda, więc mamy również wahadła i Grodkowska w Nysie, ta mocno rozkopana, więc też ruchem wahadłowym jedziemy. Koniec roku szkolnego, mniejszy ruch przy szkołach, ale uważajcie przy centrach handlowych.
9: No to już wiemy, gdzie jeździmy naprzemiennie, natomiast niezmiennie. Na kolejne informacje z dróg zapraszamy za pół godziny, a teraz na zegarach 15.
10: A my powiemy o pracach na obwodnicy północnej Opola, ale to dopiero wieczorem. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał nożownik z Jastrzębia Zdroju. Lista osób zaginionych w Wenezueli sięga 50 tysięcy.
7: Wiadomości Radia Opole.
9: Zaprasza Roman Juranek.
10: Układanie asfaltu na rondzie pod estakadami na obwodnicy północnej Opola rozpocznie się dziś po 18:00. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu i będzie wahadło. W pierwszej kolejności prace drogowców obejmą fragmenty ulicy Opolskiej i fragment ronda, informuje Mariusz Hołpnik, rzecznik MZD w Opolu.
11: Komunikacja przy ruchu wahadłowym sterowanym ręcznie będzie prowadzona drugą połówką ronda w obu kierunkach. Ta komunikacja ze Sławicami będzie przez cały czas utrzymana. Mniej więcej po 3-4 godzinach kierowcy będą mieli do dyspozycji już ten gotowy fragment ronda, natomiast prace zostaną przeniesione na tą połówkę, nazwijmy ją wyjazdową, ze Sławic.
10: Roboty mają potrwać do godzin nocnych. Drogowcy apelują o ostrożność oraz o wyrozumiałość w trakcie ich pracy.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób usłyszał 19-latek, który wczoraj wtargnął z nożem do szpitala w Jastrzębiu Zdroju. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku na jednym z oddziałów szpitala i wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Jacek Rzeszowski z prokuratury okręgowej w Jastrzębiu Zdroju poinformował, że napastnik najpewniej nie znał osób, które zaatakował.
12: W prokuraturze wszczęliśmy śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa czterech osób, kwalifikowane z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Przestępstwa to zagrożone są karą pozbawienia wolności od 8 lat do dożywocia włącznie. Zarzuty już, jak przypuszczam, usłyszał, zarzucone przestępstwo usiłowania zabójstwa czterech osób.
10: Napastnik to mieszkaniec Jastrzębia Zdroju. Podczas ataku był pod wpływem narkotyków, a stan rannych, lekarza, pielęgniarki i dwóch pacjentów jest stabilny. Przenosimy się za granicę. Niemal 50 tysięcy osób zaginionych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wcześniej rząd poinformował o 235 ofiarach śmiertelnych. 4300 osób zostało rannych. Amerykańska służba geologiczna przewiduje, że ofiar śmiertelnych będzie ponad 10 tysięcy. Z Wenezueli spływają kolejne relacje po całonocnej akcji ratowniczej, gdzie trwają próby wydostania spod gruzów ocalałych po trzęsieniu ziemi. Do Wenezueli przybywają kolejne zagraniczne ekipy ratownicze.
7: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: Synoptycy ostrzegają przed upałem. Do Polski napływa gorące, zwrotnikowe powietrze i MGW wydało ostrzeżenie dla niemal całej Polski. Czy więc po 105 latach rekord najwyższej temperatury w Polsce zostanie pobity? Do dziś oficjalnie największym wynikiem upałów w Polsce może pochwalić się Pruszków. 29 lipca 1921 roku o 13:48 stacja meteo odnotowała na termometrach 40,2 stopnia Celsjusza. Tymczasem na niedzielę prognozy mówią nawet o 42 stopniach. Marek Zgoda, sympatyk lokalnej historii, ocenia, że rekord jest zagrożony, ale nie wszystko stracone.
0: My jesteśmy też brani pod uwagę. Odkąd czytam historię, zawsze występuje to mikroklimat. Dlatego był ten Królewski Instytut Pomologiczny i tak dalej. Liczę na to, że dalej będziemy funkcjonować jako Pruszków przez Bał zamknięte, bo trzeba powiedzieć, że to jest opolski Pruszków. Będzie na mapie zaznaczone jako to, że była określona najwyższa temperatura i możliwe, że będzie ten rekord pokonany, ale dalej w Pruszkowie.
10: Dodajmy, Pruszków ma od 5 lat pomnik i tablicę upamiętniającą rekordowy upał, a także nowoczesną stację meteo.
7: Więcej na www.radioopole.pl.
10: 4 minuty po 15.
7: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
13: Joanna Matlak, dzień dobry. Polskie firmy, nie zważając na ryzyko, inwestują w odbudowę Ukrainy. Tak wynika z informacji przekazanych podczas trwającej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. O gwarancjach bezpieczeństwa i potrzebie współpracy polskich i ukraińskich firm mówili m.in. premierzy Donald Tusk i Julia Swyrydenko, a także eksperci biorący udział w konferencji.
14: Nie wystarczy chcieć, trzeba jeszcze wiedzieć, czy to się opłaca, mówili Polskiemu Radiu polscy przedsiębiorcy uczestniczący w gdańskiej konferencji. Tak opłaca się, jest to bezpieczne, potwierdzali polscy bankowcy i przedstawiciele instytucji rządowych, wskazując na europejskie mechanizmy ochrony finansowej. Był ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki potwierdził, że proces ten już trwa.
15: Cyfry mówią same za siebie. Akwizycja Maspexu na Ukrainie, polskie kosmetyki, polska energetyka w zielonym tym sektorze. Naprawdę jest nas coraz więcej. Jest jakieś oswojenie tych warunków wojennych. Są przede wszystkim organizacje polskiego biznesu, które są w stanie zaopiekować się, jeśli ktoś chce szukać u nich pomocy, wsparcia. To one są na miejscu.
14: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi i infrastrukturę miejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
13: Program inwestycyjny Port Polska oficjalnie wchodzi w fazę budowy lotniska. Spółka CPK podpisała umowę na wykonanie prac fundamentowych pod terminal pasażerski nowego portu lotniczego. Pierwsze prace w terenie mają się rozpocząć we wrześniu, a zakończenie robót palowych przewidywane jest na przełomie 2027 i 2028 roku. Wartość kontraktu wynosi blisko 146 milionów złotych. Inflacja w Stanach Zjednoczonych ponownie wzrasta. W maju przekroczyła 4%. Tak wysoki skok zanotowano pierwszy raz od 3 lat. Rynki finansowe oczekują, że we wrześniu amerykański bank centralny podniesie stopy procentowe.
7: Pogoda.
9: Pogoda, która ostatnimi czasy testuje granice wytrzymałości u niektórych, wytrzymałości na wysokie temperatury. I to nie jest ostatnie słowo. 33 stopnie. Teraz na termometrach w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu, a 32 w Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie i w całym regionie dużo, dużo słońca.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Na zegarach prawie 7 minut po godzinie 15. To Twoje Radio Opole. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem, a na antenie już teraz Celine Dion.

0: Reklama społeczna.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Adidas,
11: Gant,
12: Karl Lagerfeld,
13: Tommy Hilfiger,
14: Guess,
13: Diesel.
0: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Morawia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
15: Miłość nadal w sercach gra.
16: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
17: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wakacje, znowu są wakacje, tak Kabaret Otto śpiewał o tym czasie, który właśnie się rozpoczyna. Czasie długo wyczekiwanym przez uczniów, jedni szybciej, inni może trochę później. Za szkołą może zatęsknią, ale na razie to bardziej szykują się na wakacje i szukają sposobów na ich dobre spędzenie. Mam przynajmniej taką nadzieję. A jeśli chodzi o szukanie, to w wakacyjny czas też poszukiwanie krwiodawców ma lub będzie miało miejsce. Lipiec i sierpień to takie miesiące, kiedy więcej apeli o oddawanie krwi się pojawia. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk mówi, że w czasie wakacji krew jest bardzo potrzebna.
2: To jest trudniejszy okres dla publicznej służby krwi, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Nasi wspaniali dawcy zasługują na wypoczynek, wyjeżdżają na wakacje. Niestety za tymi wyjazdami mamy więcej wypadków komunikacyjnych, a krew potrzebna jest każdego dnia.
1: Po Polskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa po wejściu na stronę internetową można sprawdzić aktualne potrzeby, które grupy są najbardziej potrzebne. Zachęcam do klikania w czasie wakacji, warto tam zerknąć. Zachęcam nie tylko do klikania, ale przede wszystkim do oddawania krwi.

0: Wyjątkowo upalne popołudnie. Czas ten spędzacie z Radiem Opole. Zbliża się 15.30. W studiu jest już Adam Wołek i czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A te najgorsze nie są, bo wypadków w naszym regionie poważnych brak. Jest kilka kolizji, ale to raczej niegroźne zdarzenia i nie powodują utrudnień. Natomiast należy uważać na pogodę, dlatego że ta nas nie rozpieszcza. Mimo że kochamy, jak jest ciepło jadąc nad wodę, to najpierw trzeba tam dojechać z okularami przeciwsłonecznymi i dużo wody swoją drogą, także i za kółkiem wypada pić. Uważajcie na wylocie z Opola na Nysę. Trwa wielka przebudowa wraz z budową ronda. Tam co jakiś czas wprowadzany jest ruch wahadłowy sterowany ręcznie. W samym centrum na Rejmonta Piastowskiej gęsto. Korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego, a i w tym miejscu także dużo pojazdów się ustawia. Część jedzie w kierunku basenu. Błękitna fala, a czwórka przejezdna.
1: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie. Wiadomości Radia Opole.
3: W publicznej szkole podstawowej numer 3 w Brzegu wybrzmiał ostatni dzwonek. Placówka była gospodarzem wojewódzkich obchodów zakończenia roku, podczas których ponad 475 uczniów oficjalnie rozpoczęło wakacje, a nauczyciele i rodzice podsumowali kolejne miesiące nauki i wspólnych wyzwań. Napięta sytuacja w paryskich szpitalach to z powodu fali upałów. Od tygodnia temperatury we francuskiej stolicy sięgają około 40 stopni Celsjusza, co powoduje rekordowy napływ pacjentów do placówek medycznych. Władze podejmują nadzwyczajne działania, aby uniknąć przeciążenia systemu ochrony zdrowia.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Ruszył Vinyl Fest on Tour Opole. To dwudniowe święto wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie życia bez słuchania muzyki z płyt winylowych. Wydarzenie odbywa się w sali koncertowo-kinowej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, a zakończy w sobotnią noc siestą na tarasie. Wstęp jest wolny. A w wiadomościach za pół godziny o głosowaniu nad wotum zaufania dla burmistrz Brzegu.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Być może dla mieszkańców Namysłowa ma to jakieś większe znaczenie, ale tam niewielki spadek temperatury miał miejsce, bo pół godziny temu było 32, teraz jest 31, ale tak czasem bywa, te mierniki temperatury wskazują, że za chwilę wraca ta temperatura, która była wcześniej. Tego oczywiście nie życzymy mieszkańcom Namysłowa. 32 teraz w Nysie, w Brzegu, Klucz, Borku i Strzelcach Opolskich, a 33 w Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, no i wszędzie sporo słońca.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: This is the life i Amy McDonald już teraz w tle. To twoje Radio Opole. Zachęcamy do tego, byście pozostali z nami.

Twoje Radio Pole. Za 19 minut będzie godzina 16. Gorąco, a będzie jeszcze goręcej, ostrzegają meteorolodzy. Przy tej okazji również apele i dobre rady związane z tym gorącym czasem, by nie wpuszczać ciepła do domów, do mieszkań, zasłaniać okna. Tu, jeśli chodzi o okna i wpadające przez

0: godzinie słońce świetnie sprawdzają się koce termiczne, te koce ratownicze, srebrną stroną na zewnątrz, by srebrne odbijało słońce. Bardzo dużo dają, podpowiem. Proszę też pamiętać o nawadnianiu, no i oczywiście o tym, że nie wszystko, co wpłynie, nawadnianiu sprzyja. Alkohol nie nawadnia, przypominają lekarze, w związku z falą upałów, która rozlewa się po Polsce. Alkohol w niczym nie pomaga, a może bardzo zaszkodzić, mówi lekarka rodzinna dr Joanna Nestorowicz.
1: Alkohol nie nawadnia, natomiast jest bardzo niebezpieczny, zwłaszcza jeśli dodatkowo czasem pacjenci, którzy planują jakąś imprezę, odstawiają leki po to, żeby móc pić alkohol, którego nie wolno pić przy lekach, to już jest najgorsze, co można zrobić. Także jeśli planujemy jakieś spotkanie towarzyskie, czy oglądanie wspólne meczu, zdecydowanie przede wszystkim brać leki regularnie i absolutnie nie wybierać napojów alkoholowych. Alkohol nie jest zdrowy, już wiemy, że jest to toksyna, która w każdych okolicznościach szkodzi. Nie ma opcji, żeby alkohol komuś na cokolwiek pomógł.
0: Tak więc o nawadnianiu organizmu przypominamy, ale do tego oczywiście właściwych substancji płynnych proszę używać.

historii. Na szczeblu europejskim i najwyższych kręgów władzy mieliśmy już takie głosowanie, że było, o ile dobrze pamiętam, 27 do 1. W wiadomościach Radio Apollo o 16 powiemy o głosowaniu, w którym było 17 do 1. Chodzi o brzeg, ale czego dokładnie głosowanie dotyczyło, o tym powiemy w wiadomościach Radia Apollo o godzinie 16. Wcześniej wraz z Adamem Wołkiem sprawdzimy, co dzieje się na drogach naszego regionu. To chwilę przed 16.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
5: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
6: Piątek, piąteczek, piątunio, a do tego początek wakacji i sporo pojazdów w okolicach kąpielisk. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach, zapchane ulice Bema i Sudecka. Przypominam, że mocno rozkopana Grodkowska i sporo pojazdów w Skorochowie, nieopodal jeziora Nyskiego. Tam także trzeba uważać. Na 401 na wysokości Grodkowa mamy duże wahadło. Tam budowa ronda i przebudowa drogi. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie. Uważajcie na Kusocińskiego, to okolice basenu oczywiście, błękitna fala, tam także sporo pojazdów zaparkowanych, no i są pewne problemy. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I, zapychają się wyloty z miasta, 46 w stronę Nysy, tam spora przebudowa, a czwórka ruch spory, ale nie ma problemu z płynnym przejazdem.
0: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie.
7: Do tych informacji dorzucę apel do kierowców. Proszę o więcej uwagi dla tych, którzy na jednośladach. Na zegarach 16 czas na kolejne wiadomości.
8: A w nich o głosowaniu nad wotum zaufania dla burmistrz Brzegu. Powiemy także o budowie nowej drogi dla pieszych i rowerzystów w Opolu. Prezydent zdecyduje, co dalej z ustawą o statusie osoby najbliższej.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Na wiadomości tę przygotował i przedstawi Roman Juranek.
8: Jeden głos poparcia otrzymała burmistrz Brzegu podczas głosowania nad wotum zaufania. Przeciw było 17 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jak podkreśla przewodniczący rady Waldemar Wysocki, decyzja była efektem narastających różnic dotyczących kierunku rozwoju miasta oraz współpracy pomiędzy burmistrza radnymi.
9: Nie widzimy kierunku rozwoju tej gminy. Niestety rozmawialiśmy o tym już od zeszłego roku. Prosiłem panią burmistrz, usiądźmy do stołu, rozmawiajmy o planie strategicznym na to miasto. Niestety pani burmistrz zbyt długo zwlekała, w zasadzie do dnia dzisiejszego do tego stołu nie usiedliśmy, żeby o tym porozmawiać. Nie podoba nam się kierunek rozwoju tego miasta naszego i niestety decyzje, które są podejmowane suwerennie przez panią burmistrz, nie konsultowane z nami jako radnymi, spowodowały, że nasza niechęć narosła już do takiego stopnia, że niestety musieliśmy dać tego wyraz.
8: Jednocześnie przewodniczący zaznacza, że głosowanie nie miało charakteru politycznego.
9: To, że pani burmistrz jest z tej samej opcji politycznej co ja, to nie znaczy, że ja będę ślepo popierał wszystkie rzeczy, które są niedobre dla naszego miasta.
8: Sama burmistrz nie odnosiła się do wyniku głosowania nad wotum zaufania, podkreśliła, że potrzebuje czasu na zajęcie stanowiska w tej sprawie.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
8: Budowa nowej drogi dla pieszych i rowerzystów na długości 700 metrów ulicy Wrocławskiej w Opolu potrwa do końca roku. Prace rozpoczną się w poniedziałek. Na początek wyłączony zostanie prawy pas jezdni w kierunku ulicy Partyzanckiej. Ponadto wykonany zostanie prawoskręt z ulicy Wrocławskiej w ulicę Partyzancką, mówi rzecznik MZD w Opolu Mariusz Chałupnik.
10: Będzie taki dodatkowy czwarty pas, jeżeli chodzi o kierunek Wrocławska, Partyzancka. Będzie się to wiązało również między innymi z przebudową Wyspy Rozdziału, ze zmianami, jeżeli chodzi o sygnalizację. Wykonawca wejdzie bliżej mostu na kanale Ulgi, odcinek około 100 metrów w stronę ulicy Partyzanckiej. Będzie zawężenie do jednego lewego pasa ruchu.
8: A koszt tej inwestycji to mniej więcej 2,5 miliona złotych.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Podpis, weto lub Trybunał Konstytucyjny. Te trzy możliwości ma do wyboru w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej prezydent. Ta właśnie została skierowana do niego z Senatu.
11: Do zawetowania ustawy namawia Karola Nawrockiego opozycja. Wojciech Eskurkiewicz z PiS uważa, że jest ona niekonstytucyjna.
12: To jest otwarcie kolejnych drzwi legalizowania związków homoseksualnych.
11: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda zauważa jednak, że ta ustawa to efekt kompromisu ze środowiskami konserwatywnymi i przypomina o obietnicy Karola Nawrockiego z kampanii.
13: Mówił, że jest skłonny podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej i taka ustawa wychodzi z Sejmu.
11: Lider Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dodaje, że weto będzie działaniem na szkodę 2 milionów Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych.
14: Jeżeli pan prezydent ma ochotę tym ludziom powiedzieć, że ich nie szanuje, niech im powie.
8: Był to materiał Michała Fabisiaka. Teraz jeszcze zagranica. Rosyjskie władze okupacyjne wprowadziły stan wyjątkowy na Krymie i w Sewastopolu. Będzie obowiązywał od dziś do odwołania i daje administracji możliwość m.in. ograniczenia swobody przemieszczania się, zawieszania działalności gospodarczej czy przeprowadzenia przymusowych ewakuacji.
9: Ta decyzja zapadła po nasileniu ukraińskich ataków na infrastrukturę wojskową, energetyczną i logistyczną półwyspu oraz pogłębiających się problemach z dostawami paliwa i żywności. Gubernator Krymu z nadania Moskwy, Sergiej Aksjonow, przekonuje, że stan wyjątkowy ma usprawnić usuwanie skutków zniszczeń. Od kilku dni na Krymie obowiązują przerwy w dostawach prądu, ograniczono sprzedaż paliwa, a liczba pociągów z Rosji została zmniejszona o połowę.
8: Mówił Mateusz Czmiel.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: No o tym więcej, co dzieje się na Krymie, pewnie też będziemy mówić po godzinie 18 w kolejnym naszym spotkaniu z Aleksandrą Piastą. Ale teraz o pogodzie. Temperatura do 31 stopni spadła nie tylko w Namysłowie, ale jeśli chodzi o najświeższe odczyty, także w Kluczborku, tam też 31. 32 stopnie mamy w Nysie, Brzegu, Strzelcach Opolskich, a 33 taka temperatura utrzymuje się w Kędzierznie, Koźlu i w Opolu. No i wiele nie będzie to się zmieniało w najbliższym czasie. Na wieczorny spadek temperatury możemy liczyć, albo nocny nawet, ale o tym jeszcze mówić będziemy w kolejnych prognozach pogody.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. I co w naszym programie? Za kilka chwil informacje o nowościach kinowych, będą także zaproszenia dla naszych słuchaczy.

0: Słuchaj mnie.
1: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Jak mogę Cię uszczęśliwić, kochanie?
5: Tuż za granicą czeską, w Ostrawie, jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
6: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
7: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
8: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni Twój kocioł w cenie, której nie odczuje Twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
9: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
10: 4 lipca, godzina 20. W amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
11: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: I w naszym programie jak zwykle w piątki, tak mniej więcej o tej porze, krótko o premierach, o nowych tytułach, które od dziś obecne są na dużych kinowych ekranach naszego regionu. Pierwsza z nowości to stworzony w koprodukcji hiszpańsko-polski animowany film familijny Chłopiec na krańcach świata. To propozycja dla młodych widzów już od 6 roku życia, a w niej bracia Omul i Mikro wraz z psem Telą opuszczają swoje nadmorskie miasteczko i ruszają w nieznane. Cel ich misji jest jasny – uratować duszę ich siostry Kimi, którą przejęła Sadumea, legendarny postrach mórz. Aby uratować Kimi, chłopaki muszą uzbroić się w empatię względem napotkanych stworzeń i też samych siebie. Tylko tak uda im się zakopać topór wojenny i osiągnąć cel. Jeszcze jedna premiera tego tygodnia, to już dla trochę starszego widza, bo od 13 lat amerykański film fantasy, ale i kino akcji. Zarazem film zatytułowany Supergirl. To, mówiąc w dużym uproszczeniu, żeńska wersja Supermana. No ale superbohaterka nie w spódnicy, oczywiście w pelerynie. A co w filmie? Kiedy nieoczekiwany i bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, Kara Zor-El, znana także właśnie jako Supergirl, niechętnie łączy siły z zaskakującym towarzyszem w pełnej przygód międzygalaktycznej podróży w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości. Krótka zapowiedź, ale chyba nie ma się co rozwijać. Kto lubi przygody superbohaterów, no to może będzie rozważał ten akurat tytuł. Na koniec zaznaczę, że w kinach też przedpremiery, wspomnę tylko tytuły. Jedna z nich to Minionki i Straszydła, a druga to komediodramat Zaproszenia, ale o tych filmach więcej powiemy chyba w kolejnym tygodniu. A co za chwilę? Za chwilę będzie jeszcze okazja do zdobycia zaproszeń do kin. Proszę już szykować telefony.

0: Sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: Przed chwilą Rolling Stones i In The Stars, a tak mi się przypomina utwór Like a Rolling Stone, to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Zabójcy, bo teraz tak filmowo na naszej antenie, w Twoim Radiopole, właściwie w każdy piątek tak jest, w naszym programie czas na obiecane pytanie konkursowe. Konkurs, w którym do zdobycia dziś dwa podwójne zaproszenia do kina Helios. Można będzie je wykorzystać w opolskim Heliosie, czy w Solarisie, czy w Karolince, to nie ma znaczenia, i na dowolnie wybrany seans wraz z osobą towarzyszącą będzie można się wybrać. Ale oczywiście tak całkiem za darmo, tak bez wysiłku z Waszej strony tych zaproszeń nie przekażemy. Takie zaproszenia trafią do 4. i 8. osoby, które na naszej konkursowej skrzynce 774-541-541 zostawią prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe związane z filmem, a konkretnie z Supermanem. A brzmi ono następująco. Z jakiej planety pochodzi Superman? Jak nazywa się ta planeta? Planeta, z której pochodzi Superman. 774-541-541. 4. i 8. osoba, która na naszej konkursowej skrzynce zostawi prawidłową odpowiedź, otrzyma, a właściwie otrzymają, bo to dwie osoby, otrzymają podwójne zaproszenia do kina Helios. Czekamy.
0: Sponsorem konkursu jest kino Helios.

0: Spin Doctors i Two Princes w twoim radiu Opole. Zbliża się godzina 16.30. W studiu jest już Adam Wałek. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Uwaga, zmotoryzowani, kolizja z sarną w Antoniowie na ulicy Sosnowej. Trzeba uważać na zwierzynę. Poza tym innych poważniejszych zdarzeń brak, za to ruch jeszcze całkiem spory, szczególnie przy centrach handlowych i kąpieliskach. Ostatni dzień szkoły, początek wakacji i uczniowski zew wolności. Uwaga na wylocie w kierunku Nysy 46 na wysokości budowlanego ronda. Mamy co jakiś czas wahadło sterowane ręcznie. Ono co jakiś czas się pojawia i co jakiś czas znika. Warto zwrócić na to uwagę, ja się parę razy natknąłem, ale to nie koniec problemów na tej samej krajówce 46, bowiem postoicie przed wjazdem na obwodnicę Niemodlina, tam również wahadło i drogowcy. Korki mogą tworzyć się od ronda na prądach, czyli na węźle Opole Zachód. Nie działają światła u zbiegu wrocławskiej z obwodnicą Opola na wysokości Wrzosek i tamtejszej stacji paliw. Tam też trzeba mocno uważać. Opole to tłok w centrum i na Zaodrzu, stoi Ozimska do Horoszkiewicza. Kłopoty z frekwencją pojazdów także na węźle wschodnim. Łatwo nie jest. Zakorkowana ku Soczińskiego to obok basenu.
1: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie. Wiadomości Radia Opole.
3: Żar leje się z nieba, w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, najwyższe temperatury jednak dopiero przed nami. W weekend termometry mogą pokazać nawet 42 stopnie Celsjusza. Temperatura wewnątrz rozgrzanego samochodu może być nawet dwa razy wyższa niż na zewnątrz. Dlatego polska policja apeluje, aby bez względu na okoliczności nawet na chwilę nie pozostawiać dzieci czy zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Na piknik rodzinny dzieciom strefa letniej przygody zaprasza dziś gmina Gogolin do owocowego ogrodu miejskiego. W programie są animacje, spotkanie z alpakami, warsztaty, strefa rekreacyjna i sportowa. Na scenie taniec współczesny, mażoretki i hip-hop. Na finał zapowiedziano z kolei eksplozję kolorów.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Polskie tenisistki poznały rywalki w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Na inaugurację broniąca tytułu Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Przeciwniczką Magdy Linet będzie mistrzyni French Open Mira Andrzejewa. Maja Chwalińska zagra z Mananchayą Savankyu z Tajlandii, a Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską. Turniej na kortach Wimbledon rusza 29 czerwca.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No chyba musimy przyzwyczaić się do takiej aury, że sporo słońca i ani jednej chmury na niebie, albo jeśli będą się pojawiały, to nieliczne. Mowa oczywiście o chmurach, bo jeśli chodzi o stopnie na termometrach, tych całkiem sporo. 33 jeszcze mamy w Kędzierzynie-Koźlu, 32 notujemy w Opolu, Strzelcach Opolskich, w Brzegu i w Nysie, a 31 na termometrach w Kluczborku i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Czy w nocy będzie poniżej, czy powyżej 20? O tym powiemy w kolejnej prognozie pogody po 17:00.

0: sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No i czas na rozwiązanie naszego konkursu, w którym, przypomnę, dzisiaj było następujące pytanie z Supermanem związane. Pytałem o to, z jakiej planety pochodzi Superman. I zanim te prawidłowe odpowiedzi i laureaci konkursu wybrzmią na naszej antenie, to tylko podpowiem, że nie wszystkie odpowiedzi były prawidłowe, bo na przykład wśród nich trafiła się też taka, że Superman pochodzi z Ziemi. Czasem jak na niektórych, że tak powiem, ziemian patrzę, no to też jest kosmos rzeczywiście, ale nie. Jeśli chodzi o Supermana, no to troszeczkę inne miejsce, inna planeta. A jaka i kto jako czwarty dodzwonił się z prawidłową odpowiedzią? Posłuchajmy.
2: Witam, pochodzi z Kryptona. Pozdrawiam, Dorota.
1: No to Dorota zdobywa pierwsze podwójne zaproszenie do kina Helios, a kto zdobywa drugie?
3: Dzień dobry. Odpowiedź na pytanie konkursowe. Z jakiej planety pochodzi Superman? Kryptom. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No my również dziękujemy, pozdrawiamy. Imię tutaj nie wybrzmiało, ale ja zaraz wszystkiego się dowiem. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze emocje konkursowe i zaproszenia do kina Helios. Kolejne będziemy rozdawać w przyszłym tygodniu.
0: Sponsorem konkursu jest Kino Helios. Wiele

Kinawa Mała, tam w sobotę obchody 800-lecia tej miejscowości i przy tej okazji też będzie podpisanie takiej dokumentacji projektowej, podpisany będzie dokument, jeśli chodzi o Ścinawę Niemodlińską i zmiany z tym związane. Więcej szczegółów to w wiadomościach Radio Polo o 17.

0: Reklama.
1: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Poważniejszych zdarzeń na naszych drogach brak, a czwórka także przejezdna mimo całkiem sporego ruchu. Uważajcie na obwodnicy Niemodlina, a konkretnie przed wjazdem na nią od strony Opola. Tam kręcą się drogowcy, są spowolnienia na czas ich pracy. Korki mogą zaczynać się już na rondzie przy zjeździe z węzła Opole Zachodnie. Tłok na stałych miejscówkach, między innymi na Piastowskiej w kierunku Zaodrza, czy na Katowickiej do Opola Wschodniego, a także z każdej strony rondy. Przy Solarisie. Uważajcie także przy centrach handlowych. Ostatnie zakupy przed wyjazdami na wakacje, mimo że niedziela handlowa nas czeka, to i tak mapy pokazują, że przy centrach handlowych sporo pojazdów, podobnie jak przy kąpieliskach, na przykład przy Jeziorze Nyskim w Skorochowie, czy w Opolu na Placu Róż przy basenie w Nysie, rozkopana Grodkowska 401 na wysokości Grodkowa, wahadło, bo budowa ronda.
4: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie.
6: Kierowców pozdrawiamy, szerokości i życzymy i byle bezpiecznie do celu. Na zegarach mamy już 17 i czas na kolejne wiadomości Radia Opole.
7: A w nich o staraniach przyspieszenia powstania zbiornika retencyjnego na ścinawie Niemodlińskiej. Bramki na autostradzie A1 będą podnoszone. W wiadomościach także o Polski Festiwal Fotografii.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Na wiadomości o 17 zaprasza Roman Juranek.
7: Samorządy lokalne z Opolszczyzny przekażą Wodom Polskim 320 tysięcy złotych. Ma to przyspieszyć powstanie zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska. List intencyjny w sprawie współfinansowania dokumentacji projektowej podpisany będzie w Ścinawie Małej. To przy okazji sobotnich obchodów 800-lecia tej miejscowości. Sygnatariuszami porozumienia z Wodami Polskimi są Samorząd Województwa Opolskiego, 4 powiaty i 5 gmin. Po moim spotkaniu ministra Wody Polskie zdecydowało o ogłoszeniu przetargu na koncepcję tego zbiornika, mówi burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik.
8: To jest około 500 000 złotych i my jako samorządy podjęliśmy decyzję, jako list intencyjny, że wkładamy każda gmina po 30 tysięcy, gmina Korfantów 50 tysięcy i powiaty również po 30 tysięcy. W przyszłym roku ma być już koncepcja gotowa, dokumentacja i budowa ma się zacząć w 2028. Istotne dla nas jest, szczególnie dla Prudnika i dla Korfantowa, że oprócz tego, że jest to zbiornik przeciwpowodziowy, jest przeciwsuszowy, i chcemy, żeby to zbiornik był mokry, który będzie wielofunkcyjny, czyli też był potraktowany jako zbiornik rekreacyjny.
7: A starania o budowę zbiornika Ścinowa trwają już ponad 50 lat. Dodajmy, że szacunkowy koszt obecnie to 100 milionów złotych.
4: Słuchaj faktów, nie plotek.
7: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że od najbliższego weekendu wszystkie bramki przy płatnych odcinkach autostrady A1 będą podnoszone. Stanie się tak, gdy czas oczekiwania na opłatę zacznie przekraczać 25 minut. By upłynnić ruch, bramki pozostaną podniesione przez pół godziny. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że decyzję podjęto ze względu na falę upałów.
9: Będą podnoszone automatycznie szlabany, tak aby ruch mógł się rozładować. Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Natomiast ze względu na sytuację pogodową, na upały, zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi i tego typu decyzja będzie obowiązywała już od tego weekendu do samego końca wakacji.
7: W sytuacjach szczególnych, gdy pół godziny nie wystarczy do rozładowania zatoru i bramki będą musiały być powtórnie otwarte w krótkim czasie, możliwe będzie wydłużenie czasu ich otwarcia do 45 minut.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
7: Garbusy oraz busy typu Bulik i Ogórek zjadą do Luboszyc na doroczny zlot Łopolskie Klimaty. Właściciele tych kultowych pojazdów udowadniają, że są jak jedna wielka rodzina. Dzielą się doświadczeniami i pielęgnują tradycje motoryzacyjne przechodzące z rodziców na dzieci. Spotykamy się dziś w Luboszycach, a w sobotę będzie można podziwiać nasze samochody, mówi Daria Janicka, współorganizatorka zlotu, właścicielka Garbusa.
10: O godzinie 10 wyjeżdżamy na paradę, żeby pokazać te nasze piękne samochody. Będziemy przejeżdżać gminą Łubniany i kierujemy się do gminy Pokój. Tam został zrewitalizowany nasz piękny, zabytkowy park i tam wraz z przewodnikiem nasi goście z całej Polski będą mogli park w pokoju oraz zabytki w pokoju zwiedzić.
7: W zeszłym roku przyjechało ponad 100 samochodów. Trzecią edycję zlotu Radio Pole objęło patronatem medialnym. Wernisaże, spotkania autorskie, wyjątkowe wystawy prezentowane w różnych przestrzeniach Opola. To wszystko już od dzisiaj w ramach 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii. Opolski Festiwal to jedyne wydarzenie na kulturalnej mapie opolszczyzny, które dla osób zainteresowanych profesjonalnym robieniem zdjęć jest okazją do wymiany opinii i doświadczeń. Swoje prace zaprezentuje kilkudziesięciu artystów z całej Polski, a inauguracja o godzinie 19 w Muzeum Śląska-Opolskiego. Pierwszy jednak wernisaż już teraz na Placu Wolności, gdzie zostaje zaprezentowana wystawa plenerowa 35 lat Opawskiej Szkoły Fotografii. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości 18 zapraszam w imieniu Daniela Klimczaka.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: To teraz uwaga, dobre informacje, bo temperatury nam zaczynają spadać chyba. 33 nie mamy już nigdzie w naszym regionie, bo nawet w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu już 32. Podobna temperatura w Strzelcach Opolskich, a 31 w Kluczborku, Brzegu, Wnysie i w Namysłowie. Do końca dnia sporo słońca, mało chmur. Nie patrzę na to, co za oknami tutaj naszej redakcji, ani jednej chmury na niebie. Noc też ma być bezchmurna, natomiast temperatury spadną do takiego poziomu, że warto przewietrzyć domy, mieszkania. Temperatura w nocy od 16 do 19 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A propos muzyki, to takie muzyczne propozycje koncertowe nawet będziemy mieli już za kilka minut. To w ramach tych weekendowych wydarzeń kulturalnych. Zostańcie z nami z Radiem Opole. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. A już teraz Reniusis.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hotelu i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Noc Kultury. O wydarzeniach z nią związanych sporo różnych informacji na naszej antenie się pojawiało. O niektórych możecie też przeczytać na naszej stronie. Polecamy www.radioopole.pl. Kolejne z zaproszeń już za chwilę. Ola Markiw z miejsca X będzie zapraszać właśnie tam. To zaproszenie na koncert.
2: Będzie koncert, bo trochę w tym roku stwierdziłam, że już dawno koncertu na Noc Kultury u nas nie było. I jest to dla mnie taki trochę powrót do korzeni miejsca X i jego istoty. I będzie to koncert wyjątkowy, będzie to super koncert, bo wystąpi grupa Super Momenty. Wcześniej grali pod taką bardzo specyficzną nazwą i ja tej nazwy nigdy nie mogłam zapamiętać, bo posługiwali się skrótem SKKMP, tłumaczył jako tam sekcja kuźni prawdziwych mężczyzn i jakby ta nazwa była bardzo, bardzo specyficzna. I trochę ją uprościli, bo przez to, że właśnie nazwa była bardzo przekombinowana, Super Momenty są takie, myślę, od razu wiadomo, czego się spodziewać, aczkolwiek myślę, że po tym zespole nie można się niczego spodziewać i raczej bym na to, do tego zachęcała, żeby się nie spodziewać, przyjść z otwartą głową, bo to będzie bardzo niebanalny koncert, bo muzycy wywodzą się też trochę z nurtu takiego stand-upowego, który de facto miejscu X jest obecnie bardzo bliski, więc to będzie koncert, który będzie bardzo blisko publiczności i będzie z takim dużą dawką poczucia humoru, z wieloma opowieściami pomiędzy piosenkami, a te ich utwory są też z takim częstym puszczeniem oczka, żartowaniem z publicznością, żartowaniem czasem z siebie, ale też z taką wielką, swobodną, dziecięcą radością i takim powrotem nostalgicznym do czasów dawnych, a może całkiem niedawnych, takiej sielskości dziecięcej, młodzieńczej, studenckiej. I myślę, że tutaj ta radość pojawia się w chociażby takiej chyba jednej z najbardziej znanych piosenek tego zespołu, czyli Super Bohater. I to jest ten taki dziecięcy, ale myślę też dla wielu osób, którzy lubią super bohaterów, taki aspekt, który wywołuje pozytywne skojarzenia. Ale dużo jest też takiej po prostu właśnie młodo dorosłej radości z życia, takich pierwszych miłości i tego typu doświadczeń, takich pierwszych właśnie dorosłych, które są jeszcze czymś nowym, ale czymś takim sprawiającym dużo emocji. I myślę, że jest to taki zespół, przy którym zdecydowanie trzeba się nastawić na to, że raczej się tańczy. I nawet jak się nie zna tych tekstów, to noga chodzi sama, bo też no, ja znam ten zespół, słucham ich czasem, ale teraz jadąc do radia też przetestowałam, jadąc samochodem. To naprawdę to aż się prosi, że tak trochę podkręcić głośność i tak sobie trochę jednak szybciej może pojechać.
3: Jeszcze powiedzmy, która godzina, bo miejsce X na Sienkiewicza, rozumiem, słynny strych, prawda?
2: Tak, oczywiście na tę okazję specjalnie się też trochę mocniej oznaczymy, żeby było wiadomo, jak do nas trafić w razie, gdyby ktoś jeszcze u nas nie był, więc te numerki z Nocy Kultury na pewno będą przyczepione na chodniku przed wejściem, więc na pewno Państwo powinni trafić. No i oczywiście na Sienkiewicza 20 na strychu, o godzinie 20 zaczynamy koncertem, a po koncercie planujemy jeszcze taki set DJ-ski, więc no wcześniej niż 23 myślę, że nie skończymy.
1: To była Ola Markiw, z którą rozmawiał Witek Słek.

0: twoje radio Obora.
1: Marzena Śmierciak razem ze mną w studiu. Cześć Marzeno.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Piątkowe podpowiedzi dla naszych słuchaczy związane z weekendowym programem. To bardzo gorący czas, w którym ten czas weekendowy, w którym zachęcamy do słuchania Radio Opole. I nie wiem, czy ty będziesz miała takie informacje, które w jakikolwiek sposób z tymi temperaturami będą związane?
2: Pośrednio będę miała, bo ktoś może sobie pomyśleć, że taki upał, wolny czas, bo mówisz też o tym czasie weekendowym, sięgamy po alkohol.
1: No niektórym się zdarza.
2: Niektórym się zdarza. Jak tak sobie pomyślisz, w jakich sytuacjach towarzyszy ten alkohol nam w życiu, no to w bardzo wielu. Od wesel, po pogrzeby, od urodzin, po zwykłe popołudnia, po weekendy. Ten alkohol jest w naszym życiu. Słyszymy, że właśnie jest on szkodliwy, ale czy do końca zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo szkodliwy jest alkohol, bo to, że to jest trucizna, to jest bezdyskusyjne. Na ten temat będę rozmawiać właśnie z lekarzem, żeby dokładnie wymienił nam, jakie choroby są związane ze spożyciem alkoholu, bo nie mówię też o takich skrajnych sytuacjach, jak choroba alkoholowa. W drugiej części programu będę rozmawiała na temat pracy z psychologiem. Będziemy rozmawiać o tym, jak wrócić w dobrym nastroju z urlopu po wakacjach, jak budować na co dzień tę dobrą atmosferę, bo to w zasadzie od tego wszystko się zaczyna. Co się dzieje, jak reagować, kiedy mamy do czynienia z jakimiś toksycznymi osobami w naszej pracy. To tak przedurlopowo, między innymi na temat pracy też będę mówić.
1: Pracy i urlopu. To myślę będzie w ramach takiego przygotowania dla niektórych, tych, którzy ten sezon urlopowy zaczynają. Myślę, że wiele istotnych porad, do których być może niektórzy nawet będą chcieli wrócić, a mają ku temu możliwość, wchodząc na naszą stronę internetową.
2: Tak jest. Polecamy zakładkę programu ze zdrowiem Ci do twarzy. Tam na bieżąco uzupełniamy te wszystkie rozmowy, które się odbywają na antenie Radia Opole.
1: A jutrzejsza audycja w godzinach od
2: 13:15 tradycyjnie. Oczywiście jak ktoś ma ochotę, może też do nas pisać, jeżeli chciałby, żebyśmy jakiś konkretny temat podjęli. Wystarczy do nas zaadresować e-maila na adres zezdrowiem@radio.opole.pl.
1: Marzena Śmierciak zaprasza, zachęca do słuchania. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: popołudnie, minęła nam już godzina 17:30. Czas na spotkanie z Beatą Granatowską.
1: Na końcu języka.
2: Myślałam, że minęła moda na używanie, a raczej nadużywanie słowa totalnie. Niestety, myliłam się. Nawet jeśli na jakiś czas zniknęło z obiegu lub stało się mniej słyszalne, to znów zewsząd dochodzą zdania typu: jestem totalnie zachwycona, to totalnie cała ja, totalnie uważam, że... A ostatnio wyszła książka Konrada Budzyka pod tytułem Totalnie tofu. Zdaję sobie sprawę, że niektóre słowa przyczepiają się do nas jak rzep do psiego ogona, ale tak jak z rzepami, trzeba z tym walczyć i usuwać, a przynajmniej starać się je usuwać. I od razu zastrzegam, że nie chodzi o to, by je wyrzucić ze słownika w ogóle, ale o to, by sięgać po synonimy, bardziej rodzime odpowiedniki. Przypomnijmy, według słownika PWN totalnie znaczy po pierwsze całkowicie, zupełnie, a w wielkim słowniku języka polskiego tak, że stopień czegoś jest największy z możliwych, bo obejmuje wszystkie aspekty tego, o czym mowa, i definicja ta jest opatrzona kwantyfikatorem potoczny. Dodajmy, że jest jeszcze druga definicja, która dotyczy totalitaryzmu, a więc pewnego sposobu prowadzenia wojny. Wyraz totalnie nie jest nowy. Jego korzeni możemy doszukać się w łacinie, gdzie mamy totus, cały, i total, całkowity. Ale wątpię, byśmy byli świadkami powrotu do klasycznych źródeł. I raczej ów przysłówek totalnie rozpanoszył się za sprawą angielskiego totally. Cytaty. Lider w imieniu swojego ugrupowania totalnie skrytykował ubiegłoroczną pracę zarządu powiatu. Olewam totalnie to, co mówią inni. Oboje są totalnie wypompowani, ale też i totalnie szczęśliwi. Cytaty pochodzą z różnych źródeł, także z literatury pięknej. Przypominam, że w polszczyźnie mamy wiele obrazowych określeń, że coś całkowicie aprobujemy albo odrzucamy. No właśnie, całkowicie, kompletnie, absolutnie, stuprocentowo, skończenie, radykalnie, definitywnie, doszczętnie, nieograniczenie, dokumentnie, w najwyższym stopniu, bez wyjątku, z kretesem, w czambuł. W niedzielnym programie powiem natomiast o innych słowach, które w nadmiarze zaśmiecają nasz język.
1: Na końcu języka.

0: i od dawna to wiem.
1: Zalia, Igor, Vito, męskie granie orkiestra i nareszcie przed chwilą oczywiście w twoim Radiu Opole. Ja polecam www.radioopole.pl, naszą stronę internetową. Tam sporo różnych istotnych informacji związanych z naszym regionem i nie tylko. I między innymi o takich smakołykach, zimnych smakołykach, lodach rybnych, mięsnych, kto takie jada, sprawdźcie na www.radioopole.pl. Wiadomości za 10 minut.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
3: Tylko sekundy dzielą nas już od godziny 18:00. To na zegarach w kalendarzu mamy 26 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
4: W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
5: Konferencja jest wielkim sukcesem całej Europy.
4: Uczniowie w całym kraju rozpoczęli dziś wakacje, a w kulturze m.in. winylowy zawrót głowy.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: Na wiadomości zaprasza Daniel Klimczak.
4: Dzień dobry. Jest akt oskarżenia wobec Krystiana D., podejrzanego o uszkodzenie 8 samochodów i stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia przechodnia. O szaleńczej jeździe 44-latka ulicami Opola informowaliśmy w sierpniu ubiegłego roku. Uszkodził on prawidłowo zaparkowane pojazdy, m.in. na ulicy Wareńskiego, Kominka, Sienkiewicza czy Książąt Opolskich, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
7: Samochody miały liczne wniecenia i zarysowania, spękane szyby, rozbite klasze świateł, uszkodzone zderzaki i urwane lusterka. W niektórych przypadkach także uszkodzone koła. Koszt naprawy uszkodzeń został wyceniony na kwotę od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
4: Mężczyźnie zarzucono też, że podczas cofania uderzył w latarnię, w pobliżu której była piesza. Kierowca został zatrzymany następnego dnia.
7: Potwierdził, że to on odpowiada za uszkodzenie samochodu. Wskazał, że cała sytuacja zaistniała wskutek nieumiejętności kierowania samochodem z automatyczną skrzynią biegów, który niedawno zakupił. Wyjaśnienia podejrzanego oceniono jako bez znaczenia dla kwestii jego odpowiedzialności. Karny.
4: Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia.
6: Wiadomości ważne dla Ciebie.
4: A dokładniej dla kierowców jadących m.in. w stronę Poznania czy Warszawy. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia na węźle Wrocław-Lotnisko zderzyło się 5 samochodów osobowych. Jak informuje GDDK IA, 5 osób zostało rannych. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Na miejscu jest reporterka Radia Wrocław Małgorzata Majeran-Kokot.
8: Ogromny korek. Ja tutaj stoję przed węzłem Wrocław-Lotnisko. Widziałam już, jak jechały 4 wielkie wozy Straży Pożarnej, karetka pogotowia, no i stoimy, ja jestem

0: naprawdę ogromny.
1: Korek ma ponad 10 km i zaczyna się jeszcze przed nieczynnym punktem poboru opłat na A4 na wysokości Bielan Wrocławskich.
2: Ważne dane z polskiej gospodarki.
1: To sukces Polski i Ukrainy. Tak o kończącej się dziś w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy mówią przedstawiciele władz obu krajów. Przyjechało na nią 19 delegacji międzynarodowych na najwyższym szczeblu i 5 tysięcy przedstawicieli biznesu. Podpisano niemal 200 umów i listów intencyjnych na sumę 10 miliardów euro. O szczegółach Paweł Buszko.
3: To największe przedsięwzięcie biznesowo-polityczne w tym roku w Europie, ocenił pełnomocnik polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
4: Gdy politycy zastanawiali się, jak zakończyć wojnę, równolegle trwały podpisywania dokumentów.
3: Wtórował mu ukraiński wiceminister Taras Kaczka.
5: Konferencja jest wielkim sukcesem całej Europy. To jest największa inwestycja dla tego, żeby patrzeć w przyszłość i budować wspólne ambicje.
3: Główne obszary ukraińskiej gospodarki, które potrzebują inwestycji, to infrastruktura, energetyka, ale też przemysł zbrojeniowy. Tutaj istnieją szanse, że z części funduszy pomocowych na odbudowę Ukrainy skorzystają polskie firmy.
1: A uczniowie w całej Polsce zakończyli dziś rok szkolny. Wojewódzkie obchody z tej okazji odbyły się w publicznej szkole podstawowej nr 3 w Brzegu. Ostatnie 10 miesięcy to czas m.in. przygotowań do zmian programowych, które zaczną obowiązywać od września. Jak podkreśla opolska kurator oświaty Joanna Raźniewska, przed uczniami teraz przede wszystkim czas na odpoczynek.
6: Życzyłabym bezpiecznych wakacji, chociaż dla dzieci to mało interesujące życzenia, żeby były ciekawe, żeby rzeczywiście odpoczęli, żeby był czas na bycie razem z rodziną, może ciekawe wyjazdy, żeby mieli czas na relacje, pobyli trochę offline i korzystali z piękna nie tylko naszego województwa, ale i kraju.
1: I jeszcze jedno doniesienie. Gmina Walce nagrodzona Złotym Laurem w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Komisja uzasadniła wybór, wskazując, że powstałe obiekty i usługi odzwierciedlają całościowe podejście do zrównoważonego rozwoju. Jest również wzmianka dotycząca Straduni. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie mieszkańców sołectwa Stradunia w ekologiczną rewitalizację terenów zalewowych dawnego ramienia Odry, działania na rzecz zachowania szkoły wiejskiej. Złoty Laur przyznano 7 uczestnikom konkursu. Zwyciężyła szwajcarska gmina Valposchiano.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
7: Witold Sułek. Trwa 16. Opolski Festiwal Fotografii i jeszcze dziś o 19.00 wernisaże 35 lat Opawskiej Szkoły Fotografii oraz wręczenie nagród w konkursie Pokaż się w Muzeum Śląska Opolskiego. A ostatnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.30 i będzie to spotkanie autorskie z Wladimirem Burgusem, również Muzeum Śląska Opolskiego. Natomiast jutro rozpocznie się wszystko od godziny 11.00. Kolejne wydarzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, tam wernisaże Agnieszki Kowalskiej i Piotra Jaksa oraz wystawa książek fotograficznych przygotowana przez Arkadiusza Gole. Natomiast o 14.00 na dworcu głównym PKP odbędzie się otwarcie wystawy Druga Strona i będzie to prezentacja dorobku Fotoklubu Opole. Całość zakończy się o godzinie 16.00 oprowadzaniem kuratorskim po wystawach. Zmieniamy temat. Również jutro w Amfiteatrze Tysiąclecia już od godziny 10.00 rozpoczną się kolejne wydarzenia drugiego dnia Opol Festu. Od 11.00 do 16.00 będzie prezentacja sprzętu Hi-Fi z odsłuchem płyt oraz omówienie legendarnych płyt, które mają swoje jubileusze, m.in. 40-lecie Nowej Aleksandrii grupy Siekiera czy historia grupy Homo Twist. Będzie również winylowy Zawrót Głowy, opowieść o fenomenie płyt winylowych połączona z odsłuchem i konkursem z nagrodami dla publiczności. Natomiast całość zakończy siesta na tarasie, podczas której zagrają Kaha DJ i Kiwi.
8: Pogoda. No to teraz szybciutko o tym, co jeszcze dziś do końca dnia. Oczywiście do zachodu słońca, to słońce będzie nam towarzyszyć. Potem temperatury, mam nadzieję, zaczną spadać. Chociaż teraz już tak niewielki spadek, na przykład w Kluczborku czy w Namysłowie 30 stopni na termometrach. 31 mamy w Nysie, w Brzegu i Strzelcach Opolskich, a także w Opolu najcieplej. W Kędzierzynie-Koźlu 32 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura spadnie od 16 do 19. Noc przed nami bezchmurna, a jutro cały dzień słonecznie i temperatury wyższe w porównaniu z tym, co było dziś.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. najlepsza muzyka.
8: Co było i jest właściwie dziś. Jutro na termometrach maksymalnie od 32 do 35 stopni Celsjusza. Na wiatr też nie mamy co liczyć, bo będzie wiał słaby z południa i południowego wschodu. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajewa, w tym składzie Twoje Radio Opole już 7 minut po godzinie 18.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dariusz Romanowski razem ze mną w studiu. Cześć Darku.
2: Cześć i dzień dobry.
1: O kinie konesera, kinie dla koneserów, dobrych filmach nam opowiada. Jaki tytuł tym razem?
2: Tym razem chciałbym zaprosić w podróż. W podróż na Sardynię. Tam właśnie rozgrywa się akcja filmu zatytułowanego Takie jest życie. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia bardzo poruszająca, ale też niezwykle dowcipna, humorystyczna, której bohaterem jest pewien starszy człowiek, pasterz, żyjący od urodzenia na słonecznym wybrzeżu właśnie południowej Sardynii. Gdy nagle jego ziemię, jego małą chatynkę chce zagarnąć potężny deweloper i wybudować tam luksusowy kurort, nasz bohater staje okoniem i się nie poddaje. Za wszelką cenę chce utrzymać ten kawałek swojej ziemi, na której się wychował, ten swój malutki, ciasny domek, w którym przeżył całe lata, i mimo wielomilionowych, liczonych w euro, ofert dewelopera, aby odsprzedał swoją ziemię, mimo też nacisków lokalnej społeczności, która wie, że budowa takiego wielkiego kompleksu no, da pracę ludziom, stworzy wiele miejsc pracy, on wciąż usilnie walczy o swoją przeszłość, o swoje korzenie. Chcę pokazać i udowodnić wszystkim, że pieniądze i nawet miejsca pracy nie są tak ważne, jak przywiązanie do ziemi, do swojej przeszłości, do swojej rodziny. Jest jeszcze jedna bohaterka tego filmu, o której muszę wspomnieć. To córka tego pasterza, która jest niejako rozdarta pomiędzy racjonalizmem czasów dzisiejszych, czy wręcz przyszłości, a miłością do własnego ojca. Ona też rozumie jego argumenty, rozumie jego przekonania. Piękna, mądra historia, tak jak powiedziałem, z jednej strony dramatyczna, dająca do myślenia, a z drugiej przezabawna. Bardzo gorąco, mimo tych upałów, to może jednak serdecznie, nie gorąco, polecam wszystkim widzom spragnionych nie tylko cudownych widoków południowej Sardynii, ale przede wszystkim mądrej historii o takich zwykłych ludziach i zwyczajnych sprawach. Naprawdę łapię za serce. Takie jest życie w reżyserii Ricardo Milaniego. Serdecznie polecam.
1: O filmie opowiadał Dariusz Romanowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pięknie.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowe spotkanie z Aleksandrą Piastą, która teraz w studiu. Cześć, witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór państwu.
1: Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie, a właściwie tak i wokół Ukrainy, bo zacznijmy może dzisiaj od tematu, o którym już poprzednio wspominaliśmy. Chodzi o konferencję, która ma miejsce w Gdańsku. Sporo zamieszania było, jeśli chodzi o organizację, o to, kto miał przyjechać, kto nie przyjechał. No ale tak czy inaczej konferencja doszła do skutku. Przypomnijmy, czego dotyczy.
2: No to konferencja z odbudowy Ukrainy w Gdańsku zaczęła się wczoraj, trwała dwa dni, też dzisiaj. No i to takie największe wydarzenie biznesowe, jeżeli chodzi o odbudowę takiego zabezpieczenia wojskowego obok Krymu. Też te różne środki obrony przeciwlotniczej, żeby po prostu była słaba, żeby nie mogła te ukraińskie drony zestrzeliwać. No ja powiem tak, że Ukraina chyba skutecznie przez ostatnie miesiące przeprowadza coś takiego, ale to już jest oficjalnie, że taka operacja zaczęła się.
1: No ale też Ukraina wywiera presję, bo warto tutaj przypomnieć, niedawno prezydent, strona ukraińska zapowiedziała Łukaszence, że jeśli nie wyłączy nadajników, które tak pomagały w naprowadzaniu dronów, no to Ukraińcy sami zadbają o to, żeby je wyłączyć. Tak to jakoś tutaj mniej więcej było przedstawione, no i rzeczywiście spowodowało to, że nadajniki przestały działać, tak?
2: Tak, tak. No, co najmniej oficjalnie mówi się, że tak, wyłączył.
1: Presja ma sens w takim przypadku. No to powiedzmy jeszcze na koniec o późnikach, bo tam tutaj pewne informacje też mamy już.
2: Tak, już dzisiaj zakończone te prace poszukiwawcze, ten drugi etap. No niestety nie znaleziono szczątków ludzkich. I jak mówi taka Alina Harlamowa, to archeolożka pracująca w tej polsko-ukraińskiej ekspedycji, ona z tej organizacji Wolyńskie Starożytności, że no niestety zbadano zaplanowane obszary, ale niestety nie znaleziono szczątków, ale mają jeszcze archeolodzy pomysły na kolejne etapy poszukiwań. I tu chodzi o to, że w 49 roku władze radzieckie po prostu zniszczyli tą wieś i tam teraz rośnie las. Tam był cmentarz, była kaplica, ale bardzo ciężko prowadzić poszukiwania, bo tam te drzewa. No nie znaleziono.
1: No ale tak jak mówiłaś, są pewne pomysły na kolejne etapy i gdy miałoby do nich dojść, no to na pewno będziemy o tym informować. A dziś już kończymy nasze spotkanie. Kolejne oczywiście we wtorek o tej samej porze. Wtedy ponownie spotykamy się z Aleksandrą Piastą. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19:00. To jest gorący, upalny wieczór, piątkowy wieczór. Jeśli chodzi o to, co będzie działo się w trakcie weekendu, to być może też trochę podpowiedzi pojawi się w dalszej części naszego programu. A właśnie, jeśli chodzi o ten program, to po godzinie 19:00 audiokracja, na którą zaprosi Was Witek Słek. Po godzinie 20:00 więcej kultury, tym razem z Mariuszem Majeranem. Będą goście,

w programie. Będzie między innymi Magda Wolnicka, kuratorka w Galerii Sztuki Współczesnej, ale będzie też Beata John Ozimek. Będzie opowiadać o promowaniu polskiej kultury w Wiedniu. To po godzinie 20 w audycji Więcej Kultury. Maciej Dudek, on audycję realizuje i jeszcze tutaj z wami pozostaje. Ja natomiast, no, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć dobrego weekendu, no i trochę więcej ochłody i szukania sposobów na to, żeby trochę się schłodzić, bo to będzie, no, niestety gorący, upalny weekend. Wszystko na to wskazuje. Dawid Rajwa, do usłyszenia w poniedziałek po godzinie 15:00.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, słuchacie nas w piątek 26 czerwca. Imieniny obchodzą Paweł i Jan. Dziś także Światowy Dzień Chłodnictwa. No, to się akurat przyda. Młody Francuz, który wszedł do tunelu warszawskiego metra, trafił do aresztu. W poniedziałek początek utrudnień na ulicy Wrocławskiej w stolicy regionu, a narodowcy pytają o kondycję opolskich porodówek.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: 19 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od decyzji o 3-miesięcznym areszcie dla Francuza, który wszedł do tunelu warszawskiego metra. Sprawę przejął Wydział Stołecznej Prokuratury do Spraw Wojskowych. Więcej na ten temat wie Krzysztof Kuczyński.
4: Do zdarzenia doszło przedwczoraj na terenie pierwszej linii metra. Około godziny 7 systemy alarmowe wykryły niepożądaną osobę w tunelu między stacjami Ursynów i Służew. Ruch pociągów został wstrzymany, a jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała mężczyznę. 22-letni Francuz nie wyjaśnił jednak, co robił w tunelu. Nie chciał także współpracować ze służbami.
3: W środę policjanci podjęli decyzję o ponownym wyłączeniu ruchu na linii M1. Funkcjonariusze sprawdzili wtedy stację Służew pod kątem możliwego zagrożenia, jednak nie znaleźli niczego podejrzanego.
0: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
3: W poniedziałek rozpocznie się budowa 700-metrowej ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Wrocławskiej w Opolu. Wykonawca wykona także prawoskręt z Wrocławskiej na ulicę Partyzancką. Prace potrwają do końca roku i w tym czasie należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Na początek wyłączony zostanie prawy pas jezdni w kierunku ulicy Partyzanckiej, tłumaczy Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
5: Będzie taki dodatkowy czwarty pas, jeżeli chodzi o kierunek Wrocławska. Partyzancka, będzie się to wiązało również z przebudową Wyspy Rozdziału, ze zmianami, jeżeli chodzi o sygnalizację. Wykonawca wejdzie bliżej mostu na kanale Ulgi. Odcinek około 100 metrów w stronę Partyzanckiej. Będzie zawężenie do jednego lewego pasa.
3: A właśnie teraz musicie liczyć się z utrudnieniami na obwodnicy Opola. Na rondzie przy Makro i wjeździe w ulicę Opolską rozpoczęło się układanie warstwy ścieralnej. Na czas robót wprowadzono ruch wahadłowy. Te prace mają potrwać do godziny nocnych. Zwolnijcie też na Krajowej 46 w Pakosławicach. Na pasie w kierunku Opola samochód wypadł z drogi i dachował. Jak przekazują opolscy strażacy, w tym zdarzeniu nie ma poszkodowanych. Natomiast jeśli podróżujecie w kierunku Poznania lub Warszawy, to postoicie w korku, który zaczyna się na A4 w rejonie nieczynnego punktu poboru opłat na wysokości Bielan Wrocławskich. To z powodu wypadku z udziałem 5 samochodów, do którego doszło na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Droga w kierunku Warszawy była zablokowana. Obecnie ruch odbywa się pasem awaryjnym i jednym, konkretnie prawym, normalnym pasem ruchu.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: A w nich teraz polityka. Działacze Ruchu Narodowego pytają o przyszłość porodówek w regionie. Na konferencji prasowej przed Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu wskazali, że posłanka ich formacji Karina Bosak złożyła interpelację do Ministerstwa Zdrowia w sprawie planowanych zmian w dostępie do opieki ginekologiczno-położniczej z uwzględnieniem województwa opolskiego. Nie można bezpieczeństwa kobiet i noworodków oceniać wyłącznie przez pryzmat rachunku ekonomicznego, przekonywała Anna Parwi-Gaczyńska.
6: Należy z problemem demograficznym walczyć, a nie go pogłębiać, ponieważ to jest błędne koło. Jeżeli rodzi się mniej dzieci i przez to zmniejszymy ilość porodówek, będzie to powodowało tylko to, że kobiety nie będą czuły bezpieczeństwa i przez to będzie się dzieci być może rodziło jeszcze mniej.
7: Mówimy o systemie, który musi działać na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i życia Polek i Polaków. System, w którym cena świadczeń nie pozwala na organizację oddziału w miejscowościach, których mamy 500-600 porodów rocznie, jest patologiczny.
3: Dodawał Karol Tobolak. Natomiast posłanka Karina Bosak we wspomnianej interpelacji pytała m.in. o sytuację opieki położniczej w mniejszych ośrodkach. Część pytań odnosi się do sytuacji województwa opolskiego, w tym zawieszenia działalności oddziału położniczego w Głubczycach.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Powiedzieć, że jest i będzie gorąco, to tak jakby nic nie powiedzieć. 32 stopnie obecnie na termometrach w Opolu. W nocy delikatnie możemy odpocząć od upałów, bo maksymalnie 19 stopni na termometrach. No ale uwaga, uwaga, bo dla całego kraju wydano ostrzeżenia w związku z upałami, których spodziewamy się także w weekend. 35 stopni, tyle nam prognozują synoptycy IMGW na jutro, natomiast w niedzielę jeszcze cieplej. bo do 38. Nie ma też mowy o deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Audiokracja. Wysłuchaliście piosenki Sen o Tobie. Piosenki, którą stali słuchacze dobrze Radio Opole znają. Oczywiście, jeżeli słuchacie Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, bo tam już od kilku tygodni Sen o Tobie jest na liście. Muzyka Leszek Komosa, słowa i śpiew Julia Wasielewska. Julię Wasielewską mogliście zobaczyć nawet ostatnio na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Ale to, co jest istotne, bo ta piosenka pochodzi z płyty, autorskiej płyty Ogrody Życia Leszka Komosy. A wiadomo, że najważniejsza jest kompozycja, bo dobry głos, okej, ale trzeba mieć co śpiewać, prawda? No i tutaj przydatny jest kompozytor i to właśnie kompozytor Leszek Komosa jest ze mną w studiu. Cześć Leszku.
1: Cześć, witam cię serdecznie, witam państwa.
0: A powiedziałem o Ogrodach Życia, ale tak naprawdę o dwóch płytach będziemy rozmawiali, bo jest jeszcze płyta Powroty, którą szczęśliwie otrzymałem także w wersji winylowej, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo jak państwo wiecie, jestem maniakiem winyli. Jeżeli mam do wyboru winyl czy kompakt, to wybiorę zdecydowanie winyl, chociaż kompaktową płytą nie gardzę, żeby nie było, że jestem jakimś oczywiście ortodoksem. Natomiast jeżeli możecie się zastanawiać, Leszek Komosa, któż to? To rzeczywiście mogliście przez wiele, wiele lat nie wiedzieć, ponieważ miałeś, jak dobrze pamiętam, zanim weszliśmy do studia, 30 lat przerwy w graniu.
1: Tak, to chyba było prawie 30 lat, bo ostatni kontakt z muzyką miałem mając 24 lata. Tak mniej więcej, kiedy jeszcze studiowałem wychowanie muzyczne w Lublinie. Ale potem jakoś tak moje losy potoczyły się zupełnie inaczej. Wyjechałem na 2 lata do Niemiec jako młody chłopak, żeby troszeczkę sobie ułożyć życie i mieć lepszy start. Potem wróciłem do Polski, no i zupełnie przypadkowo trafiłem do firmy, która akurat zajmowała się sprzedażą instrumentów muzycznych. Także byłem związany z muzyką i z instrumentami, bo przez kilka lat zajmowałem się sprzedażą instrumentów muzycznych. I później założyłem swoją firmę, którą rozwijałem przez wiele lat. No i jak już mi się troszkę, mówiąc wprost, znudziło i poczułem się trochę zmęczony prowadzeniem firmy, bo pewnie każdy, kto prowadzi firmę, to wie, jak w naszym kraju, ile trudności napotyka się i czasy mamy, jakie mamy, także postanowiłem trochę odpocząć i przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu. No i dzięki temu uwolniłem sobie czas na powrót do mojej największej pasji, czyli do muzyki.
0: Mm-hmm. I gdyby ktoś, a zakładam, że jest wielu słuchaczy, no usłyszeli jeden utwór, to mogą się zastanawiać, czy rzeczywiście to w takim razie będzie na dobrym poziomie, czy to rzeczywiście taki powrót po wielu latach jest możliwy, żeby nagrać fantastyczną płytę, no bo wielu muzyków, którzy nawet pochodzili z genialnych zespołów, jak później mijały lata, to czasami rzeczywiście mówią, oj, ciężko mi teraz znowu, jak dawno wiosła nie miałem w ręce, albo nie siedziałem przy klawiaturze, to już czuję, że to nie jest to, ale przecież można cały czas grać na instrumentach dla przyjemności, niekoniecznie będąc aktywnym muzykiem na topie.
1: Tak, zgadza się. Ja miałem cały czas kontakt z instrumentem przez te 30 lat, bo też grałem regularnie na gitarze w młodości, ale przede wszystkim na fortepianie. I wiesz co, ta przerwa to chyba dała mi trochę takiej świeżości w tej mojej przestrzeni w głowie, która dotyczy muzyki. Ja bardzo dużo słucham muzyki. Przez te lata słuchałem różnej muzyki. I ten mój powrót był taki, powiedziałbym, całkiem świeży, pomimo tego, że upłynęło wiele lat, ja miałem zupełnie świeże podejście, odgrzebałem utwory, które gdzieś tam schowałem do szuflady i przeleżały tak ten długi okres, no bo większość utworów na płycie Ogrody Życia pochodzi z czasów właśnie młodzieńczych. Jeden utwór tylko skomponowałem 2 lata temu, to jest utwór Życie to bal do jakiegoś konkursu za X-u, którego nie wygrałem. Natomiast 9 utworów to są utwory z czasów nawet licealnych.
0: O proszę, no to tego teraz mnie zaskoczyłeś, ale oczywiście już przez bagaż wielu życiowych doświadczeń na pewno przefiltrowane, no i też powiedzmy wprost, zaprosiłeś wielu gości, bo tutaj na całej płycie nie śpiewa tylko i wyłącznie Julia Wasielewska, ona śpiewa w tym utworze, którego słuchaliście, znacie z listy, jeszcze Życie to bal, ale mamy jeszcze Staszka Plewniaka, jest Łukasz Rex, myślę, że znany wam, bo i też na antenie Radia Opole się pojawiał, Daria Kobierecka, mamy jeszcze też patrzę, tak, Rex, Kobierecka, wszystkich wymieniłem, myślę, czasami pojawiają się we dwoje.
1: Tak, więc, bo są dwa duety na płycie, tak, które śpiewa Julia właśnie z Łukaszem Rexem i Daria Kobierecka ze Staszkiem Plewniakiem. Wspomniałeś o Łukaszu i o Julii, no oni byli w The Voice of Poland w drużynie Kuby Badacha w ubiegłym roku. Łukasz doszedł do finału, Julia do ćwierćfinału tego konkursu. A trafiłem do nich przez Kubę Badacha właśnie, bo pierwotnie miałem taki pomysł, żeby zaprosić Kubę do zaśpiewania kilku piosenek, bo z Kubą znam się z lat młodzieńczych. Wspólnie występowaliśmy na wielu scenach w Polsce, kiedy byliśmy nastolatkami w musicalu Peace Child. To był taki międzynarodowy musical, w którym udział brali Amerykanie, dzieciaki z byłego Związku Radzieckiego, głównie z Litwy. No i to był musical o pokoju, który jak widać jest jego meritum jest aktualne w dalszym ciągu, tak, bo to co mamy na świecie wszyscy wiemy. I ostatnio nawet, kiedy spotkałem się z Kubą na mojej premierze w Warszawie płyty, to przekazał mi film, który został nakręcony z tym musicalem w Zamościu na Rynku w roku 88 i widziałem go po raz pierwszy. Także taki powrót do przeszłości, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, ale tak jak powiedziałem, no temat pokoju jak najbardziej aktualny.
0: No ja myślę, że ostatecznie nawet dobrze pewnie, że Kuba Badach nie zaśpiewał na płycie, bo dzięki temu ona jest moim zdaniem bardziej świeża, oryginalna i twoja. Bo wiesz, bo znane, bardzo znane nazwisko robi na pewno dobrą reklamę. Natomiast ludzie by się zastanawiali, traktowaliby pewnie płytę jako płytę Kuba Badacha, mniej zwróciliby uwagę na to, kto tak naprawdę zrobił tam muzykę. A tak dzięki temu rzeczywiście tutaj bardzo jasno wybrzmiewa, zresztą twoje nazwisko jest jako nazwisko autora Leszek Komosa, Ogrody Życia. To jest twoja autorska
1: zdecydowanie
0: płyta.
1: Tak. I masz rację, wiesz, ja już post factum, kiedy pracowałem nad płytą i kiedy miałem wybranych wokalistów, tą czwórkę, miałem podobne przemyślenia, że w ogóle pierwotnie to miał być duet męsko-damski, ale też pomyślałem sobie, że jak będzie duet, to będzie płyta duetu. A jednak tak dobierałem te głosy, żeby one były bardzo różnorodne, tak jak ogród. Stąd to też porównanie do ogrodu, ogrody życia, bo to jest ogród życia w ogóle powstał w mojej głowie w liceum, kiedy napisałem piosenkę na Dzień Nauczyciela, dostałem takie zadanie i napisałem właśnie Ogrody Życia. Tytułowa piosenka powstała właśnie wtedy. No i wracając do tych głosów, no Julka Wasilewska ma głos musicalowy bardzo, bardziej taki jasny, natomiast Daria Kobierecka ma głos bardzo jazzowy. Staszek Plewniak również bardziej jazzowy, a Łukasz Rex soulowy. Także tak właśnie porównując do ogrodu, mamy w samych głosach bardzo różne kolory. Jak do tego dołożymy mieszankę stylów muzycznych, które zastosowałem, bo mamy tutaj i bluesa, mamy bossanowe, mamy ballady, trochę muzyki wręcz powiedziałbym filmowej, symfonicznej, elementy jazzu. Także jest to taki miks łączący rzeczywiście wiele, wiele stylów muzycznych i wiele kolorów.
0: No i za chwilę się o tym przekonacie, bo przed wami, no to w takim razie zabrzmią Ogrody Życia. I jeszcze Dziewczynka z zapałkami, jeżeli pozwolisz, bo też bardzo lubię ten utwór, a poza tym no klasyka do tego literacka, od razu widzę tę biedną dziewczynkę. Dzisiaj, dzisiaj takich być może nie spotykamy wprost jeden do jeden, ale niektórym życie tak się właśnie układa, jak w tej piosence, jak Dziewczynce z zapałkami. Więc posłuchajcie muzyki, a za chwilę do was wracamy.

0: Audiokracja.
1: Już jesteśmy z wami ponownie. Leszek Komosa ze mną w studiu, autor muzyki z płyty Ogrody Życia, ale też muzyki do powrotów. Możecie się zastanawiać, że tak skupiam się na Ogrodach Życia, bo ona jest z wokalistami, wokalistkami, natomiast powroty są instrumentalne chyba w całości.
2: Tak, tak. Na płycie Powroty jest 8 instrumentalnych utworów. Każdy utwór to opowieść o czymś. Bo jest i wschód słońca, sunrise, jest poranna kawa, morning coffee.
1: To najbliższe mi, bo ja poranna kawa, w ogóle bez porannej kawy to sobie dnia nie wyobrażam. Możecie teraz sobie utwór też Leszka dorzucać do porannej kawy.
2: No jest taki bardzo energetyczny, jak poranna kawa, chyba najbardziej energetyczny na całej płycie, kończący się bardzo fajną solówką gitarową. Rzeczywiście jest to 8 instrumentalnych utworów, które też budziły się we mnie latami, gdzieś tam je układałem sobie w głowie. I kiedy postanowiłem skończyć kurs produkcji muzycznej Abletona w Warszawie, bo nie potrafiłem obsługiwać tych wszystkich programów do aranżowania muzyki, no to wtedy zacząłem pracować nad tymi utworami, je gdzieś tam rejestrować i dokładać kolejne instrumenty. Także te wszystkie aranżacje smyków, dętych instrumentów, fortepian i tak dalej na tej płycie, no to oczywiście pochodzą ode mnie. Natomiast do nagrania Powrotów zaprosiłem bardzo dobrych muzyków, głównie jazzowych, z pomocą Grzecha Piotrowskiego, do którego w końcowej fazie nagrań takich moich pierwszych trafiłem, żeby nagrał saksofony. No i rzeczywiście tutaj Grzechu gra przepiękne saksofony, na pianinie gra na fortepianie Michał Salamon, na perkusji Gniewomir Tomczyk i na basie Bartosz Wojciechowski, do tego jest sekcja dęta i sekcja smyczkowa. Każdy utwór, tak jak powiedziałem, kiedy wsłuchamy się, to możemy sobie w swojej głowie namalować jakiś obraz. Jest bardzo obrazowy, to jest taki właśnie utwór do zamknięcia oczu, wsłuchania się. Właśnie branża audiofilska bardzo lubi, dlatego cieszę się, że mogłem tobie ofiarować tę płytę winylową.
1: Tak, bo to jest limitowana edycja i tutaj Leszek rzeczywiście mówił o tym, że jest to płyta świetnie zrealizowana i dodatek dodam, że w polskim radiu, no nie w Opolu niestety, ale to pokazuje też klasę ciągle polskiego radia w ogóle. To, że mamy dobre studia, bo i państwo wiecie, że w Opolu też sporo świetnych płyt zostało zarejestrowanych, ale przede wszystkim ludzi, realizatorów, którzy naprawdę znają się na swojej robocie. Nie mówię teraz o sobie, bo ja nie jestem realizatorem, więc nie, że kogoś chwalę. Chwalę kolegów, koleżanki z całej Polski, a wiecie też na festiwalu krajowym, jak wielu artystów wspominało, chociażby z Johnem Porterem, który był niedawno naszym gościem, jak tutaj spotkał się, że po raz pierwszy potraktowano go poważnie. Że wcześniej był traktowany jak taki rockman, łobudu. Tutaj przyjechał i nasi realizatorzy, nasze studio podeszli do niego bardzo profesjonalnie, żeby te nagrania zabrzmiały jak najlepiej. I wiem, że tutaj pod tej strony też spotkało cię samo dobro, że to naprawdę...
2: Oj tak, no muszę powiedzieć, że samo studio jest niesamowita akustyka, bo tą płytę nagrywaliśmy w S3 w Polskim Radiu w Warszawie. Natomiast mam to szczęście, że od razu trafiłem z moją produkcją do Tadeusza Mieszkowskiego, który jest wybitnym reżyserem dźwięku i też, który przez wiele lat pracował w Polskim Radio, aktualnie w siedzibie Polskiego Radia ma swoje studio, ma połączenie z każdym studiem w Polskim Radio, także nagrywa i muzykę symfoniczną, i nagrywa muzykę jazzową, właściwie każdy rodzaj muzyki, no a do tego no, ma niesamowite ucho, także Tadeusz był odpowiedzialny za nagrania, za miksy, za mastering płyty. No i tutaj muszę wspomnieć, że obie płyty są nagrane w Dolby Atmos, czyli zupełnie inna przestrzeń. Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, to tak mówiąc wprost, mogę powiedzieć, że muzyka nas otacza i każdy instrument jest traktowany jako oddzielny punkt i może przemieszczać się dowolnie z góry na dół, może być z tyłu nas, co daje niesamowite efekty. Także jeśli ktoś ma możliwość, to polecam posłuchać również Dolby Atmos tej muzyki.
1: No i oczywiście trzeba mieć do tego sprzęt, więc ja wam puszczę na najlepszym możliwym radiowym sprzęcie za chwilę muzykę, a w zależności od tego, czym dysponujecie w domu, to oczywiście mniej lub bardziej przestrzennie to usłyszycie, niemniej zawsze zachęcam do zainwestowania w dobre głośniki, dobry sprzęt, bo naprawdę czasami utwór, który słyszeliście w dzieciństwie, puszczony po latach na dobrym sprzęcie, odkryjecie, że tam jest mnóstwo dźwięków, których wcześniej w ogóle nie słyszeliście i tak to się naprawdę zdarza, sam tego wielokrotnie doświadczałem, więc przed wami teraz dla odmiany utwory instrumentalne z płyty Powroty, ale my do was też jeszcze wrócimy po tej muzyce.

0: już jesteśmy z wami ponownie. Leszek Komosa, autor muzyki, bo słuchaliście muzyki instrumentalnej z płyty Powroty. Ja nie dziwię się, że ta muzyka spodobała się w Niemczech. Ty mówiłeś, podkreślałeś, że względy techniczne, że na audiofilskim naprawdę sprzęcie, ale też muzyka instrumentalna ma to do siebie, że nie ma tej bariery językowej, prawda? Bo co do wokalistów, wokalistek i płyty Ogrody Życia, zdecydowałeś się na język polski, śpiewanie po polsku. I myślę, że coraz więcej artystów to robi. Lepiej się czujesz w tym języku? Myślisz w tym języku? Łatwiej się do niego pisze? Jest tak...
1: Myślę, że tak. No, ja pisałem tę muzykę do kilku tekstów znanych poetów, tak? Bo jest Edward Stachura, Maria Pawlikowska, Jasnorzewska.
0: Ale i twoje teksty, dlatego to pytam.
1: Są też moje teksty. Są też moje teksty i dwa teksty Julki Wasilewskiej i Wiktora Gabora, który też jest muzykiem i też bardzo dobrym tekściarzem, młody chłopak. Tak, no chciałem, żeby to była polska płyta. Natomiast chodzi mi po głowie wydanie wersji angielskiej. Może nie całej płyty, ale kilku utworów, bo pojawiły się jakieś propozycje, możliwości, żeby tą płytę zaprezentować w kilku krajach za granicą. Tym bardziej, że właśnie płyta Powroty bardzo dobrze się przyjęła, tak jak tobie wspominałem, w Niemczech. Byłem też w Wiedniu, teraz kilka tygodni temu na targach High End, czyli też targi audiofilskie, gdzie miałem okazję posłuchać mojej płyty na różnym sprzęcie. No i rzeczywiście ta branża winylowa jakby wraca, nie? Znowu i przeżywa wielki renesans.
0: Tak, i przede wszystkim zaczęto znowu przywiązywać ogromną wagę do jakości dźwięku, rejestracji, bo ten pierwszy boom, ten powrót płyty winylowej, to było takie na zasadzie i często też miłośnicy właśnie audiofile zwłaszcza mówili, że nie chodzi mi o to, żeby ktoś mi cyfrę przerzucił na winyl, bo to najczęściej dużo gorzej brzmi niż ten kompakt. A teraz nareszcie ci, którzy nagrywają w tej chwili, nagrywają całe nowe rzeczy, już bardzo starannie podchodzą do tego, że mam świadomość nagrywania na winyl i to jest troszeczkę inne jednak nagrywanie na winyl niż na kompakt.
1: Samo nagrywanie pewnie tak, też jest inne, natomiast no później proces produkcji, tak, i masteringu. Tadeusz Mieszkowski przygotował specjalny mastering na płytę winylową, specjalny na płytę CD, a jeszcze kolejny do tych platform streamingowych.
0: Mhm. To prawda, więc tylko się tutaj wyłącznie potwierdza. Natomiast co do płyty zagranicznej, no masz też ten komfort, że możesz też zaprosić wtedy zupełnie nowych wokalistów, bo to jest taki projekt twój autorski. Podobnie zresztą w przypadku koncertów też nie ma powodu, żeby wszyscy musieli koniecznie, którzy pojawili się wokaliści, wokalistki na płycie tutaj śpiewać. Możesz nawet powołać zupełnie nowy zespół, zaprosić innych, bo każdy coś nowego też wniesie, a ty jako kompozytor jesteś w stanie też wszystko odpowiednio zaaranżować.
1: Tak. No to jest właśnie taki dla mnie może nie przewaga, ale jakby duża swoboda, że mogę decydować o tym, kto ze mną wystąpi, na którym koncercie, no bo nie chciałbym się ograniczać tylko do wielkich koncertów, tak, z całą orkiestrą, chociaż już jeden koncert bardzo duży mieliśmy w moim rodzinnym mieście w Hrubieszowie, gdzie wystąpiliśmy w składzie ponad 30-osobowym w Domu Kultury i tam również zaśpiewał chór Sienna Gospel, cała sekcja Dęta, kwartet smyczkowy, także to był no, bardzo fajny koncert. No i mój plan jest taki, że chciałbym zagrać kilka koncertów w roku z pełnym składem orkiestrowym, symfonicznym, ale też chciałbym grać lokalnie w mniejszych miejscowościach, w domach kultury, takie koncerty bardziej typu unplugged, gdzie zagramy w mniejszym składzie i tu przearanżuję troszeczkę te utwory, żeby brzmiały równie pięknie, ale bardziej to będzie klimatyczne granie, takie spokojne.
0: No tak, bo nawet Sen o Tobie, od którego zaczęliśmy, bardzo taki kameralny, stonowany utwór, można do wszystkiego dołożyć orkiestrę, można wszystko zrobić, tu jest jakby, sam mówiłeś, że te utwory to są często powroty do dawnych utworów, ja zakładam, że one jednak wtedy, jak miałeś 12 lat, brzmiały jednak troszeczkę inaczej, kiedy je wymyślałeś, komponowałeś, niż to, co ostatecznie trafiło dziś po latach finalnie na płytę.
1: Mm-hmm. I dobrze, że o tym mówisz, bo chciałbym przy okazji wspomnieć jeszcze o jednej bardzo ważnej osobie, która mi pomogła przy nagraniu Ogrodów Życia. To jest Krzysztof Falkowski, to jest młody kompozytor, aranżer, który już zagrał bardzo dużo koncertów, dyrygował wielkimi koncertami w Polsce i on zgodził się na współpracę ze mną i te moje pierwsze aranżacje, które zrobiłem w studio do płyty, on je rozbudował, przygotował oczywiście nuty, aranżacje pod dużą orkiestrę symfoniczną, poprowadził nagrania, no bo nie ukrywam, że po takiej długiej przerwie na pewno bym sam sobie z tym nie poradził. I bardzo fajnie, bo to taki też wniósł taki świeży powiew młodości do tych utworów, I kiedy słuchałem jego pierwszych aranżacji, które mi przesyłał ze studia, no to chwilami miałem łzy w oczach. Po prostu tak pięknie je zaaranżował.
0: Mhm. I tutaj jeszcze tak już pomalutku kończąc, myślę, że, bo gdyby ktoś się zastanawiał, a jaka to muzyka, no już Państwo posłuchaliście niektórych utworów, to też mam wrażenie, że jesteś bardzo otwarty i taki eklektyczny w swoim podejściu do tego, jaka to ma być muzyka. Muzyka autorska, jazz, bo to już padło, orkiestra, dlaczego nie, klasyczna piosenka, klasyczna ballada, trochę bluesa. Ktoś może myśleć, no to co właściwie Leszek Komosa gra? Gra swoją muzykę, bo ja uważam, że tutaj nad wszystkim unosi się jednak bardzo spójny duch. To nie jest tak, że te utwory, chociaż różne, mamy wrażenie, że zupełnie z innej płyty pochodzą.
1: Mogę wyjaśnić, co łączy te utwory. I wiele osób zwraca na to uwagę. Ja jestem fanem melodii, ładnej melodii, która rozwija się, przewija się przez cały utwór. Utwór nie może być nudny dla mnie. Oczywiście są elementy, które się powtarzają, ale one powtarzają się inaczej, z innym instrumentarium, z inną dynamiką. Te utwory muszą być o czymś po prostu u mnie. I no ja nie lubię takiej muzyki właśnie jednostajnej, w jednym rytmie i tak dalej. U mnie podstawą jest melodia. I może dlatego one są takie są, jakie są. No i chyba tyle mogę powiedzieć.
0: Aha. To tak zupełnie na zakończenie dodam, że jeżeli jesteście ciekawi, gdzie Leszek Komosa będzie grał, co robi, to zawsze macie media społecznościowe, na których możecie wszystko obserwować. Zresztą tutaj w radiu też nakręciliśmy rolkę, zrobiliśmy zdjęcia, wszystko później będziecie mieli też na stronie. No i przede wszystkim możecie posłuchać całych płyt, chociaż oczywiście jedna piosenka musi zabrzmieć. To będzie miłość. Wspomniałeś o tej Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Ona jest autorką tutaj tekstu, to do jej wiersza Miłość skomponowałeś. No i będzie duet przede wszystkim, bo Daria Kobierecka i Staszek Plewniak zaśpiewają tę miłość razem. A piosenki miłości zawsze są na propsie, jak mówi młodzież, na czasie. Nigdy się nie starzeją. Zakładam, bo tu mówiłeś o tym tak zupełnie naprawdę na koniec, że to są rzeczy też z twojej przeszłości, ale teraz, kiedy już masz tak dobry odbiór, uwierzyłeś w siebie i masz już rodzą się nowe pomysły, nowe kompozycje, żeby była kolejna płyta. Ja wiem, że ta jest z tego roku, więc nie poganiam, ale jestem ciekaw, bo czasami się otwiera się jakaś szufladka, coś się odblokowuje i przychodzą melodie, pomysły.
1: Wiesz, poruszyłeś taki bardzo ciekawy temat. Czy wierzysz w siebie? Mhm. I to, co zrobiłem przez ostatnie 3 lata i to, że nagrałem 2 płyty z takimi niesamowitymi muzykami w takim studio, to nadal jest dla mnie takim trochę jakimś snem, który się nie kończy i czasami zastanawiam się, kiedy on się skończy i on się nie kończy. I się bardzo cieszę z tego powodu, bo co chwilę się otwierają jakieś nowe możliwości, nowe drogi. I to mnie bardzo cieszy. No, w ogóle chciałem może takie, nie wiem, powiedzieć górnolotnie przesłanie, tak, dla słuchaczy, że nigdy nie jest za późno, żeby spełniać swoje marzenia. Ja mam 5 z przodu i wróciłem do tego, co kocham najbardziej. I naprawdę, jeśli macie jakieś talenty, gdzieś tam chowacie je przez lata albo się wstydzicie, wyjmijcie to i cieszcie się tym, bo to daje dużo takiej dobrej energii do życia i dużo radości.
0: No teraz jako człowiek z 5 z przodu również chyba wyciągnę gitarę wieczorem i może coś spróbuję sobie zagrać w młodości. Dobrze, ale Państwu tego na pewno nie puszczę póki co, nie martwcie się. Będziecie mieli tylko i wyłącznie profesjonalną na razie muzykę i dobrze zrealizowaną i dobrze zagraną. Leszku, bardzo Ci dziękuję za przyjazd do Opola, za wizytę w studiu. Gratuluję obu płyt. Liczę, że jednak będzie kolejna i wtedy do zobaczenia. Dziękuję Ci za dziś.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwu też oczywiście dziękuję za wysłuchanie audycji, bo to koniec dzisiejszego wydania Audiokreacji, ale oczywiście posłuchacie jeszcze utworu Miłość z płyty Ogrody Życia Leszka Komosy.

0: Wciąż chciałbym wiedzieć, jak ci minął dzień.
1: A twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Na zegarach 20. Rozpoczęcie budowy wind na kładce kolejowej na Zaodrzu nastąpi później niż planowano.
2: Z uwagi na skomplikowany charakter tego zadania.
1: Papież zapowiada pielgrzymkę do Francji, a w serwisie sprawdzimy też, jak z upałami radzą sobie mieszkańcy opolskiego zoo.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od Opola. W tym roku nie rozpocznie się budowa wind przy kładce kolejowej na Zaodrzu. Zadanie z budżetu obywatelskiego miasta z 2025 roku to nie jest łatwa inwestycja, mówi dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu Teresa Sobel-Wiej.
2: Z uwagi na skomplikowany charakter tego zadania, uzgodnienia z PKP, częściowo realizacja inwestycji na terenie zamkniętym, stąd też to przesunięcie, które pozwoli nam ogłosić przetarg i podpisać umowę z wykonawcą na realizację najpierw projektu, a potem wykonawstwa w kolejnych latach budżetowych.
1: Opracowanie projektu ma potrwać do końca przyszłego roku, a szacowany koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Setki tysięcy wiernych na papieskiej mszy świętej na Polach Elizejskich. Takie wydarzenie zapowiadają władze kościoła we Francji. Nabożeństwo w centrum Paryża ma być głównym punktem podróży Leona XIV nad Sekwanę. Wiadomo już, że papież odwiedzi Francję jesienią, o czym donosi Stefan Folcer.
4: Paryż czekał na papieską wizytę 18 lat. Po raz ostatni francuską stolicę odwiedził Benedykt XVI. Jego następca Franciszek nie przyjechał nawet na otwarcie katedry Notre Dame po jej renowacji. To właśnie od modlitwy w paryskiej świątyni Leon XIV ma rozpocząć swoją wizytę we Francji. Papież przyleci do stolicy 25 września. Tego samego dnia zaplanowano spotkanie z młodzieżą na Stadionie Narodowym w Saint-Denis oraz modlitwę w Notre Dame. Dzień później Leon XIV odprawi mszę świętą na Placu Zgody i wzdłuż pól elizejskich. Według paryskiej diecezji może w niej uczestniczyć nawet 500 000 osób. Następnie papież uda się do Lourdes na południu Francji, a czterodniową podróż zakończy w Metz. Kościół we Francji podkreśla, że wizyta Leona XIV ma być świętem dla wszystkich Francuzów i obejmie najbardziej symboliczne miejsca kraju.
1: Wracamy do regionu. Owocowe, rybne lub mięsne lody, prysznice, zraszacze, kąpiele błotne i piaskowe. Takie metody stosuje opolskie zoo, by pomóc zwierzętom przetrwać ekstremalne upały. Pomagają też lody rybne i mięsne, serwowane między innymi uchadkom czy jaguarom, mówi jeden z pracowników ogrodu, Marceli Bruj.
5: Chłodzimy się, ile możemy. Które zwierzęta też mają takie prysznice zamontowane pierwszy raz w tym roku. Wielbłądy dostały swój prysznic. Uchadki, oprócz wiadomo wielkiego swojego basenu, też mają taki prysznic zamontowany. Arbuzów dużo zamówiliśmy.
1: Najwyższe temperatury panują w szklarni, czyli krainie bioróżnorodności, dodaje Denis Walecko.
6: W naszej szklarni żyją różne ptaki. Mamy na przykład największego gołębia świata, czyli koroniec plamoczuby, afrykańskiego kuzyna naszych szpaków, czyli błyszczak purpurowy. Patrząc na to, skąd one pochodzą, one też są dostosowane do takich temperatur. Tukan jest świetnym tego przykładem. Aczkolwiek też pomagamy im się schłodzić. Polewamy pod takim bardzo delikatnym ciśnieniem te ptaki wodą. Urozmaicamy im diety.
1: Wiele zwierząt przesypia jednak największe upały, więc ich aktywność w ogrodzie może być w tym czasie ograniczona.
3: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
1: Ponad 500 przekroczeń dozwolonej prędkości odnotowali opolscy mundurowi w ramach ostatniej odsłony akcji Prędkość. Skontrolowano niemal 660 pojazdów, mówi aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
7: Ponad 260 kierowców zostało ukaranych mandatami. 4 osoby straciły swoje uprawnienia do kierowania za jazdę o ponad 50 km na godzinę za szybko od dopuszczalnej prędkości. Policjanci zatrzymali również 2 osoby poszukiwane.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: A w takie upały sposobów na ochłodę na pewno znamy wiele. Także my, ludzie, nie tylko zwierzęta mieszkające w opolskim zoo. I warto je sobie przypomnieć, bo na jutro w naszym regionie synoptycy MGW prognozują nawet 35 stopni, w niedzielę jeszcze cieplej, bo do stopni 38. Jakby ktoś liczył na to, że może chociaż wiatr przyniesie odrobinę ochłody, to niestety nie, bo spodziewamy się wiatru słabego i opadów także nam synoptycy nie prognozują.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mój koniec świata był 863 dni temu.
9: Pierwsza myśl.
10: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
10: wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
12: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
14: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Okazji do pomagania.
15: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
16: Reklama społeczna.

Piątkowym programie Więcej Kultury. Witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który audycję realizuje. W naszym programie spotkamy się z Magdą Wolnicką, kuratorką w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i jedną z twórczyń Ilustraganu. Opowie o akcji prezentacji wybranych prac plastycznych w przestrzeni miejskiej Opola. Będziemy gościć także opolską dziennikarkę i pisarkę Beatę John-Ozimek, która opowie o promowaniu polskiej kultury w Wiedniu. Zapraszamy do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, i w naszym studiu gość Beata John-Ozimek. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarka, pisarka, animatorka kultury, działaczka społeczna, tak mogę powiedzieć. Ostatnio obierze świat. Wróciłaś właśnie z Wiednia, ze wspaniałej uroczystości, z setnych urodzin i to pana profesora, który od lat zajmuje się Chopinem w Wiedniu.
1: No tak, ten obieży świat, ten taki tak się skurczył trochę i właśnie się na Wiedniu zatrzymał, ale właśnie sposobność i okazja po temu była nadzwyczajna, bo proszę sobie wyobrazić, jak osobie, która 3 dni wcześniej skończyła 100 lat, zaśpiewać polskie życzenia 100 lat, no to już nie uchodzi. Więc mieliśmy, mogę powiedzieć, jako część zgromadzonych przyjaciół, znajomych, wielbicieli i po prostu admiratorów pana profesora Teodora Kanicera, który tak naprawdę opowiedział Austriakom, że Fryderyk Chopin nie jest Francuzem, jak wszyscy myśleli jeszcze w latach 50., 60., dopóki się za te sprawy nie zabrał Teo dla przyjaciół Teodor Kanicer. I jednym z jego postanowień było właśnie wprowadzenie do świadomości Austriaków, że między innymi Fryderyk Chopin nie jest Francuzem, a jest Polakiem, i za pośrednictwem muzyki, artystów, wspierania jeszcze w czasach przecież bardzo mrocznych w Polsce i w Europie, zwłaszcza w tej naszej części Europy, wspierania muzyków choćby zaproszeniami do Austrii, do Wiednia, czyli Światowego Europejskiego Centrum Muzyki, Kultury. Tak trochę mówię dookoła, ale chciałabym powiedzieć, że około 500 osób zgromadziło się 19 czerwca, czyli w miniony piątek, w piątek, 3 dni po setnych urodzinach Teodora Kanicera, w najpiękniejszej sali ratusza wiedeńskiego, w tak zwanej Festsaal, gdzie świętowaliśmy, a raczej dawaliśmy wyraz naszemu uznaniu bardzo dzielnemu Teodorowi Kanicerowi, który przez kilka godzin był w niebywałej formie, w ogóle cały czas jest w niebywałej formie fizycznej, psychicznej, intelektualnej, ale ilość życzeń z całego świata i gości, którzy czytali swoje życzenia, którzy w różnych językach je prezentowali, przedstawiali tym samym swoją, naszą wspólną miłość do tego człowieka, do tego wspaniałego człowieka, do tej wspaniałej postaci. To wszystko wytrzymał, to wszystko przyjmował, tym wszystkim się cieszył. Również obecny był oczywiście polski ambasador w Wiedniu, pan Zenon Kosiniak-Kamysz, i byli ambasadorowie, czy to w Niemczech, we Francji, z różnych innych miejsc, ale właśnie ten dylemat na głos wyraził, jak tu śpiewać, jak tu życzyć 100 lat, kiedy śpiewajmy wspólnie.
0: To już mamy wersję 200 lat.
1: 200 lat, tak, więc wspaniale, jeśli można komuś taką wersję wyśpiewać, co oczywiście nie jest łatwe, zwłaszcza dla niepolskojęzycznej publiczności, a pamiętam z opowieści, bo ja nie byłam tego świadkiem, rok temu na 99. urodziny Teodor Kanicer z przyjaciółmi, ze swoimi współpracownikami z Towarzystwa Chopinowskiego Austriackiego, które on założył lat temu, bodaj 70, około 70, na te urodziny życzył sobie być w Warszawie, w miejscu bliskim Chopinowi. I kiedy gremialnie mieszane towarzystwo zaśpiewało mu Happy Birthday, żeby było tak neutralnie, to zażyczył sobie śpiewania po polsku. 100 lat, wtedy można było te 100 lat, prawda, zaśpiewać i tego życzyć. A kto to jest Teodor Kanicer?
0: Skąd on się wziął, że tak się zakochał w muzyce Chopina?
1: No właśnie, skąd on się wziął? Skąd ta Polska? we wspomnieniach swoich przywołuje swoją ciocię, która była urodzona na terenach Galicji, dzisiejszej Ukrainy, która nie mówiła dobrze po polsku, ale miała w Krakowie rodzinę i w innych polskich miastach i od niej ten język polski po raz pierwszy jako dziecko urodzone w 1926 roku w Wiedniu usłyszał. No, Teodor Kanicer nauczył się języka polskiego, nie dlatego, że ma jakieś korzenie polskie tak właściwie, bo ich nie ma, nie dlatego, że do czegoś to potrzebował biznesowo, ale chciał być, no nie wiem, bliżej tej naszej słowiańskiej duszy, móc rozmawiać bezpośrednio z Polakami, czyli ze współnarodem Fryderyka Chopina, który no, jest punktem wyjściowym oprócz również Towarzystwa Austriacko-Polskiego, takiego, które pomagało nawiązywać stosunki gospodarcze, takie nieśmiałe jeszcze w latach 50., a to towarzystwo powstało w 1946 roku, więc wyobraźmy sobie w jakich czasach, zaraz po wojnie. I takie osobiste zaangażowanie Kanicera na wielu, wielu polach, przede wszystkim tych muzycznych, ale też tych gospodarczych, bo był doradcą, tłumaczem wschodu, również Polski, kilku prezydentom austriackim. No był taką osobą, która była cały czas, teraz mówimy o różnych budowniczych mostów, prawda? To jest bardzo popularne i sformułowanie, i nagrody, i tak dalej. Ale to jest właśnie ten kolejny niebywały stuletni most, który przerzuca nas właśnie z Austrii do Polski, z Polski do Austrii i te wszystkie nasze, no uczy nas wzajemnie siebie bardzo spektakularnie i bardzo niespektakularnie, bardzo tak też skromnie, indywidualnie poprzez właśnie wspieranie młodych artystów. Bardzo wielu ich na tych urodzinach ktoś próbował policzyć, to była bodaj liczba około 400 młodych, czy to pianistów, czy innych muzyków, którym pomógł na początku kariery, którzy zaczynali studiować w Wiedniu, nie mogli się odnaleźć. Jest fantastyczna polska pianistka Natalia Relling, która jest specjalistką od Chopina na oryginalnych instrumentach. Teraz wydała właśnie niedawno swoją płytę w Polsce, kilka dni temu koncertowała, prosto z tych urodzin właśnie. I no to są postaci, które po prostu urosły, mogły rozwinąć skrzydła w bezpiecznym takim towarzystwie, wsparciu, zaufaniu, ale też Kanicer jest ojcem 42-letniego festiwalu chopinowskiego w Austrii, w Gaming, u Kartuzów, czyli no, pozostałości po milczącym zakonie, gdzie muzyka gra, rozbrzmiewa z polskimi, nie tylko z polskimi artystami, również z zespołem, czy chórzystami, czy muzykami z zaprzyjaźnionego miasta Zabrze, z tamtym terenem. Więc to jest jedyny chopinowski festiwal w Austrii, który już ma tyle lat. Są tablice, kiedy idziemy w Wiedniu, w samym centrum widzimy tablicę naszego ukochanego króla Jana III Sobieskiego, prawda, z rzadkimi polskimi zwycięstwami, mającego to wielkie na koncie. To była inicjatywa właśnie Kanicera, aby te tablice na pierwszym, na kościele, w którym pierwsza msza po zwycięstwie nad tureckim imperium się odbyła w 1683 roku w Augustinenkirche, jest tablica poświęcona Szymanowskiemu, Wyspiańskiemu, jest pomnik w parku, w centrum Wiednia, Chopina. To wszystko są podpisane i niepodpisane, bo jemu na tym nie zależy, inicjatywy i konsekwentne działania pana Teodora Kanicera.
0: Niesamowity człowiek, pokazujący, propagujący polskość właśnie w Austrii, w Wiedniu. Do tego ta miłość do Chopina. My wiemy, kto to był Chopin. Może nawet znamy ze dwa utwory, ale w Polsce muzyka Chopina nie jest taka popularna. Nie gra się w filharmoniach Chopina na co dzień, czy w piątki, soboty, niedzielę, poniedziałki. Więc też duży ukłon dla pana profesora za to, że propaguje. Ja wiem, znaczy tak sobie przypominam i nie przypominam jakiegoś laureata austriackiego konkursu chopinowskiego w Warszawie. On jednak chyba bardziej popularny jest, nie wiem, w Japonii, w Chinach, czy w Korei.
1: To prawda, to, ilość artystów, to, tak.
0: To trzeba przyznać. Natomiast to jest wielka zasługa właśnie pana profesora. Podejrzewam, że w ogóle w Austrii, gdzie no trudno się przebić, Mozart, Strauss.
1: Konkurencja ogromna.
0: Konkurencja ogromna i też na światowym poziomie kompozytorzy, więc to bardzo ciekawe i fajnie, że jest też taki konkurs chopinowski. Też,
1: festiwal
0: w Austrii.
1: Który właśnie też gości i młodych, obiecujących pianistów, czy z Polski, czy z Europy, tej troszeczkę bardziej na wschód, jak Bułgaria, czy Rumunia, ale też austriackich mistrzów. To był ulubiony festiwal pana Olejniczaka, Janusza Olejniczaka. Mhm. I to był też wielki przyjaciel i Teodora Kanicera, i w drugą stronę panowie wiele lat rzeczywiście się znali, przyjaźnili, spotykali. I Olejniczak zawsze bardzo chętnie przyjeżdżał do Gaming, bodaj ostatni raz był krótko przed śmiercią tamże i bardzo był szczęśliwy i powiedział, że gdyby nawet go nikt nie zapraszał na ten festiwal, to on i tak będzie przyjeżdżał, bo on go tak ceni i tak lubi, więc to chyba taka ogromna, taka najpiękniejsza opinia na temat tego działania i tej obecności muzyki Chopina, ale też nie tylko, innych romantyków, choćby w tym właśnie zakonie, na tym dawnym, na tym pięknym terenie, gdzie milczenie obowiązywało, a brzmią inne głosy.
0: Ja myślę, że nasz konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych razem w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno takie zaproszenie na konkurs chopinowski już na finał, żeby pan profesor być może nie przez cały tydzień czy dwa tygodnie tam był. Powinno wystosować. Nie trzeba,
1: dlatego że Teodor Kanicer kilkadziesiąt lat temu założył towarzyszenie, czy też dachową organizację dla wszystkich zagranicznych organizacji towarzystw chopinowskich i był przez bardzo wiele lat jego przewodniczącym, teraz jest przewodniczącym honorowym, prawda, z racji wieku, ale od bardzo niedawna, od bodaj zeszłego roku. Tak samo jak z wiedeńskim, z austriackim towarzystwem chopinowskim, jest teraz seniorem, prezesem, czy też prezydentem, ale cały czas czynnym. Natomiast zwykle był przy okazji każdego festiwalu chopinowskiego, ponieważ te światowe organizacje chopinowskie, prawda, przyglądają się też, biorą udział, obserwują tych pianistów, więc myślę, że chyba wszystkie możliwe odznaczenia też pan Kanicer już dostał, wyczerpał. Nie wiem, jak to z Orłem Białym było. Natomiast to jest osoba, która nie przywiązuje wagi, to znaczy, to są cudowne, oczywiście piękne, ważne chwile, ale dla niego ważne są te działania, to co może dać tym ludziom, czy tym młodym, rosnącym pod jego skrzydłami właśnie artystom, czyli te możliwości, te kontakty. To on jako pierwszy, proszę sobie wyobrazić, w 1960 roku, pewno wielu nas nie było jeszcze na świecie, zaprosił, czy umożliwił zespołowi Mazowsze koncerty w Wiedniu, w Austrii, trasę koncertową. To on pianistę znakomitego w 1955 roku, Harasimowicza, umożliwił mu, który był laureatem konkursu chopinowskiego w Warszawie, umożliwił mu przyjazd za żelazną kurtynę. Zresztą pięknie mówił, że bardzo długo była ta żelazna kurtyna, a on otwierał, czy on wraz ze współpracownikami otwierali drzwiczki, czy wycinali drzwiczki w tej żelaznej kurtynie, żeby móc przez nią przechodzić dzięki muzyce, dzięki kulturze.
0: Która muzyka otwiera nawet te bardzo zamknięte drzwi właśnie, na kłódki, sztaby i tak dalej.
1: Więc cieszmy się, szanujmy kulturę, wierzmy w moc kultury, bo gdyby nie ona, to właśnie wielu przeżyć nie mielibyśmy, a wiele osób nie miałoby co robić albo musiałoby zmienić zawód.
0: Ja zawsze mówię, że po nas tylko kultura zostanie, nie gadające głowy, chyba że chodzi o Nerona, bo on tam tworzył jakieś tam różne dziwne rzeczy, ale myślę, że wszyscy będą pamiętali nie jego poematy, a to, że podpalił Rzym.
1: Otóż to.
0: Więc
1: otóż
0: też
1: to.
0: Tak jakby no w drugą stronę. Dziękuję Ci bardzo za tę barwną opowieść. Kłaniaj się w przyszłym roku panu profesorowi.
1: Będę się kłaniać jak najniżej i jak będę mogła, będę śpiewać jeszcze 200 lat i mam nadzieję, że będzie długo z nami i będziemy się mogli cieszyć jego mądrością i jego optymizmem. I przepraszam, zalecenia. To, co zawsze mówił pan Teodor Kanicer. Sauna, gimnastyka, spacery, optymizm i miłość do ludzi. To chyba jest świetna recepta na wieloletnie dobre życie.
0: Pięknie. Dziękuję serdecznie. Beata Dżono-Zimek była moim gościem. Dziękuję bardzo.

0: proszę Państwa, i w naszym studiu Magda Wolnicka, kuratorka w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ale także kuratorka nie tylko w galerii, bo kuratorka innych wystaw. No i autorka, i także kuratorka różnych projektów artystycznych. Można powiedzieć, że teraz takiego współkuratorka takiego projektu, który wychodzi z galerii, i będą Państwo mogli zobaczyć go w przestrzeni publicznej.
1: Tak, rzeczywiście bardzo serdecznie chciałam wszystkich Państwa zaprosić na wystawę, która nie pierwszy raz w takiej formule i nie pierwszy raz towarzysząca dużemu projektowi Ilustragan, który współorganizowany jest przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. I wystawa, na którą mam nadzieję Państwo czekacie, a jak nie wiecie, że na nią czekacie, to i tak się na nią ucieszycie, jak się na nią natkniecie, ponieważ jest to wystawa na miejskich wiatach przystankowych i city lightach w przestrzeni miasta Opola. Już po raz kolejny w tą wakacyjną porą galeria wraz z Wydziałem Sztuki zapraszają na oglądanie wyboru ilustracji, które no mam nadzieję, że zwracają uwagę, potrafią zaprosić do refleksji, uśmiechu, zwrócenia też uwagi na tym, czym jest w ogóle sztuka fotografii i taka sztuka w przestrzeni publicznej. Ja tutaj po takiej długiej zapowiedzi rzeczywiście jako kuratorka wielu działań w instytucji i nie instytucji mam też taką przyjemność być w grupie, która projekt Ilustragan współtworzy, a przypomnę, jest to taki projekt, do którego zapraszane są osoby głównie związane z Wydziałem Sztuki, studenci, pracownicy, ale też absolwenci czy szeroko rozumiani przyjaciele. I co roku wystawa ma temat, w tym roku temat związany jest z głównym partnerem całego przedsięwzięcia, czyli z Uniwersytetem Opolskim, stąd też hasło nauka nam przyświeca. I później wszystkie te osoby, które zgłaszają się do udziału w wystawie, są proszone o zilustrowanie haseł, które odpowiadają temu głównemu tematowi. No w tym roku tych zgłoszeń do wystawy było około 160, co daje nam przy dwóch hasłach na osobę około właśnie 300 prac, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak trudny jest wybór kilkunastu właśnie takich najbardziej reprezentacyjnych, bo też chcę podkreślić, te prace, które prezentujemy w mieście, to nie są najlepsze prace, tylko to jest też wybór, który ma w jak najszerszy sposób pokazywać tą sztukę ilustracji, tego, jakie są różnorodne narzędzia, jakie są podejścia samych osób autorskich. To są też prace studentów, czyli takich też początkujących artystów, ale też uznanych tutaj wykładowców, między innymi Wydziału Sztuki czy artystów związanych z Opolem, więc co roku się staramy, żeby te ilustracje były właśnie różnorodne, no i nie tylko w centrum miasta, ale też na obrzeżach Opola w lipcu będą mogli się Państwo na nie natknąć.
0: A ja nie ukrywam, że uwielbiam właśnie wtedy oglądać te prace, bo one zupełnie inaczej wyglądają niż jak są zebrane razem na wystawie.
1: Tak, rzeczywiście co roku projekt Ilustragan ma swój taki kulminacyjny moment, to jest wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Tej wystawie towarzyszy też książka, no ale mówiąc o tych liczbach, czyli około 300 prac, można sobie tylko wyobrazić ten ogrom dobroci, który tam mamy dla Państwa przygotowane, a ten wybór w tym roku to są 23 prace. Mamy 15 wiat przystankowych i 8 city lightów. Termin trwania tej nietypowej, bo w przestrzeni miejskiej wystawy to 31 lipca, czyli ten pierwszy miesiąc wakacji. I tutaj też ważna informacja, City Lighty, które mamy dzięki Urzędowi Miasta Opola, to jest wystawa dwutygodniowa, czyli trochę krótsza prezentacja od 6 do 19 lipca i wszystkie szczegółowe informacje wraz z lokalizacjami, gdyby były takie osoby, które się podejmą tego zobaczenia całej wystawy i tych wszystkich 23 prac, wszystkie te lokalizacje są dostępne na stronie galeriaopole.pl.
0: A ja swego czasu wsiadłem na rower i objechałem wszystkie wiaty przystankowe, bo wtedy jeszcze city lightów nie było. I powiem Państwu szczerze, że warto. No można też autobusem objechać, jeśli państwo chcą, tylko wtedy trzeba różne przesiadki porobić. Ale warto zobaczyć. W przestrzeni miejskiej te obrazy, tak je nazwę, te obiekty, one też trochę wprowadzają takiego czasami uśmiechu, zadowolenia, takiej radości. Ja nie mówię, że Opole jest szare, zwłaszcza no w lipcu jeszcze już nie jest szare, tak jak jesienią, natomiast prawda jest taka, że tak się jakoś przyjemniej robi, czekając na przykład na autobus.
1: No ja jestem szczególnie też podekscytowana tegorocznymi hasłami, bo w tym obszarze nauka mieści się bardzo wiele nie tylko definicji i terminów, ale też ciekawostek i faktów naukowych. I takie też prace zostały wybrane, które mówią o różnych zjawiskach przyrodniczych, ale też właśnie o takich naukach humanistycznych, filozoficznych, więc mam nadzieję, że nie tylko to oko się też nacieszy, ale też właśnie te prace będą jakimś przyczynkiem do refleksji i takiego też zastanowienia się nad tą nauką. No co jest niesamowitego w ilustracji, to to, że ona zawsze w tym słowie ma jednak tą swoją bazę i punkt wyjścia i jakkolwiek ten efekt końcowy jest interesujący, to jeszcze takie zastanawianie się, w jaki sposób autor, autorka, osoba, która to zilustrowała, jaką drogą te myśli poszły i dlaczego taka ilustracja zachęca też do takiej przyjemności z obcowania właśnie z ilustracją, czekając na autobus, czy będąc na wycieczce rowerowej, czy na spacerze, będziemy Państwa zaskakiwać.
0: Ja się zawsze zastanawiam, skąd te pomysły się biorą, bo co roku jest przecież inne hasło, co roku jest inny temat tych ilustracji, bo to są ilustracje. Ja wiem, że słownik języka polskiego jest bardzo pojemny, ale tu też chodzi, żeby to było troszeczkę związane z tym, co nas otacza i z Opolem. Chociażby nauka, no to wiadomo, mamy wyższe uczelnie, więc to się zawsze łączy. Chociaż nauka nawet może być z niższymi uczelniami, czyli szkoły podstawowe czy licea, prawda?
1: Tak, rzeczywiście, chociaż tutaj właśnie ten partner uniwersytecki wspomagał nas w wymyślaniu haseł, więc nie wiem, na ile one tak w pierwszym rzucie będą jasne dla takiego ucznia, uczennicy szkoły podstawowej, ale zawsze mam nadzieję, że to też będzie może pretekst do rozmowy z kimś, kto bardziej te hasła jest w stanie opisać. Natomiast rzeczywiście te tytuły są związane najczęściej z partnerami, którzy wspomagają wystawy i tak w poprzednich latach, a już ich było sporo, bo w tym roku mamy 10. edycję wystawy Ilustragan, więc trochę już tych tematów zostało przerobionych. Zajmowaliśmy się opolskim zoo i też mieliśmy ilustracje związane ze zwierzętami, które nasze opolskie zoo zamieszkują. Był temat tutaj, jak mówiłeś o języku, to też mieliśmy język obcy, w którym zajmowaliśmy się, to była też taka międzynarodowa duża edycja, właśnie różnymi terminami językowymi różnego pochodzenia. Była też wystawa Ciepło, którą myślę, że też miło wspominamy, szczególnie w taką pogodę, którą mamy aktualnie. Botanika, zdrowie w ubiegłym roku z właśnie tutaj szpitalem uniwersyteckim, więc z dużą taką ekscytacją czekam na kolejne możliwości i tematy, bo jest ich jeszcze wiele, a jak widzimy...
0: Masz jakiś pomysł?
1: Mamy, ale to też najpierw tutaj musimy się związać z partnerem, żeby móc mówić głośno, ale jest takie drobne marzenie sprzed kilku lat, które być może uda nam się teraz właśnie dzięki tematycznemu partnerowi zrealizować. No, będę zachęcać do tego, żeby uszy nastawiać i wysłuchiwać, więc tak, no póki co lato, przystanki, nauka, no i to obcowanie ze sztuką w przestrzeni miasta Opola.
0: Zachęcała Państwa do obcowania ze sztuką w przestrzeni miasta Opola. Magda Wolnicka z Galerii Sztuki Współczesnej. Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.

0: Radio Pole nadajemy w pasmach FM w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Jest 21. 10 samorządów dołoży się do opracowania dokumentacji budowlanej zbiornika retencyjnego na Ścinawie Niemodlińskiej.
1: W przyszłym roku ma być już koncepcja gotowa.
0: Są zarzuty dla nożownika z Jastrzębia Zdroju, a w sporcie m.in. wspomnienie byłego trenera Zaksy Kędzierzyn-Koźle.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Sala gimnastyczna niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Głuchołazach nadal czeka na odbudowę po powodzi. Hala należy do gminy, a na jej remont przeznaczono ponad 3 miliony złotych. Mimo problemów z odbudową, miniony rok szkolny był dobry, ocenia dyrektor placówki Iwona Jakubczak.
3: Remont sali to wszystko nas czeka, ale ten rok był bardzo intensywny edukacyjnie. Uczniowie byli w dwóch projektach. Dużo wyjazdów, dużo dodatkowych zajęć. Ciągle inwestujemy, wyposażenie i ciągle się budujemy, nie tylko po powodzi, ale złożyliśmy wniosek na dofinansowanie budowy siłowni.
0: Z powodu zbyt wysokich cen gmina unieważniła drugi przetarg na wykonanie prac. Jak zapowiadają władze miasta, zadanie ma zostać podzielone na mniejsze etapy, co da większe szanse na wyłonienie wykonawcy.
2: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
0: Opolskie samorządy przekażą Wodom Polskim 320 tysięcy złotych na opracowanie projektu zbiornika retencyjnego na Ścinawie Niemodlińskiej. Sygnatariusze porozumienia są samorząd województwa, 4 powiaty i 5 gmin, mówi burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik.
1: To jest około 1 000 000 złotych i my podjęliśmy decyzję, że wkładamy każda gmina po 30 tysięcy, gmina Korfantów 50 tysięcy i powiaty również po 30 tysięcy. W przyszłym roku ma być już koncepcja gotowa i budowa ma się zacząć w 2028. Istotne dla nas jest, szczególnie dla Prudnika i dla Korfantowa, że oprócz tego, że jest to zbiornik przeciwpowodziowy, jest przeciwsuszowy i chcemy, żeby to zbiornik też był potraktowany jako zbiornik rekreacyjny.
0: Starania o budowę trwają od ponad 50 lat. Szacunkowy koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Opolskie służby usuwają obecnie skutki zdarzenia w okolicach Kolonii Biskupskiej w powiecie oleskim. Jak przekazał dyżurny, stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP na drodze dojazdowej do tej miejscowości od strony zjazdu z drogi S11 doszło do dachowania samochodu, którym podróżowały dwie osoby. Nikt nie został poszkodowany.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Mężczyzna, który wczoraj wieczorem ranił nożem personel i pacjenta w szpitala w Jastrzębiu Zdroju, usłyszał dziś zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. 19-latek odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy jego działania nie są znane, ale na pewno nigdy nie był leczony na tym oddziale, mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu Zdroju.
4: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo osoby. Okoliczności wskazują, że nie znał, prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce policji.
0: Agresor najprawdopodobniej był pod wpływem substancji odurzających. Grozi mu dożywocie. Zmieniamy temat. Trasy wyjazdowe z większych miast wypełniły się dziś turystami zmierzającymi na wakacje. Reporter Polskiego Radia Michał Makowski obserwował sytuację w podwarszawskich Łomiankach.
5: Pod maską wszystko gra, czy się przegrzewa?
6: Przegrzewa.
5: To wygląda, jakby się gotował płyn chłodniczy.
6: Można ugotować co bądź.
7: Ciężko, ale z klimatyzacją jakoś da radę. Przegląd samochodu trzeba zrobić, naszykować, wszystko zaplanować, żeby bezpiecznie dojechać.
5: Tak jak na Mistrzostwach Świata, przerwa na nawodnienie.
7: Zgadza się.
5: Wy dokąd jedziecie?
8: Na Mazury. Wszystkie wyjeżdżałem tu po Warszawie, to na Golasa można biegać. Nikogo nie będzie.
5: Benzyna do motorówki?
9: Tak, do pontonu.
10: Do pływania.
5: Gdzie pan będzie go wodował?
10: Na Wiśle. Wędkarsko. Za Sumem.
11: Teraz jedziemy na Podlasie, na działkę.
12: Będą jeszcze góry, będzie morze. Coś się wymyśli.
0: Pierwsze dni wakacji na drogach pojawi się większa liczba policyjnych patroli. Mundurowi będą zwracać uwagę na wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach, korzystanie z telefonu za kierownicą i trzeźwość kierowców.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4:21.
2: Sport w Radiu Opole.
13: Kuba Biel, dobry wieczór. Świat siatkówki pogrążył się w żałobie. Daniel Castellani, wybitny argentyński szkoleniowiec, były selekcjoner reprezentacji Polski, jeden z najbardziej cenionych trenerów swojego pokolenia, zmarł wczoraj w wieku 65 lat po długiej walce z chorobą nowotworową. Choć kibice w Polsce najbardziej pamiętają go jako trenera, który poprowadził biało-czerwonych do historycznego Mistrzostwa Europy w 2009 roku, ważnym rozdziałem jego kariery była także praca z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pod wodzą Daniela Castellaniego Zaksa należała do czołowych drużyn w Polsce i Europie. W sezonie 2012-13 kędzierzynianie zdobyli Puchar Polski, wywalczyli wicemistrzostwo Polski oraz awansowali do Final Four Ligi Mistrzów, kończąc zmagania na czwartym miejscu. Blok defensywny niebiesko-czerwonych wzmacnia Nemanja Miłuszkowicz. Czarnogórzec ma na swoim koncie występy na najwyższym poziomie rozgrywkowym w 7 różnych państwach, także mecze w barwach seniorskiej reprezentacji swojego kraju. Ostatnio był związany z ekstraklasową Wisłą Płock, rozgrywając w minionym sezonie 27 spotkań na poziomie elity. 34-latek do Odry Opole przenosi się na zasadzie wolnego transferu, podpisując z naszym klubem roczny kontrakt. Po pierwszym etapie rajdu Akropolu, 8 rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata kategorii WRC, prowadzi belgijski kierowca Thierry Neuville. Na drugim miejscu jest Francuz Sébastien Ogier. Trzecią pozycję zajmuje inny Francuz Adrien Formeau ze stratą ponad 42 sekund. Niemiecki SC Magdeburg, norweski Kolstad Anbal oraz szwajcarski HC Kriens Luzern będą rywalami piłkarzy ręcznych Industrii Kielce w nowym sezonie Ligi Mistrzów w grupie F. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie Europejskiej Federacji w Wiedniu. Z kolei wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock znalazł się w grupie B, a rywalami będą francuskie Nantes, niemieckie MT Melzungen oraz macedoński Vardar Skopje. Pierwsza kolejka rozegrana zostanie 9 i 10 września. I jeszcze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Rozpoczęły się dwa mecze grupy I. Francja gra z Norwegią, a Senegal z Irakiem. Dziś w nocy Republika Zielonego Przylądka spotka się z Arabią Saudyjską. Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią. Nad ranem mecze Egiptu z Iranem i Belgii z Nową Zelandią.
2: Pogoda.
0: To będzie bezchmurna noc na Opolszczyźnie, na termometrach od 16 do 19 stopni, wiatr słaby z kierunków wschodnich, delikatne podmuchy, także jutro i w niedzielę i na termometrach bardzo wysokie wartości. 35 to maksimum prognozowane na jutro, 38 na niedzielę. No i jeżeli tęsknicie za deszczem, no to trzeba będzie na niego jeszcze trochę poczekać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
9: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
14: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
9: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
15: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
16: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dobry wieczór, tu Opole. Ta audycja właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będziemy rozmawiać o spektrum autyzmu z Joanną Ławicką, prezeską Fundacji Prodeste, o różnych tematach, które wiążą się właśnie ze spektrum autyzmu, jak ono przebiega, jak się objawia, dlaczego coraz więcej osób ma diagnozy i jakie bierze się kryteria pod uwagę i co warto wiedzieć. O tym wszystkim dzisiaj w audycji, a na początek przegląd informacji. Seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji, których udziela Fundacja Twarze Depresji. Uruchomiono program wsparcia dla seniorów 60+, w ramach którego zrealizowanych zostanie ponad 900 bezpłatnych konsultacji psychologicznych. O tym mówi Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji.
1: Seniorzy są w grupie szczególnego ryzyka zachorowania na depresję. Co trzeci senior zmaga się z tą chorobą, a wraz z wiekiem ryzyko zachorowania na depresję jeszcze bardziej wzrasta. Seniorzy 75+, już co czwarty choruje na depresję. Wielu z nich nie sięga po profesjonalną pomoc, myśląc sobie, że tak już musi być. Tak to jest w tym wieku, że będę siedział i płakał i nie chciał się z nikim spotkać i myślał sobie, że boję się wyjść z domu. No nie musi tak być.
0: Anna Morawska-Borowiec zachęca seniorów do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, jeśli mają objawy depresji.
1: Najwięcej osób zgłasza się do nas, które podejrzewają u siebie depresję. Jakie to mogą być objawy niepokojące? Obniżony nastrój, brak energii, utrata zainteresowań, nic nie cieszy. Taki stan anhedonii, czyli niemożność przeżywania pozytywnych emocji. Pojawiają się problemy ze snem, wybudzamy się samoistnie 3-4 nad ranem, nie jesteśmy w stanie już spać. Pojawia się częściej chudnięcie niż nabieranie na wadze, obniżona samoocena.
0: Konsultacje odbywają się stacjonarnie w centrum Warszawy lub online. Zarejestrować się można poprzez stronę internetową. Fundacja Twarze Depresji oferuje również cykl bezpłatnych warsztatów dla nastolatków, dorosłych i seniorów. A teraz o dezinformacji na temat dzikich zwierząt. Zamiast bać się wilków, powinniśmy obawiać się internetowych algorytmów i fake newsów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę na problem dezinformacji w sieci. Dotyczy on dużej liczby drapieżników w Polsce. W resorcie zorganizowano specjalną sesję ekspercką. Poświęcona ona była zjawisku sztucznego nakręcania strachu przed dzikimi zwierzętami, w tym wilkami, niedźwiedziami czy dzikami. Wiceminister klimatu i główny konserwator przyrody Mikołaj Drożdżała podkreślał, że rzekoma plaga dzikich zwierząt w kraju to wykreowany medialnie mit.
2: Przykład dzików pokazuje, że mamy w Polsce prawie 5 razy mniej dzików od 2015 roku, a jak odpalimy media cyfrowe, to nagle się okazuje, że czasami mam wrażenie, że tych dzików jest więcej w miastach niż ludzi. No to pokazuje, że zostały zachwiane pewne proporcje, jeśli chodzi o algorytmy i to, co my dzisiaj widzimy w tej przestrzeni cyfrowej.
0: Resort też zwraca uwagę, że konta internetowe, które obecnie celowo podgrzewają strach przed dzikimi zwierzętami w Polsce, wcześniej odpowiadały za szerzenie innych teorii spiskowych. Wiceminister Drożdżała ubolewa jednak nad tym, że fałszywa narracja jest wykorzystywana również do bieżącej walki politycznej. Ministerstwo przypomina, że od II wojny światowej w Polsce nie doszło do żadnego śmiertelnego ataku wilka na człowieka. Obecność drapieżników w lasach to ogromny sukces działań na rzecz ochrony przyrody. I na koniec o Zakopanem. Bez tłumów, kolejek i korków, tak wyglądają pierwsze godziny wakacji w Zakopanem. Po wybrzmieniu ostatniego dzwonka w szkołach pod Tatry nie dotarło jeszcze zbyt wielu turystów. Na tatrzańskich szlakach nie ma tłoku, podobnie na popularnych Krupówkach w Zakopanem. Nie ma też kolejki na Kasprowy Wierch. Na miejscu jest Paweł Pawlica.
3: Jak wylicza Tatrzańska Izba Gospodarcza, w Zakopanem i w okolicznych miejscowościach zajętych jest nieco ponad połowa miejsc w hotelach, apartamentach czy w pensjonatach, ale przedsiębiorcy nie narzekają, bo od wielu lat prawdziwe tłumy docierają pod Tatry w drugiej połowie lipca, a kulminacyjnym momentem letniego sezonu zawsze jest sierpień. Choć jak twierdzi Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta, na wyjazd pod Tatry w najbliższych godzinach mogą się zdecydować osoby szukające ochłody przed falą upałów.
4: Do Zakopanego przyciągają góry, przyroda. Jest bardzo duży dzisiaj upał, a w Zakopanem 25 stopni, bardzo rzeźko. Wszystkim się to podoba. Można tam się przysiedlać przy potoku, wejść na szlak górski.
3: Dodatkowo w Tatrach i w Zakopanem od dziś do niedzieli będzie wiał niezbyt silny, chłodny wiatr. Ale rozpoczynając górskie wędrówki, nie można zapomnieć o zapasie płynów, nakryciu głowy i używania kremu z filtrem. Warto też zwrócić uwagę na prognozowane popołudniami burze. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: I tą informacją w ten upalny wieczór z Zakopanego kończymy przegląd informacji. Za chwilę wspomniana rozmowa o spektrum autyzmu. Co warto wiedzieć o tym z prezeską Fundacji Prodeste, Joanną Ławicką, już za moment w Radiopole.

0: Dzisiaj porozmawiamy o zaburzeniach spektrum autyzmu. Gościem programu jest Joanna Ławicka, prezeska Fundacji Prodeste, pedagog specjalny i psychoterapeuta. Porozmawiajmy trochę o tym, jak to pojęcie zaburzeń spektrum autyzmu dzisiaj funkcjonuje, bo na przestrzeni lat nastąpiło chyba poszerzenie też jakichś umiejętności diagnostycznych i w ogóle definiowania tego, czym spektrum autyzmu jest i co w obrębie jego się mieści.
1: Tak naprawdę nie. Tak naprawdę to nie jest tak, że nam się jakoś poszerzyły kryteria diagnostyczne, czy zwiększył nam się jakiś zakres obejmowania przez te kryteria jakiejś szerszej populacji. Raczej mówimy o pewnych zmianach takich stricte jakościowych, to znaczy kryteria diagnostyczne są rzeczą stosunkowo mało zmienną. One wychodzą raz na kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Teraz czekamy na nowelizację klasyfikacji, która no, już w zasadzie istnieje, ale nie doczekała się jeszcze tłumaczenia na język polski. I właściwie jedyną taką główną zmianą w tej klasyfikacji w stosunku do poprzedniej jest to, że znika nam klasa diagnostyczna, która wcześniej nazywała się całościowe zaburzenia rozwoju i w to miejsce wchodzi klasa diagnostyczna zaburzenia ze spektrum autyzmu. Znikają nam też pewne postaci kliniczne, do których byliśmy przyzwyczajeni także medialnie, na przykład do autyzmu dziecięcego albo zespołu Aspergera, na rzecz po prostu klasy spektrum autyzmu, w obrębie której wyróżniamy kilka podtypów klinicznych, czyli na przykład podtyp osób z niepełnosprawnością intelektualną, sprawnych intelektualnie, mówiących, niemówiących, więc bardziej jest to taka zmiana konceptualizacji, ale ona nie przekłada nam się tak naprawdę na to, że większa populacja nagle może zostać objęta tą diagnozą. Rzeczywiście my widzimy to, że na przestrzeni dziesięcioleci ta populacja się rozszerzyła, ale to wynika przede wszystkim z percepcji diagnostów, a nie z samych kryteriów diagnostycznych. 20-30 lat temu nie istniała jeszcze kategoria zespołu Aspergera, która już istnieje od połowy lat 90., a teraz po prostu zmienia się na spektrum autyzmu u osób sprawnych intelektualnie i z typowym rozwojem mowy. Dlatego te 20-30 lat temu diagnozowano rzeczywiście w spektrum autyzmu głównie osoby niepełnosprawne i głównie osoby niemówiące bądź z dużymi trudnościami w obrębie mowy werbalnej. No ale to jest zmiana, która zaistniała 20-30 lat temu. Od tych 20-30 lat tak naprawdę ta populacja jest bardzo podobna, tylko sama percepcja diagnostów wymaga nadal moim zdaniem no, pewnych takich zmian w zakresie wiedzy, co my właściwie przez to rozumiemy, tak? Bo nie możemy już na dzień dzisiejszy patrzeć na spektrum autyzmu z takiej perspektywy, że są to właśnie tylko osoby niepełnosprawne. Wiemy, że w spektrum autyzmu są także osoby, które wiodą całkowicie samodzielne życie. Także to jest bardziej zmiana jakościowa niż typowo związana z klasyfikacją.
0: Dobrze, a gdyby tak, bo skoro to są osoby o bardzo różnych tych zaburzeniach, stopniu funkcjonowania, to co jest taką istotą wspólną dla nich wszystkich? Co jest istotą autyzmu?
1: Być może trzeba byłoby zacząć od tego, żeby odejść w ogóle od myślenia w kategoriach zaburzenia. Bo jeżeli mówimy o zaburzeniu, to mówimy o takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z czymś, co nie jest zaburzone i to uległo jakiemuś zepsuciu, tak? Jakiemuś zaburzeniu. W dzisiejszych czasach patrzymy na spektrum autyzmu jako na pewien model rozwojowy, sześciowy model rozwojowy. 3% populacji to są osoby rozwijające się w spektrum autyzmu i wśród tych 3% populacji rozwijającej się w spektrum autyzmu mamy osoby niepełnosprawne, 30% osób autystycznych to są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Mamy też osoby funkcjonujące intelektualnie na poziomie szeroko rozumianej normy i mamy około 20% osób funkcjonujących intelektualnie powyżej normy. Oprócz tego mamy w tej populacji osoby chore, przewlekle, mamy osoby niesłyszące z niepełnosprawnością narządu ruchu, tak jak w populacji nieautystycznej. Tutaj to się w żaden sposób nie różni. Więc raczej z tej współczesnej perspektywy, perspektywy, którą nazywamy koncepcją neuroróżnorodności, my mówimy o tym, że populacja ludzka jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o to, jak się rozwija. I takim najbardziej łatwym do zrozumienia przykładem odmienności rozwojowej, która ma charakter mniejszościowy, jest leworęczność. To jest mniejszość rozwojowa w obrębie narządu ruchu, tak? Większość ludzi jest praworęczna, niektórzy są leworęczni. No i nie wiem, 40-50 lat temu uważano leworęczność za zaburzenie. Dzisiaj już w ten sposób nie patrzymy na leworęczność, tylko raczej staramy się osobom leworęcznym ułatwić życie w społeczeństwie zbudowanym przez osoby praworęczne. I w ten sam sposób podchodzimy na dzień dzisiejszy do rozumienia rozwoju człowieka w ogóle. Czy to w aspekcie społeczno-komunikacyjnym, czy to, nie wiem, sensorycznym, czy motorycznym, czy jakimkolwiek innym. Jeżeli nie mamy naruszenia funkcji organizmu, ciężko jest mówić, krótko mówiąc, o zaburzeniu. Ktoś się autystyczny rodzi i autystyczny umiera. To jest pewna kondycja rozwojowa, która jest niemożliwa do zmiany, a co za tym idzie, nie może stanowić zaburzenia sensu stricte. Jakkolwiek część osób autystycznych będą to osoby niepełnosprawne, czy też, tak jak mówiłam, chorujące przewlekle i w obrębie zdrowia fizycznego, i w obrębie zdrowia psychicznego. A tym takim głównym wyróżnikiem tego, że ktoś się rozwija w spektrum autyzmu, jest pewna specyfika funkcjonowania przede wszystkim w obrębie właśnie społeczno-komunikacyjnym i w obrębie zainteresowań. My dzisiaj, kiedy patrzymy na to, jak rozwija się umysł, organizm autystyczny i nieautystyczny, widzimy takie podstawowe różnice przede wszystkim w obrębie tego, jak od najwcześniejszego dzieciństwa, od urodzenia kształtują się procesy uwagi. U osób nieautystycznych te procesy uwagi są skierowane na ludzi. One są cały czas skierowane na relacje i maleńkie nieautystyczne dzieci wyróżniają w środowisku, w otoczeniu przede wszystkim drugiego człowieka, a umysły autystyczne są przede wszystkim skoncentrowane na obiektach, zjawiskach i faktach. W związku z czym budowanie relacji nie przebiega na linii człowiek-człowiek, tak jak u osoby nieautystycznej, tylko na linii człowiek-obiekt-człowiek. Zawsze będzie zachowany pewien pośrednik w postaci czy to właśnie obiektu fizycznego, czy jakiegoś zjawiska, a w późniejszych etapach rozwoju jakichś obszarów wiedzy. To jest coś, co w sumie jest bardzo łatwe do zrozumienia, bo osobom nieautystycznym także łatwiej nawiązuje się relacje, jeżeli mają jakieś wspólne pole zainteresowań. Tylko że u osób autystycznych to jest warunek. To jest warunek podstawowy, czyli najpierw musi powstać wspólne pole zainteresowań, dopiero później powstaje relacja. A u osób nieautystycznych może powstać relacja nawet wtedy, jeżeli ten obszar wspólnych zainteresowań, dążeń, celów jest stosunkowo nikły.
0: Niektórzy wskazują na genezę tego słowa autyzm od starogreckiego autos, czyli sobie samemu, czyli to jest jakby takie też, wydaje mi się, wtedy jak słyszę takie tłumaczenie tego słowa, mocne jakby życie do wewnątrz siebie.
1: A to już jest bardzo duże historyczne uproszczenie. To słowo wzięło się z obserwacji bardzo dawnych, że tak powiem, naukowców z okresu jeszcze przedwojennego, którzy obserwowali, byli to psychiatrzy i oni obserwowali w swoich gabinetach dzieci, których funkcjonowanie było odrobinę podobne do pacjentów, którzy prezentowali taki objaw nazywany podówczas autyzmem, nie mający nic wspólnego z tym, o czym w tym momencie rozmawiamy. I ten objaw występuje u osób chorych na schizofrenię. I rzeczywiście w tym objawie mamy do czynienia ze swoistym wycofaniem się chorującego na schizofrenię pacjenta do pewnego świata wewnętrznego. Tak? Pacjent psychotyczny traci niejako kontakt krytyczny z otaczającą go rzeczywistością i w to miejsce buduje pewną projekcję psychotyczną swojego świata wewnętrznego. Natomiast musimy to dobrze rozumieć. Jedno z drugim nie ma absolutnie nic wspólnego. To była tylko obserwacja dawnych psychiatrów, dzieci, u których widzieli, że ten kontakt, ta relacja z drugim człowiekiem jest inna, jest nietypowa, jest nie taka jak u większości dzieci. I z braku lepszego w tamtym momencie prawdopodobnie doboru słownictwa, no skorzystali ze słowa, które już gdzieś tam było używane w psychiatrii do zupełnie innych celów. Dla odróżnienia nazwali to autyzmem wczesnodziecięcym wówczas. Później to ewoluowało do dziecięcego, dzisiaj właśnie do spektrum autyzmu i bardzo wyraźnie to odróżnili, tak? żeby już nawet wtedy, w tamtych czasach, nikomu nie przychodziło do głowy, że to autystyczne dziecko to jest dziecko psychotyczne. Mimo to w okresie powojennym był taki trend, że przez pewien czas uważano tą formę, tą strukturę rozwojową jako być może coś podobnego do jakiegoś rodzaju psychozy dziecięcej. Dzisiaj już wiemy, że to jest absolutna nieprawda, tak? Osoby autystyczne nie są osobami zaburzonymi psychicznie, nie są osobami chorymi psychicznie, chociaż oczywiście mogą zachorować. To też jest ważne, tak, że autyzm nie chroni przed zachorowaniem na przykład na schizofrenię, ale nie możemy powiedzieć, że to jest, znaczy inaczej, nawet nie, że nie możemy powiedzieć, że to jest to samo. My po prostu absolutnie nie wolno nam tego powiedzieć, byłby to olbrzymi błąd. Zatem jest to pewna taka przetrwała forma. Ona została, myśmy się do niej przyzwyczaili, używamy jej dzisiaj w tym kontekście spektrum autyzmu. Natomiast jest krzywdzącym stereotypem myślenie, że osoby autystyczne żyją we własnym świecie. Takim głównym źródłem cierpienia osób autystycznych jest samotność, odrzucenie i dyskryminacja, więc to nie ma nic wspólnego z życiem w świecie wewnętrznym.
0: Mówiła Pani o tym, jakie mity, przekonania, które były błędne, już zostały obalone na drodze przyglądania się spektrum autyzmu. Co jest taką najświeższą aktualnie zdobyczą w tym świecie, a i czego jeszcze nie wiemy? Jakie pytania się jeszcze stawia, ważne i istotne?
1: Ja myślę, że bardzo wielu rzeczy nie wiemy i pewnie jeszcze przez kolejne dziesięciolecia będziemy się bardzo dużo dowiadywać na temat tego, jakie konsekwencje dla ogólnego funkcjonowania życia, zdrowia ma rozwój w spektrum autyzmu. To, co jest takim prawdopodobnie największym osiągnięciem ostatnich lat, to jest wiedza genetyczna, ponieważ i która nam zresztą potwierdza ten koncept taki z nauk społecznych, tak, że nie możemy mówić o spektrum autyzmu w kontekście zaburzenia czy nieprawidłowości, czy jakiegoś deficytu, czy choroby, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy z rozwojem spektrum autyzmu powiązanych ponad 1000 różnego typu drobnych, subtelnych wariantów genetycznych. I to jest bardzo istotne, żeby to rozumieć, że nie mówimy tutaj o chorobotwórczych mutacjach, tak jak, nie wiem, na przykład w wypadku nowotworów, tak, że mamy jakąś chorobotwórczą mutację, tylko mówimy o wariantach genetycznych. Każdy praktycznie element naszego genomu występuje w wielu różnych wariantach. I te warianty nie stanowią o nieprawidłowościach. Po prostu one się od siebie różnych ludzi różnią. I mamy na dzień dzisiejszy wiedzę o tym, że około 1000 takich wariantów jest powiązanych właśnie z rozwojem spektrum autyzmu. Mamy też niewielką grupę pewnych rzeczywiście dużych mutacji, które powodują złożone niepełnosprawności i u części tych osób z tymi złożonymi niepełnosprawnościami my również możemy obserwować taki behawioralny wymiar, który byśmy sobie zdiagnozowali, możemy go zdiagnozować jako spektrum autyzmu, czyli na przykład będą to osoby z poważną niepełnosprawnością intelektualną, które nie mówią bądź mają duże trudności w zakresie mowy werbalnej, które nawiązują relacje z innymi ludźmi w sposób atypowy i nie rozwijają na przykład zabawy, tak jak dzieci nieautystyczne. Trwa duży międzynarodowy dyskurs naukowy na temat tego, czy nie powinniśmy w związku z tym wyróżnić niejako dwóch takich typów rozwoju w spektrum autyzmu, w którym jednym mówilibyśmy właśnie o tym wariancie rozwojowym, a w drugim mówilibyśmy o czymś, co próbuje się nazywać autyzmem syndromicznym. To bardzo łatwo zrozumieć na przykładzie populacji osób chorych na fenylketonurię. To jest taka rzadka choroba genetyczna o charakterze metabolicznym, która dzisiaj już prawie nie jest, nie dostarcza nam właściwie trudności, ponieważ wszystkie dzieci są objęte badaniami przesiewowymi zaraz po urodzeniu. I jeżeli stwierdzi się u nich tą wadę metaboliczną, natychmiast dziecku jest wdrażane właściwe leczenie i w związku z tym choroba nie wpływa na rozwój dziecka. Dlaczego to jest istotne? W czasach zanim były wprowadzone te badania przesiewowe, u 70% osób z fenyloketonurią można było diagnozować i diagnozowano autyzm. Dzisiaj po wdrożeniu prawidłowego leczenia ten odsetek osób z fenyloketonurią, które spełniają kryteria autyzmu to jest 3%, czyli dokładnie tak jak w populacji ogólnej. Czyli możemy tu mówić właśnie o tej sytuacji syndromicznej. Mieliśmy jakiś obraz, który wpasowywał nam się w kryteria. Kryteria są behawioralne, czyli one nam mówią o tym, co my możemy zaobserwować, jakie zachowania my możemy zaobserwować, a nie mówią nam w żaden sposób o przyczynie. Natomiast zdecydowana większość osób autystycznych to są te osoby, które będą nam wpisywały się właśnie w ten model wariantu genetycznego, a nie zaburzenia. I to jest ta wiedza, która jest najnowsza i która na pewno jest bardziej dynamicznie w tej chwili rozwijana przez naukowców, gdzie jeszcze mamy mnóstwo białych plam. Niewiele wiemy na temat tego, jak ten organizm autystyczny zbudowany z tych wariantów genetycznych funkcjonuje na przykład na poziomie biologicznym. Wiemy, że osoby autystyczne znacznie częściej chorują na choroby autoimmunologiczne, że chorują znacznie częściej na choroby układu pokarmowego. Wiemy, że mają bardzo typową odpowiedź na niektóre leki i to już wiemy na pewno, że jest powiązane właśnie z tymi wariantami genetycznymi. Więc przed nami jeszcze ogrom pracy naukowej nad tym, żeby zrozumieć autystyczny organizm. Nie tylko szukać, a nawet przede wszystkim niekoniecznie szukać jakichś sposobów na to, żeby osoba autystyczna bardziej przypominała nieautystyczną, tylko bardziej skupić się na tym, co tej osobie autystycznej może życie utrudniać, tak? I dlaczego, albo może inaczej, co powinniśmy zrobić, żeby tak jak leworęcznej ułatwiamy życie, tak samo ułatwić życie osobie autystycznej.
0: Mówiła Pani o tym innym modelu rozwojowym, jeśli chodzi o osoby w spektrum autyzmu. Czasami też sobie tak myślę, inny rodzaj percepcji w ogóle świata. Mhm. Jak czasami są takie okulary, które pomagają zrozumieć osoby niedowidzące. Mhm. Co byśmy mogli zrobić, tak teoretycznie wyobrazić sobie, żeby zrozumieć właśnie ten świat, w którym jest zanurzona osoba w spektrum?
1: Przede wszystkim odejść może od uproszczeń, bo mamy takie uproszczenie właśnie, które jest związane z tym poziomem percepcyjnym, o którym tutaj jest mowa. Gdzieś chce się widzieć bardzo mocno osoby autystyczne jako przede wszystkim zdeterminowane tym, jaką mają odpowiedź na bodźce sensoryczne. To łatwo przemawia do wyobraźni, że ktoś, nie wiem, jest nadwrażliwy słuchowo, wzrokowo i faktycznie osoby autystyczne mają atypowe profile sensoryczne, natomiast my musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że na naszą percepcję sensoryczną i osób autystycznych i nieautystycznych wpływa milion czynników. Na przykład zdrowie psychiczne, na przykład zdrowie somatyczne, więc nie może to być jakiś nasz główny wyznacznik. To, co wiemy na temat rozwoju w spektrum autyzmu, a co można próbować sobie wyobrazić, będąc osobą nieautystyczną, to przede wszystkim pewne strategie myślenia, które obejmują nam na przykład takie zjawisko, które nazywamy monotropizmem. Umysły osób autystycznych są umysłami bardzo mocno skoncentrowanymi na jednym konkretnym celu w danym momencie, a umysły osób nieautystycznych potrafią rozproszyć uwagę na wiele ważnych celów w jednej i tej samej chwili. Oczywiście też te populacje będą zróżnicowane, to nie jest zero-jedynkowe. Być może łatwo sobie to wyobrazić, że jeżeli mam jeden cel do zrealizowania, to nie mogę zajmować się niczym dookoła, więc gdy ktoś będzie chciał uzyskać moją uwagę w tym momencie, prawdopodobnie spotkamy się z nieporozumieniem. To, co można sobie łatwo wyobrazić, to można sobie łatwo wyobrazić bardzo atypową ekspresję emocjonalną osób autystycznych i odnieść sobie to do takich sytuacji, kiedy będąc osobą nieautystyczną, na przykład lądujemy w jakiejś kompletnie odmiennej kulturze, gdzie ludzie inaczej okazują swoje emocje i czujemy się zagubieni i nie wiemy, w jaki sposób z tymi ludźmi budować komunikację tak, żebyśmy mogli wzajemnie dobrze się odczuwać, dobrze się rozumieć w tym wymiarze emocjonalnym, bo niewątpliwie jest to też taka bardzo ważna cecha rozwojowa osób autystycznych, tak, ta atypowa ekspresja emocjonalna, co często budzi też dyskomfort, tak, bo osoby nieautystyczne nie rozumieją, dlaczego osoba autystyczna na przykład inaczej nawiązuje kontakt wzrokowy, ma inną gestykulację, ma inną mimikę. Ja tu może zacytuję taką młodą osobę autystyczną, która niedawno właśnie mówiła mi o tym, że ma taki problem, że jej rówieśnicy często, kiedy dowiadują się, że jest autystyczna, to mówią, ale jak to jesteś autystyczna? Przecież po tobie nic nie widać. a chwilę później te same osoby zaczynają zwracać uwagę. A dlaczego ty tak dziwne miny robisz? A co, czy ty jesteś obrażona? A co z tobą jest nie tak? Czyli z jednej strony twierdzą, że ale przecież po tobie nic nie widać, a już za chwilę zgłaszają dyskomfort związany z relacją z osobą o atypowym rozwoju. Tak, to jest coś, co myślę łatwo sobie wyobrazić.
0: Było już trochę o tym, jak wyobrazić sobie świat osoby w spektrum autyzmu, jak można spróbować to zrobić, ale ciekawi mnie też temat tego osadzenia w języku, którym na co dzień mówimy, komunikujemy się. Często się mówi o tym, że na przykład dzieci ze spektrum autyzmu się wolniej uczą tego języka, później zaczynają mówić, czyli jest jakiś rodzaj bardzo obcego ciała dla nich, język, jakim mówimy.
1: To zależy bardzo mocno od osoby, bo wśród osób autystycznych mamy bardzo wiele osób, które są niesamowicie uzdolnione językowo. Myślę, że...
0: Elfrida Jelinek na przykład, tak, laureatka Nagrody Nobla.
1: Tak, myślę...
0: Literatury.
1: Tak, właśnie o niej pomyślałam i tak sobie pomyślałam, że myślę, że byłoby zabawne stwierdzić, że ma niskie kompetencje językowe. Jak i bardzo wielu innych artystów, pisarzy, poetów w spektrum autyzmu. Więc nie możemy absolutnie powiedzieć, że język jest ciałem obcym albo że osoby autystyczne ogółem jako populacja z trudem uczą się języka. Tak, w tej populacji są osoby, dla których język jest trudny. Na pewno jest ich więcej niż w populacji osób nieautystycznych, bo umówmy się, wśród osób nieautystycznych też są takie, dla których język nie jest podstawową materią, w której się z przyjemnością obracają. Być może tutaj też trochę nam problemu robi to, że część osób w spektrum autyzmu większa niż w populacji nieautystycznej rozwija mowę później. Wśród osób nieautystycznych też są takie osoby, które rozwijają mowę później niż przeciętne dziecko, ale w stosunku do ogółu populacji będzie ich mniej. I to może tworzyć takie wyobrażenie, że rzeczywiście większość osób autystycznych będzie miała jakieś szczególne trudności w obszarze stricte językowym. Na pewno to, co charakteryzuje tą populację, to dużo większa skłonność do posługiwania się językiem w sposób... To się nazywa w językoznawstwie niskokontekstowa komunikacja. My mamy kultury wysokiego kontekstu i niskiego kontekstu, czyli takie, w których dla sprawności komunikacyjnej pomiędzy dwojgiem ludzi, dla skuteczności komunikacyjnej będzie miał mniejsze lub większe znaczenie kontekst. Polska kultura jest wysokokontekstowa w stosunku do innych kultur europejskich, dlatego bardzo wiele małżeństw się rozpada przez taki problem domyśl się, bo to domyśl się to jest właśnie ten wyznacznik kontekstu. Masz zgadnąć, co ja mam na myśli, obserwując kontekst. Nasza kultura nie jest tak wysokokontekstowa jak większość kultur azjatyckich, gdzie do tego kontekstu dochodzi ogrom rzeczy związanych z gestykulacją, z tonem głosu, ze sposobem patrzenia i aż tak wysokokontekstowi nie jesteśmy. Ale gdybyśmy mieli popatrzeć na populację autystyczną jako na odrębną kulturę komunikacyjną, to ona będzie bardzo niskokontekstowa. Pewnie będzie niżej kontekstowa niż na przykład niemiecka, która jest jedną z najniżej kontekstowych w Europie. Dlatego na przykład dla Polaków Niemcy wydają się często oschli w komunikacji, bo oni mówią rzeczy bardzo wprost. Kiedy zapytają na przykład, czy chcesz coś do picia i my odpowiemy nie, no to nie dostaniemy picia, a nie tak jak w Polsce, zaczniemy się przerzucać, a może jednak, a może troszkę, a może chciałbyś, a może coś tam. To jest typowe dla komunikacji wysokokontekstowej. I osoby autystyczne na pewno cechują się taką dużą potrzebą niskiego kontekstu w komunikacji.
0: Że nie znaczy nie, a nie domyśl się, że może tak.
1: Tak, a może znaczyć tak, a może jeszcze spróbuj sobie wymyśleć do tego pięć innych pięter, tak? Nie, jeżeli mówię nie, to znaczy nie. To często prowadzi też do takiego dużego dyskomfortu po obu stronach, bo osoby nieautystyczne starają się doszukiwać tych kolejnych pięter, a z kolei osoby autystyczne są sfrustrowane. Dlaczego ty mi dopisujesz coś, czego absolutnie nie powiedziałem? Więc znowu raczej widziałabym to na takim poziomie różnic populacyjnych, a nie czegoś, co możemy wartościować jako lepsze albo gorsze.
0: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi. Zastanawiam się też, jak osoby, które nie doświadczają spektrum autyzmu, niekoniecznie muszą być to osoby neurotypowe, ale takie również. Jak mają zrozumieć taką osobę w spektrum? Mogą tego nie wiedzieć, mogą tego nie rozpoznać.
1: Oczywiście.
0: W ogóle. Jak się uwrażliwić, żeby akceptować różne modele zachowań i czy powinniśmy jakoś spróbować się domyślić, że ktoś może być spektrum, jak działać?
1: Ja myślę, że w ogóle to jest tak, że zdecydowana większość dorosłych osób autystycznych nie ma zielonego pojęcia, że jest osobą rozwijającą się w spektrum autyzmu, bo tak jak mówiłam, 30-40 lat temu nie było możliwości diagnozy autyzmu u osoby sprawnej intelektualnie i mówiącej. Więc my osoby autystyczne spotykamy wszędzie, tak, nie wiem, w pracy, w sklepie, na ulicy. To jest znowu problem, który ma poziom kulturowy, bo nasze społeczeństwo w badaniach międzynarodowych wykazuje się bardzo wysokim lękiem przed odmiennością. I to nie wynika z tego, że jesteśmy jakimś narodem, jakąś kulturą, która jest szczególnie negatywnie nastawiona do innych, tylko to wynika z naszej historii. Przez stulecia było tak, że jeżeli do naszego kręgu, nie wiem, rodzinnego, społecznego, miasta, państwa przychodził ten tak zwany obcy, to on przynosił ze sobą nieszczęście. Przynosił ze sobą wojnę, przynosił ze sobą śmierć, okupację i tak dalej. I my wytworzyliśmy kulturowe mechanizmy pewnej ostrożności. Ale to z kolei powoduje, że w dzisiejszych czasach, kiedy być może nie żyjemy w żadnym jakimś olbrzymim zagrożeniu, nadal jesteśmy skłonni postrzegać osoby, które nie pasują do pewnego naszego mainstreamu, obojętnie jaki on jest w tym momencie, jako potencjalne zagrożenie, a zatem próbujemy je jakoś dopasować. I jeżeli one się nie dopasowują, to czujemy dyskomfort z tego powodu. Nie ma dobrej odpowiedzi, jak to zrobić, żeby było inaczej, bo kultury nie da się zmienić.
0: Z dnia na dzień.
1: To są pewne dość stabilne struktury. Możemy to zmieniać na poziomie jednostkowym, to znaczy możemy przyjąć, że jeżeli widzę coś, co jest nietypowe w zachowaniu drugiego człowieka, to zamiast oceniać, spróbuję wykazać ciekawość. Taką ciekawość, która nie jest ciekawością natrętną. To znaczy sama dla siebie spróbuję stworzyć pewną przestrzeń na tą inność, którą widzę. Ja to obserwuję bardzo często za granicą, gdzie szczególnie w Anglii dostępność taka życiowa, środowiskowa dla niezależności osób nawet z bardzo poważnymi niepełnosprawnościami jest nieprawdopodobnie wyższa niż w naszej rzeczywistości, jak bardzo ludzie nie przejmują się na ulicy, w miejscach publicznych, wszędzie tym, że spotykają kogoś, kto jest rażąco inny niż oni. Po prostu się tym nie przejmują, nie zwracają na to uwagi, albo jeżeli zwracają uwagę, to zwracają uwagę raczej w sposób pozytywny. Co roku jeszcze na taką konferencję do Anglii, która jest organizowana przez osoby autystyczne i tam przyjeżdża około 400 osób w spektrum z całego świata i przyjeżdża też duża grupa osób autystycznych z niepełnosprawnością intelektualną z terenu całej Wielkiej Brytanii. I oni przyjeżdżają samodzielnie, bez asystentów, bez opiekunów, bez rodziców, a często są to osoby w widoczny sposób od razu na pierwszy rzut oka poważnie niepełnosprawne, niemówiące, z alternatywnymi systemami komunikacji, z bardzo atypową ekspresją emocji, łącznie z taką, która może budzić niepokój, jak na przykład, nie wiem, gryzienie się po rękach bądź uderzanie po głowie. I oni podróżują samodzielnie pociągami, samolotami, autobusami, bo punkt wyjściowy społeczeństwa jest inny. To znaczy, jeżeli widzę na przykład taką osobę na peronie, nie wiem, co mogę z tym zrobić, bo mam prawo nie wiedzieć, to ja wiem, gdzie jest najbliższy punkt wspierający osoby niepełnosprawne na dworcu kolejowym. Idę tam i mówię, słuchajcie, na peronie czwartym jest taki mężczyzna, który być może będzie potrzebował waszego wsparcia. Tylko tyle i aż tyle. Nie oceniam, nie dzwonię po pogotowie, nie dzwonię po policję, nie rozglądam się z myślą, gdzie jest opiekun tej osoby, tylko sięgam po zasoby, które stworzyło społeczeństwo do tego, żeby ludzie mogli w nim funkcjonować, niezależnie od tego, jacy są, jaki rozwój sobą prezentują.

0: tak, które będą mówiły, ty jako człowiek o takiej strukturze rozwojowej nie bardzo mieścisz się w naszym mainstreamie. Znowu myślę, że to jednak przede wszystkim jest na poziomie myślenia, na tym, w którym też szukamy być może kreatywnych rozwiązań. Jeżeli nie wiem, jak pomóc, to zawsze mogę poszukać kogoś, kto być może będzie wiedział. To się zdarza, że jesteśmy w takich sytuacjach, w których czujemy pewną bezradność i to jest właśnie o tym lęku. Ten lęk przed odmiennością to jest lęk, który powstaje w wyniku poczucia bezradności. Nie wiem, co mam zrobić, więc na wszelki wypadek reaguję oceną i reaguję ofensywnie. A mogę próbować reagować poprzez ciekawość, poprzez zastanowienie się, co rzeczywiście faktycznie w tej sytuacji mogę zrobić. Przecież ta sytuacja będzie się różniła w zależności od tego, czy nie wiem, jestem w centrum handlowym, czy jestem w ciemnej uliczce. Jak jestem w ciemnej uliczce i się czegoś boję, coś mnie niepokoi, to wyciągam telefon i dzwonię na 112. I wierzę w to, że z kolei służby są przeszkolone do tego, żeby poradzić sobie z sytuacją, w której mamy do czynienia nie z kimś, kto stwarza zagrożenie, tylko z kimś, kto na przykład nietypowo się zachowuje. I tu muszę uspokoić, coraz bardziej tak. Osobiście miałam taką sytuację, gdzie byłam zmuszona podjąć tego typu kroki, tak, czyli wezwać policję do osoby potencjalnie stwarzającej zagrożenie z powodu swojego akurat stanu psychicznego, a nie swojej sytuacji rozwojowej. I byłam pod ogromnym wrażeniem olbrzymiej kultury osobistej, olbrzymiego poziomu empatii u funkcjonariuszy, którzy przyjechali do tego pana. Więc być może też taką kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to trochę sobie zdemitologizować w głowie różne przekonania, które mamy pod tytułem nie da się. Bo ja mam wrażenie, że my mamy dużo takiego myślenia nie da się. Jak nie mamy na tacy przez system podłożone, to na pewno się nie da.
1: I z takim przesłaniem zostawimy dziś naszych słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Joanna Ławicka, prezeska Fundacji Prodeste, pedagog specjalny, psychoterapeuta, dzisiaj gościła w programie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Dobry Wieczór Tu Opole. Kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, do usłyszenia. Dobrej nocy.

Wieczorne granie w Radiu Opole.

0: Artur Rojek już za nami muzycznie w Radiu Opole, a przed nami najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu, jak to zawsze o pełnej 20:22 na zegarze. Na Kamionce Piast w Opolu znaleziono zwłoki mężczyzny. Donald Trump grozi Europie 100% cłami. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 9-latek został tam pogryziony przez psy. Do zdarzenia doszło dziś przed godziną 16 w miejscowości w gminie Pawłowiczki. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. O szczegółach mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu, młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk.
2: Dyżurny otrzymał zgłoszenie, że psy zaatakowały 9-letniego chłopca. Na miejsce natychmiast został skierowany patrol, który ustalił, że 9-letni chłopiec, jadąc na rowerze, został zaatakowany przez dwa psy rasy owczarek niemiecki, które uciekły z posesji przez otwartą bramę. Zwierzęta uciekły, kiedy to 25-letnia kobieta weszła do kojca, aby je napoić.
0: Chłopiec z urazami rąk, nóg i głowy został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Jak przekazała policja, oba psy były szczepione przeciwko wściekliźnie. Natomiast na Kamionce Piast w Opolu ujawniono zwłoki mężczyzny. Jak przekazała Radio Opole dyżurna stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP, obecnie trwa wydobywanie ciała na brzeg akwenu.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Opolski ratusz zakończył termomodernizację 5 szkół. Samorząd wydał na ten cel 21,5 miliona złotych. Projekt podsumowano dziś w szkole numer 7, gdzie docieplono stropy i ściany zewnętrzne, a także wymieniono okna i drzwi, a także instalację elektryczną i ogrzewanie. Z tej inwestycji każdy powinien być zadowolony, mówi naczelnik Wydziału Oświaty Opolskiego Urzędu Miasta Aleksander Iszczuk.
3: Szczególnie jeżeli chodzi o nauczycieli, którym się poprawiły warunki pracy, uczniów, którzy w estetycznych warunkach przebywają. Trochę nowoczesności również tutaj weszło.
0: Termomodernizację przeszły także zespół szkół imienia Stanisława Staszica i szkoły podstawowe numer 15, 25 i 31.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: W wiadomościach teraz sprawy międzynarodowe. Prezydent Donald Trump zagroził nałożeniem 100% ceł na towary z każdego kraju, który wprowadzi podatek od usług cyfrowych obciążający amerykańskie firmy. To kolejna odsłona sporu, który Trump prowadzi z Europą. Więcej na ten temat wie Marek Wałkuski.
4: Donald Trump napisał na Truth Social, że liczne kraje europejskie rozważają wprowadzenie podatku od usług cyfrowych i że niektóre z nich są bliskie jego wprowadzenia. Zapowiedział, że każdy kraj, który zdecyduje się na taki krok, zostanie natychmiast objęty 100% cłem na wszystkie towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Nie jest jasne, czy prezydent Stanów Zjednoczonych rzeczywiście ma obecnie takie uprawnienia. Sąd Najwyższy orzekł w lutym, że jego wcześniejsze cła odwetowe były nakładane arbitralnie. Aby je wprowadzić zgodnie z prawem, administracja powinna najpierw przeprowadzić formalne postępowanie poprzedzające taki krok.
0: Na te groźby odpowiedziała już Komisja Europejska. Jej rzecznik napisał w oświadczeniu, że Unia odpowie w sposób zdecydowany, jeśli Donald Trump nałoży cła na towary państw, które taki podatek wprowadzą u siebie. Unia i jej państwa członkowskie mają suwerenne prawo regulowania działalności gospodarczej na swoim terytorium zgodnie z demokratycznymi wartościami i zobowiązaniami międzynarodowymi, napisał rzecznik. Podkreślił też, że podatki nie mają charakteru dyskryminacyjnego i dotyczą wszystkich dużych przedsiębiorstw, niezależnie od ich pochodzenia.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 22:05.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Перед мікрофоном Олександра Піаста вітаю. Інформаційні підсумки до вашої уваги. Президент України Володимир Зеленський повідомив вчора про початок 40-денної операції СБУ, спрямованої змусити Росію припинити війну. За словами президента, спецпідрозділ «Альфа» демонструє найвищі результати у знищенні особового складу та техніки окупантів. Під атаками українських сил, НПЗ ворога, військові аеродроми, оборонне виробництво, логістика та інше. Сьогодні ж Служба безпеки України повідомила, що бійці «Альфи» уразили два судна військового забезпечення на території суднобудівного заводу в окупованій Керчі, а також російські засоби протиповітряної оборони в районі Керченської протоки. В СБУ зазначили, що ці удари виконані вже у межах оголошеної 40-денної операції. Сьогодні у Гданську завершилася конференція з відновлення України. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, підсумком конференції стане 160 підписаних цього року угод на суму понад 10 мільярдів євро. А серед ключових результатів – 3,2 мільярди євро – перший транш нового фінансового інструменту ЄС, 3,4 мільярди доларів – угода зі Світовим банком, запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, 140 мільйонів євро на житлові програми, угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення і захисту доріг прифронтових регіонів, нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. На Тернопільщині завершився другий етап пошукових робіт у колишньому селі Пужники. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, протягом 4 днів експедицією було закладено близько 50 розвідувальних траншей, але масового захоронення не виявлено. Як повідомляє Суспільне Тернопіль із посиланням на археологиню Аліну Харламову з волинських старожитностей, пошуковці мають нові припущення щодо можливого місця поховання. Можливо, масове захоронення знаходиться на іншій частині території. Спеціалізована установа «Волинські старожитності» має дозвіл на проведення пошукових робіт терміном 1 рік. Якщо польська сторона звернеться до Міністерства культури України, пошуки в Пужниках можуть продовжити ще цього року, підкреслила Харламова. І до локальних новин. Через спеку у Польщі Державна інспекція праці розпочинає перевірку підприємств. Інспектори контролюватимуть, чи роботодавці забезпечують працівників питною водою. За законом це обов'язково, якщо температура в приміщенні перевищує 28 градусів, а під час роботи на дворі – 25. За порушення передбачено штраф від 1000 до 30 тисяч злотих. Я ж нагадаю, прийдешні вихідні будуть надзвичайно спекотними навіть до 37 градусів у затінку. Тож бережіть себе. Випуск підготувала Олександра Піаста. Слухайте нас вже з понеділка. Зичу вам змістовних вихідних. На все добре.
1: Погода.
0: Byłem dosłownie przed chwilą na zewnątrz, żeby sprawdzić, jaka jest temperatura, żeby to poczuć na własnej skórze. No jest bardzo przyjemnie, chłodno, jeżeli tak możemy poczuć, o wartościach na poziomie 24 stopni o 22. Ale tak, w porównaniu z tym, co nas czeka w najbliższych dniach, to rzeczywiście jest chłodno. 24-35 jutro w ciągu dnia, w niedzielę nawet 38. No i bezdeszczowo i bezwietrznie, ale w poniedziałek nadal bardzo gorąco, bo do stopni 37 i tutaj spodziewamy się już bardzo intensywnych zjawisk, bo czekają nas według synoptyków IMGW burze z porywami wiatru, w czasie których to zjawisk te podmuchy mogą osiągać prędkość do 95 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dobry wieczór przy rodzinnym stole. Dawno nie gościliśmy naszego znakomitego przewodnika z brzegu, doktora Tadeusza Jurka, który właśnie wrócił z Chin. Ja się nazywam po polsku Krzysztof Dobrowolski, a jakby się Tadeusz Jurek nazywał po chińsku, to się boję pytać. Dobry wieczór, panie Tadeuszu.
1: Oj, też miałbym wielkie trudności, chociaż przyznam się, że mam pod ręką nawet certyfikat zdobycia muru, wielkiego muru chińskiego, na którym jest imię moje i mojej żony i data wypisana chińskimi znaczkami.
0: Można zaufać, że oddają brzmienie właściwie.
1: Myśmy tam podawali swoje imiona, pisząc je, a chińscy mistrzowie, którzy handlują tymi certyfikatami, na bananowych tabliczkach składają, tutaj zaraz mógłbym nawet panu redaktorowi pokazać taką tabliczkę, wypisują to i drogą kupna za pewną cenę każdy przybywający na niesamowity obiekt pisany na listę zabytków UNESCO. To nie jest prawdą, że akurat jest widoczny z kosmosu, bo i takie opinie pokutują, ale prawie 5000 kilometrów wielkiego muru ciągnącego się północy Chin, oddzielające praktycznie Chiny od sąsiadów z północy, głównie to byli Mongołowie wtedy, robi to niesamowite wrażenie. Każdy z nas, nawet jako małe dziecko, o tym murze słyszał i to jest jakieś takie marzenie chłopięce, żeby tam pochodzić po tych schodkach, żeby zobaczyć te warownie. Oczywiście to jest wszystko mocno przebudowane, to jest dostosowane dla potrzeb turystów. Tam jest wszystko całkiem bezpiecznie, chociaż wiem, że można się wyprawić na takie dłuższe podróże wzdłuż murów, śpiąc nawet w tych poszczególnych wartowniach, ale w naszym przypadku to było zgodnie z planem ułożonym przez biuro podróży, że zajechaliśmy w pewne miejsce, bardzo trudna nazwa, nawet nie próbuję się tutaj powiedzieć, Wielki Taras, gdzie są sklepiki, gastronomia, maleńkie takie muzeum pokazujące, informujące o murze, o tym jak powstał i tak dalej. I po czym się wchodzi się, można zejść w jedną stronę albo w drugą i mniej lub bardziej daleko podejść, tyle ile przewodnik daje, tam godzinę. Można sobie podejść, zrobić samemu własne zdjęcia, a są i oczywiście fotografowie, którzy na miejscu natychmiast błyskawicznie takie zdjęcia robią, drukują na drukarkach i powstaje z tego znakomita pamiątka. W każdym razie jedną z moich pamiątek jest czerwona, faworyzuję kolor czerwony, bo to jest taki kolor przewodnicki. My w przewodnictwie, szczególnie sudeckim, ale tak, żeby się po prostu wyróżnić w grupie osób, których oprowadzamy, staramy się mieć czerwone koszulki, czerwone kurteczki, czerwone płaszcze. Właśnie mam taką koszulkę z napisem w języku chińskim i angielskim, że wspinałem się po murze chińskim, prawda? I lubię teraz czasem, żeby zaskoczyć znajomych, właśnie na jakieś spotkanie taką koszulkę włożyć.
0: No i gdy umawialiśmy się na nagranie tej audycji, to przyznam się, że trochę się pan wzbraniał, mówiąc, że to zwykła wycieczka z przewodnikiem, że to nie taka wyprawa własnymi szlakami. A ja sobie pomyślałem, właśnie, spróbujmy odtworzyć takie etapy tak zwanej zwykłej wycieczki, gdzie wszystko jest dopięte. Jest rezydent, jest przewodnik, wszystko co do minuty, po chińsku, precyzyjnie, po to, żeby jakby oddać ducha tego typu wypraw. Bo moim zdaniem każdy znajdzie coś ciekawego, coś co zapamięta z różnego rodzaju podróży. No więc dzisiaj z doktorem Tadeuszem Jurkiem będziemy podążać z przewodnikiem i uważam, że to nie uwłacza naszej godności, że będziemy prowadzić za rączkę swoją drogą. Wreszcie przewodnika, jednego z najlepszych, Tadeusza Jurka, ktoś inny za rączkę poprowadził, no i poczuł, jak to jest. No właśnie, z brzegu do Warszawy to taka trasa tradycyjna, a później już samolotem. To proszę opisać jakby od pierwszego wrażenia, gdy już się wsiada do samolotu, to jest rzecz powszechna, ale czy ta sama myśl, że kilkanaście godzin prawdopodobnie trzeba lecieć, jakie tam będą warunki, czy wszystko będzie przygotowane, trochę błądzą myśli, pewien niepokój się pojawia, czy pełen spokój, wszystko dopięte.
1: Mam już w swoim życiu takie dalekie podróże. Ja rozróżniam. Podróż zorganizowana sama w sobie, gdzie jedziemy w nieznane. Już 20 parę lat temu to była jedna z moich takich popisowych wypraw na Kamczatkę, gdzie jechaliśmy naprawdę niewiele wiedząc. W tych czasach ani nie było telefonów komórkowych, ani nie było GPS-ów. Nawet taki prosty argument. trudność zdobycia mapy. W Polsce, żeby zdobyć mapę, ja powiem, że byłem jako pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, poszedłem w Instytucie Nauk Geograficznych Gabinetu Atlasów, gdzie poprosiłem o mapę Kamczatki. Jedyne, co mi dano, to rosyjski atlas Mira, gdzie jedna strona była w takim formatu A4, gdzie była z mapą Kamczatki, która jest 7 razy większa od Polski, tak powierzchniowo. I pani była uprzejma, zrobiła mi ksero z tej mapy. No, pocieszam. Tam, na miejscu, udało nam się kupić dużą, piękną mapę. Ha, zresztą zażartowałem sobie, kupiłem dwie takie mapy. Jedną z tych map podarowałem swojej uczelni i do dzisiaj mam podziękowania od dyrektora Instytutu Geograficznego z Uniwersytetu właśnie za to, że wzbogaciłem zasoby map o mapę Kamczatki. Dzisiaj to już jest wszystko niewiele warte, bo dzisiaj mamy GPS-y, mamy satelity, mamy doskonałe możliwości techniczne. Ale zdarzało mi się już latać na Daleki Wschód. Latałem do Tajlandii, latałem na Ceylon, Sri Lankę dokładnie w zeszłym roku i wszystkie te trasy były, prowadziły z międzylądowaniem albo z nawet jedno międzylądowanie było takie, że po prostu nie wysiadaliśmy z samolotu, ale samolot musiał zatankować, żeby polecieć, żeby móc kontynuować podróż. Ale były takie, gdzie przesiadaliśmy się. Była przesiadka w Dubaju, była przesiadka w Katarze. Można było tylko w ciągu tych 3-4 godzin poznać lotnisko. A było to akurat, bo wtedy akurat była olimpiada w Dubaju, była światowa wystawa, więc na lotnisku już było to wszystko widać. A teraz było inaczej. No, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ale jak wybucha wojna na Ukrainie, Polska wypowiedziała samolotom rosyjskim przelot nad naszym terytorium. No i w rewanżu Rosja zabroniła polskim samolotom latać nad terytorium Rosji, a to jest przecież najkrótsza droga do Chin. Ale no, biura podróży sobie w ten sposób radzą, a szczególnie na tym kierunku chińskim, że obsługę przeprowadzają samoloty Air China, czyli chińskich linii, narodowych linii chińskich, i one latają nad Rosją. I lot z Warszawy odbywał się nad Białorusią, nad Moskwą. Z góry wiedziałem, bo mamy mapkę przecież na fotelu, gdzie można obserwować przelot samolotu. Moim marzeniem turystycznym nad jeziorem Bajkał, które no nie udało mi się jeszcze zobaczyć, z góry tylko, znaczy nawet świadomość, że jesteśmy nad tym jeziorem, bo wiadomo, to jest chmury i tego nie można zobaczyć, po czym przez Mongolię bezpośrednio do Chin. To jest najkrótszy przelot, około 11 godzin trwa, więc no i przy okazji obsługa, spotkanie z chińską kuchnią, no bo przecież dwa razy posiłek w ciągu tej podróży się odbywał, chińskie dania, obsługa w języku no angielskim, wszystkie stewardessy, stewardowie, nikt z nich nie władał językiem polskim, co jest skądinąd ciekawe, bo prawie większość, zdecydowana większość pasażerów to byli Polacy. No ale przepisy nie wymagają wcale, żeby taka polska obsługa na pokładzie była. No i wylądowaliśmy po całej nocy. Udało się tam lekko przespać z przerwami na posiłki i wylądowaliśmy w Pekinie i zaraz tak to wyglądało. W grupie, w programie wycieczki przygotowanej przez i będącej w ofercie jednego z warszawskich wielkich biur podróży było, podróż nazywała się Chiny Cesarskie. I było tak, była duża 20-osobowa grupa osób z brzegu. My wszyscy tam znaliśmy i tak dalej. I w Warszawie dosiadło się jeszcze 9 osób z okolic Warszawy i dostaliśmy przewodniczkę. Bardzo przesympatyczną panią Agnieszkę, która już wielokrotnie bywała w tamtym kierunku, znała i wszystko wiedziała, co nas tam może czekać, więc bardzo ładnie nas wprowadzała. Zagadnienie zresztą, no naprawdę jestem pełen uznania dla tej koleżanki przewodniczki, właśnie może nawet pilotki z ramienia biura podróży. W Chinach wysiadając z lotniska, po wszystkich kontrolach i tak dalej, na tym ostatnim przejściu czekała dla nas dziewczyna z napisem biura podróży, prawda, że należy się tam zebrać. Po liczeniu, że jesteśmy wszyscy, zaprowadziła nas na przystanek, gdzie czekał na nas autobus z chińskim kierowcą. I chiński kierowca oczywiście pomógł nam załadować bagaż. Bardzo uprzejmy był tylko jeden, bo na niektórych wcześniejszych wyprawach mieliśmy nawet, że było dwóch kierowców, jeden i pomocniczy, ale nie było tego potrzeby, bo kierowcy się zresztą zmieniali. Myśmy mieli 4 odcinki drogi, bo z Chin lecieliśmy samolotem, liniami wewnętrznymi, potem nawet przemieszczaliśmy się chińskim pociągiem, więc w nowym miejscu był nowy przewodnik chiński, który znał swój język, znaczy język chiński i znakomicie angielski. Bywali to nawet ludzie, którzy byli nauczycielami języka angielskiego w Chinach. No i nasza przewodniczka znała język angielski, No i była generalnie tłumaczem, no ale ci z nas, którzy znali język angielski, mogli się bezpośrednio z tymi chińskimi przewodnikami porozumieć. To taka jest zasada na tego typu podróżach. Biuro podróży, organizując wycieczkę, no zwraca wielką uwagę na bezpieczeństwo. Stara się, no nie może się zdarzyć, że coś się złego turyście wydarzy, prawda? Że będzie, no jakieś szczęście, bo to jest kłopot dla biura, bo będą reklamacje, bo będą skargi, bo może trzeba będzie jakieś odszkodowania, wobec wszystko było bardzo bezpieczne, bardzo porządnie i muszę powiedzieć, szło jak, no można powiedzieć, w chińskim zegarku. Co do minuty wszystko pasowało, jak był wyznaczony odjazd o danej godzinie, tak było, jak był przyjazd o danej godzinie, było, czas wolny, zwiedzanie. Oczywiście były wycieczki fakultatywne, czyli za dodatkową opłatą można by jeszcze było pewne rzeczy zwiedzić. Korzystałem z żoną no, w pełni z wszystkich tych możliwości i uważam, to była jedna z najlepszych moich podróży. No, ja ją nazywałem, tak to ją nazywam na Facebooku, złota podróż poślubna, bo wypadła ona dokładnie w tydzień po uroczystościach naszych złotych godów, które obchodziliśmy właśnie w województwie opolskim. Zaprosiliśmy gości i w tydzień potem zaplanowany był wylot na wycieczkę do Chin.
0: Po cesarsku rzeczywiście te Chiny zwiedziliście.
1: Ten epizod cesarski był rzeczywiście, no najbardziej wyraźny był w samym Pekinie, gdzie zwiedzaliśmy plac Tiananmen i zaraz sąsiadujący z nim, no jeden z największych placów w ogóle miasta, jest tam ciekawostką dla mnie, jest tam mauzoleum Mao Tse-tunga, ale niestety obecnie jest w remoncie i jest niedostępne do zwiedzania, a miałem już okazję zwiedzać mauzoleum innego przywódcy komunizmu w innym kraju, na Placu Czerwonym. I mógłbym wtedy mieć jakąś skalę porównania, jak to wygląda tu i tam.
0: No i na okoliczność tej audycji pan Tadeusz Jurek przygotował ten album sporządzony na okoliczność złotych godów. Była rodzina, nieliczne grono przyjaciół, ale bardzo dostojnie, elegancko. A ktoś tam może wiedział w tych Chinach, że to tacy dostojni jubilaci lecą?
1: No może i dobrze, że nie wiedzieli. Chociaż przy tym poziomie, jak słyszałem, inwigilacji i rzeczywiście monitoringu ruchu w Chinach, to może i tak.
0: Może nawet myśli czytają.
1: Że oczywiście jest w wielu miejscach, no niektórzy mówią, że więcej jest kamer niż ludności w Chinach, ale to było widać. To było widać na drogach, na wszelkiego rodzaju, na znakach drogowych, różnie w bardzo dziwnych miejscach, w parkach, no nawet no, taka miejscowość, gdzie stara miejscowość, gdzie są kanały i taka niby Wenecja, ale no płynie się po prostu takimi łodziami, nie te gondole, bo to wszystko było z bambusa zrobione i tam też wszędzie, na każdym zakręcie, na każdym monitorze. Ale na przykład właśnie przewodniczka opowiedziała, zwróciłem uwagę na jedną dobrą stronę. Łatwo się zgubić. Jak ktoś no nieroztropnie gdzieś odwróci się, zapomni, w którym miejscu jest wyjście, łatwo się zgubić. Wystarczyło, że opodawała epizod ze swoich przygód właśnie podróżnych. Wystarczyło zgłosić na policję, że osoba o nazwisku takim i takim oddaliła się, prawda, i nie przyszła na zbiórkę. Policjant natychmiast potrafił gdzieś tam do odpowiedniej komórki, ba, oni po nazwisku, polskim nazwisku potrafili zdobyć zdjęcie, no przecież ta przewodniczka nie miała, ale zdjęcie, bo ten człowiek wjeżdżał do Chin, w którymś momencie nie tylko paszport skanowany, ale także się, no zresztą w Polsce też tak jest, że jak się wraca ze strefy poza nie Schengen, to też robią zdjęcie, prawda? I po tym zdjęciu potrafiono, jak to technicznie wyglądało, zawiadomić wszystkich tutaj w okolicy, że taka i taka osoba jest poszukiwana, po czym do tej osoby zgłosił się policjant, czy pani się zgubiła. No jakoś tam dogadali się, że to było chyba pewnie to widać, że po rozpaczliwym wyglądzie, prawda, i po przerażeniu w oczach tej osoby i potrafił tą osobę doprowadzić. Także no ja z punktu widzenia tego przewodnickiego tej organizacji, no mógłbym to doceniać, że to tak jest. Ale rzeczywiście jest to straszna inwigilacja. Może turysta tego tak, jak nie zwróci na to uwagę, to tego nie widzi. To jest wycieczka. Ma się do czynienia z ludźmi, no, z tymi przewodnikami wyznaczonymi przez biuro podróży. Nasza przewodniczka umiała z nimi rozmawiać, znaczy potrafiła ich, żeby w autobusie opowiedzieli o swoim życiu prywatnym, jak, w jaki sposób doszli do znajomości języka angielskiego, jak mieszkają, jakie ma mieszkanie, sytuację rodzinną i tak dalej, ale zdecydowanie, zresztą mówię, nie wolno nam się wypowiadać na tematy polityczne.
0: Pewnie jest jeden tylko wątek, że tam jest znakomicie i cudownie. No tak, to chyba można.
1: Tak, tak, to chyba można. To znaczy, to nie jest audycja polityczna, nie, nie, nie, tutaj, ale no, w Chinach było tak, że przez wiele, można powiedzieć tysiące lat, Chiny zamknęły się przed światem. Między innymi ten mur chiński miał służyć, że nie odwiedzano, prawda, tam Marco Polo, to raczej Indie, tam w tym kierunku, ale to były z Europy próby poznania, no... My mamy na Polszczyźnie znakomity przykład właśnie poznawania Chin w postaci Ferdynanda von Richthofena, urodzonego w Karlsruhe, czyli w dzisiejszym pokoju w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Zresztą jest jego pomnik, takie popiersie znajduje się przy kościele Zofii, przy tym kościele ewangelickim w pokoju, człowieka, który był geologiem, który opracował pierwsze w Europie mapy Chin, a także jest autorem pojęcia jedwabnego szlaku, czyli tego szlaku, którego prowadzącego z Chin właśnie z jedwabiem do Europy. Przedstawiciel z naszego terenu i jako przewodnik po polszczyźnie znam tą postać i pokazuję na nią. Po sąsiedzku znajduje się pomnik z kolei Karola Marii Webera, również wsławionego pobytem w pokoju. No ale Chiny były zamknięte, nie chciały, były z własnej woli izolowane, a teraz znacznie to się zmieniło. Jest właściwie trudno powiedzieć. Jest to komunizm o kapitalistycznym wyrazie. To znaczy tak generalnie partia, jest partia komunistyczna, partia Chin. Jest może ukryty kult Mao Tse-tunga. Powiem, że na wszystkich banknotach od 1 do 100 juanów znajduje się, po jednej stronie jest portret Mao, doskonale nam z młodości znany, jako autora czerwonej książeczki, którą się w swoim okresie no, nawet próbował się czytać, a po drugiej stronie jest jakiś widoczek krajoznawczy chiński. Ale jest to kraj, w którym nie ma demokracji. My dopiero tam się dowiedzieliśmy, pytań za bardzo szczegółowo nie możemy, tam nie ma czegoś takiego jak to, co nam jest znane, wybory. Nie istnieje parlament, nie ma senatu, nie ma rad miejskich i tak dalej. To wszystko jest rządzone, opanowane przez partię, ale partia jest stowarzyszeniem elity społecznej. Partia to nie jest partia proletariacka, tak jak u nas, że robotnicy, no, bywali członkami tej partii, prawiło się partia proletariacka, partia robotnicza. Żeby zostać członkiem partii, trzeba się czymś wyróżniać. Trzeba być w jakimś sensie wybitnym na jakimś polu. I dostaje się ofertę ze strony partii, my ciebie chcemy przyjąć. Trzeba mieć polecenie, znaleźć ludzi polecających. Zresztą w PZPR-ze też tak było, że trzeba było mieć, zdaje się, dwóch polecających. Nie należałem, wobec tego nie znam kulis tej sprawy. Ale w każdym razie, jak się zostało już, jak się jest członkiem partii komunistycznej w Chinach, to już wiadomo, że wszystkie stanowiska dyrektorskie, zarządzające, to już są dla człowieka przeznaczone. No, nie ma wyborów tego, co u nas, że wybieramy sobie burmistrza, wybieramy prezydenta. Tam wszystko są mianowani przez partię, komunistyczną partię Chin.
0: I wiadomo, że muszą to być zaufani towarzysze, wierni idei i oczywiście przywódcom partyjnym.
1: Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, co różni z kolei od stosunków u nas. Partia ufa tej osobie, ale jeśli dojdzie do jakiejkolwiek próby korupcji, jakiejś nadużycia, to wtedy ta osoba jest absolutnie stracona. Łącznie no z karami śmierci, które do dzisiaj tam są przecież wykonywane, między innymi głównie za korupcję, za tego rodzaju przestępstwa. I wobec tego no, sytuacja jest troszeczkę inna. Jak u nas partia chroniła swoich ludzi, tak tego tam nie ma, ale o tych się nie mówi. To są rzeczy, które no, wiemy z innych jakichś informacji. Wyjeżdżając do Chin, warto sobie może to uświadamiać, bo tam się tego nie dowiemy. Tam nie wolno wyjść na środek placu i powiedzieć, że nie podoba mi się rząd.
0: No, zresztą tego typu próba taka masowa była na placu Tiananmen, zakończyła się masakrą, tragedią.
1: Właśnie. O tej tragedii też nie można nic mówić. To jest, nie ma tam żadnych pamiątek na placu Tiananmen, nie ma nic, co by o tym przypominało, prawda, ile tam osób zginęło, co się tam naprawdę działo. Ale mimo to kraj przeżywa niesamowity rozwój.
0: Panie Tadeuszu, i w tym momencie chciałem pana zapytać o tak zwane wrażenie. To jest bardzo subiektywne oczywiście zjawisko, natomiast gdy rozmawiam z osobami, które co pewien czas jeżdżą do Chin, to mówią, że to jest wręcz po prostu porażające, w jakim tempie to samo miejsce się rozwija. Przyjeżdża pół roku później, a to są zazwyczaj ludzie biznesu, którzy jeżdżą w te same miejsca, mają czas ewentualnie, żeby coś popatrzeć. Mówi, że to jest niewiarygodne, jak to pączkuje. A czy pan podobne wrażenie takie odniósł, że jakby to jest inna planeta, rzeczywiście to tak poraża?
1: Nie miałem tego szczęścia, to był mój pierwszy pobyt w Chinach. No chciałbym może za jakiś czas pojechać znowu i zobaczyć, ale no, nie miałem okazji być w Stanach Zjednoczonych, ale nie oglądałem wieżowców i tak dalej, ale to co zobaczyłem tam, no to jeśli mam opinię, że Nowy Jork, Chicago nie równa się temu, co tam jest, No to muszę tego wierzyć. Jeśli mam taką informację, że w Hongkongu jest 5 razy więcej budynków, wieżowców przekraczających 150 metrów niż w Nowym Jorku, no to chyba to robi wrażenie. Najwyższe budynki świata. Mieliśmy okazję wyjechać windą. Wtedy, kiedy budowano, to był 2 na świecie. W tej chwili już jest 3, bo w Kuala Lumpur wybudowano budynek, który wyprzedził. To jest Shanghai Tower. Wieża, budynek, który ma 622 metry. Myśmy byli na 129 piętrze, 128, 129 piętrze, gdzie znajduje się najwyższa w świecie kawiarnia. Na dole jest panoramiczne okna, zresztą na górze też, gdzie ogląda się panoramę Szanghaju, a piętro wyżej, po schodkach już się tam wychodzi, jest kawiarnia tytułująca się najwyższą w świecie, ale ceny są zupełnie przyzwoicie, zupełnie normalne.
0: Przyziemne.
1: I przyziemne. A winda, którą się jedzie, opisuje, mam to zresztą na zdjęciach, podaje się, że jest to najszybsza winda świata, bo porusza się z prędkością 18 metrów na sekundę, prawda? Więc ta podróż na 120 piętro trwała dosłownie niecałą minutę. A widok piorunujący, wieżowce otaczające, z których oglądamy z góry, taki jest słynny wieżowiec, który nazywany jest otwieraczem do piwa, prawda? Bo przez to, że w środku jest taka prostokątna dziura, takie prostokątne okno, że są inne, sama nasza wieża Tower jest taka kręcąca się, zawrócona, jest wieża telewizyjna, no tych wieżowców jest absolutnie niesamowicie dużo i krajobraz Szanghaju, Konghongu, Makao, no robi naprawdę niesamowite wrażenie, nawet dla człowieka, który jednak troszeczkę widział wysokich wieżowiec, no ale najczęściej oglądam swój we Wrocławiu, słynny Sky Tower, a tamte są 3 razy większe, 3 razy wyższe.
0: Jeżeli chodzi o tak zwaną infrastrukturę, czyli drogi, to co się mówi, że chińskie autostrady, to jest po prostu coś, co odleciało w kosmos w porównaniu z tymi nawet słynnymi autobanami niemieckimi, mówię tak z przymrużeniem oka, rzeczywiście widać, że ta infrastruktura jest taka imponująca? Czuje się to?
1: Pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu Chińczycy próbowali budować autostrady u nas i zostali wyrzuceni, bo sobie nie poradzili z tą budową.
0: Tak, albo coś tam wyszło, że w każdym razie z torbami zostali wysłani.
1: Nie zapłacili dostawcom i tak dalej. Ale budownictwo autostradowe w Chinach to jest również to brak słów. To jest coś niesamowite. Wielopiętrowe autostrady, równe, znakomicie skomunikowane. I przyznam się, że obserwowałem tylko z pozycji pasażera, ale niesamowicie łatwa jest, bardzo dobra jest nawigacja, bardzo dobre jest znaki drogowe. Oczywiście także w języku angielskim, no bo przy chińskich to byłoby to zupełnie niemożliwe. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że mógłbym jechać tymi autostradami i bym sobie pewnie poradził ze skrętem, wiedząc, gdzie mam dalej jechać. A szczytem wszystkiego był najdłuższy w świecie morski most łączący Makao z Hongkongiem. On ma 52 kilometry długości. Ja już w Europie mamy coś takiego. Ja już też miałem przyjemność z Danii do Malmy w Szwecji, ale ten most ma raptem 7,5 kilometra i to też jest, konstrukcja jest zupełnie podobna. Najpierw jest tunel, potem z tunelu wyjeżdża się na sztuczną wyspę i z tej sztucznej wyspy zaczyna się most i dalej do końca na brzeg przejeżdża się mostem. Tam jest dokładnie to samo, tylko długość 52 kilometry z okładem, prawda? Więc oczywiście przy samym wjeździe również jest sprawdzanie, kontrola i tak dalej. Jechaliśmy pociągiem, który to nie był wcale ten najszybszy pociąg chiński, ale w miejscowości, których nazwy musiałbym sobie przypomnieć, jechaliśmy 800 kilometrów w 2,5 godziny zaledwie, prawda? Także to jest marzenie, które nam by się No, co by oznaczało, że jesteśmy w stanie z nadmorza do, w góry nasze Tatry przejechać, no to jest właśnie te 700-800 kilometrów właśnie przy takiej prędkości. To jest prędkość prawie lotnicza niemalże. A jeszcze jako przewodnik, jako ten turysta, który mam z tym swoisty problem. Zawsze się spodziewam, że ktoś z wycieczki się potrzebuje toalety. Proszę sobie wyobrazić, w całych Chinach, i to no byśmy byli w dużych miastach przede wszystkim, jest niesamowita liczba toalet. Toalety są czyściutkie, porządne, oczywiście rozdzielne, osobno dla panów, osobno dla pań. Ja chodziłem do męskich toalet, więc przy wejściu zawsze jest niewielki portret, że ta osoba odpowiada za porządek w tym i zwykle ta osoba z tego portretu siedziała, ba, żeby siedziała. Najczęściej trzymała miotłę z miotkę, prawda, i wycierała i sprzątała. No pewnie to samo było w toalecie dla pań. Toalety były, no, często oprócz pisuarów, rzecz jasna, to te toalety na inne czynności były podzielone. Były dziury, prawda, a co są zresztą higieniczne, gdzie się można było załatwić sprawę na małysza, albo były nasze europejskie toalety, prawda, sedesy, takie jak do których jesteśmy przyzwyczajeni. I mogę powiedzieć tak, wychodząc z jednej toalety, rozglądając się, już widziałem wskazówki prowadzące do następnej. A jeszcze coś, co jest, no, wydaje się niesamowite, wszystkie, na czym zapewniano moja przewodniczka, wszystkie toalety publiczne w Chinach są bezpłatne. I jeszcze, no znam, to jest znane z Turcji, to jest znane z Egiptu, że no, ludzie wyciągają rękę, no datek, prawda? To się daje właśnie przy różnych bagażowym i tak dalej. Tam tego absolutnie nie ma. Nie wiem, czy to jest zakazane, ale nie miałem ani razu w ciągu 16 dni podróży, żeby ktoś wyciągał rękę, żeby mu coś...
0: Powiedzmy tak, na piwek.
1: O, na piwek. To jest tak, że jak również w lokalach. Jak mieliśmy zapłaciliśmy rachunek za 109 juanów, dałem 110, za chwilę kelner przybiegał i oddawał mi tego juana. A ja już machałem mu ręką, że nie potrzeba, prawda? Ale on uważał, że albo nie zrozumiał tego gestu, albo nawet jeśli zrozumiał, wiedział, że mu tego nie wolno i wydawał co do juana.
0: Panie Tadeuszu, no to skoro już weszliśmy do tej restauracji, to jak one wyglądają z pańskiej perspektywy, gdzie pan bywał w różnych miejscach i różnie to bywa i z menu, i z higieną, i z otoczeniem, i zadbaniem o stół. Proszę przy okazji jakby rozdzielić, w jakich typach był pan, czy były to takie uliczne budy, czy był pan w eleganckich restauracjach i jak to smakowało?
1: Oczywiście jest gastronomia uliczna, prawda? Są różnego rodzaju podawane przyprawy. Myśmy generalnie mieli wszystkie posiłki, no śniadania były w hotelach. No o hotelach to były hotele absolutnie najwyższej klasy. Nasze pojęcie gwiazdek to troszeczkę nie musi odpowiadać tym standardom, ale to były na najwyższym poziomie europejskim hotele bardzo różnych, nawet sieci znanych nam tutaj w Europie, albo jak nie sieci, absolutnie. To były generalnie wieżowce i tam się było 20 czy tam czy 17 piętro. Ciekawostką w Chinach jest bardzo nieszczęśliwą liczbą jest czwórka. Także bywają hotele, w których nie ma czwartego piętra, nie ma 14, nie ma 24. W ogóle, no tak można powiedzieć, kraj wydawałby się taki ateistyczny, no kraj, którym jest niesamowita liczba przesądów różnego rodzaju. Przesądów właśnie nawet związanych z numerologią, jakbyśmy to nazwali. No, ja też widziałem hotele u nas w Europie, gdzie nie było 13 piętra, ale tam masowo kończące się na cyfrę 4, a więc 4, 14, 24 i tak dalej, też bywały pomijane. Pokoi nie było numerów, prawda, numer 4, numer 14, tylko było 13A na przykład, prawda, albo 23A. Ale to już inna sprawa, więc czystość absolutna i porządek. Nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Natomiast co do samego jedzenia, zawożono nas do różnego rodzaju restauracji, ewentualnie powiedzmy takich jadłodalni, gdzie dla nas były przygotowane stoły. Stoły były okrągłe, mniej więcej 9-10 osób zasiadało przy stole i coś, co nas różni, powiedzmy nasz sposób, na środku stołu była taca, taka obrotowa taca, o nieco mniejszej średnicy niż sam stół. Myśmy siadali, każdy miał oczywiście talerze, widelce, dawano pałeczki, ale dosyć obok pałeczek były nasze widelce, noże i łyżka, jak trzeba było. Każdy miał swój talerz i kelnerzy nakładali na te obrotowe talerze, na obrotowe tace w talerzach różnego rodzaju posiłki, które no brano, każdy sobie podkręcał naprzeciwko siebie, brał dla siebie. Jak czegoś brakowało, to donoszono. O gastronomii no szalenie trudno opowiadać, bo to głównie warzywa, ale również było różnego rodzaju mięsa, a takim no, wyjątkowym miejscem była degustacja kaczki po pekińsku.
0: No właśnie chciałem o to pana zapytać, bo gdzie, no ale w Pekinie to chyba trzeba obowiązkowo spróbować. Czy ta po pekińsku nie jest lepsza od tej naszej po pekińsku?
1: Trudno powiedzieć, bo my inaczej jemy. Generalnie to musi być specjalna odmiana i ze specjalnego jeziora. Tylko w Pekinie jest specjalne jezioro, na którym chowane w hodowlach. Byliśmy zresztą na brzegach tego jeziora, gdzie w hodowlach są te kaczki trzymane i to była restauracja, w której no, w programie było degustacja kaczki po pekińsku. Ona jest w jakiś specjalny sposób podziewana, ale ku naszemu zaskoczeniu kelner przyniósł całą kaczkę, po czym nożem obcinał kawałeczki, takie kąski i nakładał, można było wziąć więcej czy mniej. U nas się podaje, no tak, kurczaka na porcję dzieli się tam nóżka, pierś, prawda.
0: Czy... Byle była dobrze zapieczona, bo ona musi być złoto-brązowa, przynajmniej w naszym wydaniu.
1: Tak, no oczywiście doprawiona i no i rzeczywiście, no je się to ze smakiem, ale może nasze wyobrażenie było, że to będzie coś zupełnie innego. Ja tu mam nawet w przewodniku stronę o tej degustacji kaczki, w przewodniku w albumie pamiątkowym, gdzie to jest tutaj przedstawione. Ale no było to. Bardzo dużo warzyw, no różnego rodzaju rzeczy związane z tam kiełki, bambusów i tak dalej. To jest zresztą temat, no ja lubię egzotyczne potrawy i przecież jadałem. W jednej z restauracji przy wyjściu widzieliśmy olbrzymie cała ściana złożona z akwariów, w których były żółwie, były różnego rodzaju ryby, były kraby, były ośmiornice, były krewetki, gdzie no teoretycznie podobno można sobie było wybrać, którą się chce zjeść, prawda? Chociaż słyszałem opowieści, ale to moich starszych, że tam wybierało się pieska trzymanego w klatce. Nie, nic z tych rzeczy. A to albo są legendy, albo takie wymyślone po to, żeby, ja chcę powiedzieć, no zainteresować, obrzydzić, że tam jadło się kota czy psa. Nie, myśmy z tym się absolutnie jak najdalej. I to były bardzo porządne, jak mówię, bardzo porządne restauracje. Być może to by nawet jadłodalnie, bo myśmy nie byli jedynymi gośćmi. Przy sąsiednich stołach siedzieli inni turyści i także tubylcy, którzy no w ramach jakichś tam abonamentów czy nawet wycieczek. No ale były też czasy, że myśmy sami sobie wychodząc z hotelu, poszliśmy sobie do takiego lokalu. Muszę powiedzieć, że generalnie jadłospisy są po chińsku i po angielsku. Także każdy zorientowany widzi, prawda, no najprostsza metoda, no to pokazać o to, co je sąsiad, prawda, żeby to samo przynieść i oczywiście dostaje się tą potrawę.
0: A jeżeli chodzi o trunki, bo chciałem zapytać, czy oni już przestawili się na nasze gusty, na modłę europejską, a więc wina, piwo, ewentualnie jeszcze coś mocniejszego, tu nawiązuje do raczej naszego okręgu kulturowego, czy mają coś swojego, jak Japończycy?
1: Przestawili się, a być może dla nas. Na tych stołach pojawiały się napoje, pojawiało się piwo chińskie w butelkach, pojawiały się napoje, które nie wiem, czy mi amerykańskie napoje, które no świetnie znamy, o czerwonych barwach, prawda? Różnego rodzaju nazwy, nie wiem, czy wolno mi...
0: Lepiej bądźmy ostrożni, bo to jest też niezdrowe, szczególnie o tej porze.
1: Tak, szczególnie nie należy tego reklamować. I oczywiście wody mineralne, jest cytryna, pomarańcze, owoce wrzucane. Także jakichś tam specjalnych chińskich napojów nie mieliśmy. No a piwo było no tak jak no, w smaku, no jak piwo. No, pewnie, że najlepsze jest piwo naszych sąsiadów z południa i w tym degustuję, ale to się zupełnie piłem, nikomu nic nie zaszkodziło. Mogę powiedzieć, że w naszej wycieczce nikt nie doznał żadnych dolegliwości żołądkowych i tak dalej. Także to było, no widać, że to było i higieniczne, i przyrządzone zgodnie z zasadami. No i nam, Europejczykom, pasowała ta kuchnia.
0: A co z deserami i kawą?
1: Była. Oczywiście kawa i to też były automaty wręcz, można było sobie. A desery to różnego rodzaju ciasta. Też były.
0: Panie Tadeuszu, ale Chiny to przede wszystkim herbata. Przecież to jest cała tradycja na przykład przekazywania spadku przez ludzi majętnych w postaci na przykład wieloletniej herbaty. Jeżeli dziadek chce wnukowi sprawić szczególną niespodziankę, to mu w testamencie zapisuje jakąś wieloletnią paczkę ze specjalną herbatą. Miał pan okazję coś z tego typu trunków spróbować?
1: Nie, tego nie, chociaż herbata oczywiście była, ale ja rok wcześniej byłem na jeszcze bardziej herbacianym kraju, mianowicie na Sri Lance, gdzie zwiedzaliśmy fabrykę, ba, nawet uczestniczyliśmy w zbiorach liści herbacianych i także sama herbata nie była dla mnie jakimś specjalną sensacją. Na tym spiliśmy. Oczywiście była herbata, również podawana, ale no, jedliśmy tak zwane jajko stuletnie, które było czarne, jak po zdjęciu skórki wydawało się czarne, ale jeśli ktoś myślał, że to śmierdziało, to nie, całkiem jak nasze jajko na twardo. No.
0: Stuletnie jajko, ile ma lat naprawdę?
1: Nie wiem, tego się nie zdążyłem powiedzieć, ale w nazwie było, w karcie dań figurowało jako jajko 100 lat.
0: To muszę w finale naszej audycji zapytać tak troszkę polonocentrycznie. Czy ktoś w ogóle w Chinach kojarzył, że pan Tadeusz Jurek jest Polakiem z Polski, z Europy? Czy dla nich Polska to coś tak kosmicznego, jak dla przeciętnego mieszkańca Arizony na wsi, gdzie nie bardzo wiedzieli, czy Polska to w Europie, w Azji, a może jeszcze dalej?
1: Myśmy generalnie nie rozmawiali z ludźmi, z takimi obcymi. Na nas to byliście nasi przewodnicy, a oni byliśmy którąś z kolei grup polską. Także dla nich to nie było sensacją, że my jesteśmy Polakami. Oni już na poprzednich wycieczkach nauczyli się wielu zwrotów naszych grzecznościowych, żeby nam sprawić przyjemność, to potrafili powiedzieć tam siema, jak się masz, dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję, a przy okazji nauczyli nas swoich zwrotów, których no już w tej chwili nie potrafili odpowiedzieć, ale to jest zupełnie jest to zupełnie z niczym niepowiązane z naszą kulturą, z europejską, jakieś nazwy typu proszę, przepraszam, dziękuję. No najprostsze było, mam syna Michała, wobec tego powitanie ni hao, jak Michał prawie, no to generalnie stosowałem. No i czasami było pytanie, Polska, skąd jesteście? No to Polska, Bolan, prawda, taka nazwa tam funkcjonuje i uśmiech generalnie.
0: Rzeczywiście są tacy życzliwi, czy jest raczej sztuczna poza, bo spotkałem się z opinią, że w ogóle Chińczycy, przynajmniej w tych dużych miastach, są ludźmi bardzo rodzinnymi, życzliwymi. Jeśli ktoś się z nimi, no nazwijmy tak umownie, zaprzyjaźni, czy bliżej pozna, to jest to bardzo ciekawa relacja.
1: Powiem tak, w warunkach wycieczki nie ma okazji do takiego poznania. Gdybym sam wędrował, czy w towarzystwie, być może, tak w innych krajach mi się zdarzało, że mnie ludzie zapraszali do domów, gdzie gościli, częstowali. Tu nie ma tego. Ja spotykałem się z kelnerami i z handlowcami, w sklepach, na straganach, gdzie kupowałem. Też trzeba się targować. To jest jednak tradycja swoista, żeby dało się cenę nawet do 1/3 czy tam 1/4 pierwszej proponowanej ceny zrobić. Ale to mówię, to dotyczy takich na ulicy, na straganach. No, zwiedzaliśmy generalnie bazary. W paru miejscach byliśmy na takich wielkich bazarach, gdzie w ogóle wszystko jest. Nie ma ceny, pokazuje cenę i wtedy na kalkulatorze nam wyświetla, czy pokazuje i ile to jest. Można wtedy oczywiście nie i prawda, proponować swoją cenę, ale już w takich marketach, w większych sklepach, no to już cena jest wydrukowana w juanach i tam się nie targuje, tam się bierze, albo się nie bierze, jak to nie odpowiada. Chciałbym jeszcze podkreślić, słyszeliśmy o pewnym okresie, że był okres tak zwanej rewolucji kulturalnej, gdzie niszczono wiele zabytków, gdzie burzono, ale dzisiaj albo tą odbudowują i wiedzą, że to jest jednak atrakcja dla turystów. Jeszcze nie policzyłem, ile zabytków klasy UNESCO żeśmy

0: do 97, do 99 roku. To jeszcze wynikało z układu zawartych 100 lat wcześniej, gdzie miały, to było to niezależne państwo pod opieką Portugalii czy Wielkiej Brytanii. A potem minął ten 100 lat, oni nie bardzo chcieli wracać do tych komunistycznych Chin i mają teraz strefa specjalna, która się rozwija niesamowicie. A Macao, nieduży przestrzennie teren, ale na przykład niesamowite wrażenie jest to, że tam jest 260, chyba dobrze zapamiętam, kasyn gry, a więc więcej niż Las Vegas, i znajduje się największe kasyno, mogę nazwę chyba powiedzieć, Wenecjan. To jest największy w świecie zespół hotelowo, galeryjny, czyli handlowo i kasynowy. Kasyna to jest olbrzymie na parterze, a jeśli powiem, że na pierwszym piętrze jest wybudowany kanał wenecki. Woda, są gondolierzy, pływają, można sobie łódeczko zamówić, przepłynięcie kawałka od jednej kawałka do drugiego. Po jednej i po drugiej stronie są galerie handlowe, no wszelkich mark znanych nam i nieznanych, te, które znamy z naszych polskich galerii, plus jeszcze wielu innych, gdzie można oczywiście robić zakupy. I jest takie właśnie, no, to wynika z tej, to akurat Macao, to było portugalskie, z tej chęci europejskiej podróbki, bo jest kawałek paryski, gdzie na zewnątrz, to przez okno widać, jest no mniej więcej 1/3 wysokości wieża Eiffla. Jest kawałek londyński, gdzie znajduje się Big Ben, też zmniejszony, ale to nie miniaturka taka, jak to jest, no mniej więcej, no, powiedzmy tak gdzieś w skali 1/3. I jest kawałek wenecki, gdzie oprócz tego, że na tym pierwszym piętrze jest, na pierwszym piętrze, podkreślam, jest ten kanał, gdzie się pływa, to na zewnątrz znajduje się również kanał, jest Pałac Dożów i jest dzwonnica świętego Marka z Wenecji. Oczywiście czasu nie starcza na to, żeby to wszystko zobaczyć, obejrzeć, ale jest niesamowita okazja do zrobienia zdjęć. No zdjęcie, moja żona z gondolierem, prawda? Zrobiona w Chinach. W samym kasynie nie można robić zdjęć, to jest generalny zapis, ale wszędzie, gdzie indziej. To jest pole dla popisu, no, dla wszystkich z nas, którzy posiadamy telefony, i żeby takie pamiątkowe zdjęcie. Ja się nie dziwię, że dzisiaj na różnego rodzaju w mediach społecznościowych, zresztą ja też takie coś poczyniłem, ponad 50 takich zdjęć w relacji ze swojej podróży, no to jest coś tak niebywałego. W programie wycieczki była coś bardzo też dziwnego. Wyszliśmy z hotelu, podeszliśmy pod pewien prywatny garaż i wystawiono nam rowery. Oczywiście uprzejmy właściciel dobrał każdemu odpowiedni rower rozmiarami, podkręcił siodełko, sprawdził, czy wszystko pasuje, sprawdził, czy dobrze jest napompowane, i po czym z naszym pilotem, który wsiadł sobie na motorynkę, taką nazwijmy to, i on nas prowadził w dużym mieście, więc musieliśmy uważać, żeby przez ruch uliczny, to nie jest no, to, co się dzieje tam w Bangkoku, co się dzieje w Wietnamie, gdzie znaki swoje, tam jest wszystko jest przestrzegalne, czerwone światła, białe przejścia dla pieszych, zebry i tak dalej. I wyjechaliśmy poza miasto i mieliśmy wycieczkę po wsi, po okolicznej prowincji chińskiej. Odwiedziliśmy stary dom starego dziadka, emeryta. Oczywiście, że to było, nie byliśmy przypadkowo tam, to pewnie byliśmy kolejną wycieczką, którą i pewnie ten przewodnik temu coś tam zapłacił za to, że nam opowiadał o swoim życiu, pokazał nam swoje, gdzie mieszka, jak, no, mieszkanie, no coś jak za przeproszeniem nasze opolskie Biorkowice, prawda, gdzie mieliśmy parter, pierwsze piętro, pokazał swoją sypialnię, pokazał magazyn, gdzie zboże, gdzie trzymał zwierzątka, i potem spacer w okolice takiej rzeka się, chyba ta nazwa Li. Później zresztą płynęliśmy przełomem tej rzeki, ale to w innym miejscu, i oglądaliśmy plantacje, właśnie plantacje herbaty, plantacje ryżu, do kawiarenki czystciutkiej, porządnej. Oczywiście po drodze 3 toalety były w czasie tej wycieczki, gdzie się można było zatrzymać, mimo że to było na prowincji. I wróciliśmy po 2 godzinach po takiej wycieczki, przy pięknej pogodzie wróciliśmy z powrotem do tego magazynu. Pan przyjął wszystkie rowery i jest ciekawy punkt programu. Mogę powiedzieć, że jeździłem rowerem po chińskiej prowincji.
1: Bardzo dziękuję za to opowiadanie i od razu uprzedzę, że jesteśmy umówieni na wspomnienia pana z okolic dużo bliższych, ale za to niezwykle bliskich pana sercu, bo został pan zaproszony do województwa dolnośląskiego w okolice Lądka Zdroju i tam właściciel niezwykłego obiektu, bo domu mieszkalnego z kościołem, zaprosił pana Tadeusza Jurka do złożenia wizyty. Opowiedzenia oczywiście zgadną państwo o kościele w Małujowicach, o całym szlaku śląskich polichromii, i proponuję,

0: żebyśmy o tym porozmawiali za tydzień.
1: Dziękuję również i dobranoc naszym słuchaczom.
0: Ja się niezmiennie nazywam Krzysztof Dobrowolski i zapraszam do rodzinnego radiowego stołu w piątek za tydzień po 22:00.

0: Piątkowa noc z Radiem Opole w kalendarzu 26 czerwca. Imieniny obchodzą Paweł i Jan. Dziś się przypada także Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Izrael i Liban osiągnęły porozumienie. Akcja na jeziorze w Wielkopolsce. Służbom udało się uratować życie 17-latka. A w Opolu trwa noc kultury. I o tym także w serwisie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 23 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od szczęśliwego finału akcji ratunkowej na jeziorze Pamiątkowskim w Wielkopolsce. 17-letni chłopak podczas pływania zniknął pod powierzchnią wody. Do akcji skierowano 11 zastępów strażaków oraz specjalistyczną grupę nurkową. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków Martin Halasz, poszkodowanego udało się odnaleźć.
2: Dzięki prowadzonej resuscytacji udało się przywrócić jego funkcje życiowe. 17-latek został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.
0: Życie nastolatka obecnie nie jest zagrożone.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich teraz Bliski Wschód. Jest ramowe porozumienie między Izraelem a Libanem. Ogłosił je sekretarz stanu USA Marco Rubio, który pośredniczył w rozmowach między delegacjami obu państw. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział jednak, że wojska izraelskie zostają w Libanie. Więcej w relacji Mileny Rashid-Shehab.
3: Rozmowy miały się zakończyć wczoraj, ale jak twierdzą źródła, dodatkowy dzień przeznaczony był na wyjaśnienie rozbieżności w sprawie proponowanych stref, z których ma się wycofać izraelskie wojsko. Według izraelskich mediów ma ono opuścić jedynie dwa obszary poza pierwotnymi granicami strefy buforowej. Ma pozostać między innymi w średniowiecznej twierdzy Bofor. Stoi to w sprzeczności ze stanowiskiem, które premier Libanu Nawaf Salam wygłosił dziś po południu. Zgodziliśmy się wziąć udział w negocjacjach, ponieważ jest to najmniej kosztowna opcja, ale wiemy dokładnie, czego od nich oczekujemy. Całkowitego wycofania się Izraela, mówił premier i dodał, że Bejrut nie zaakceptuje dalszej obecności sił izraelskich na terytorium Libanu.
0: A Stany Zjednoczone przeprowadziły odwetowy atak na cele wojskowe w Iranie. Amerykańskie lotnictwo uderzyło w składy rakiet i dronów oraz nadbrzeżne stanowiska radarowe. Według strony amerykańskiej była to odpowiedź na atak irańskiego drona na statek handlowy w cieśninie Ormus.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: W galeriach, muzeach i przestrzeni otwartej trwa w Opolu Noc Kultury. Instytucje zapraszają do udziału w przygotowanych na tę okazję wydarzeniach. Po raz kolejny uczestniczymy w tym wydarzeniu, podkreśla Roman Schmetler z Bong Art Gallery.
4: Pracę absolwentki tutejszego Liceum Sztuk Plastycznych i tworzącą pracę nietypowej technice, jaką jest kolaż.
5: Michał Krawiec.
6: Mój warsztat sztuka Katarzyny Mular. Wyszliśmy w przestrzeń miasta i drukujemy ludźmi w ramach szerzenia wiedzy o sitodruku.
0: Do północy na Małym Rynku miksowana będzie muzyka przez DJ-ów. Za niespełna kwadrans na Stawie Zamkowym Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora pokaże widowisko Ogień i Woda, Opole, miasto wodnika.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: 16. Opolski Festiwal Fotografii oficjalnie rozpoczęty. Dziś otwarto 4 wystawy. Najważniejsza to 35 lat Opawskiej Szkoły Fotografii. Ten weekend będzie pełen atrakcji, zapowiada prezes Fundacji 2.8 Michał Grocholski.
7: Zapraszamy Państwa przez całe wakacje do odwiedzenia właśnie tych miejsc. W tym roku trochę fotografii pod kątem czeskim, ale tak nie do końca, no bo nasz festiwal pokazuje wyłącznie polską fotografię, więc zadaliśmy zadanie kuratorom z Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie, żeby wybrali zdjęcia polskich absolwentów, studentów lub nauczycieli.
0: A opolski Rebutik świętował dziś swoje pierwsze urodziny. To miejsce, gdzie każdy może przynieść niezniszczoną odzież i w zamian wziąć coś dla siebie. Przez rok Rebutik odwiedziło ponad 21 200 osób, a ilość przyniesionych, jak i zabranych ubrań przekroczyła 6 ton. Mówi Kamila Machacka-Dzikowska, która prowadzi to miejsce.
8: Głównie mamy panie, głównie studentki, które szukają unikatowego stylu, też seniorki, które praktycznie odwiedzają nas codziennie. Panów mamy mało. Głównie żony przynoszą jakieś ubrania, bo tam gdzieś robią porządki w szafach. Mamy jednego pana, który z Wrocławia do nas też specjalnie przyjeżdża.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A w najbliższych dniach z naszych szafek powinniśmy wyciągać jak najcieńsze ubrania, bo temperatura będzie bardzo wysoka. Jutro do 35 stopni, w niedzielę nawet o 3 stopnie więcej nam prognozują synoptycy IMGW. 37 w poniedziałek i wtedy będzie wietrznie, burzowo. No i wiatr powieje z prędkością do 95 km na godzinę. Tej nocy jeszcze odpoczywamy od bardzo wysokich temperatur, bo na termometrach maksymalnie 19 stopni, teraz 22. I to ostatnia informacja, którą miałem do przekazania. Kończąc swój dzisiejszy dyżur, życzę Wam spokojnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Dziś, drodzy Państwo, posłuchamy singlowych nowości, między innymi od bardzo charyzmatycznej Chucky Khan, która już niebawem zamierza wydać swój kolejny album. Powiemy także o długo wyczekiwanej debiutanckiej płycie Milesa Smitha, która właśnie ujrzała światło dzienne. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Chaka Khan i Snoop Dogg nagrali właśnie nowy singiel Boogies in My Soul. Jest to bardzo energetyczne połączenie funku, soulu i hip-hopowego luzu. Utwór ten świetnie łączy charakterystyczną ekspresję wokalistki z rozpoznawalnym stylem Snoop Dogga i to wszystko stworzyło świeże, jednocześnie klasycznie groove'owe brzmienie. To było spotkanie dwóch ikon różnych pokoleń, które naturalnie odnalazło się w jednym tanecznym numerze. Singiel zapowiada album artystki Chuckzilla, planowany na wrzesień tego roku. A my już słuchamy Boogies in My Soul, singla, który brzmi jak gotowy letni przebój, pełen optymizmu, rytmu i dobrej energii, stworzony w sam raz.

Norweski zespół The Bauza wydał właśnie podwójny singiel z utworami Lose Myself i I Wanna, kontynuując w ten sposób serię wspólnych premier rozpoczętą przez wcześniejsze single Magnetic i Addicted to Your Love. Nowe nagrania pokazują dwa różne oblicza tej grupy, bardziej klubowe, bardziej swobodne, ale oba utrzymane w bardzo charakterystycznym dla nich skandynawskim klimacie. Lose Myself, czyli kawałek, który usłyszymy za chwilę, łączy pop, funk, jazz i dance, tworząc taki groove'owy, parkietowy hymn. Z kolei I Wanna sięga po latynoskie rytmy i lekką, beztroską energię, odsłaniając szerszą paletę inspiracji tego zespołu. Grupa podkreśla, że piosenki powstały bardzo spontanicznie podczas twórczej sesji w Śnieżycy, a później zostały rozwinięte z udziałem świetnych muzyków, którzy dograli partię na żywo.

like this. Słynący z potężnego, ciepłego głosu oraz emocjonalnych, wpadających w ucho brzmień, Ray Dalton wraca, drodzy Państwo, z singlem Go That High, który pokazuje go dokładnie takim, jakim pokochali go słuchacze. Nowy utwór opiera się na delikatnych gitarach, pozytywnym, lekkim bicie, no i refrenie, który od razu kojarzy się z letnią playlistą i takim poczuciem wolności. Tekst opowiada o chwilach, w których zostawiamy za sobą codzienność, oddychamy pełną piersią i w pełni zanurzamy się w teraźniejszości. Piosenka przywołuje też obraz lata, ruchu, wspólnych wypadów i spontanicznej radości, które później zamieniają się w najlepsze wspomnienia. Singiel Go That High sprawdzi się zarówno w radiu, jak i na imprezach, czy po prostu na słuchawkach podczas drogi. I to jest kolejny dowód na umiejętność Raya Daltona do łączenia tanecznego, przystępnego popu z prawdziwym, emocjonalnym przekazem.

letni, taneczny numer Tylee, w którym klubowa energia łączy się z bardzo osobistym przekazem. Singiel nazywa się Is It Love i jest to trzecia propozycja zapowiadająca album E-Pop. W utworze Tylee pyta o prawdziwość uczuć i zderza pulsujący beat z intymnym pytaniem o miłość, o łzy i bliskość. Oficjalny teledysk, który wyreżyserował Erin Moreno, buduje taki mroczny, pełen tęsknoty klimat, pokazując Tylee tańczącą gdzieś w przestrzeni, która stopniowo się rozpada. Premiera singla oczywiście podtrzymuje ogromne zainteresowanie wokół nadchodzącego albumu, które Tylee bardzo konsekwentnie buduje już od kilku dobrych tygodni. Posłuchajmy jej najnowszego singla.

Jak się bawić? Taki tytuł nosi funkowy, bardzo energetyczny numer Lady M, który mówi o radości, wolności i dobrej zabawie. To jest utwór, który od pierwszych sekund wprawia w ruch i przypomina, że czasem do szczęścia wystarczą muzyka, bliscy ludzie i odrobina luzu. Nie trzeba wcale spektakularnych gestów, żeby cieszyć się życiem. W tekście i w brzmieniu artystka stawia na spontaniczność, na pozytywną energię, którą podkreśla również kolorowy, pełen uśmiechu teledysk. Za projektem Lady M stoją Rafał i Jacek Bryndal, a także Emose, której charyzma i mocny wokal nadają całości wyjątkowy charakter. Ten nowy singiel świetnie pokazuje, że ten projekt muzyczny Lady M stawia na groove, stawia na swobodę i muzykę, która ma przede wszystkim dawać ludziom radość.

długo wyczekiwany debiutancki album Milesa Smitha My Mess, My Heart, My Life został właśnie wydany. To jest najbardziej osobisty i ambitny projekt w jego dotychczasowej karierze. To płyta, na której artysta połączył folkowe opowiadanie historii z potężną popową melodyką, ale też takim bezpośrednim, emocjonalnym songwritingiem, z którego już zasłynął dzięki wcześniejszym singlom. Album bada emocjonalny chaos, bada wrażliwość i ulgę, jaka pojawia się, kiedy mierzymy się z życiem wprost. Całość została symbolicznie podzielona na te trzy powiązane światy, czyli mess, heart i life, które razem tworzą rodzaj muzycznego dziennika dorastania, samopoznania i układania się z własną przeszłością. Na trackliście znalazły się najważniejsze dotychczasowe utwory Milesa, czyli jego wielki światowy hit Stargazing, refleksyjny duet Drive Safe, czy uwielbiany przez fanów Nice to Meet You. Co właśnie te piosenki ugruntowały wizerunek artysty, który potrafi zamienić bardzo osobiste doświadczenia w uniwersalne, nośne melodie, które trafiają do słuchaczy na całym świecie.

czas naszego spotkania dobiega końca. Pięknie Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy, wspaniałego weekendu i udanego tygodnia. Do usłyszenia. Kłaniam się. Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dobry wieczór, tu Opole. Ta audycja właśnie się rozpoczyna. Dzisiaj będziemy rozmawiać o spektrum autyzmu z Joanną Ławicką, prezeską Fundacji Prodeste, o różnych tematach, które wiążą się właśnie ze spektrum autyzmu, jak ono przebiega, jak się objawia, dlaczego coraz więcej osób ma diagnozy i jakie bierze się kryteria pod uwagę i co warto wiedzieć. O tym wszystkim dzisiaj w audycji, a na początek przegląd informacji. Seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji, których udziela Fundacja Twarze Depresji. Uruchomiono program wsparcia dla seniorów 60+, w ramach którego zrealizowanych zostanie ponad 900 bezpłatnych konsultacji psychologicznych. O tym mówi Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji.
1: Seniorzy są w grupie szczególnego ryzyka zachorowania na depresję. Co trzeci senior zmaga się z tą chorobą, a wraz z wiekiem ryzyko zachorowania na depresję jeszcze bardziej wzrasta. Seniorzy 75+, już co czwarty choruje na depresję. Wielu z nich nie sięga po profesjonalną pomoc, myśląc sobie, że tak już musi być. Tak to jest w tym wieku, że będę siedział i płakał i nie chciał się z nikim spotkać i myślał sobie, że boję się wyjść z domu. No nie musi tak być.
0: Anna Morawska-Borowiec zachęca seniorów do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, jeśli mają objawy depresji.
1: Najwięcej osób zgłasza się do nas, które podejrzewają u siebie depresję. Jakie to mogą być objawy niepokojące? Obniżony nastrój, brak energii, utrata zainteresowań, nic nie cieszy. Taki stan anhedonii, czyli niemożnych przeżywania pozytywnych emocji. Pojawiają się problemy ze snem, wybudzamy się samoistnie, trzecia, czwarta nad ranem, nie jesteśmy w stanie już spać. Pojawia się częściej chudnięcie niż nabieranie na wadze, obniżona samoocena.
0: Konsultacje odbywają się stacjonarnie w centrum Warszawy lub online. Zarejestrować się można poprzez stronę internetową. Fundacja Twarze Depresji oferuje również cykl bezpłatnych warsztatów dla nastolatków, dorosłych i seniorów. A teraz o dezinformacji na temat dzikich zwierząt. Zamiast bać się wilków, powinniśmy obawiać się internetowych algorytmów i fake newsów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę na problem dezinformacji w sieci. Dotyczy on dużej liczby drapieżników w Polsce. W resorcie zorganizowano specjalną sesję ekspercką. Poświęcona ona była zjawisku sztucznego nakręcania strachu przed dzikimi zwierzętami, w tym wilkami, niedźwiedziami czy dzikami. Wiceminister klimatu i główny konserwator przyrody Mikołaj Drożdżała podkreślał, że rzekoma plaga dzikich zwierząt w kraju to wykreowany medialnie mit.
2: Przykład dzików pokazuje, że mamy w Polsce prawie 5 razy mniej dzików od 2015 roku, a jak odpalimy media cyfrowe, to nagle się okazuje, że czasami mam wrażenie, że tych dzików jest więcej w miastach niż ludzi. No to pokazuje, że zostały zachwiane pewne proporcje, jeśli chodzi o algorytmy i to, co my dzisiaj widzimy w tej przestrzeni cyfrowej.
0: Resort też zwraca uwagę, że konta internetowe, które obecnie celowo podgrzewają strach przed dzikimi zwierzętami w Polsce, wcześniej odpowiadały za szerzenie innych teorii spiskowych. Wiceminister Drożdżała ubolewa jednak nad tym, że fałszywa narracja jest wykorzystywana również do bieżącej walki politycznej. Ministerstwo przypomina, że od II wojny światowej w Polsce nie doszło do żadnego śmiertelnego ataku wilka na człowieka. Obecność drapieżników w lasach to ogromny sukces działań na rzecz ochrony przyrody. I na koniec o Zakopanem. Bez tłumów, kolejek i korków, tak wyglądają pierwsze godziny wakacji w Zakopanem. Po wybrzmieniu ostatniego dzwonka w szkołach pod Tatry nie dotarło jeszcze zbyt wielu turystów. Na tatrzańskich szlakach nie ma tłoku, podobnie na popularnych Krupówkach w Zakopanem. Nie ma też kolejki na Kasprowy Wierch. Na miejscu jest Paweł Pawlica.
3: Jak wylicza Tatrzańska Izba Gospodarcza, w Zakopanem i w okolicznych miejscowościach zajętych jest nieco ponad połowa miejsc w hotelach, apartamentach czy w pensjonatach, ale przedsiębiorcy nie narzekają, bo od wielu lat prawdziwe tłumy docierają pod Tatry w drugiej połowie lipca, a kulminacyjnym momentem letniego sezonu zawsze jest sierpień. Choć jak twierdzi Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta, na wyjazd pod Tatry w najbliższych godzinach mogą się zdecydować osoby szukające ochłody przed falą upałów.
4: Do Zakopanego przyciągają góry, przyroda. Jest bardzo duży dzisiaj upał, a w Zakopanem 25 stopni, bardzo rzeźko. Wszystkim się to podoba. Można kansi przysiedlać przy potoku, wejść na szlak górski.
3: Dodatkowo w Tatrach i w Zakopanem od dziś do niedzieli będzie wiał niezbyt silny, chłodny wiatr. Ale rozpoczynając górskie wędrówki, nie można zapomnieć o zapasie płynów, nakryciu głowy i używania kremu z filtrem. Warto też zwrócić uwagę na prognozowane popołudniami burze. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: I tą informacją w ten upalny wieczór z Zakopanego kończymy przegląd informacji. Za chwilę wspomniana rozmowa o spektrum autyzmu. Co warto wiedzieć o tym z prezeską Fundacji Prodeste, Joanną Ławicką, już za moment w Radiopole.

0: Dzisiaj porozmawiamy o zaburzeniach spektrum autyzmu. Gościem programu jest Joanna Ławicka, prezeska Fundacji Prodeste, pedagog specjalny i psychoterapeuta. Porozmawiajmy trochę o tym, jak to pojęcie zaburzeń spektrum autyzmu dzisiaj funkcjonuje, bo na przestrzeni lat nastąpiło chyba poszerzenie też jakichś umiejętności diagnostycznych i w ogóle definiowania tego, czym spektrum autyzmu jest i co w obrębie jego się mieści.
1: Tak naprawdę nie. Tak naprawdę to nie jest tak, że nam się jakoś poszerzyły kryteria diagnostyczne, czy zwiększył nam się jakiś zakres obejmowania przez te kryteria jakiejś szerszej populacji. Raczej mówimy o pewnych zmianach takich stricte jakościowych, to znaczy kryteria diagnostyczne są rzeczą stosunkowo mało zmienną. One wychodzą raz na kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Teraz czekamy na nowelizację klasyfikacji, która no, już w zasadzie istnieje, ale nie doczekała się jeszcze tłumaczenia na język polski. I właściwie jedyną taką główną zmianą w tej klasyfikacji w stosunku do poprzedniej jest to, że znika nam klasa diagnostyczna, która wcześniej nazywała się całościowe zaburzenia rozwoju i w to miejsce wchodzi klasa diagnostyczna zaburzenia ze spektrum autyzmu. Znikają nam też pewne postaci kliniczne, do których byliśmy przyzwyczajeni także medialnie, na przykład do autyzmu dziecięcego albo zespołu Aspergera, na rzecz po prostu klasy spektrum autyzmu, w obrębie której wyróżniamy kilka podtypów klinicznych, czyli na przykład podtyp osób z niepełnosprawnością intelektualną, sprawnych intelektualnie mówiących, niemówiących, więc bardziej jest to taka zmiana konceptualizacji, ale ona nie przekłada nam się tak naprawdę na to, że większa populacja nagle może zostać objęta tą diagnozą. Rzeczywiście my widzimy to, że na przestrzeni dziesięcioleci ta populacja się rozszerzyła, ale to wynika przede wszystkim z percepcji diagnostów, a nie z samych kryteriów diagnostycznych. 20-30 lat temu nie istniała jeszcze kategoria zespołu Aspergera, która już istnieje od połowy lat 90., a teraz po prostu zmienia się na spektrum autyzmu u osób sprawnych intelektualnie i z typowym rozwojem mowy. Dlatego te 20-30 lat temu diagnozowano rzeczywiście w spektrum autyzmu głównie osoby niepełnosprawne i głównie osoby niemówiące bądź z dużymi trudnościami w obrębie mowy werbalnej. No ale to jest zmiana, która zaistniała 20-30 lat temu. Od tych 20-30 lat tak naprawdę ta populacja jest bardzo podobna, tylko sama percepcja diagnostów wymaga nadal moim zdaniem no, pewnych takich zmian w zakresie wiedzy, co my właściwie przez to rozumiemy, tak? Bo nie możemy już na dzień dzisiejszy patrzeć na spektrum autyzmu z takiej perspektywy, że są to właśnie tylko osoby niepełnosprawne. Wiemy, że w spektrum autyzmu są także osoby, które wiodą całkowicie samodzielne życie. Także to jest bardziej zmiana jakościowa niż typowo związana z klasyfikacją.
0: Dobrze, a gdyby tak, bo skoro to są osoby o bardzo różnych tych zaburzeniach, stopniu funkcjonowania, to co jest taką istotą wspólną dla nich wszystkich? Co jest istotą autyzmu?
1: Być może trzeba byłoby zacząć od tego, że żeby odejść w ogóle od myślenia w kategoriach zaburzenia. Bo jeżeli mówimy o zaburzeniu, to mówimy o takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z czymś, co nie jest zaburzone i to uległo jakiemuś zepsuciu, tak? Jakiemuś zaburzeniu. W dzisiejszych czasach patrzymy na spektrum autyzmu jako na pewien model rozwojowy, sześciowy model rozwojowy. 3% populacji to są osoby rozwijające się w spektrum autyzmu i wśród tych 3% populacji rozwijającej się w spektrum autyzmu mamy osoby niepełnosprawne, 30% osób autystycznych to są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Mamy też osoby funkcjonujące intelektualnie na poziomie szeroko rozumianej normy i mamy około 20% osób funkcjonujących intelektualnie powyżej normy. Oprócz tego mamy w tej populacji osoby chore, przewlekle, mamy osoby niesłyszące z niepełnosprawnością narządu ruchu, tak jak w populacji nieautystycznej. Tutaj to się w żaden sposób nie różni. Więc raczej z tej współczesnej perspektywy, którą nazywamy koncepcją neuroróżnorodności, my mówimy o tym, że populacja ludzka jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o to, jak się rozwija. I takim najbardziej łatwym do zrozumienia przykładem odmienności rozwojowej, która ma charakter mniejszościowy, jest leworęczność. To jest mniejszość rozwojowa w obrębie narządu ruchu, tak? Większość ludzi jest praworęczna, niektórzy są leworęczni. No i nie wiem, 40-50 lat temu uważano leworęczność za zaburzenie. Dzisiaj już w ten sposób nie patrzymy na leworęczność, tylko raczej staramy się osobom leworęcznym ułatwić życie w społeczeństwie zbudowanym przez osoby praworęczne. I w ten sam sposób podchodzimy na dzień dzisiejszy do rozumienia rozwoju człowieka w ogóle. Czy to w aspekcie społeczno-komunikacyjnym, czy to, nie wiem, sensorycznym, czy motorycznym, czy jakimkolwiek innym. Jeżeli nie mamy naruszenia funkcji organizmu, ciężko jest mówić, krótko mówiąc, o zaburzeniu. Ktoś się autystyczny rodzi i autystyczny umiera. To jest pewna kondycja rozwojowa, która jest niemożliwa do zmiany, a co za tym idzie, nie może stanowić zaburzenia sensu stricte. Jakkolwiek część osób autystycznych będą to osoby niepełnosprawne, czy też, tak jak mówiłam, chorujące przewlekle i w obrębie zdrowia fizycznego, i w obrębie zdrowia psychicznego. A tym takim głównym wyróżnikiem tego, że ktoś się rozwija w spektrum autyzmu, jest pewna specyfika funkcjonowania przede wszystkim w obrębie właśnie społeczno-komunikacyjnym i w obrębie zainteresowań. My dzisiaj, kiedy patrzymy na to, jak rozwija się umysł, organizm autystyczny i nieautystyczny, widzimy takie podstawowe różnice przede wszystkim w obrębie tego, jak od najwcześniejszego dzieciństwa, od urodzenia kształtują się procesy uwagi. U osób nieautystycznych te procesy uwagi są skierowane na ludzi. One są cały czas skierowane na relacje i maleńkie nieautystyczne dzieci wyróżniają w środowisku, w otoczeniu przede wszystkim drugiego człowieka, a umysły autystyczne są przede wszystkim skoncentrowane na obiektach, zjawiskach i faktach. W związku z czym budowanie relacji nie przebiega na linii człowiek-człowiek, tak jak u osoby nieautystycznej, tylko na linii człowiek-obiekt-człowiek. Zawsze będzie zachowany pewien pośrednik w postaci czy to właśnie obiektu fizycznego, czy jakiegoś zjawiska, a w późniejszych etapach rozwoju jakichś obszarów wiedzy. To jest coś, co w sumie jest bardzo łatwe do zrozumienia, bo osobom nieautystycznym także łatwiej nawiązuje się relacje, jeżeli mają jakieś wspólne pole zainteresowań. Tylko że u osób autystycznych to jest warunek. To jest warunek podstawowy, czyli najpierw musi powstać wspólne pole zainteresowań, dopiero później powstaje relacja. A u osób nieautystycznych może powstać relacja nawet wtedy, jeżeli ten obszar wspólnych zainteresowań, dążeń, celów jest stosunkowo nikły.
0: Niektórzy wskazują na genezę tego słowa autyzm od starogreckiego autos, czyli sobie samemu, czyli to jest jakby takie też, wydaje mi się, wtedy jak słyszę takie tłumaczenie tego słowa, mocne jakby życie do wewnątrz siebie.
1: A to już jest bardzo duże historyczne uproszczenie. To słowo wzięło się z obserwacji bardzo dawnych, że tak powiem, naukowców z okresu jeszcze przedwojennego, którzy obserwowali, byli to psychiatrzy, i oni obserwowali w swoich gabinetach dzieci, których funkcjonowanie było odrobinę podobne do pacjentów, którzy prezentowali taki objaw nazywany podówczas autyzmem, nie mający nic wspólnego z tym, o czym w tym momencie rozmawiamy. I ten objaw występuje u osób chorych na schizofrenię. I rzeczywiście w tym objawie mamy do czynienia ze swoistym wycofaniem się chorującego na schizofrenię pacjenta do pewnego świata wewnętrznego, tak? Pacjent psychotyczny traci niejako kontakt krytyczny z otaczającą go rzeczywistością i w to miejsce buduje pewną projekcję psychotyczną swojego świata wewnętrznego. Natomiast musimy to dobrze rozumieć. Jedno z drugim nie ma absolutnie nic wspólnego. To była tylko obserwacja dawnych psychiatrów, dzieci, u których widzieli, że ten kontakt, ta relacja z drugim człowiekiem jest inna, jest nietypowa, jest nie taka jak u większości dzieci. I z braku lepszego w tamtym momencie prawdopodobnie doboru słownictwa, no skorzystali ze słowa, które już gdzieś tam było używane w psychiatrii do zupełnie innych celów. Dla odróżnienia nazwali to autyzmem wczesnodziecięcym wówczas. Później to ewoluowało do dziecięcego, dzisiaj właśnie do spektrum autyzmu i bardzo wyraźnie to odróżnili, tak? Żeby bo już nawet wtedy, w tamtych czasach, nikomu nie przychodziło do głowy, że to autystyczne dziecko to jest dziecko psychotyczne. Mimo to w okresie powojennym był taki trend, że przez pewien czas uważano tą formę, tą strukturę rozwojową jako być może coś podobnego do jakiegoś rodzaju psychozy dziecięcej. Dzisiaj już wiemy, że to jest absolutna nieprawda, tak? Osoby autystyczne nie są osobami zaburzonymi psychicznie, nie są osobami chorymi psychicznie, chociaż oczywiście mogą zachorować. To też jest ważne, tak? Że autyzm nie chroni przed zachorowaniem na przykład na schizofrenię, ale nie możemy powiedzieć, że to jest, znaczy inaczej, nawet nie, że nie możemy powiedzieć, że to jest to samo. My po prostu absolutnie nie wolno nam tego powiedzieć, byłby to olbrzymi błąd. Zatem jest to pewna taka przetrwała forma. Ona została, myśmy się do niej przyzwyczaili, używamy jej dzisiaj w tym kontekście spektrum autyzmu. Natomiast jest krzywdzącym stereotypem myślenie, że osoby autystyczne żyją we własnym świecie. Takim głównym źródłem cierpienia osób autystycznych jest samotność, odrzucenie i dyskryminacja, więc to nie ma nic wspólnego z życiem w świecie wewnętrznym.
0: Mówiła Pani o tym, jakie mity, przekonania, które były błędne, już zostały obalone na drodze przyglądania się spektrum autyzmu. Co jest taką najświeższą aktualnie zdobyczą w tym świecie, a i czego jeszcze nie wiemy? Jakie pytania się jeszcze stawia, ważne i istotne?
1: Ja myślę, że bardzo wielu rzeczy nie wiemy i pewnie jeszcze przez kolejne dziesięciolecia będziemy się bardzo dużo dowiadywać na temat tego, jakie konsekwencje dla ogólnego funkcjonowania życia, zdrowia ma rozwój w spektrum autyzmu. To, co jest takim prawdopodobnie największym osiągnięciem ostatnich lat, to jest wiedza genetyczna, ponieważ i która nam zresztą potwierdza ten koncept taki z nauk społecznych, tak, że nie możemy mówić o spektrum autyzmu w kontekście zaburzenia czy nieprawidłowości, czy jakiegoś deficytu, czy choroby, ponieważ na dzień dzisiejszy mamy z rozwojem spektrum autyzmu powiązanych ponad 1000 różnego typu drobnych, subtelnych wariantów genetycznych. I to jest bardzo istotne, żeby to rozumieć, że nie mówimy tutaj o chorobotwórczych mutacjach, tak jak, nie wiem, na przykład w wypadku nowotworów, tak, że mamy jakąś chorobotwórczą mutacje, tylko mówimy o wariantach genetycznych. Każdy praktycznie element naszego genomu występuje w wielu różnych wariantach. I te warianty nie stanowią o nieprawidłowościach. Po prostu one się od siebie u różnych ludzi różnią. I mamy na dzień dzisiejszy wiedzę o tym, że około 1000 takich wariantów jest powiązanych właśnie z rozwojem spektrum autyzmu. Mamy też niewielką grupę pewnych rzeczywiście dużych mutacji, które powodują złożone niepełnosprawności i u części tych osób z tymi złożonymi niepełnosprawnościami my również możemy obserwować taki behawioralny wymiar, który byśmy sobie zdiagnozowali, możemy go zdiagnozować jako spektrum autyzmu, czyli na przykład będą to osoby z poważną niepełnosprawnością intelektualną, które nie mówią bądź mają duże trudności w zakresie mowy werbalnej, które nawiązują relacje z innymi ludźmi w sposób atypowy i nie rozwijają na przykład zabawy, tak jak dzieci nieautystyczne. Trwa duży międzynarodowy dyskurs naukowy na temat tego, czy nie powinniśmy w związku z tym wyróżnić niejako dwóch takich typów rozwoju w spektrum autyzmu, w którym jednym mówilibyśmy właśnie o tym wariancie rozwojowym, a w drugim mówilibyśmy o czymś, co próbuje się nazywać autyzmem syndromicznym. To bardzo łatwo zrozumieć na przykładzie populacji osób chorych na fenylketonurię. To jest taka rzadka choroba genetyczna o charakterze metabolicznym, która dzisiaj już prawie nie dostarcza nam właściwie trudności, ponieważ wszystkie dzieci są objęte badaniami przesiewowymi zaraz po urodzeniu. I jeżeli stwierdzi się u nich tą wadę metaboliczną, natychmiast dziecku jest wdrażane właściwe leczenie i w związku z tym choroba nie wpływa na rozwój dziecka. Dlaczego to jest istotne? W czasach, zanim były wprowadzone te badania przesiewowe, wzrokowe, u 70% osób z fenylketonurią można było diagnozować i diagnozowano autyzm. Dzisiaj, po wdrożeniu prawidłowego leczenia, ten odsetek osób z fenylketonurią, które spełniają kryteria autyzmu, to jest 3%, czyli dokładnie tak jak w populacji ogólnej. Czyli możemy tu mówić właśnie o tej sytuacji syndromicznej. Mieliśmy jakiś obraz, który wpasowywał nam się w kryteria. Kryteria są behawioralne, czyli one nam mówią o tym, co my możemy zaobserwować, jakie zachowania my możemy zaobserwować, a nie mówią nam w żaden sposób o przyczynie. Natomiast zdecydowana większość osób autystycznych to są te osoby, które będą nam wpisywały się właśnie w ten model wariantu genetycznego, a nie z zaburzenia. I to jest ta wiedza, która jest najnowsza i która na pewno jest bardziej dynamicznie w tej chwili rozwijana przez naukowców, gdzie jeszcze mamy mnóstwo białych plam. Niewiele wiemy na temat tego, jak ten organizm autystyczny zbudowany z tych wariantów genetycznych funkcjonuje na przykład na poziomie biologicznym. Wiemy, że osoby autystyczne znacznie częściej chorują na choroby autoimmunologiczne, że chorują znacznie częściej na choroby układu pokarmowego. Wiemy, że mają bardzo typową odpowiedź na niektóre leki i to już wiemy na pewno, że jest powiązane właśnie z tymi wariantami genetycznymi. Więc przed nami jeszcze ogrom pracy naukowej nad tym, żeby zrozumieć autystyczny organizm. Nie tylko szukać, a nawet przede wszystkim niekoniecznie szukać jakichś sposobów na to, żeby osoba autystyczna bardziej przypominała nieautystyczną, tylko bardziej skupić się na tym, co tej osobie autystycznej może życie utrudniać, tak? I dlaczego, albo może inaczej, co powinniśmy zrobić, żeby tak jak leworęcznej ułatwiamy życie, tak samo ułatwić życie osobie autystycznej.
0: Mówiła Pani o tym innym modelu rozwojowym, jeśli chodzi o osoby w spektrum autyzmu. Czasami też sobie tak myślę, inny rodzaj percepcji w ogóle świata. Mm-hmm. Jak czasami są takie okulary, które pomagają zrozumieć osoby niedowidzące. Mm-hmm. Co byśmy mogli zrobić, tak teoretycznie wyobrazić sobie, żeby zrozumieć właśnie ten świat, w którym jest zanurzona osoba w spektrum?
1: Przede wszystkim odejść może od uproszczeń, bo mamy takie uproszczenie właśnie, które jest związane z tym poziomem percepcyjnym, o którym tutaj jest mowa. Gdzieś chce się widzieć bardzo mocno osoby autystyczne jako przede wszystkim zdeterminowane tym, jaką mają odpowiedź na bodźce sensoryczne. To łatwo przemawia do wyobraźni, że ktoś, nie wiem, jest nadwrażliwy słuchowo, wzrokowo i faktycznie osoby autystyczne mają atypowe profile sensoryczne, natomiast my musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że na naszą percepcję sensoryczną i osób autystycznych i nieautystycznych wpływa milion czynników. Na przykład zdrowie psychiczne, na przykład zdrowie somatyczne, więc nie może to być jakiś nasz główny wyznacznik. To, co wiemy na temat rozwoju w spektrum autyzmu, a co można próbować sobie wyobrazić, będąc osobą nieautystyczną, to przede wszystkim pewne strategie myślenia, które obejmują nam na przykład takie zjawisko, które nazywamy monotropizmem. Umysły osób autystycznych są umysłami bardzo mocno skoncentrowanymi na jednym konkretnym celu w danym momencie, a umysły osób nieautystycznych potrafią rozproszyć uwagę na wiele ważnych celów w jednej i tej samej chwili. Oczywiście też te populacje będą zróżnicowane, to nie jest zero-jedynkowe. Być może łatwo sobie to wyobrazić, że jeżeli mam jeden cel do zrealizowania, to nie mogę zajmować się niczym dookoła, więc gdy ktoś będzie chciał uzyskać moją uwagę w tym momencie, prawdopodobnie spotkamy się z nieporozumieniem. To, co można sobie łatwo wyobrazić, to można sobie łatwo wyobrazić bardzo atypową ekspresję emocjonalną osób autystycznych i odnieść sobie to do takich sytuacji, kiedy będąc osobą nieautystyczną, na przykład lądujemy w jakiejś kompletnie odmiennej kulturze, gdzie ludzie inaczej okazują swoje emocje i czujemy się zagubieni i nie wiemy, w jaki sposób z tymi ludźmi budować komunikację tak, żebyśmy mogli wzajemnie dobrze się odczuwać, dobrze się rozumieć w tym wymiarze emocjonalnym, bo niewątpliwie jest to też taka bardzo ważna cecha rozwojowa osób autystycznych, tak, ta atypowa ekspresja emocjonalna, co często budzi też dyskomfort, tak, bo osoby nieautystyczne nie rozumieją, dlaczego osoba autystyczna na przykład inaczej nawiązuje kontakt wzrokowy, ma inną gestykulację, ma inną mimikę. Ja tu może zacytuję taką młodą osobę autystyczną, która niedawno właśnie mówiła mi o tym, że ma taki problem, że jej rówieśnicy często, kiedy dowiadują się, że jest autystyczna, to mówią, ale jak to? Jak to jesteś autystyczna? Przecież po tobie nic nie widać. A chwilę później te same osoby zaczynają zwracać uwagę. A dlaczego ty tak dziwne miny robisz? A co, czy ty jesteś obrażona? A co z tobą jest nie tak? Czyli z jednej strony twierdzą, że ale przecież po tobie nic nie widać, a już za chwilę zgłaszają dyskomfort związany z relacją z osobą o atypowym rozwoju. Tak, to jest coś, co myślę łatwo sobie wyobrazić.
0: Było już trochę o tym, jak wyobrazić sobie świat osoby w spektrum autyzmu, jak można spróbować to zrobić, ale ciekawi mnie też temat tego osadzenia w języku, którym na co dzień mówimy, komunikujemy się. Często się mówi o tym, że na przykład dzieci ze spektrum autyzmu się wolniej uczą tego języka, później zaczynają mówić, czy jest jakiś rodzaj bardzo obcego ciała dla nich, język, jakim mówimy.
1: To zależy bardzo mocno od osoby, bo wśród osób autystycznych mamy bardzo wiele osób, które są niesamowicie uzdolnione językowo. Myślę, że...
0: Elfrida Jelinek na przykład, tak, laureatka Nagrody Nobla.
1: Tak, myślę...
0: Literatury.
1: Tak, właśnie o niej pomyślałam i tak sobie pomyślałam, że myślę, że byłoby zabawne stwierdzić, że ma niskie kompetencje językowe. Jak i bardzo wielu innych artystów, pisarzy, poetów w spektrum autyzmu. Więc nie możemy absolutnie powiedzieć, że język jest ciałem obcym albo że osoby autystyczne ogółem jako populacja z trudem uczą się języka. Tak, w tej populacji są osoby, dla których język jest trudny. Na pewno jest ich więcej niż w populacji osób nieautystycznych, bo umówmy się, wśród osób nieautystycznych też są takie, dla których język nie jest podstawową materią, w której się z przyjemnością obracają. Być może tutaj też trochę nam problemu robi to, że część osób w spektrum autyzmu większa niż w populacji nieautystycznej rozwija mowę później. Wśród osób nieautystycznych też są takie osoby, które rozwijają mowę później niż przeciętne dziecko, ale w stosunku do ogółu populacji będzie ich mniej. I to może tworzyć takie wyobrażenie, że rzeczywiście większość osób autystycznych będzie miała jakieś szczególne trudności w obszarze stricte językowym. Na pewno to, co charakteryzuje tą populację, to dużo większa skłonność do posługiwania się językiem w sposób... To się nazywa w językoznawstwie niskokontekstowa komunikacja. My mamy kultury wysokiego kontekstu i niskiego kontekstu, czyli takie, w których dla sprawności komunikacyjnej pomiędzy dwojgiem ludzi, dla skuteczności komunikacyjnej będzie miał mniejsze lub większe znaczenie kontekst. Polska kultura jest wysokokontekstowa w stosunku do innych kultur europejskich, dlatego bardzo wiele małżeństw się rozpada przez taki problem domyśl się, bo to domyśl się, to jest właśnie ten wyznacznik kontekstu. Masz zgadnąć, co ja mam na myśli, obserwując kontekst. Nasza kultura nie jest tak wysokokontekstowa jak większość kultur azjatyckich, gdzie do tego kontekstu dochodzi ogrom rzeczy związanych z gestykulacją, z tonem głosu, ze sposobem patrzenia i aż tak wysokokontekstowi nie jesteśmy. Ale gdybyśmy mieli popatrzeć na populację autystyczną jako na odrębną kulturę komunikacyjną, to ona będzie bardzo niskokontekstowa. Pewnie będzie niżej kontekstowa niż na przykład niemiecka, która jest jedną z najniżej kontekstowych w Europie. Dlatego na przykład dla Polaków Niemcy wydają się często oschli w komunikacji, bo oni mówią rzeczy bardzo wprost. Kiedy zapytają na przykład, czy chcesz coś do picia i my odpowiemy nie, no to nie dostaniemy picia, a nie tak jak w Polsce, zaczniemy się przerzucać, a może jednak, a może troszkę, a może chciałbyś, a może coś tam. To jest typowe dla komunikacji wysokokontekstowej. I osoby autystyczne na pewno cechują się taką dużą potrzebą niskiego kontekstu w komunikacji.
0: Że nie znaczy nie, a nie domyśl się, że może tak.
1: Tak, a może znaczyć tak, a może jeszcze spróbuj sobie wymyśleć do tego 5 innych pięter, tak? Nie, jeżeli mówię nie, to znaczy nie. To często prowadzi też do takiego dużego dyskomfortu po obu stronach, bo osoby nieautystyczne starają się doszukiwać tych kolejnych pięter, a z kolei osoby autystyczne są sfrustrowane. Dlaczego ty mi dopisujesz coś, czego absolutnie nie powiedziałem. Więc znowu raczej widziałabym to na takim poziomie różnic populacyjnych, a nie czegoś, co możemy wartościować jako lepsze albo gorsze.
0: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi. Zastanawia mnie też, jak osoby, które nie doświadczają spektrum autyzmu, niekoniecznie muszą być to osoby neurotypowe, ale takie również. Jak mają zrozumieć taką osobę w spektrum? Mogą tego nie wiedzieć, mogą tego nie rozpoznać.
1: Oczywiście.
0: W ogóle. Jak się uwrażliwić, żeby akceptować różne modele zachowań i czy powinniśmy jakoś spróbować się domyślić, że ktoś może być spektrum? Jak działać?
1: Ja myślę, że w ogóle to jest tak, że zdecydowana większość dorosłych osób autystycznych nie ma zielonego pojęcia, że jest osobą rozwijającą się w spektrum autyzmu, bo tak jak mówiłam, 30-40 lat temu nie było możliwości diagnozy autyzmu u osoby sprawnej intelektualnie i mówiącej. Więc my osoby autystyczne spotykamy wszędzie, tak? Nie wiem, w pracy, w sklepie, na ulicy. To jest znowu problem, który ma poziom kulturowy, bo nasze społeczeństwo w badaniach międzynarodowych wykazuje się bardzo wysokim lękiem przed odmiennością. I to nie wynika z tego, że jesteśmy jakimś narodem, jakąś kulturą, która jest szczególnie negatywnie nastawiona do innych, tylko to wynika z naszej historii. Przez stulecia było tak, że jeżeli do naszego kręgu, nie wiem, rodzinnego, społecznego, miasta, państwa przychodził ten tak zwany obcy, to on przynosił ze sobą nieszczęście. Przynosił ze sobą wojnę, przynosił ze sobą śmierć, okupację i tak dalej. I my wytworzyliśmy kulturowe mechanizmy pewnej ostrożności. Ale to z kolei powoduje, że w dzisiejszych czasach, kiedy być może nie żyjemy w żadnym jakimś olbrzymim zagrożeniu, nadal jesteśmy skłonni postrzegać osoby, które nie pasują do pewnego naszego mainstreamu, obojętnie jaki on jest w tym momencie, jako potencjalne zagrożenie, a zatem próbujemy je jakoś dopasować. I jeżeli one się nie dopasowują, to czujemy dyskomfort z tego powodu. Nie ma dobrej odpowiedzi, jak to zrobić, żeby było inaczej, bo kultury nie da się zmienić.
0: Z dnia na dzień.
1: To są pewne dość stabilne struktury. Możemy to zmieniać na poziomie jednostkowym, to znaczy możemy przyjąć, że jeżeli widzę coś, co jest nietypowe w zachowaniu drugiego człowieka, to zamiast oceniać, spróbuję wykazać ciekawość. Taką ciekawość, która nie jest ciekawością natrętną. To znaczy sama dla siebie spróbuję stworzyć pewną przestrzeń na tą inność, którą widzę. Ja to obserwuję bardzo często za granicą, gdzie szczególnie w Anglii dostępność taka życiowa, środowiskowa dla niezależności osób nawet z bardzo poważnymi niepełnosprawnościami jest nieprawdopodobnie wyższa niż w naszej rzeczywistości. Jak bardzo ludzie nie przejmują się na ulicy, w miejscach publicznych, wszędzie tym, że spotykają kogoś, kto jest rażąco inny niż oni. Po prostu się tym nie przejmują, nie zwracają na to uwagi, albo jeżeli zwracają uwagę, to zwracają uwagę raczej w sposób pozytywny. Co roku jeszcze na taką konferencję do Anglii, która jest organizowana przez osoby autystyczne i tam przyjeżdża około 400 osób w spektrum z całego świata i przyjeżdża też duża grupa osób autystycznych z niepełnosprawnością intelektualną z terenu całej Wielkiej Brytanii. I oni przyjeżdżają samodzielnie, bez asystentów, bez opiekunów, bez rodziców, a często są to osoby w widoczny sposób od razu na pierwszy rzut oka poważnie niepełnosprawne, niemówiące, z alternatywnymi systemami komunikacji, z bardzo atypową ekspresją emocji, łącznie z taką, która może budzić niepokój, jak na przykład, nie wiem, gryzienie się po rękach bądź uderzanie po głowie. I oni podróżują samodzielnie pociągami, samolotami, autobusami, bo punkt wyjściowy społeczeństwa jest inny. To znaczy, jeżeli widzę na przykład taką osobę na peronie, nie wiem, co mogę z tym zrobić, bo mam prawo nie wiedzieć, to ja wiem, gdzie jest najbliższy punkt wspierający osoby niepełnosprawne na dworcu kolejowym. Idę tam i mówię, słuchajcie, na peronie czwartym jest taki mężczyzna, który być może będzie potrzebował waszego wsparcia. Tylko tyle i aż tyle. Nie oceniam, nie dzwonię po pogotowie, nie dzwonię po policję, nie rozglądam się z myślą, gdzie jest opiekun tej osoby, tylko sięgam po zasoby, które stworzyło społeczeństwo do tego, żeby ludzie mogli w nim funkcjonować, niezależnie od tego, jacy są, jaki rozwój sobą prezentują.
0: A co zrobić w Polsce, kiedy nie mamy takich punktów wspierających osoby z niepełnosprawnościami?
1: To jest pytanie, które jest pytaniem zasadniczo dobrym, aczkolwiek z drugiej strony ja zadaję sobie zawsze drugie pytanie, czy gdyby nagle nam te punkty wyrosły na każdym rogu, to czy my byśmy byli w stanie z nich skorzystać? Bo to też nie jest do końca tak, że absolutnie takich opcji nie ma. Właściwie na większości dworców, jeżeli już jesteśmy przy tym przykładzie, czy lotnisk, takie miejsca są, tylko my ich nie szukamy. I w ogóle nam to nie przechodzi przez myśl, tak? Raczej szukamy takich rozwiązań, które będą dyskryminacyjne, tak? Które będą mówiły, ty jako człowiek o takiej strukturze rozwojowej nie bardzo mieścisz się w naszym mainstreamie. Znowu myślę, że to jednak przede wszystkim jest na poziomie myślenia, na tym, w którym też szukamy być może kreatywnych rozwiązań. Jeżeli nie wiem, jak pomóc, to zawsze mogę poszukać kogoś, kto być może będzie wiedział. To się zdarza, że jesteśmy w takich sytuacjach, w których czujemy pewną bezradność i to jest właśnie o tym lęku. Ten lęk przed odmiennością to jest lęk, który powstaje w wyniku poczucia bezradności. Nie wiem, co mam zrobić, więc na wszelki wypadek reaguję oceną i reaguję ofensywnie. A mogę próbować reagować poprzez ciekawość, poprzez zastanowienie się, co rzeczywiście faktycznie w tej sytuacji mogę zrobić. Przecież ta sytuacja będzie się różniła w zależności od tego, czy nie wiem, jestem w centrum handlowym, czy jestem w ciemnej uliczce. Jak jestem w ciemnej uliczce i się czegoś boję, coś mnie niepokoi, to wyciągam telefon i dzwonię na 112. I wierzę w to, że z kolei służby są przeszkolone do tego, żeby poradzić sobie z sytuacją, w której mamy do czynienia nie z kimś, kto stwarza zagrożenie, tylko z kimś, kto na przykład nietypowo się zachowuje. I tu muszę uspokoić, coraz bardziej tak. Osobiście miałam taką sytuację, gdzie byłam zmuszona podjąć tego typu kroki, tak? Czyli wezwać policję do osoby potencjalnie stwarzającej zagrożenie z powodu swojego akurat stanu psychicznego, a nie swojej sytuacji rozwojowej. I byłam pod ogromnym wrażeniem olbrzymiej kultury osobistej, olbrzymiego poziomu empatii u funkcjonariuszy, którzy przyjechali do tego pana. Więc być może też taką kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to trochę sobie zdemitologizować w głowie różne przekonania, które mamy pod tytułem nie da się. Bo ja mam wrażenie, że my mamy dużo takiego myślenia nie da się. Jak nie mamy na tacy przez system podłożone, to na pewno się nie da.
0: I z takim przesłaniem zostawimy dziś naszych słuchaczy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Joanna Ławicka, prezeska Fundacji Prodeste, pedagog specjalny, psychoterapeuta, dzisiaj gościła w programie. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Dobry Wieczór Tu Opole. Kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości. Do usłyszenia. Dobrej nocy.

Wieczorne granie w Radiu Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór przy rodzinnym stole. Dawno nie gościliśmy naszego znakomitego przewodnika z brzegu, doktora Tadeusza Jurka, który właśnie wrócił z Chin. Ja się nazywam po polsku Krzysztof Dobrowolski, a jakby się Tadeusz Jurek nazywał po chińsku, to się boję pytać. Dobry wieczór, panie Tadeuszu.
2: Oj, też miałbym wielkie trudności, chociaż przyznam się, że mam pod ręką nawet certyfikat zdobycia muru, wielkiego muru chińskiego, na którym jest imię moje i mojej żony i data wypisana chińskimi znaczkami.
1: Można zaufać, że oddają brzmienie właściwie.
2: Myśmy tam podawali swoje imiona, pisząc je, a chińscy mistrzowie, którzy handlują tymi certyfikatami, na bananowych tabliczkach składają, tutaj zaraz mógłbym nawet panu redaktorowi pokazać taką tabliczkę, wypisują to i drogą kupna za pewną cenę każdy przybywający na niesamowity obiekt pisany na listę zabytków UNESCO. No to nie jest prawdą, że akurat jest widoczny z kosmosu, bo i takie opinie pokutują, ale prawie 5000 kilometrów wielkiego muru ciągnącego się północy Chin, oddzielające praktycznie Chiny od sąsiadów z północy, głównie to byli Mongołowie wtedy, robi to niesamowite wrażenie. Każdy z nas, nawet jako małe dziecko, o tym murze słyszał i to jest jakieś takie marzenie chłopięce, żeby tam pochodzić po tych schodkach, żeby zobaczyć te warownie. Oczywiście to jest wszystko mocno przebudowane, to jest dostosowane dla potrzeb turystów. Tam jest wszystko całkiem bezpiecznie, chociaż wiem, że można się wyprawić na takie dłuższe podróże wzdłuż murów, śpiąc nawet w tych poszczególnych wartowniach, ale w naszym przypadku to było zgodnie z planem ułożonym przez biuro podróży, że zajechaliśmy w pewne miejsce, bardzo trudna nazwa, nawet nie próbuję się tutaj powiedzieć, Wielki Taras, gdzie są sklepiki, gastronomia, maleńkie takie muzeum pokazujące, informujące o murze, o tym jak powstał i tak dalej. I po czym się wchodzi się, można zejść w jedną stronę albo w drugą i mniej lub bardziej daleko podejść, tyle ile przewodnik daje, tam godzinę można sobie podejść, zrobić samemu własne zdjęcia, a są i oczywiście fotografowie, którzy na miejscu natychmiast błyskawicznie takie zdjęcia robią, drukują na drukarkach i powstaje z tego znakomita pamiątka. W każdym razie jedną z moich pamiątek jest czerwona, faworyzuje kolor czerwony, bo to jest taki kolor przewodnicki. My w przewodnictwie, szczególnie sudeckim, ale tak, żeby się po prostu wyróżnić w grupie osób, których oprowadzamy, staramy się mieć czerwone koszulki, czerwone kurteczki, czerwone płaszcze. Właśnie mam taką koszulkę z napisem w języku chińskim i angielskim, że wspinałem się po murze chińskim, prawda? I lubię teraz czasem, żeby zaskoczyć znajomych właśnie na jakieś spotkanie, taką koszulkę włożyć.
1: No i gdy umawialiśmy się na nagranie tej audycji, to przyznam się, że trochę się pan wzbraniał, mówiąc, że to zwykła wycieczka z przewodnikiem, że to nie taka wyprawa własnymi szlakami. A ja sobie pomyślałem, właśnie, spróbujmy odtworzyć takie etapy tak zwanej zwykłej wycieczki, gdzie wszystko jest dopięte. Jest rezydent, jest przewodnik, wszystko co do minuty, po chińsku, precyzyjnie, po to, żeby jakby oddać ducha tego typu wypraw. Bo moim zdaniem każdy znajdzie coś ciekawego, coś co zapamięta z różnego rodzaju podróży. No więc dzisiaj z doktorem Tadeuszem Jurkiem będziemy podążać z przewodnikiem i uważam, że to nie uwłacza naszej godności, że będziemy prowadzić za rączkę swoją drogą. Wreszcie przewodnika, jednego z najlepszych, Tadeusza Jurka, ktoś inny za rączkę poprowadził, no i poczuł, jak to jest. No właśnie, z brzegu do Warszawy to taka trasa tradycyjna, a później już samolotem. To proszę opisać jakby od pierwszego wrażenia, gdy już się wsiada do samolotu, to jest rzecz powszechna, ale czy ta sama myśl, że kilkanaście godzin prawdopodobnie trzeba lecieć, jakie tam będą warunki, czy wszystko będzie przygotowane, trochę błądzą myśli, pewien niepokój się pojawia, czy pełen spokój, wszystko dopięte.
2: Mam już w swoim życiu takie dalekie podróże. Ja rozróżniam. Podróż zorganizowana sama w sobie, gdzie jedziemy w nieznane. Już 20 parę lat temu to była jedna z moich takich popisowych wypraw na Kamczatkę, gdzie jechaliśmy naprawdę niewiele wiedząc. W tych czasach ani nie było telefonów komórkowych, ani nie było GPS-ów. Nawet taki prosty argument. trudność zdobycia mapy. W Polsce, żeby zdobyć mapę, ja powiem, że byłem jako pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, poszedłem w Instytucie Nauk Geograficznych Gabinetu Atlasów, gdzie poprosiłem o mapę Kamczatki. Jedyne, co mi dano, to rosyjski atlas Mira, gdzie jedna strona była taki formatu A4, gdzie była z mapą Kamczatki, która jest 7 razy większa od Polski, tak powierzchniowo. I pani była uprzejma, zrobiła mi ksero z tej mapy. No, pocieszam, tam, na miejscu, udało nam się kupić dużą, piękną mapę. Ha! Zresztą zażartowałem sobie, kupiłem dwie takie mapy i jedną z tych map podarowałem swojej uczelni i do dzisiaj mam podziękowania od dyrektora Instytutu Geograficznego z Uniwersytetu właśnie za to, że wzbogaciłem zasoby map o mapę Kamczatki. Dzisiaj to już jest wszystko niewiele warte, bo dzisiaj mamy GPS-y, mamy satelity, mamy doskonałe możliwości techniczne. Ale zdarzało mi się już latać na Daleki Wschód. Latałem do Tajlandii, latałem na Ceylon, Sri Lankę dokładnie w zeszłym roku i wszystkie te trasy były, prowadziły z międzylądowaniem, albo nawet jedno międzylądowanie było takie, że po prostu nie wysiadaliśmy z samolotu, ale samolot musiał zatankować, żeby polecieć, żeby móc kontynuować podróż. Ale były takie, gdzie przesiadaliśmy się. Była przesiadka w Dubaju, była przesiadka w Katarze. Można było tylko w ciągu tych 3-4 godzin poznać lotnisko. A było to akurat, bo wtedy akurat była olimpiada w Dubaju, była światowa wystawa, więc na lotnisku już było to wszystko widać. A teraz było inaczej. No, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ale jak wybucha wojna na Ukrainie, Polska wypowiedziała samolotom rosyjskim przelot nad naszym terytorium. No i w rewanżu Rosja zabroniła polskim samolotom latać nad terytorium Rosji, a to jest przecież najkrótsza droga do Chin. Ale no, biura podróży sobie w ten sposób radzą, a szczególnie na tym kierunku chińskim, że obsługę przeprowadzają samoloty Air China, czyli chińskich linii, narodowych linii chińskich, i one latają nad Rosją. I lot z Warszawy odbywał się nad Białorusią, nad Moskwą. Z góry wiedziałem, bo mamy mapkę przecież na fotelu, gdzie można obserwować przelot samolotu. Moim marzeniem turystycznym nad jeziorem Bajkał, które no nie udało mi się jeszcze zobaczyć, czy z góry tylko, znaczy nawet świadomość, że jesteśmy nad tym jeziorem, bo wiadomo, to jest chmury i tego nie można zobaczyć, po czym przez Mongolię bezpośrednio do Chin. To jest najkrótszy przelot, około 11 godzin trwa, więc no i przy okazji obsługa, spotkanie z chińską kuchnią, no bo przecież dwa razy posiłek w ciągu tej podróży się odbywał, chińskie dania, obsługa w języku no, angielskim, wszystkie stewardessy, stewardowie, nikt z nich nie władał językiem polskim, co jest skądinąd ciekawe, bo prawie większość, zdecydowana większość pasażerów to byli Polacy. No ale przepisy nie wymagają wcale, żeby taka polska obsługa na pokładzie była. No i wylądowaliśmy po całej nocy. Udało się tam lekko przespać z przerwami na posiłki i wylądowaliśmy w Pekinie i zaraz tak to wyglądało. W grupie, programie wycieczki przygotowanej przez i będącej w ofercie jednego z warszawskich wielkich biur podróży było, podróż nazywała się Chiny Cesarskie. I było tak, była duża 20-osobowa grupa osób z brzegu. My wszyscy tam znaliśmy i tak dalej. I w Warszawie dosiadło się jeszcze 9 osób z okolic Warszawy i dostaliśmy przewodniczkę. Bardzo przesympatyczną panią Agnieszkę, która już wielokrotnie bywała w tamtym kierunku, znała i wszystko wiedziała, co nas tam może czekać, więc bardzo ładnie nas wprowadzała. Zagadnienie zresztą, no naprawdę jestem pełen uznania dla tej koleżanki przewodniczki, właśnie może nawet pilotki z ramienia biura podróży. W Chinach wysiadając z lotniska, po wszystkich kontrolach i tak dalej, na tym ostatnim przejściu czekała dla nas dziewczyna z napisem biura podróży, prawda, że należy się tam zebrać. Po liczeniu, że jesteśmy wszyscy, zaprowadziła nas na przystanek, gdzie czekał na nas autobus z chińskim kierowcą. I chiński kierowca oczywiście pomógł nam załadować bagaż. Bardzo uprzejmy, był tylko jeden, bo na niektórych wcześniejszych wyprawach mieliśmy nawet, że było dwóch kierowców, jeden i pomocniczy, ale nie było tego potrzeby, bo kierowcy się zresztą zmieniali. Myśmy mieli 4 odcinki drogi, bo z Chin lecieliśmy samolotem, liniami wewnętrznymi, potem nawet przemieszczaliśmy się chińskim pociągiem, więc w nowym miejscu był nowy przewodnik chiński, który znał swój język, znaczy język chiński i znakomicie angielski. Bywali to nawet ludzie, którzy byli nauczycielami języka angielskiego w Chinach. No i nasza przewodniczka znała język angielski, No i była generalnie tłumaczem, no ale ci z nas, którzy znali język angielski, mogli się bezpośrednio z tymi chińskimi przewodnikami porozumieć. To taka jest zasada na tego typu podróżach. Biuro podróży, organizując wycieczkę, no zwraca wielką uwagę na bezpieczeństwo. Stara się, no nie może się zdarzyć, że coś się złego turyście wydarzy, prawda? Że będzie, no jak się szczęście, bo to jest kłopot dla biura, bo będą reklamacje, bo będą skargi, bo może trzeba będzie jakieś odszkodowania. Wobec wszystko było bardzo bezpieczne, bardzo porządnie i muszę powiedzieć, szło jak, no można powiedzieć, w chińskim zegarku. Co do minuty wszystko pasowało, jak był wyznaczony odjazd o danej godzinie, tak było, jak był przyjazd o danej godzinie, było, czas wolny, zwiedzanie. Oczywiście były wycieczki fakultatywne, czyli za dodatkową opłatą można by jeszcze było pewne rzeczy zwiedzić. Korzystałem z żoną no, w pełni z wszystkich tych możliwości i uważam, to była jedna z najlepszych moich podróży. No, ja ją nazywałem, tak to ja nazywam na Facebooku, Złota Podróż Poślubna, bo wypadła ona dokładnie w tydzień po uroczystościach naszych Złotych Godów, które obchodziliśmy właśnie w województwie opolskim. Zaprosiliśmy gości i w tydzień potem zaplanowany był wylot na wycieczkę do Chin.
1: Po cesarsku rzeczywiście te Chiny zwiedziliście.
2: Ten epizod cesarski był rzeczywiście, no najbardziej wyraźny był w samym Pekinie, gdzie zwiedzaliśmy plac Tiananmen i zaraz sąsiadujący z nim, no jeden z największych placów w ogóle miasta, jest tam, ciekawostką dla mnie, jest tam mauzoleum Mao Tse-tunga, ale niestety obecnie jest w remoncie i jest niedostępne do zwiedzania, a miałem już okazję zwiedzać mauzoleum innego przywódcy komunizmu w innym kraju, na Placu Czerwonym. I mógłbym wtedy mieć jakąś skalę porównania, jak to wygląda tu i tam.
1: No i na okoliczność tej audycji pan Tadeusz Jurek przygotował ten album sporządzony na okoliczność Złotych Godów. Była rodzina, nieliczne grono przyjaciół, ale bardzo dostojnie, elegancko, a ktoś tam może wiedział w tych Chinach, że to tacy dostojni jubilaci lecą?
2: No może i dobrze, że nie wiedzieli, chociaż przy tym poziomie, jak słyszałem, inwigilacji i rzeczywiście monitoringu ruchu w Chinach, to może i tak.
1: Może nawet myśli czytają.
2: Że oczywiście jest w wielu miejscach, no niektórzy mówią, że więcej jest kamer niż ludności w Chinach, ale to było widać. To było widać na drogach, na wszelkiego rodzaju, na znakach drogowych, różnie w bardzo dziwnych miejscach, w parkach, no nawet no, taka miejscowość, gdzie stara miejscowość, gdzie są kanały i taka niby Wenecja, ale no płynie się po prostu takimi łodziami, nie te gondole, bo to wszystko było z bambusa zrobione i tam też wszędzie, na każdym zakręcie, na każdym monitoring. Ale na przykład właśnie przewodniczka opowiedziała, zwróciłem uwagę na jedną dobrą stronę. Łatwo się zgubić. Jak ktoś no nieroztropnie gdzieś odwróci się, zapomni, w którym miejscu jest wyjście, łatwo się zgubić. Wystarczyło, że opodawała epizod ze swoich przygód właśnie podróżnych. Wystarczyło zgłosić na policję, że osoba o nazwisku takim i takim oddaliła się, prawda, i nie przyszła na zbiórkę. Policjant natychmiast potrafił gdzieś tam do odpowiedniej komórki, ba, oni po nazwisku, polskim nazwisku potrafili zdobyć zdjęcie, no przecież ta przewodniczka nie miała, ale zdjęcie, bo ten człowiek wjeżdżał do Chin, w którymś momencie nie tylko paszport skanowany, ale także się, no zresztą w Polsce też tak jest, że jak się wraca ze strefy poza nie Schengen, to też robią zdjęcie, prawda? I po tym zdjęciu potrafiono, jak to technicznie wyglądało, zawiadomić wszystkich tutaj w okolicy, że taka i taka osoba jest poszukiwana, po czym do tej osoby zgłosił się policjant, czy pani się zgubiła. No jakoś tam dogadali się, że to było chyba pewnie to widać, że po rozpaczliwym wyglądzie, prawda, i po przerażeniu w oczach tej osoby, i potrafił tą osobę doprowadzić. Także no ja z punktu widzenia tego przewodnickiego tej organizacji, no mógłbym to doceniać, że to tak jest. Ale rzeczywiście jest to straszna inwigilacja. Może turysta tego tak, jak nie zwróci na to uwagę, to tego nie widzi. To jest wycieczka. Ma się do czynienia z ludźmi, no, z tymi przewodnikami wyznaczonymi przez biuro podróży. nasza przewodniczka umiała z nimi rozmawiać. Znaczy potrafiła ich, żeby w autobusie opowiedzieli o swoim życiu prywatnym, w jaki sposób doszli do znajomości języka angielskiego, jak mieszkają, jakie ma mieszkanie, sytuację rodziną i tak dalej. Ale zdecydowanie, zresztą mówią, nie wolno nam się wypowiadać na tematy polityczne.
1: Pewnie jest jeden tylko wątek, że tam jest znakomicie i cudownie. No tak, to chyba można.
2: Tak, tak, to chyba można. To znaczy, to nie jest audycja polityczna, nie tutaj, ale no, w Chinach było tak, że przez wiele, można powiedzieć tysiące lat, Chiny zamknęły się przed światem. Między innymi ten mur chiński miał służyć, że nie odwiedzano, prawda, tam Marco Polo, to raczej Indie w tamtym kierunku, ale to były z Europy próby poznania. No, my mamy na Polszczyźnie znakomity przykład właśnie poznawania Chin w postaci Ferdynanda von Richthofena, urodzonego w Karlsruhe, czyli w dzisiejszym pokoju w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Zresztą jest jego pomnik, takie popiersie znajduje się przy kościele Zofii, przy tym kościele ewangelickim w pokoju, człowieka, który był geologiem, który opracował pierwsze w Europie mapy Chin, a także jest autorem pojęcia jedwabnego szlaku, czyli tego szlaku, którego prowadzącego z Chin właśnie z jedwabiem do Europy. Przedstawiciel z naszego terenu i jako przewodnik po polszczyźnie znam tą postać i pokazuję na nią. Po sąsiedzku znajduje się pomnik z kolei Karola Marii Webera, również wsłabionego pobytem w pokoju. No ale Chiny były zamknięte, nie chciały, były z własnej woli izolowane. A teraz znacznie to się zmieniło. Jest, właściwie trudno powiedzieć, jest to komunizm o kapitalistycznym wyrazie. To znaczy tak generalnie, partia jest partia komunistyczna, partia Chin. Jest może ukryty kult Mao Tse-tunga. Powiem, że na wszystkich banknotach od 1 do 100 juanów znajduje się, po jednej stronie jest portret Mao, doskonale nam z młodości znany, jako autora czerwonej książeczki, którą się w swoim okresie no, nawet próbowało się czytać, a po drugiej stronie jest jakiś widoczek krajoznawczy chiński. Ale jest to kraj, w którym nie ma demokracji. My dopiero tam się dowiedzieliśmy, pytań za bardzo szczegółowo nie możemy, tam nie ma czegoś takiego jak to, co nam jest znane, wybory. Nie istnieje parlament, nie ma senatu, nie ma rad miejskich i tak dalej. To wszystko jest rządzone, opanowane przez partię, ale partia jest stowarzyszeniem elity społecznej. Partia to nie jest partia proletariacka, tak jak u nas, że robotnicy, no, bywali członkami tej partii, prawiło się partia proletariacka, partia robotnicza. Żeby zostać członkiem partii, trzeba się czymś wyróżniać. Trzeba być w jakimś sensie wybitnym na jakimś polu. I dostaje się ofertę ze strony partii, my ciebie chcemy przyjąć. Trzeba mieć polecenie, znaleźć ludzi polecających. Zresztą w PZPR-ze też tak było, że trzeba było mieć zdaje się dwóch polecających. Nie należałem, wobec tego nie znam kulis tej sprawy. Ale w każdym razie, jak się zostało już, jak się jest członkiem partii komunistycznej w Chinach, to już wiadomo, że wszystkie stanowiska dyrektorskie, zarządzające, to już są dla człowieka przeznaczone. No, nie ma wyborów tego, co u nas, że wybieramy sobie burmistrza, wybieramy prezydenta. Tam wszystko są mianowani przez partię, komunistyczną partię Chin.
1: I wiadomo, że muszą to być zaufani towarzysze, wierni idei i oczywiście przywódcom partyjnym.
2: Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, co różni z kolei od stosunków u nas. Partia ufa tej osobie, ale jeśli dojdzie do jakiejkolwiek próby korupcji, jakiejś nadużycia, to wtedy ta osoba jest absolutnie stracona. Łącznie no z karami śmierci, które do dzisiaj tam są przecież wykonywane, między innymi głównie za korupcję, za tego rodzaju przestępstwa. I wobec tego no, sytuacja jest troszeczkę inna. Jak u nas partia chroniła swoich ludzi, tak tego tam nie ma. Ale o tych się nie mówi. To są rzeczy, które no, wiemy z innych jakichś informacji. Wyjeżdżając do Chin, warto sobie może to uświadamiać, bo tam się tego nie dowiemy. Tam nie wolno wyjść na środek placu i powiedzieć, że nie podoba mi się rząd.
1: No, zresztą tego typu próba taka masowa była na placu Tiananmen. Zakończyła się masakrą, tragedią.
2: Właśnie. O tej tragedii też nie można nic mówić. To jest... Nie ma tam żadnych pamiątek na placu Tiananmen, nie ma nic, co by o tym przypominało, prawda, ile tam osób zginęło, co się tam naprawdę działo. Ale mimo to kraj przeżywa niesamowity rozwój.
1: Panie Tadeuszu, i w tym momencie chciałem pana zapytać o tak zwane wrażenie. To jest bardzo subiektywne oczywiście zjawisko, natomiast gdy rozmawiam z osobami, które co pewien czas jeżdżą do Chin, to mówią, że to jest wręcz po prostu porażające, w jakim tempie to samo miejsce się rozwija. Przyjeżdża pół roku później, a to są zazwyczaj ludzie biznesu, którzy jeżdżą w te same miejsca, mają czas ewentualnie, żeby coś popatrzeć, mówią, że to jest niewiarygodne, jak to pączkuje. A czy pan podobne wrażenie takie odniósł, że jakby to jest inna planeta, rzeczywiście to tak poraża?
2: Nie miałem z tego szczęścia, to był mój pierwszy pobyt w Chinach. No chciałbym może za jakiś czas pojechać znowu i zobaczyć, ale no, nie miałem okazji być w Stanach Zjednoczonych, ale nie oglądałem wieżowców i tak dalej, ale to co zobaczyłem tam, no to jeśli mam opinię, że Nowy Jork, Chicago nie równa się temu, co tam jest, to muszę tego wierzyć. Jeśli mam taką informację, że w Hongkongu jest 5 razy więcej budynków, wieżowców przekraczających 150 metrów niż w Nowym Jorku, no to chyba to robi wrażenie. Najwyższe budynki świata. Mieliśmy okazję wyjechać windą. Wtedy, kiedy budowano, to był drugi na świecie. W tej chwili już jest trzeci, bo w Kuala Lumpur wybudowano budynek, który wyprzedził. To jest Shanghai Tower. Wieża, budynek, który ma 622 metry. Myśmy byli na 129 piętrze, 128, 129 piętrze, gdzie znajduje się najwyższa w świecie kawiarnia. Na dole jest panoramiczne okna, zresztą na górze też, gdzie ogląda się panoramę Szanghaju, a piętro wyżej, po schodkach już się tam wychodzi, jest kawiarnia tytułująca się najwyższą w świecie, ale ceny są zupełnie przyzwoicie, zupełnie normalne.
1: Przyziemne.
2: I przyziemne. A winda, którą się jedzie, opisuje, mam to zresztą na zdjęciach, podaje się, że jest to najszybsza winda świata, bo porusza się z prędkością 18 metrów na sekundę, prawda? Więc ta podróż na 120 piętro trwała dosłownie niecałą minutę. A widok piorunujący, wieżowce otaczające, z których oglądamy z góry, taki jest słynny wieżowiec, który nazywany jest otwieraczem do piwa, prawda? Bo przez to, że w środku jest taka prostokątna dziura, takie prostokątne okno, że są inne, sama nasza wieża Tower jest taka kręcąca się, jest wieża telewizyjna, no tych wieżowców jest absolutnie niesamowicie dużo i krajobraz Szanghaju, Konghongu, Makao robi naprawdę niesamowite wrażenie nawet dla człowieka, który jednak troszeczkę widział wysokich wieżowiec, ale najczęściej oglądam swój we Wrocławiu słynny Sky Tower, a tamte są 3 razy większe, 3 razy wyższe.
1: Jeżeli chodzi o tak zwaną infrastrukturę, czyli drogi, to co się mówi, że chińskie autostrady to jest po prostu coś, co odleciało w kosmos w porównaniu z tymi nawet słynnymi autobanami niemieckimi, mówię tak z przymrużeniem oka, rzeczywiście widać, że ta infrastruktura jest taka imponująca? Czuje się to?
2: Pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu Chińczycy próbowali budować autostrady u nas i zostali wyrzuceni, bo sobie nie poradzili z tą budową.
1: Tak, albo coś tam wyszło, że w każdym razie z torbami zostali wysłani.
2: Nie zapłacili dostawcom i tak dalej. Ale budownictwo autostradowe w Chinach to jest również... To brak słów. To jest coś niesamowite. Wielopiętrowe autostrady, równe, znakomicie skomunikowane. I przyznam się, że obserwowałem tylko z pozycji pasażera, ale niesamowicie łatwa jest, bardzo dobra jest nawigacja, bardzo dobre jest znaki drogowe. Oczywiście także w języku angielskim, bo przy chińskich to byłoby to zupełnie niemożliwe. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że mógłbym jechać tymi autostradami i bym sobie pewnie poradził ze skrętem, wiedząc, gdzie mam dalej jechać. A szczytem wszystkiego był najdłuższy w świecie morski most łączący Makao z Hongkongiem. On ma 52 kilometry długości. Ja już w Europie mamy coś takiego. Ja już też miałem przyjemność z Danii do Malmy w Szwecji, ale ten most ma raptem 7,5 kilometra i to też jest, konstrukcja jest zupełnie podobna. Najpierw jest tunel, potem z tunelu wyjeżdża się na sztuczną wyspę i z tej sztucznej wyspy zaczyna się most i dalej do końca na brzeg przejeżdża się mostem. Tam jest dokładnie to samo, tylko długość 52 km z okładem, prawda? Więc no, oczywiście przy samym wjeździe również jest sprawdzanie, kontrola i tak dalej. Jechaliśmy pociągiem, który to nie był wcale ten najszybszy pociąg chiński, ale z miejscowości, których nazwy musiałbym sobie przypomnieć, jechaliśmy 800 km w 2,5 godziny zaledwie, prawda? Także to jest no, marzenie, które nam by się, no co by oznaczało, że jesteśmy w stanie z nadmorza do w góry nasze Tatry przejechać, no to jest właśnie te 700-800 km właśnie przy takiej prędkości. To jest prędkość prawie lotnicza nieomalże. A jeszcze jako przewodnik, jako ten turysta, który mam z tym swoisty problem. Zawsze się spodziewam, że ktoś z wycieczki się zapyta, potrzebuje toalety. Proszę sobie wyobrazić, w całych Chinach, i to no byśmy byli w dużych miastach przede wszystkim, jest niesamowita liczba toalet. Toalety są czyściutkie, porządne, oczywiście rozdzielne, osobno dla panów, osobno dla pań. Ja chodziłem do męskich toalet, więc przy wejściu zawsze jest niewielki portret, że ta osoba odpowiada za porządek w tym. I zwykle ta osoba z tego portretu siedziała. Ba, żeby siedziała. Najczęściej trzymała miotłę z miotkę, prawda, i wycierała i sprzątała. No pewnie to samo było w toalecie dla pań. Toalety były, no, często oprócz pisuarów, rzecz jasna, to te toalety na inne czynności były podzielone. Były dziury, prawda? A co są zresztą skądinąd higieniczne, gdzie się można było załatwić sprawę na małysza, albo były nasze europejskie toalety, prawda, sedesy, takie jak do których jesteśmy przyzwyczajeni. I mogę powiedzieć tak, wychodząc z jednej toalety, rozglądając się, już widziałem wskazówki prowadzące do następnej. A jeszcze coś, co jest, no, wydaje się niesamowite, wszystkie, na czym zapewniano moja przewodniczka, wszystkie toalety publiczne w Chinach są bezpłatne. I jeszcze, no znam, to jest znane z Turcji, to jest znane z Egiptu, że no, ludzie wyciągają rękę, no datek, prawda? To się daje właśnie przy różnych bagażowym i tak dalej. Tamtego absolutnie nie ma. Nie wiem, czy to jest zakazane, ale nie miałem ani razu w ciągu 16 dni podróży, żeby ktoś wyciągał rękę, żeby mu coś...
1: Powiedzmy tak, na piwek.
2: O, na piwek. To jest tak, że jak również w lokalach. Jak mieliśmy zapłaciliśmy rachunek za 109 juanów, dałem 110, za chwilę kelner przybiegał i oddawał mi tego juana. A ja już no, machałem mu ręką, że nie potrzeba, prawda? Ale on uważał, że albo nie zrozumiał tego gestu, albo nawet jeśli zrozumiał, wiedział, że mu tego nie wolno i wydawał co do juana.
1: Panie Tadeuszu, no to skoro już weszliśmy do tej restauracji, to jak one wyglądają z pańskiej perspektywy, gdzie pan bywał w różnych miejscach i różnie to bywa i z menu, i z higieną, i z otoczeniem, i zadbaniem o stół. Proszę przy okazji jakby rozdzielić, w jakich typach był pan, czy były to takie uliczne budy, czy był pan w eleganckich restauracjach i jak to smakowało?
2: Oczywiście jest gastronomia uliczna, prawda? Są różnego rodzaju podawane przyprawy. Myśmy generalnie mieli wszystkie posiłki, no śniadania były w hotelach. No o hotelach to były hotele absolutnie najwyższej klasy. Nasze pojęcie gwiazdek to troszeczkę nie musi odpowiadać tym standardom, ale to były na najwyższym poziomie europejskim hotele bardzo różnych, nawet sieci znanych nam tutaj w Europie, albo jak nie sieci, absolutnie. To były generalnie wieżowce i tam się było 20 czy 17 piętro. Ciekawostką w Chinach jest bardzo nieszczęśliwą liczbą jest czwórka. Także bywają hotele, w których nie ma czwartego piętra, nie ma 14, nie ma 24. W ogóle, no tak można powiedzieć, kraj wydawałby się taki ateistyczny, no kraj, którym jest niesamowita liczba przesądów różnego rodzaju. Przesądów właśnie nawet związanych z numerologią, jakbyśmy to nazwali. No, ja też widziałem hotele u nas w Europie, gdzie nie było 13 piętra, ale tam masowo, kończące się na cyfrę 4, a więc 4, 14, 24 i tak dalej, też bywały pomijane. Pokoi nie było numerów, prawda, numer 4, numer 14, tylko było 13A na przykład, prawda, albo 23A. Ale to już inna sprawa, więc czystość absolutna i porządek. Nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Natomiast co do samego jedzenia, zawożono nas do różnego rodzaju restauracji, ewentualnie powiedzmy takich jadłodalni. gdzie dla nas były przygotowane stoły. Stoły były okrągłe, mniej więcej 9-10 osób zasiadało przy stole i coś, co nas różni, powiedzmy, nasz sposób, na środku stołu była taca, taka obrotowa taca, o nieco mniejszej średnicy niż sam stół. Myśmy siadali, każdy miał oczywiście talerze, widelce, dawano pałeczki, ale najczęściej obok pałeczek były nasze widelce, noże i łyżka, jak trzeba było. Każdy miał swój talerz i kelnerzy nakładali na te obrotowe talerze, na obrotowe tace w talerzach różnego rodzaju posiłki, które no brano, każdy sobie podkręcał naprzeciwko siebie, brał dla siebie. Jak czegoś brakowało, to donoszono. O gastronomii no szalenie trudno opowiadać, bo to głównie warzywa, ale również było różnego rodzaju mięsa, a takim no, wyjątkowym miejscem była degustacja kaczki po pekińsku.
1: Właśnie chciałem o to pana zapytać, bo gdzie, no ale w Pekinie to chyba trzeba obowiązkowo spróbować. Czy ta po pekińsku nie jest lepsza od tej naszej po pekińsku?
2: Trudno powiedzieć, bo my inaczej jemy. Generalnie to musi być specjalna odmiana i ze specjalnego jeziora. Tylko w Pekinie jest specjalne jezioro, na którym chowane w hodowlach. Byliśmy zresztą na brzegach tego jeziora, gdzie w hodowlach są te kaczki trzymane i to była restauracja, w której no, w programie było degustacja kaczki po pekińsku. Ona jest w jakiś specjalny sposób spodziewana, ale ku naszemu zaskoczeniu kelner przyniósł całą kaczkę, po czym nożem obcinał kawałeczki, takie kąski i nakładał, można było wziąć więcej czy mniej. U nas się podaje, no tak, kurczaka na porcję dzieli się, tam nóżka, pierś, prawda?
1: Czy... Byle była dobrze zapieczona, bo ona musi być złoto-brązowa, przynajmniej w naszym wydaniu.
2: Tak, no oczywiście doprawiona i no i rzeczywiście, no je się to ze smakiem, ale może nasze wyobrażenie było, że to będzie coś zupełnie innego. Ja tu mam nawet w przewodniku stronę o tej degustacji kaczki, w przewodniku w albumie pamiątkowym, gdzie to jest tutaj przedstawione. Ale no było to. Bardzo dużo warzyw, no różnego rodzaju rzeczy związane z tam kiełki, bambusów i tak dalej. To jest zresztą temat, no ja lubię egzotyczne potrawy i przecież jadałem. W jednej z restauracji przy wyjściu widzieliśmy olbrzymie cała ściana złożona z akwariów, w których były żółwie, były różnego rodzaju ryby, były kraby, były ośmiornice, były krewetki, gdzie no teoretycznie podobno można sobie było wybrać, którą się chce zjeść, prawda? Chociaż słyszałem opowieści, ale to moich starszych, że tam wybierało się pieska trzymanego w klatce. Nie, nic z tych rzeczy. A to albo są legendy, albo takie wymyślone po to, żeby, ja chcę powiedzieć, no zainteresować, obrzydzić, że tam jadło się kota czy psa. Nie, myśmy z tym się absolutnie jak najdalej. I to były bardzo porządne, jak mówię, bardzo porządne restauracje. Być może to było nawet jadłodalnie, bo myśmy nie byli jedynymi gośćmi. Przy sąsiednich stołach siedzieli inni turyści i także tubylcy, którzy no w ramach jakichś tam abonamentów czy nawet wycieczek. No ale były też czasy, że myśmy sami sobie, wychodząc z hotelu, poszliśmy sobie do takiego lokalu. Muszę powiedzieć, że generalnie jadłospisy są po chińsku i po angielsku. Także każdy zorientowany widzi, prawda, no a najprostsza metoda, no to pokazać o to, co je sąsiad, prawda, żeby to samo przynieść i oczywiście dostaje się tą potrawę.
1: A jeżeli chodzi o trunki, bo chciałem zapytać, czy oni już przestawili się na nasze gusty, na modłę europejską, a więc wina, piwo, ewentualnie jeszcze coś mocniejszego, tu nawiązuje do raczej naszego okręgu kulturowego, czy mają coś swojego, jak Japończycy?
2: Przestawili się, a być może dla nas. Na tych stołach pojawiały się napoje, pojawiało się piwo chińskie w butelkach, pojawiały się napoje, które nie wiem, czy mi amerykańskie napoje, które no świetnie znamy, o czerwonych barwach, prawda? Różnego rodzaju nazwy, nie wiem, czy wolno mi...
1: No, lepiej bądźmy ostrożni, bo to jest też niezdrowe, szczególnie o tej porze.
2: Tak, z czego nie należy tego reklamować. I oczywiście wody mineralne, jest cytryna, pomarańcze, owoce wrzucane, także jakiś tam specjalny chińskich napojów nie mieliśmy. No a piwo było no tak jak, no w smaku, no jak piwo, no. Pewnie, że najlepsze jest piwo naszych sąsiadów z południa i w tym degustuję, ale to się zupełnie piłem, nikomu nic nie zaszkodziło. Mogę powiedzieć, że w naszej wycieczce nikt nie doznał żadnych dolegliwości żołądkowych i tak dalej. Także to było, no widać, że to było i higieniczne, i przyrządzone zgodnie z zasadami. No i nam, Europejczykom, pasowała ta kuchnia.
1: A co z deserami i kawą?
2: Była. Oczywiście kawa, i to też były automaty, wręcz można było sobie. A desery to różnego rodzaju ciasta. Też były.
1: Panie Tadeuszu, ale Chiny to przede wszystkim herbata. Przecież to jest cała tradycja na przykład przekazywania spadku przez ludzi majętnych w postaci na przykład wieloletniej herbaty. Jeżeli dziadek chce wnukowi sprawić szczególną niespodziankę, to mu w testamencie zapisuje jakąś wieloletnią paczkę ze specjalną herbatą. Miał pan okazję coś z tego typu trunków spróbować?
2: Nie, tego nie, chociaż herbata oczywiście była, ale ja rok wcześniej byłem na jeszcze bardziej herbacianym kraju, mianowicie na Sri Lance, gdzie zwiedzaliśmy fabrykę, ba, nawet uczestniczyliśmy w zbiorach liści herbacianych, i także sama herbata nie była dla mnie jakimś specjalnym sensacją. Na tym spiliśmy. Oczywiście była herbata również podawana, ale no jedliśmy tak zwane jajko stuletnie, które było czarne, jak po zdjęciu skórki wydawało się czarne, ale jeśli ktoś myślał, że to śmierdziało, to nie. Całkiem jak nasze jajko na twardo. No.
1: Stuletnie jajko, ile ma lat naprawdę?
2: Nie wiem, tego nie zdążyłem powiedzieć, ale w nazwie było, w karcie dań figurowało jako jajko 100 lat.
1: To muszę w finale naszej audycji zapytać tak troszkę polonocentrycznie. Czy ktoś w ogóle w Chinach kojarzył, że pan Tadeusz Jurek jest Polakiem z Polski, z Europy? Czy dla nich Polska to coś tak kosmicznego, jak dla przeciętnego mieszkańca Arizony na wsi, gdzie nie bardzo wiedzieli, czy Polska to w Europie, w Azji, a może jeszcze dalej?
2: Myśmy generalnie nie rozmawiali z ludźmi, z takimi obcymi. Na nas to byli się nasi przewodnicy, a oni byliśmy którąś z kolei grup polską. Także dla nich to nie było sensacją, że my jesteśmy Polakami. Oni już na poprzednich wycieczkach nauczyli się wielu zwrotów naszych grzecznościowych, żeby nam sprawić przyjemność, to potrafili powiedzieć tam siema, jak się masz, dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję. A przy okazji nauczyli nas swoich zwrotów, których no już w tej chwili nie potrafię odtworzyć, ale to jest zupełnie, jest to zupełnie z niczym niepowiązane z naszą kulturą, z europejską, jakieś nazwy typu proszę, przepraszam, dziękuję. No najprostsze było, mam syna Michała, wobec tego powitanie ni hao, jak Michał prawie, no to generalnie stosowałem. No i czasami było pytanie, Polska, skąd jesteście? No to Polska, Bolan, prawda, taka nazwa tam funkcjonuje i uśmiech generalnie.
1: Rzeczywiście są tacy życzliwi, czy jest to raczej sztuczna poza? Bo spotkałem się z opinią, że w ogóle Chińczycy, przynajmniej w tych dużych miastach, są ludźmi bardzo rodzinnymi, życzliwymi. Jeśli ktoś się z nimi, no nazwijmy tak umownie, zaprzyjaźni, czy bliżej pozna, to jest to bardzo ciekawa relacja.
2: Powiem tak, w warunkach wycieczki nie ma okazji do takiego poznania. Gdybym sam wędrował, czy w towarzystwie, być może, tak jak w innych krajach mi się zdarzało, że mnie ludzie zapraszali do domów, gdzie gościli, częstowali. Tu nie ma tego. Ja spotykałem się z kelnerami i z handlowcami, w sklepach, na straganach, gdzie kupowałem. Też trzeba się targować. To jest jednak tradycja swoista, żeby dało się cenę nawet do 1/3 czy tam 1/4 pierwszej proponowanej ceny zrobić. Ale to mówię, to dotyczy takich na ulicy, na straganach. No, zwiedzaliśmy generalnie bazary. W paru miejscach byliśmy na takich wielkich bazarach, gdzie w ogóle wszystko jest. Nie ma ceny, pokazuje cenę i wtedy na kalkulatorze nam wyświetla, czy pokazuje i ile to jest. Można wtedy oczywiście nie i prawda, proponować swoją cenę, ale już w takich marketach, w większych sklepach, no to już cena jest wydrukowana w juanach i tam się nie targuje, tam się bierze albo się nie bierze, jak to nie odpowiada. Chciałbym jeszcze podkreślić, słyszeliśmy o pewnym okresie, że był okres tak zwanej rewolucji kulturalnej, gdzie niszczono wiele zabytków, gdzie burzono, ale dzisiaj albo tą odbudowują i wiedzą, że to jest jednak atrakcja dla turystów. Jeszcze nie policzyłem, ile zabytków klasy UNESCO żeśmy poznali, ile starych, bo przecież to dla turystów to się jeździ po starych miastach, gdzie są obiekty dla nas niezwykłe, gdzie oglądaliśmy na przykład taką świątynię nieba, gdzie byliśmy, to akurat w Pekinie, pałac letni, cesarzy, no to cała historia.
1: No i do tego jeszcze, no to 5000 lat cywilizacji, no jest o czym rozmawiać i jest co podziwiać nawet tych spustoszeń, które dokonała rewolucja kulturalna.
2: A poza tym inne rzeczy, takie niesłychane miejsca, o których no każdy może słyszał, Macao, Hongkong, ale to polega na tym, że te miasta, państwa właściwie do niedawna były jeszcze kolonią. Macao był kolonią portugalską, a Hongkong był kolonią brytyjską do 97, do 99 roku. To jeszcze wynikało z układu zawartych 100 lat wcześniej, gdzie miały, to było to niezależne państwo pod opieką Portugalii czy Wielkiej Brytanii. A potem minął ten 100 lat, oni nie bardzo chcieli wracać do tych komunistycznych Chin i mają teraz specjalna jak strefa specjalna, która się rozwija niesamowicie. A Macao to nieduży przestrzennie teren, ale na przykład niesamowite wrażenie jest to, że tam jest 260, chyba dobrze zapamiętam, kasyn gry, a więc więcej niż Las Vegas, i znajduje się największe kasyno, mogę nazwę chyba powiedzieć, Wenecjan. To jest największy w świecie zespół hotelowo, galeryjny, czyli handlowo i kasynowy. Kasyna to jest olbrzymie na parterze, a jeśli powiem, że na pierwszym piętrze jest wybudowany kanał wenecki, woda, są gondolierzy, pływają, można sobie łódeczką zamówić, przepłynięcie kawałka od jednej, kawałka do drugiego. Po jednej i po drugiej stronie są galerie handlowe, no wszelkich mark znanych nam i nieznanych, te, które znamy z naszych polskich galerii, plus jeszcze wielu innych, gdzie można oczywiście robić zakupy. I jest takie właśnie, no, to wynika z tej, to akurat Macao, to było portugalskie, z tej chęci europejskiej podróbki, bo jest kawałek paryski, gdzie na zewnątrz, to przez okno widać, jest no mniej więcej 1/3 wysokości wieża Eiffla. Jest kawałek londyński, gdzie znajduje się Big Ben, też zmniejszony, ale to nie miniaturka taka, jak to jest, no mniej więcej, no, powiedzmy tak gdzieś w skali 1/3. I jest kawałek wenecki, gdzie oprócz tego, że na tym pierwszym piętrze jest, na pierwszym piętrze, podkreślam, jest ten kanał, gdzie się pływa, to na zewnątrz znajduje się również kanał, jest Pałac Dożów i jest dzwonnica świętego Marka z Wenecji. Oczywiście czasu nie starcza na to, żeby to wszystko zobaczyć, obejrzeć, ale jest niesamowita okazja do zrobienia zdjęć. No zdjęcie, moja żona z gondolierem, prawda? Zrobiona w Chinach. W samym kasynie nie można robić zdjęć, to jest generalny zapis, ale wszędzie, gdzie indziej. To jest pole dla popisu, no, dla wszystkich z nas, którzy posiadamy telefony i żeby takie pamiątkowe zdjęcie. Ja się nie dziwię, że dzisiaj na różnego rodzaju w mediach społecznościowych, zresztą ja też takie coś poczyniłem, ponad 50 takich zdjęć w relacji ze swojej podróży. No to jest coś tak niebywałego. W programie wycieczki była coś bardzo też dziwnego. Wyszliśmy z hotelu, podeszliśmy pod pewien prywatny garaż i wystawiono nam rowery. Oczywiście uprzejmy właściciel dobrał każdemu odpowiedni rower rozmiarami, podkręcił siodełko, sprawdził, czy wszystko pasuje, sprawdził, czy dobrze jest napompowane, i po czym z naszym pilotem, który wsiadł sobie na motorynkę, taką nazwijmy to, i on nas prowadził w dużym mieście, więc musieliśmy uważać, żeby przez ruch uliczny, to nie jest no, to, co się dzieje tam w Bangkoku, co się dzieje w Wietnamie, gdzie znaki swoje, tam jest wszystko, jest przestrzegane. Czerwone światła, białe przejścia dla pieszych, zebry i tak dalej. I wyjechaliśmy poza miasto i mieliśmy wycieczkę po wsi, po okolicznej prowincji chińskiej. Odwiedziliśmy stary dom starego dziadka emeryta. Oczywiście, że to było, nie byliśmy przypadkowo tam, to pewnie byliśmy kolejną wycieczką, którą i pewnie ten przewodnik temu coś tam zapłacił za to, że nam opowiadał o swoim życiu, pokazał nam swoje, gdzie mieszka, jak, no mieszkanie, no coś jak za przeproszeniem nasze opolskie Bierkowice, prawda, gdzie mieliśmy parter, pierwsze piętro, pokazał swoją sypialnię, pokazał magazyn, gdzie zboże, gdzie trzymał zwierzątka, i potem spacer w okolice takiej rzeka się, chyba nazwa Li. Później zresztą płynęliśmy przełomem tej rzeki, ale to w innym miejscu, i oglądaliśmy plantacje, właśnie plantacje herbaty, plantacje ryżu, do kawiarenki czyściutkiej, porządnej. Oczywiście po drodze trzy toalety były w czasie tej wycieczki, gdzie się można było zatrzymać, mimo że to było na prowincji. I wróciliśmy po 2 godzinach po takiej wycieczki. Przy pięknej pogodzie wróciliśmy z powrotem do tego magazynu. Pan przyjął wszystkie rowery i jest ciekawy podróż programu. Mogę powiedzieć, że jeździłem rowerem po chińskiej prowincji.
1: Bardzo dziękuję za to opowiadanie i od razu uprzedzę, że jesteśmy umówieni na wspomnienia pana z okolic dużo bliższych, ale za to niezwykle bliskich pana sercu, bo został pan zaproszony do województwa dolnośląskiego w okolice Lądka Zdroju i tam właściciel niezwykłego obiektu, bo domu mieszkalnego z kościołem, zaprosił pana Tadeusza Jurka do złożenia wizyty. Opowiedzenia oczywiście zgadną państwo o kościele w Małujowicach, o całym szlaku śląskich polichromii i proponuję, żebyśmy o tym porozmawiali za tydzień.
2: Dziękuję również i dobranoc naszym słuchaczom.
1: Ja się niezmiennie nazywam Krzysztof Dobrowolski i zapraszam do rodzinnego radiowego stołu w piątek za tydzień po 22:00.